0: przekonują, że w obecnej sytuacji, czyli w czasie pokoju, rozwiązania należy wdrażać stopniowo.
1: Muszą to być zmiany bardzo głębokie, ale roztropność polega na tym, że tak w skomplikowanym systemie nie robi się tego z dnia na dzień.
0: Zaprezentowany dziś raport ma być punktem wyjścia do szerokiej debaty na temat obronności. Za pół roku na jej podstawie mają powstać konkretne punkty, które znajdą się w programie wyborczym ugrupowania Mateusza Morawieckiego.
2: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłestun. W walce 8 kandydatów i ostatnie chwile, by przekonać wyborców. 27 października przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Jaka będzie frekwencja przy urnach i jakie nastroje panują wśród mieszkańców? To sprawdzał nasz reporter Jakub Solarz.
3: Krakowianie oceniają tę kampanię różnie. Z jednej strony cieszą się z dużej liczby kandydatów, z drugiej nie zawsze wiedzą, co jest w programach wyborczych.
4: Bardzo ciekawa. Jest dużo kandydatów, wiele możliwości.
5: Jak wszystkie kampanie. No według nas to mało się na ten temat słyszy.
6: Bardzo interesująca, wiele się dzieje.
7: No nie najwyższych lotów.
3: Jak komentuje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego, ta kampania nie wzbudza większych emocji wśród wyborców.
8: Pewne tchnienie, ożywienie na ostatniej prostej na pewno stanowiły debaty, jednak istnieją poważne wątpliwości, czy do większości mieszkańców Krakowa dotarły one.
3: Kluczowa może okazać się frekwencja, dodaje politolog, i mobilizacja twardego elektoratu.
2: Relacjonował nasz reporter Kuba Solarz. Przypomnijmy, że wybory na prezydenta Krakowa już w niedzielę, to po tym, gdy w majowym referendum krakowianie odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego. Ceny paliw mogą okazać się za wysokie dla stacji benzynowych. W świetle stale rosnących cen benzyny i diesla, które zbliżają się do progu 10 zł za litr, wyświetlacze cen, czyli tak zwane totemy, mogą nie mieć miejsca, by pokazać tak wysokie ceny. Tematem zajął się nasz reporter Aleksander Ruszkowski. Olku, jakie są możliwe rozwiązania?
9: Sposobów na poradzenie sobie z cenami jest kilka. Większość stacji paliw po prostu dokonała modernizacji pylonów cenowych po kryzysie paliwowym w 2022 roku. Natomiast ci, którzy zwlekali, będą musieli wkrótce wykazać się zaradnością. Operatorzy wyświetlający nieprawidłowe ceny będą musieli liczyć się z karami.
10: Najważniejsze jest to, aby konsument przed dokonaniem zakupu miał jasną i niebudzącą wątpliwości informację o rzeczywistej cenie paliwa. Przepisy określają w tym zakresie obowiązek przedsiębiorcy, natomiast dobór rozwiązania technicznego zależy od niego.
9: Mówi Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obecnie benzyna i diesel kosztują odpowiednio ponad 8 i 9 zł za litr.
2: Według sondażu SW Research dla Wprost, aż 2 na 3 Polaków uważa, że cena paliwa może wkrótce przekroczyć 10 zł za litr. Trzeba cały czas mówić młodzieży, czym może skończyć się niebezpieczna jazda na hulajnodze, przypominają policjanci. To po tym, jak znów doszło do tragicznego wypadku z udziałem takiego jednośladu. W Nakle nad Notecią zginął 13-latek, który uderzył w autobus. Funkcjonariusze rozmawiają z młodzieżą i dorosłymi o bezpieczeństwie na hulajnodze, przeprowadzają też kontrole na ulicach. O szczegółach Dawid Olszewski, nasz reporter.
11: Policjanci powtarzają, że konieczne jest uświadamianie młodych użytkowników hulajnóg, zanim dojdzie do kolejnej tragedii.
12: Bo niestety potem wydarzają się takie sytuacje, gdzie wjeżdża osoba, nie zwraca uwagi. Może nawet mając pierwszeństwo, trzeba zredukować prędkość, trzeba rozejrzeć się.
11: Mówi Michał Łazur z policji w Bydgoszczy. Problemem są przede wszystkim hulajnogi, które można odblokować i rozpędzić powyżej dozwolonej prędkości.
13: Jeżdżę na kolegi elektrycznej.
14: A szybko ona jeździ?
13: Z blokadą no to 20.
14: Umiesz zdejmować taką blokadę?
13: Jest jakby zdjęta. Ją można założyć w każdej chwili.
11: W tym roku zmieniły się też przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych. Minimalny wiek kierującego wzrósł do 13 lat.
2: Relacjonował nasz reporter Dawid Olszewski. Dodatkowo osoby do 16 roku życia muszą jeździć w kasku. Hałas, skargi mieszkańców i bezkarni turyści. Tak często wygląda tak zwany krótki najem mieszkań. Samorządy dużych miast i mieszkańcy czekają na ustawę, która ma to uporządkować. Nowe regulacje prawne pozwolą wspólnotom i spółdzielniom decydować o dopuszczeniu do krótkotrwałego wynajmu w danym budynku czy osiedlu. O tym nasz reporter Grzegorz Mnich.
15: Pani Wioletta, mieszkanka Łodzi, od roku znosi niedogodności związane z krótkoterminowym najmem.
16: Hałas, to jest koszmar po prostu.
15: Wzywanie policji nic tutaj nie daje.
16: Bo przyjdzie, poprosi, żeby było spokojnie, wyjdzie i na tym interwencja się kończy, a my jako mieszkańcy zostajemy z tym problemem.
15: Dlatego potrzebne są nowe zapisy prawne, mówi łódzki adwokat Maciej Rimer, który reprezentuje interesy mieszkańców jednej z kamienic na Piotrkowskiej.
17: Obecnie wspólnota nie może zablokować powstania w budynku najmu krótkoterminowego, który bywa bardzo często uciążliwy dla mieszkańców.
15: Póki co wspólnota może tylko składać skargi do służb na naruszenie porządku i bezpieczeństwa.
2: Relacjonował nasz reporter Grzegorz Mnich. Nowa ustawa ma zapobiec niekontrolowanemu najmowi krótkoterminowemu, zlikwidować szarą strefę i dopuścić do głosu stałych mieszkańców. Turcja, Grecja i Egipt to tam, jeśli chodzi o zagranicę, najchętniej spędzaliśmy tegoroczne wakacje. W kraju najczęściej wybieraliśmy morze i góry, choć turystów przyciągało też mniej oczywiste regiony. Lato za nami, czas na podsumowanie tegorocznego sezonu. Jak spędziliśmy te wakacje, sprawdzał nasz reporter Krzysztof Płowecki.
7: Coraz chętniej odkrywamy Polskę, ale krajowe wyjazdy są zazwyczaj krótkie. Często to przedłużone weekendy, a pobyty rzadko trwają dłużej niż tydzień. Z badań Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że coraz częściej odwiedzamy też okoliczne miejscowości i lokalne atrakcje, a taki trend utrzymuje się mniej więcej od pandemii.
18: Polacy zaczęli lubić odkrywać Polskę. Zaczęliśmy częściej myśleć o tym, że warto jednak wyjechać, warto odpocząć, warto coś zobaczyć, warto się czegoś nauczyć.
7: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Wśród najpopularniejszych kierunków w tym sezonie niezmiennie wybieraliśmy Bałtyk i Góry, ale coraz częściej wyjeżdżaliśmy też na Dolny Śląsk czy na Podlasie.
2: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. Zbieramy grzyby i prosimy o pomoc sztuczną inteligencję. Gdy w koszyku trafia się okaz nie do poznania, to robimy zdjęcie i pytamy AI o gatunek oraz bezpieczeństwo. Uważajmy z radami sztucznej inteligencji, ostrzegają tymczasem eksperci.
19: Człowiek oczywiście się może pomylić, sztuczna inteligencja tym bardziej, bo ilość danych, które posiada, może być niewystarczająca i może nas świadomie wprowadzić w błąd. Znaczy, jeżeli ktoś uwielbia rosyjskie ruletki, to bardzo fajnie i może sobie stosować tego typu rzeczy.
20: Jak bardzo niebezpieczne są zatrucia grzybami?
19: Najcięższe w tym przypadku, czyli toksyczne uszkodzenie wątroby i nerek. Wątroba po prostu się zaczyna rozpadać i wtedy już niestety jedynym ratunkiem to jest albo dializoterapia, jeżeli mamy na nią czas, no albo liczymy na przeszczep.
2: Z doktorem Grzegorzem Chudzikiem, szefem śląskiego sanepidu, rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Kręgle, hokej, a nawet własne igrzyska. I to wszystko w wykonaniu dwóch kotów z Tarnobrzega. Benek i Kitka podbijają internet, a ich sportowe zmagania śledzą miliony internautów. W ramach Ligi Kociego Procederu rywalizują w domowych minidyscyplinach, a ich właściciele wcielają się w trenerów i komentatorów sportowych. Są treningi, turnieje i walka o medale. A w czym specjalizują się koci zawodnicy? O tym ich trenerzy.
21: Bierki.
22: Bilard.
21: Piłkarzyki.
22: Hokej.
21: Kręgle.
22: No i na razie tyle.
2: Nie każdy jednak równie szybko opanowuje nowe dyscypliny.
22: Jeżeli chodzi o Kitkę, to muszę przyznać szczerze, że bardzo łatwo. Ona po 30 sekundach już umie nową grę praktycznie. A z Benkiem, no to trzeba kilku tak sesji treningowych, żeby on zakumał.
2: Kibicować Benkowi i Kitce można w mediach społecznościowych na profilu Koci Proceder. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

Szkolne tematy to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Każda epoka ma swoje zasady, swoje skarby, swoich wybitnych przedstawicieli. Z nami możesz spróbować zrozumieć każdą z nich. Romantyzm. To zdecydowanie jedna z najkrótszych, ale i najbardziej osobliwych epok w nowożytności. Dlaczego? Powodów jest kilka. Po pierwsze, romantyzm to czas, w którym intuicja, zmysły, dusza i duch po raz kolejny zdobywają władzę nad rozumem i racjonalnym oglądem sytuacji, a emocje stają się podstawowym tematem utworów. Po drugie, to epoka, w której dopasowanie się do świata przestaje być tak bardzo cenione. Lepiej być odmieńcem, zbuntowaną jednostką, która żyje i działa przeciw całemu światu. Liczy się oryginalność, indywidualizm, bycie sobą ponad wszystko. Po trzecie, nie brak także gloryfikacji tych, którzy poświęcają się dla idei. Widać to szczególnie w utworach patriotycznych, które jak grzyby po deszczu powstają po upadku powstania listopadowego. Warto podkreślić, że według niektórych myślicieli czasy romantyzmu już dawno za nami. Inni uważają, że paradygmat romantyczny, czyli idee wypracowane i spopularyzowane w tamtym okresie, determinują nasze postrzeganie rzeczywistości do dziś. Jak jest naprawdę? Przekonaj się sam. Posłuchaj naszego opracowania do końca i dowiedz się, jakie utwory powstały w epoce romantyzmu, jak wyglądała twórczość artystyczna i którzy myśliciele wywarli największy wpływ. W pierwszej kolejności sprawdź, skąd wzięła się nazwa epoki i jakie są jej ramy czasowe. Nazwa romantyzm jest tak naturalna dla dzisiejszych odbiorców kultury, że niewiele osób w ogóle zastanawia się, skąd się wywodzi. Warto jednak wiedzieć, jaka jest geneza romantyzmu. Co ciekawe, romantyzm jako określenie epoki literackiej niewiele ma wspólnego z czułostkowością, emocjonalnością i skłonnością do wyrażania swoich uczuć, jakie najczęściej kojarzą nam się ze słowem romantyczny. Nazwa romantyzm pośrednio wywodzi się od łacińskiego słowa romanu, które oznacza Rzym. Nie chodzi jednak o rzymską kulturę. Romanus oznaczało również języki, jakimi posługiwano się w prowincjach rzymskich. Romansem zaś określano podania i legendy, które powstawały w tych regionach. Wyróżniały się one baśniowością i fantastyką i to jest właściwy łącznik z romantyzmem jako epoką literacką. Romantyzm sięga bowiem do prostych, orientalnych i nieodkrytych języków. Estetyka utworów romantycznych, szczególnie na początku, przesycona jest baśniowością i fantastyką. Poza tym przymiotnik romantyczny pochodzi od rzeczowników romans oraz romant, które odsyłają do średniowiecznych opowieści awanturniczo-przygodowych. Czas dominacji romantyzmu w Europie wyznaczają dwa ważne wydarzenia o charakterze rewolucyjnym. Epoka rozpoczyna się wraz z wybuchem Wielkiej Rewolucji Francuskiej w roku 1789, a kończy powstaniami narodowymi z roku 1848, określanymi zbiorczą nazwą Wiosny Ludów. Warto dodać, że epokę otwierają i zamykają walki związane z wolnością. Tyle tylko, że rewolucja francuska dotyczyła wolności każdego obywatela, podczas gdy Wiosna Ludów była walką o wolność konkretnych narodów. W Polsce symboliczną datą początku romantyzmu jest wydanie Ballad i Romansów. Dzieło było częścią pierwszego tomu poezji Adama Mickiewicza. Epokę kończy zaś wybuch Powstania Styczniowego. Posłuchaj teraz informacji o najważniejszych prądach filozoficznych epoki romantyzmu. Pierwsza połowa XIX wieku to czas wiary w świat, po którym na równych prawach przemieszcza się człowiek, stwory wyobraźni, zjawy i duchy. Romantyzm był czasem, kiedy kontynuowano rewolucję wynalazków i odkryć zapoczątkowaną w oświeceniu. W romantyzmie dyliżans i koń nie są jedynymi środkami lokomocji. To w tej epoce powstają pierwsze lokomotywy. Chwilę po zakończeniu romantyzmu linia telegraficzna połączy obie półkule i zostanie wynaleziony telefon. Warto o tym pamiętać, bo romantyzm często postrzega się jako epokę, w której zwolnił rozwój techniki. W rzeczywistości jednak szedł dalej, wyznaczonym przez oświecenie trybem. Przykład?
W roku 1818 rodzi się fotografia. Wiek XIX to również epoka peleryn i cylindrów, zdominowana przez ideał duszy i ciała. Prowadzi się wtedy pojedynki, a człowiek nie wstydzi się swoich uczuć. Pierwsza połowa XIX wieku to skrajność w skrajności. Niejednorodność i wielowątkowość to ważne cechy romantyzmu, z którymi musieli sobie poradzić filozofowie epoki. Jedną z najważniejszych myśli tego okresu był naturocentryzm. Zakładał on, że w centrum świata jest natura, a nie człowiek. Romantycy jako pierwsi odkryli, że natura jest autonomicznym bytem. To dzięki niej można poznać świat i zrozumieć rządzące nim zasady. Nie chodzi o to, że kwiaty więdną, kiedy dziewczyna jest smutna, a znajdująca się nad nią wierzba szumi płacząc. Natura to coś więcej niż atrakcyjna dekoracja dla rozterek bohaterów. Romantyczny kosmos pojmowany jest jako żywy organizm. Podsumowując, wszystko żyje i jest w ciągłym ruchu. Stąd też tak popularne koncepcje przechodzenia ducha w kolejne stadia rozwoju. Myśliciele tamtej epoki twierdzili, że nie ma wiecznej śmierci. Natura żyje w czasie wiecznym, nigdy nie umiera, jest nieśmiertelna. Człowiek jest jednak bytem skończonym, ograniczonym, śmiertelnym i musi się czuć zagrożony wobec natury. Wystarczy przyjrzeć się balladom i romansom Mickiewicza. Tam człowiek czuje się zagubiony, natura wywołuje grozę, jest straszna i niebezpieczna. Człowiek buduje metropolie, które natura w mgnieniu oka potrafi zniszczyć. Romantycy wiedzą jednak, że kiedyś nie było takiego rozłamu między ludźmi a naturą i dążą do tego, aby tę przepaść zasypać. Jednocześnie zdają sobie sprawę z daremności własnych działań. Natura jest więc zarówno inspiracją, nauczycielką harmonii, stanem szczęśliwości, do którego chciałby powrócić człowiek, jak i zagrożeniem, wrogiem, przeciwieństwem świata kultury. Drugim ważnym wątkiem filozofii romantycznej był temat historii. Romantycy chętnie powracali do czasów średniowiecznych i szukali inspiracji w kronikach. Widać to na przykład w Konradzie Walenrodzie Mickiewicza czy w Mazepie Słowackiego. To zamiłowanie do historii nie wiązało się jednak z poszukiwaniem atrakcyjnego tematu utworu, ale było wynikiem głębszej filozoficznej postawy. Romantycy widzieli bowiem przeszłość, teraźniejszość i przyszłość jako jedną całość. W takim pojmowaniu świata dużą rolę odegrał traktat Filozofia dziejów Hegla. Ten niemiecki myśliciel stworzył wizję rozwoju historii jako przechodzenia przez stadia tezy, antytezy, syntezy. Przekonał swoich słuchaczy, że świat jest historią dziejów ducha absolutnego, który dąży do ponownego zjednoczenia. Dlatego romantycy sięgali do mitycznych początków. Ich zdaniem to właśnie tam znajdowało się proroctwo dotyczące tego, co dzieje się w danej chwili i się jeszcze wydarzy. Romantycy szukali sensu w przeszłości. Ich zdaniem poza historią i czasem znajduje się tylko Bóg. Powraca więc przekonanie o dwóch typach historii ziemskiej i świętej. Historią zaś rządzi Bóg. Trzeba jednak pamiętać, że romantycy pojmowali Boga na swój sposób. Juliusz Słowacki został nawet uznany za heretyka. Postrzeganie Boga wynikało z refleksji nad naturą oraz z pytania o to, ile może człowiek, a ile zależy od góry. Na przykład Zygmunt Krasiński zakładał, że historia to dochodzenie do przemian, rewolucja, która nie zawsze jest dobra. Z kolei Mickiewicz i Słowacki uważali, że świat to historia rewolucji ducha. Warto podkreślić, że romantyzm nie przyniósł wybitnych osiągnięć w dziedzinie filozofii poza dziełem Hegla. Stało się tak zapewne dlatego, że romantycy byli przekonani o niewystarczalności ludzkiego rozumu i doświadczenia w poznaniu. Ich teoria poznania opierała się na irracjonalności źródeł i refleksji o metafizycznym charakterze prawdziwej rzeczywistości. Takie założenia nie mogły sprzyjać rozwojowi filozofii jako nauki, która wynika z racjonalnej refleksji. Romantycy uprawiali filozofię głównie w sztuce. Według nich lepszą drogą do poznania była aktywność artystyczna niż rozważania intelektualne. Romantyzm trudno więc wyodrębnić jako epokę filozoficzną. Obok Hegla myślicielami tej epoki byli m.in. Johann Gottlieb Fichte i Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Fichte akcentował w swej filozofii zagadnienie świadomości jednostki, w czym wyrażał romantyczny indywidualizm. Natomiast Schelling doszukiwał się w przyrodzie działania sił absolutnych i podkreślał wartość poznania irracjonalnego. Jednak to Hegel zapisał się w historii jako twórca ostatniego wielkiego europejskiego systemu filozoficznego. Po nim refleksja filozoficzna będzie przede wszystkim niesystemowa.
Hegel uważał, że jest jeden byt o naturze duchowej. Wszelka materia i przyroda są zaś wytworami tego ducha. Duch jest absolutny, więc nosi w znamiona boskie i jednocześnie jest zmienny w czasie. Ujawnia się w dziejach świata poprzez postęp społeczno-polityczny. Przejawia się także w sztuce, religii i filozofii. Duch dąży do absolutnej wolności. Kiedy to się stanie, dojdzie do jego zjednoczenia. Dla romantyzmu istotna jest również estetyka Hegla, a więc jego teoria sztuki. Wyodrębnił on trzy okresy rozwoju sztuki w dziejach. Twórczość starożytnych cywilizacji wschodnich, która była symboliczna, antyk grecki i rzymski, który oddzielał ideę od formy, sztukę chrześcijańską, która uczyniła ideę ważniejszymi od tego, w jakiej formie zostaną one zamknięte. Ten ostatni typ sztuki, gdzie idea dominuje nad formą, Hegel określił jako sztukę romantyczną. Warto wspomnieć o jeszcze jednym filozofie epoki romantyzmu. To Johann Gottfried Herder. Tworzył on co prawda w przededniu romantyzmu, ale jego koncepcje zaważyły m.in. na rozwoju pojęcia narodu. Herder postulował zwrócenie się w stronę kultury ludowej, ponieważ to tam zachowały się elementy kultury pierwotnej. Twierdził, że kultura ludowa kryje w sobie prawdziwą tożsamość, jest źródłem prawdy. To za sprawą tego filozofa kultura ludowa stała się obok tematów historycznych jednym z najważniejszych motywów romantycznych. Zostawiamy na razie filozofię i przeskakujemy do zagadnień związanych z kulturą. Na początku posłuchaj, jakie założenia były realizowane w każdym typie sztuki, literaturze, malarstwie, rzeźbie i teatrze. Najważniejsze jest przekonanie, że tylko uczucia, dusza i drgnienia serca zbliżają człowieka do poznania tajemnic życia. Drugi ważny element to wiara w możliwość kontaktu ze światem pozazmysłowym i związana z tym fascynacja baśniowymi legendami, podaniami i ludowymi opowiastkami o duchach. To wszystko z kolei powodowało, że sztuka romantyczna przesiąknięta była grozą i tajemniczością. Do tego dołączyły się wpływy orientalne. Romantycy jako pierwsi odkryli bowiem piękno wschodu i postanowili włączyć je do swojej sztuki. Konsekwencją było odrzucenie reguł poetyki klasycznej. Uznano, że krępują one rozwój jednostki, uniemożliwiają pełne zrealizowanie się indywidualnej postawy. Romantyzm w dużej mierze opierał się na systemie opozycji. Do najważniejszych należały m.in. kosmos i bunt. Człowiek z jednej strony był postrzegany jako część kosmosu, czyli element podporządkowany ogólnemu planowi rozwoju. Jednostka była narzędziem historii, w związku z czym można było uznać, że potrzebuje jedynie jakiejś idei, której można się podporządkować. Stąd tak zwany jaskółczy niepokój w okresie preromantyzmu niemieckiego, kiedy to młodzi romantycy mówili wprost, że nie potrafią znaleźć sobie miejsca w świecie oraz znaleźć także idei, której mogliby się poddać. Z drugiej strony bardzo ważny był bunt jednostki, która chce nadać swojemu życiu nowy sens. Według romantyków takie osoby zmieniają bieg historii i wyprzedzają swoją epokę. Przykładem takich jednostek mogą być m.in. Napoleon czy Józef Poniatowski. Natura i cywilizacja. Romantyzm to czas przeciwników cywilizacji, którzy niszczą naturę, doprowadzają do uśmiercenia tego, co pierwotne. Jednak kiedy utożsamiają cywilizację z historią, to okazuje się, że jest ona siłą napędową. Poprzez działanie w historii człowiek staje się nieśmiertelny. Za niego mówią bowiem jego czyny przekazywane z pokolenia na pokolenie. Centrum i prowincja. Marzeniem romantyków było osiągnięcie jedności i spójności, zbudowanie całości,

własnym życiu przywiązanie do tego, co już się osiągnęło. Romantyzm to także rozkwit malarstwa. Ważnym tematem obrazów była natura, a także historia. Wszystko otaczała aura tajemniczości, niezwykłości, potęgi i żywiołowości. Istotny był też człowiek i jego uczuciowość. W poetyce obrazu duże znaczenie zyskał kontrast. Rozszerzono także paletę barw. Malarstwo pierwszego trzydziestolecia XIX wieku stało w opozycji do klasycznych kanonów. Trudno jednak wskazać jedną obowiązującą w tym czasie szkołę malarską. Zgodnie z ideologią romantyzmu liczyła się przede wszystkim indywidualność twórcy. Posłuchaj teraz, o których malarzach romantycznych warto pamiętać. Johann Füssli był uznawany za pierwszego malarza romantycznego. Tworzył kompozycje inspirowane dziełami Homera i Dantego. Jego słynne obrazy to Mara Nocna i Trzy Wiedźmy, które nawiązywały do Wiedźmy z Macbetha. Francisco Goya to hiszpański malarz obrazów o tematyce historycznej i niepodległościowej. Jego wielkie dzieła to Rozstrzelanie powstańców madryckich i bardziej fantastyczny Saturn pożerający swoje dzieci. William Turner specjalizował się w pejzażach o mocno impresjonistycznym zacięciu. Najsłynniejszy jego obraz to Szybkość, para i deszcz. Kaspar David Friedrich to najsłynniejszy malarz romantyczny. Był autorem dzieł poświęconych naturze otoczonej aurą tajemniczości i smutku. Jego wielkie obrazy to ołtarz chrześcijański i cmentarz klasztorny w śniegu. Eugène Delacroix to malarz rewolucyjny. Jego najsłynniejszy obraz to Wolność wiodąca lud na barykady oraz Rzeź na wyspie Chios. Najsłynniejszym polskim malarzem romantycznym był Piotr Michałowski, autor scen batalistycznych i rodzajowych. Miał w swojej kolekcji również kilka portretów. Charakterystyczne są jego przedstawienia postaci Napoleona, ale najsłynniejsze dzieło to Szarża w wąwozie Somosiery. Zostawiamy teraz sztukę romantyzmu i zagłębiamy się w najważniejsze dzieła literackie. Na początek szybkie przypomnienie, oto najważniejsze pojęcia epoki romantyzmu. Fantastyka nie chodzi jednak o tę rodem z Iron Mana, ale pochodzącą od Szekspira. W literaturze pełno jest więc widm, duchów, wiedźm, kobiet, syren i innych dziwnych postaci. Frenezja to nasycenie dzieła obrazami szaleństwa, zbrodni i okropności. U Juliusza Słowackiego takie przykłady widać chociażby w Ojcu Zadżumionych. Warto jednak pamiętać, że w tym samym czasie powstaje Dr. Jekyll and Mr. Hyde Roberta Louisa Stevensona oraz Frankenstein Mary Shelley. Gotycyzm to szczególna odmiana historyzmu, która odwołuje się do średniowiecza, zwłaszcza angielskiego. W polskich utworach widoczna jest chociażby w Konradzie Wallenrodzie Mickiewicza. Homowiator to człowiek wędrujący, z reguły nawet pędzący, niejednokrotnie uciekający, taki, który nigdzie nie ma swojego miejsca. Realizacją tego toposu jest Kordian Słowackiego, który w drugim akcie dramatu przemierza pół Europy w poszukiwaniu idei. Irracjonalizm to przekonanie, że świat da się poznać tylko za pomocą takich narzędzi jak intuicja, wiara czy przeczucie. Mistycyzm oznacza przekonanie o możliwości kontaktu z siłami pozaziemskimi. Pierwotnie termin ten oznaczał wyłącznie możliwość kontaktu człowieka z Bogiem. Z czasem został rozszerzony na całą rzeczywistość nadnaturalną. Mesjanizm, inaczej poświęcenie życia w imię jakiejś idei. Orientalizm, czyli odkrycie kultury wschodu przez romantyków. Przełożyło się to na ogromną fascynację kulturą arabską, której elementy autorzy włączyli do swoich dzieł. Początek orientalizmu w romantyzmie zapowiada m.in. Giaur George'a Byrona. Profetyzm, czyli zdolność do przewidywania przyszłości. Wielu romantycznych poetów było postrzeganych jako profeci. W romantyzmie zainteresowanie wzbudzały postacie ludowych wieszczów, na przykład ukraińskiego Werny Chory. Teraz czas na poznanie najważniejszych gatunków literackich uprawianych w epoce romantyzmu. To między innymi ballada, czyli gatunek synkretyczny, który łączy różne rodzaje literackie. Jej źródeł należy szukać w opowiadaniach ludowych. Ballada opiera się na dramatycznej opowieści o niezwykłych i tajemniczych wydarzeniach. Powieść poetycka, która zawiera elementy dramatyczne i liryczne, charakteryzuje ją fragmentaryczność fabuły i brak ciągu przyczynowo-skutkowego. Nie brakuje też lirycznych komentarzy narratora. Powieść poetycką uznaje się za zapowiedź właściwej powieści. W romantyzmie jej tematyka dotyczyła przede wszystkim wydarzeń historycznych, a za twórców gatunku uważa się Waltera Scotta i George'a Byrona. Dramat romantyczny, którego pierwowzorem był dramat szekspirowski. Łamie on zasadę trzech jedności i rezygnuje z chóru,

porzuca zasadę dekorum, miesza tragizm z komizmem, jest fragmentaryczny, często z otwartym zakończeniem, niejednokrotnie pozostawia luki w sposobie opowiadania wydarzeń, a poszczególne sceny są ze sobą luźno połączone. Gatunek ten zupełnie zdominował literaturę romantyczną, warto więc go dobrze zapamiętać. Poemat dygresyjny, w którym fabuła staje się pretekstem dla narratora, aby podzielić się z czytelnikiem swoimi przemyśleniami. Treść utworu przypomina serię luźno połączonych ze sobą epizodów, które wydają się mniej ważne od komentarzy narratora. Przykładem poematu dygresyjnego jest Beniowski, Juliusza Słowackiego. Sonet, czyli utwór liryczny, w którym dwie pierwsze zwrotki liczą cztery wersy, a kolejne dwie trzy. Pierwsze dwie zwykle prezentują opis danego zjawiska, pozostałe przynoszą jego podsumowanie, poetycką refleksję i prawdy filozoficzne. Poezja tyrtejska to zaczerpnięta ze starożytności poezja patriotyczna. Ma ona nawoływać do walki w obronie niepodległości oraz budzić pragnienie obrony ojczyzny i nienawiść do wroga. Określenie to pochodzi od imienia spartańskiego poety Tyrtajosa. W tle stoi słynna maksyma Horacego, dulce et decorum est pro patria mori, czyli słodko i zaszczytnie umierać za ojczyznę. Zapoznaj się teraz z najważniejszymi dziełami literackimi epoki romantyzmu. Oto ich fabuła w telegraficznym skrócie. Cierpienia młodego Wertera Goethego to powieść epistolarna, czyli napisana w formie listów. Werter to młody i bardzo uczuciowy człowiek. Przyjeżdża na wieś, aby dojść do siebie po zawodzie miłosnym, jaki przeżył w mieście. Na wsi poznaje Lottę, kobietę idealną, anioła o pięknej postaci i szczerych uczuciach. W typowo romantycznej scenografii wypełnionej naturą rodzi się uczucie, jednak, jak to w romantyzmie bywa, nieszczęśliwe. Lotta jest już bowiem narzeczoną Alberta. Werter przeżywa wewnętrzny konflikt, ponieważ kocha Lottę, ale szanuje też Alberta. Szanuje też konwenanse, mimo że odbierają mu one ukochaną kobietę. Ostatecznie bohater decyduje się na samobójstwo, które poprzedza długie i emocjonalne pożegnanie. Werter stał się pewnym wzorcem dla bohaterów epoki. Powstało nawet pojęcie werteryzm, które oddaje główne cechy tego bohatera, jego emocjonalną postawę, styl bycia i charakterystyczny sposób ubierania się. Król Olszyn, Goethego. To ballada, która rozpoczyna się w dość tajemniczych okolicznościach. W śnieżnej zamieci pędzi konno ojciec z chorym dzieckiem w ramionach. Sam ojciec widzi jedynie drzewa, otaczającą go ciemność, zamieć i mgły. Dziecko jednak postrzega wszystko inaczej. Podróż rozgrywa się w dwóch światach, realnym ojca i fantastycznym, do którego dostęp ma tylko rozgorączkowane dziecko. Chory chłopiec widzi fantastyczną postać króla Olszyn, który woła go do siebie. Właściwie nie tyle woła, ile porywa do krainy elfów. Ojciec próbuje uspokoić pociechę. Nie rozumie majaczeń syna, który opowiada o królu Olszyn. Gdy bohaterowie docierają do celu swojej podróży, okazuje się, że chłopiec już nie żyje. Utwór to mieszanka romantycznego irracjonalizmu, fantastyki i tajemniczości. Faust Goethego. To dramat, który stał się inspiracją dla wielu twórców różnych epok. Doktor Faust, średniowieczny badacz, który posiadał całą wiedzę książkową, marzył o tym, aby posiąść tajemnice życia, odkryć definicję dobra i zła, poznać sens istnienia. Swoimi pragnieniami doprowadził do zakładu między Bogiem a Mefistofelesem o jego duszę. Diabeł zjawił się przed Faustem w momencie, gdy bohater był bardzo rozgoryczony. Mimo wielu wysiłków nie udało mu się wciąż zdobyć prawdziwej mądrości. Mefistofeles obdarzył Fausta młodością i możliwością podróżowania w czasie i przestrzeni. Bies oznajmił, że nic nie chce za swoje usługi, ale stawia jeden warunek. Jeśli Faust kiedykolwiek wypowie słowa „Chwilo trwaj, jesteś piękna”, szatan przyjdzie po jego duszę. Tak też się staje, ale przed nieszczęściem bohatera ratuje chór aniołów. Faust staje się wzorem homo viator, czyli porażki rozumowego postrzegania świata, ale i niebezpieczeństw, które kryją się za zasłoną oddzielającą świat ziemski od ponadnaturalnego. Giaur, George'a Byrona, to poetycka powieść o młodzieńcu żyjącym w podbitej przez Turków Grecji. Słowo giaur oznacza innowierce i tak też bohater jest nazywany przez Turków. Czytelnik nie zna jego prawdziwego nazwiska i nie wie nic o przeszłości. Giaur ze wzajemnością zakochuje się w Leili, niewolnicy z haremu tureckiego Baszy Hassana. Kiedy Hassan dowiaduje się o tym uczuciu, wrzuca uwięzioną w worku Leję do morza. Zrozpaczony Giaur postanawia się zemścić.
wrócić. Następnie rozdaje cały swój majątek i zamyka się w klasztorze. Po 6 latach umiera, wyznając wcześniej swoje grzechy na ostatniej spowiedzi. Byron opowiedział tę historię w sposób bardzo chaotyczny i fragmentaryczny. Zrealizował z nawiązką poetykę romantyczną, której Gyaure jest jedną z ważniejszych reprezentacji. Przy okazji stworzył też wzorzec bohatera określanego jako byroniczny, czyli zbuntowanego samotnika, który skrywa mroczną tajemnicę. Zostawiamy wielkie dzieła literatury powszechnej i przechodzimy do przeglądu utworów polskich. Na początku warto podkreślić, że polska literatura romantyczna powstaje przede wszystkim na emigracji. Po upadku powstania listopadowego, które wybuchło w 1830 roku, większość polskiej inteligencji w obawie przed represjami wyjechała za granicę, głównie do Francji. Przedstawicielami wielkiej emigracji byli m.in. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Fryderyk Chopin. Zygmunt Krasiński nie musiał emigrować, gdyż jego ojciec był rosyjskim generałem, ale mimo to wiele podróżował. Polska literatura romantyczna jest niezwykle bogata, dlatego w skrócie przypomnimy jedynie wybrane utwory. W pierwszej kolejności bierzemy na warsztat twórczość Adama Mickiewicza. Oda do młodości to apoteoza młodości, która prezentowana jest jako niezwykła siła, będąca w stanie przypiąć skrzydła do ramion, wynieść poetę ponad poziomy, porywać do rewolucji i zmiany. Podmiot liryczny z wysokości patrzy na ziemię i widzi, że potrzebna jest rewolucja, przebudzenie się z marazmu i gnuśności. Zmianę tę ma umożliwić dostrzeżona przez poetę jutrzenka, jaką jest właśnie młodość. W wierszu dochodzi do wyraźnego przeciwstawienia młodych starym, ubóstwienia młodości, przedstawienia jej jako siły kreacyjnej o boskiej potędze. Ballady i romanse zawierają takie ballady jak Świteś, Rybka, Pani Twardowska czy Lilie. Najsłynniejsza jest jednak Romantyczność. To historia młodej dziewczyny Karusi, która rozmawia z duchem Jaśka, jej zmarłego ukochanego. Dziewczyna nie zważa na racjonalne słowa otoczenia. Czucie i wiara silniej do mnie mówi niż mędrca, szkiełko i oko. Z kolei w Liliach pojawia się opowieść o mężobójstwie z czasów Bolesława Śmiałego. Żona z powodu swojej niewierności morduje męża powracającego z wojny. Następnie na jego grobie sieje lilię. Gdy z wojny wracają bracia zamordowanego, dają wiarę słowom kobiety, która stwierdza, że mąż nigdy nie wrócił do domu. Postanawiają zawalczyć o jej względy. Bohaterka każe im przynieść wianki, a ona wyjdzie za tego, który uplecie ładniejszy. Wybiera brata, który swój wianek uplótł z lilii z grobu zabitego męża. Nagle pobliski kościół trzęsie się w posadach, pojawia się duch zmarłego i mści się na całej trójce. Ta ballada to doskonały przykład połączenia fantastyki z ludowością i irracjonalizmem. Sonety krymskie to cykl sonetów, który powstał w wyniku podróży poety na Krym. To wyraz fascynacji orientalizmem. Klasyczna forma sonetu zostaje wypełniona nową treścią. Najsłynniejszymi sonetami są stepy akarmańskie, w których poeta portretuje step jako suchy ocean, pokazuje go w ruchu, dostrzega ukrytą w nim głębię romantyczną, dostrzega piękno ciszy i wyłapuje najmniejsze dźwięki. Z kolei sonet Ajudach prezentuje bohatera rozmyślającego na szczycie skały. Góra Ajudach jest jak serce poety, a fale morskie to namiętności budzące twórcze natchnienie. Podmiot liryczny jest osamotniony, lecz nieśmiertelny dzięki swojej sławie. Konrad Wallenrod, wydany w Petersburgu w roku 1828, jest uznawany za literacką inspirację do wybuchu powstania listopadowego. To powieść poetycka o silnym wydźwięku moralnym i politycznym. Główny bohater, Konrad Wallenrod, wybiera drogę znaną z księcia, Machiavellego. Decyduje się na bycie nie tylko lwem, ale i lisem. W obronie Litwy postanawia dostać się do zakonu krzyżackiego. W swojej roli jest tak przekonujący, że w końcu zostaje wielkim mistrzem. Ostatecznie rozbraja zakon od środka, ale płaci za to najwyższą cenę. Traci bowiem miłość swojego życia, Aldonę, która zostaje pustelnicą. Walter Alf, bo takie jest prawdziwe imię Konrada, odwiedza ją pod wieżą, ale nie może jej dotknąć ze względu na złożone przez nią śluby. W końcu część krzyżaków orientuje się, że wielki mistrz jest zdrajcą. Bohater zostaje pojmany. Ten przekonany o czekającej go karze zażywa truciznę. Litwa zostaje jednak ocalona. Powiernikiem Wallenroda jest Wajdelota Halban. Jego pieśń, w której alegorycznie przedstawia losy Konrada, zawiera fragment
monument napisany heksametrem polskim. To pierwsza w Polsce próba przyswojenia antycznego wzorca znanego z Iliady Homera. Na określenie postawy Konrada ukuto zaś termin walenrodyzm. Jest on bardzo ważny dla polskiego romantyzmu i oznacza postawę człowieka, który walczy o słuszną i sprawiedliwą ideę. Jednak by osiągnąć cel, używa nieetycznych środków. Dziady składają się z czterech części. W Kownie i Wilnie powstały na początku części druga i czwarta, następnie w Dreźnie trzecia i pierwsza, niedokończona. Część druga to opis guseł, które odbywały się na cmentarzach przed zaduszkami. Ten ludowy zwyczaj stał się pretekstem do ukazania pewnych prawd życiowych. Bohaterowie rozmawiają z duszami, które z różnych powodów nie dostały się do nieba. Jedną z nich jest widmo, które wraca później w części czwartej, gdzie jako tułacz pustelnik opowiada księdzu historię swojego tragicznego życia. Okazuje się, że to dawny uczeń księdza Gustaw, który zrozpaczony z powodu zawodu miłosnego popełnił samobójstwo. Gdy zaczyna świtać, Gustaw przebija się sztyletem i żyje nadal. W trzeciej części Dziadów Gustaw staje się Konradem. Tym razem osią utworu jest wątek polityczny, problem zniewolenia Polski przez rosyjskiego zaborcę, odwołania do procesu filomatów i przedstawienie zbrodniczej działalności senatora Nowosilcowa. Najważniejsza w tej części jest wielka improwizacja Konrada, którą bohater wypowiada w więziennej celi. Zbuntowany bohater zwraca się do Boga, żądając władzy, którą mógłby wykorzystać dla dobra narodu. Ważne w utworze jest też widzenie księdza Piotra, w którym przedstawiona zostaje wizja Polski jako Chrystusa narodów. Pan Tadeusz to największa epopeja narodowa i akcja dzieje się na Litwie w latach 1811-1812, czyli w czasach epoki napoleońskiej. To czas przygotowań Napoleona do wojny z Rosją. Soplicowo, gdzie toczy się akcja utworu, stanowi pewnego rodzaju mikrokosmos, który rządzi się własnymi prawami. Główni bohaterowie to reprezentanci określonych postaw narodowych i społecznych. Gospodarzem dworu w Soplicowie jest sędzia, który wita przybyłego właśnie do domu brata tytułowego pana Tadeusza. W okolicy przebywa tajemniczy ksiądz Robak, a we dworze można spotkać bywalczynię światowych salonów Telimenę i jej podopieczną Zosię, córkę Choreszków, z którymi Soplicowie od lat prowadzą spór o zamek. Pilnuje go klucznik Gerwazy. Aby zakończyć właśnie między rodzinami do Soplicowa przybywa potomek Choreszków, hrabia. Fabuła rozbija się na trzy równoległe wątki. Pierwszy to historia tajemniczego księdza Robaka, który tak naprawdę jest ojcem Tadeusza. Drugi to perypetie miłosne Tadeusza i Zosi oraz wtrącającej się w te relacje Telimeny. Trzeci wątek to wspomniany już spór o zamek Choreszków. Pan Tadeusz jest sądem nad dawną Polską i to wydanym z punktu widzenia emigracji. Wyraźnie wskazuje na to epilog. Epopeja narodowa została w całości napisana 13-zgłoskowcem, który w polskiej literaturze uruchamia tak zwany wiersz bohaterski. Teraz przyjrzyjmy się twórczości kolejnego wieszcza, Juliusza Słowackiego. Kordian to jeden z najwybitniejszych dramatów romantycznych. Zaczyna się przygotowaniem, kiedy w nocy 31 grudnia 1799 roku na Łysej Górze szatan przejmuje panowanie nad XIX wiekiem. Stwarza on przyszłych przywódców powstania listopadowego. Następnie jest prolog, gdzie trzy osoby prologu dyskutują nad tym, jaka powinna być poezja. Jest to również polemika Słowackiego z Mickiewiczem. Akt pierwszy to historia poszukującego sensu życia młodzieńca o imieniu Kordian, który po doznanym zawodzie miłosnym strzela do siebie. W akcie drugim, który nosi podtytuł Wędrowiec, okazuje się, że Kordian jakimś cudem ocalał. Bohater przemierza Europę w poszukiwaniu idei, która nadałaby jego życiu sens. Odwiedza m.in. Londyn, w Watykanie spotyka się z papieżem, a słynny monolog na szczycie Mont Blanc kończy okrzykiem Polska Winkel jedem narodów, po czym zaczarowana chmura przenosi go do Polski. Akt trzeci o podtytule Spisek koronacyjny rozpoczyna się koronacją cara na króla Polski. Po tej uroczystości spiskowcy, którzy planowali zamach na cara, wycofują się z tego niebezpiecznego planu. Jeden Kordian postanawia pozbyć się cara. Gdy nocą zbliża się do jego sypialni, zaczynają go nękać widma, strach i imaginacja. Zamach się nie udaje, a bohater mdleje przed sypialnią cara.
zostaje pojmany i przewieziony do szpitala psychiatrycznego, gdzie oczekuje na wyrok śmierci. Wcześniej jednak w przebraniu doktora odwiedza go Mefistofeles. Później bohater zostaje przewieziony na plac, gdzie ma zostać rozstrzelany. Pluton egzekucyjny nie wie jednak, że car właśnie wydał wyrok uniewinniający Kordiana, a czytelnicy nie dowiadują się, czy bohater zostanie w ostatniej chwili ocalony przed śmiercią. Słowacki zakończenie dramatu pozostawił otwarte. Kordian jest pewną polemiką z dziadami Mickiewicza. To krytyczna ocena powstania listopadowego i przyczyn jego upadku. To rozważanie nad wyjątkową jednostką i jej dylematami. To w końcu bardzo teatralny utwór, gdzie postaci wielokrotnie zdradzają świadomość własnej teatralności. Grób Agamemnona. To utwór liryczny. Powstał on podczas podróży Słowackiego na wschód, gdzie poeta odwiedził grobowiec uważany za grób Agamemnona. To wspomnienie staje się inspiracją do rozważań nad wadami i zaletami narodu. W tym utworze Słowacki formułuje swoją koncepcję dwoistości Polaków, duszy anielskiej zamkniętej w czerepie rubasznym. Beniowski. To poemat dygresyjny, inspirowany historią Maurycego Beniowskiego, szlachcica, który brał udział w Konfederacji Barskiej. Drugim ważnym bohaterem utworu jest sam narrator, który ujawnia swoje uczucia i oceny w licznych dygresjach. Słowacki w Beniowskim rozprawił się z nieprzychylnym mu środowiskiem emigracyjnym. Trzecim wielkim wieszczem polskiego romantyzmu był Zygmunt Krasiński. Jego najważniejsze dzieła to... Nieboska komedia. Obok Dziadów i Kordiana jest najważniejszym polskim dramatem romantycznym. W tym przypadku mamy do czynienia ze skomplikowaną chronologią i różnymi planami wydarzeń. W części pierwszej pojawia się świat nierealny, w którym główny bohater z jednej strony jest błogosławiony przez anioła stróża, z drugiej chór złych duchów wysyła ku niemu pokusę. Krasiński porusza tu problem walki o duszę człowieka. W kolejnej części poznajemy hrabiego Henryka. Młody poeta bierze ślub z ukochaną Marią. Wydaje się, że jest szczęśliwy w małżeństwie, wkrótce ma się urodzić jego syn. Zaczyna go jednak nawiedzać zjawa w postaci pięknej kobiety. Namawia ona bohatera, by w imię poezji opuścił żonę i synka. Henryk, myśląc, że wielkim poetą może być tylko jeśli wyrzeknie się życia rodzinnego, postanawia udać się za zjawą. Kiedy wreszcie uświadamia sobie błąd, gdyż piękna kobieta zmieniła się w trupa, wraca do domu. Jednak Maria popada w obłęd, przeklina ich syna, mówiąc, że Orcio, jak ojciec zostanie poetą, po czym umiera. W drugiej części pojawia się wątek rewolucji. Uciskani chłopi buntują się przeciw arystokracji, której przywódcą zostaje Henryk. Rewolucjonistą zaś przewodzi pan Kracy. Ważnym wątkiem jest wędrówka hrabiego przez obóz rewolucjonistów. Przypomina ona podróż Dantego przez kolejne kręgi piekła. Istotna też jest rozmowa przywódców dwóch wrogich obozów, z której wynika, że zmiana władzy poprzez rewolucję nie przynosi rzeczywistej odnowy kraju. Pewne grupy społeczne tylko zamieniają się miejscami i nic z tego nie wynika. W części czwartej dochodzi do walki. Giną właściwie wszyscy. Pan Kracy dokonuje sądu nad pokonanymi. Jednak gdy widzi Chrystusa Mściciela, pada na miejscu. Wizja jest tak silna, że umierający pan Kracy jest w stanie powiedzieć tylko: Galilejczyku, zwyciężyłeś. Są to słowa przypisywane Julianowi apostacie. Ma to uświadomić czytelnikowi, że pan Kracy samowolnie sięgnął po atrybuty władzy boskiej i próbował samodzielnie tworzyć historię. To jednak zadanie Boga, nie człowieka, dlatego pan Kracy ponosi klęskę. Na koniec warto zapamiętać utwór Cypriana Kamila Norwida, Bema Pamięci Żałobny Rapsod, który jest uważany za najwybitniejszą realizację polskiego heksametru. Pogrzeb generała Bema, bohatera powstania listopadowego, staje się pretekstem do wygłoszenia pewnego rodzaju manifestu. Autor sugeruje, że prawdziwa idea nie umiera, lecz budzi narody, niweczy gnuśność i zwiększa szeregi bohaterów. Celem żałobników idących za trumną nie jest grób, a przyszłość, w której będą walczyć za naród. Żegnamy się już powoli z romantyzmem. Zanim to jednak nastąpi, posłuchaj, jaki miał on wpływ na inne epoki. Pozytywizm początkowo potępiał i odrzucał wszystko, co romantyczne. Jednak u schyłku tej epoki stosunek do romantyzmu znacznie złagodniał. W Nad Niemnem Eliza Orzeszkowa prezentuje mogiłę powstańczą, która jest swoistym hołdem złożonym nie tylko powstańcom, ale i romantycznym ideom. Także główny bohater Lalki Bolesława Prusa, Stanisław Wokulski, ma w sobie pewne cechy romantycznego bohatera, a prawdziwym romantykiem można określić starego subiekta Ignacego Rzeckiego.
Młoda Polska inspiruje się romantyzmem pod każdym względem. Odkrywa się przede wszystkim w mistycznych utworach Słowackiego. Wyspiański sięga do tradycji dziadów w swoim Weselu, a Stanisław Przybyszewski inspiruje się koncepcją miłości romantycznej. Z kolei w dwudziestoleciu początkowo następuje zerwanie z tradycją romantyczną. Jak pisze Słonimski, zrzucono z ramion płaszcz Konrada. Warto jednak pamiętać, że w tym czasie twórcy odczuwali pewne zmęczenie wątkami patriotycznymi. Chciano też odbrązowić poetów. Na nowo zostaje odkryty za to Norwid. Pamiętaj, że jedno z najważniejszych wydarzeń z historii Polski w XX wieku, marzec 68, był konsekwencją protestów studenckich związanych ze zdjęciem z afisza Teatru Narodowego Dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka. To już koniec fascynującej podróży po epoce romantyzmu. Posłuchaj kolejnych opracowań dotyczących epok literackich, a jeśli to streszczenie Ci się podobało, przekaż je znajomym. Zachęcamy Cię do dalszego zdobywania wiedzy, poznawania literatury i kultury różnych epok. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Będzie cytat na początek. Uwaga. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa i nie zamierzam ani ja, ani myślę żaden z was przegrać tej wojny, powiedział szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła. Te kilka słów generała rozpętało w Polsce burzę.
2: A miałeś kiedyś karabin w ręku albo jakąś
3: nie,
2: broń?
3: Nie, nie zamierzam, w ogóle jestem pacyfistą.
4: Według mnie to pokolenie nie jest gotowe na taką wojnę czy coś takiego.
2: Miałeś kiedyś broń w ręku?
5: Miałem.
2: Jaką?
5: Pistolet.
2: Gdyby była taka potrzeba, to ty jesteś...
5: Tak.
2: Gotów?
5: Tak. Dokładnie.
6: Byłaby ekipa taka chłopaków, którzy by się zebrali i bronili jednak swojej ojczyzny.
7: Przeważnie ludzie są mocni w dziobie, a jak co do czego, to potem uciekają. Tak jak, nie wiem, są jacyś kibice, walczą, krzyczą, a jakiś studencik by się okazało, że jednak jest większym patriotą.
8: Kocham ten kraj po prostu, no. Według mnie jest piękny, urodziłem się tutaj, no i bym bronił.
9: Czułbym się na pewno źle, gdybym ja uciekł, a moja rodzina została tutaj.
10: Jak będzie trzeba, to staniemy. W obronie rodziny i ojczyzny.
11: Nie wiem, czy byłabym w stanie tak z bronią wyjść, ale na pewno bym pomagała.
12: Walka byłaby raczej o ludzi rządzących, a ja za tych ludzi walczyć nie będę.
13: Trzeba przywrócić przysposobienie obronne w szkołach.
14: No tak.
13: Młodzież, chłopcy, żeby na strzelnicach strzelali.
2: Ale co, rzucała pani granatem?
15: O, właśnie miałam KPKS, pistolet tęczny i ten granaty. To było cudowne, coś wspaniałego, naprawdę.
1: Słowa generała, że to pokolenie będzie musiało stanąć z bronią w ręku i bronić ojczyzny, były skierowane do studentów Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. On to powiedział na inauguracji roku akademickiego, ale poszły w Polskę. Wielu generałów i polityków przekonuje, że generał Kukuła niepotrzebnie straszy, że to jego słowa były na wyrost. No ale ja tak na wszelki wypadek poszedłem z mikrofonem na ulicę i pytałem Polaków, czy byliby gotowi za 5, 10, a może 20 lat nawet stanąć z bronią w ręku i bronić ojczyzny. O tym dziś w Co ludzie powiedzą serdecznie zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: No to na pierwszy ogień trochę młodych ludzi. Jak oni przyjęli te słowa, te złowróżbne słowa generała Kukuły? Czy są, czy byliby gotowi w razie potrzeby?
2: Czy pokolenie dzisiejsze to jest w stanie stanąć z karabinem i bronić ojczyzny?
3: Ja personalnie nie. No ale myślę, że jacyś tam młodzi ludzie pewnie są w stanie walczyć za nasz kraj.
2: A to co by pan zrobił, gdyby trzeba było nagle?
3: Wyjechałbym, uciekłbym.
2: Gdzie?
3: Nie wiem, gdziekolwiek, gdzie by było spokojnie.
2: To wie pan, jakie korki by były tam na tej autostradzie
3: no,
2: do Niemiec?
3: No jakoś by się trzeba było przedostać. Jestem raczej kosmopolitą. Walka byłaby raczej o ludzi rządzących, a ja za tych ludzi walczyć nie będę.
2: A miałeś kiedyś karabin w ręku albo jakąś
3: nie,
2: broń?
3: Nie, nie zamierzam, w ogóle jestem pacyfistą, także dla mnie wszelkie jakieś wojny... Dla mnie to jest nienormalne, także w ten sposób. No.
2: Chodzę, pytam młodych ludzi, czy są gotowi, gdyby była taka potrzeba, stanąć z karabinem i bronić ojczyzny.
16: Nie wiem, no na dzień dzisiejszy raczej nie, ale jakby trzeba było, to tak, dlaczego nie?
2: No właśnie, tylko czy są gotowi, czy w ogóle mieli karabin w ręku,
16: nie,
2: pistolet?
16: Karabin nie, nigdy. Tylko nie w jakichś strzelnicach albo coś, ale to...
2: Ale na strzelnicy byłeś.
16: Tak, byłem. Jak będzie trzeba, to będę stał.
2: Ale macie takie poczucie właśnie, że trzeba i dlaczego?
16: Poczucie, czy mam? No nie, ale raczej tak dla zasady, że jak mieszkam w tym kraju i tutaj się wychowuję, tutaj żyję, to jakieś tam w środku mam takie zobowiązanie, że jak będzie stan krytyczny, to żeby stanąć i pomagać kraju.
10: Jak będzie trzeba, to staniemy. W obronie rodziny i ojczyzny.
2: Czy to młode pokolenie byłoby w stanie stanąć z bronią w ręku i bronić ojczyzny?
5: A co ja mam powiedzieć na ten temat?
2: No, zapytam, wiesz, jak to jest z tym młodym pokoleniem, bo teraz szef Sztabu Generalnego powiedział, że być może będzie taka konieczność, że to pokolenie będzie musiało stanąć i bronić.
5: No nie wiem, jak na razie to nie pędzę do tego.
2: A miałeś kiedyś broń w ręku?
5: Miałem.
2: Jaką?
5: Pistolet.
2: I co? I rzeczywiście jakby umiesz obsługiwać jakby po...
5: No, w miarę.
2: Czyli w razie gdyby...
5: W razie gdy, no to czemu nie?
2: Czyli co, gdyby była taka potrzeba, to ty jesteś...
5: Tak.
2: Gotów?
5: Tak, dokładnie.
2: Mówią niektórzy, że wiesz, ta dzisiejsza młodzież, to chodzą w rurkach. jak oni się mogą nadawać do tego, żeby z bronią tam latać i w okopach siedzieć. No. Ty byś stanął, tak? Czyli...
6: Dokładnie. Trzeba by było do...
2: Wiesz co, stanął?
6: Gotowości, no.
2: A miałeś jakieś przeszkolenie?
6: To czy nie jest. Nie, bo nie, akurat nie załapałem się na służbę.
2: Mhm. No. A w ogóle jakiś pistolet w ręku, cokolwiek?
6: Zabawkowy. No. Jedynie.
2: No ale to dobrze, bo wiesz, gdzie lufa, gdzie ten, żeby, wiesz, nieodwrotnie.
6: Poradzę sobie raczej.
2: No, ale co, ale rzeczywiście, a dlaczego trzeba by ewentualnie stanąć i bronić, gdyby była taka potrzeba?
6: No mamy tylko jeden swój kraj, którego myślę, że nie powinniśmy stracić. Raczej myślę, że byłaby ekipa taka chłopaków, którzy by się zebrali i bronili jednak swojej ojczyzny. Myślę, że to się budzi wszystko na spokojnie, a przyszłoby co do czego, to każdy by stanął raczej obok siebie i by było dobrze.
9: Uważam ogólnie, że to nie jest pytanie, na które da się odpowiedzieć w tym momencie. To jest sytuacja, w której jak się znajdziesz, to wtedy dopiero podejmiesz decyzję, ale czułbym się na pewno źle, gdybym ja uciekł, a moja rodzina została tutaj. Aczkolwiek oczywiście nie chcę wojny, tak jak myślę, że nikt nie chce wojny, no ale kto wie, jak to będzie.
2: Miałeś kiedyś jakiś karabin w ręku, pistolet, no właśnie?
9: Byłem na strzelnicy raz, ale to tak...
14: Dlaczego bym bronił ojczyzny? No, to mój naród, czuje się Polakiem. Więc w razie wojny byłbym gotowy stanąć do wojny.
2: W sensie mentalnie byłbyś gotowy, ale...
14: Mentalnie, nie wiem czy fizycznie.
2: No. Miałeś kiedyś jakąś broń w ręku, coś?
14: Nie.
2: Jakiś granat? Nie.
14: Ale raczej ogarniałbym. Bo to jednak głównie chyba chodzi o mental i o głowę. Nie wiem, czy byłbym w stanie żyć po takiej ucieczce. Tak jak teraz patrzę na Ukraińców, mężczyzn, którzy stoją tutaj. Ciężko mi się na nich patrzy. Wiedząc, że ich naród stoi i walczą na przykład. Więc mi byś po prostu było ciężko żyć z wiedzą, że uciekłem. Po prostu zachowałem się słabo. I zmiękłem i uciekłem przed czymś, przed czym trzeba stanąć, tak?
2: Szef sztabu generalnego powiedział, że to nasze pokolenie.
4: A że moje czy pana?
2: Nasze.
4: A nasze, tak ogólnie. Dobra, no.
2: To wszystko na to wskazuje, będzie musiało stanąć z bronią i bronić ojczyzny.
4: Według mnie to pokolenie nie jest gotowe na taką wojnę czy coś takiego, bo ten patriotyzm trochę zanika. Takie mam wrażenie przynajmniej. Chociaż też nie chcę tak spekulować, no bo może właśnie w jakiejś sytuacji takiej kryzysowej by się odrodził ten duch polski, nie? Takiej no polskości takiej. Jakby tam była jakaś
2: chryja.
4: Chciałbym powiedzieć, żebym został, nie? Też nie chcę tak się wypowiadać, bo no nie wiem, jak to bym pod wpływem impulsu zaatakował, jakby na przykład nagle jakieś rakiety na Warszawę spadły, nie? Ale no raczej bym chciał zostać, nie?
1: W większości takie budujące raczej wypowiedzi. Ja przypominam, że wypowiada się pokolenie, które zazwyczaj no, nie miało broni w ręku, które nie załapało się na zasadniczą służbę wojskową. No to teraz ci, których roczniki się załapały, czy oni uważają, że damy radę w razie godziny W obronić Polskę?
0: Co ludzie powiedzą?
2: Czy byliby w stanie, w razie gdyby była taka potrzeba, stanąć z bronią i bronić ojczyzny?
17: Jak najbardziej, proszę pana.
2: No, a dlaczego?
17: Jakby dlatego, skąd? Że jesteśmy Polakami i będziemy walczyć.
2: Bo wielu ludzi to mówi, że wie pan...
17: Ja biorę karabin i stoję.
2: Gdzie pan stoi z tym karabinem?
17: Na warcie.
2: A pan miał w ogóle karabin,
17: tak,
2: pistolet w ręku?
17: Tak.
2: Czyli pan przeszkolony jest? No właśnie, a to dzisiejsze pokolenie, chyba to młodsze takie jeszcze.
17: Oni siedzą w tych komputerach.
2: Ale to też tam strzelają w tych komputerach, wie pan.
17: Dobrze. Niech strzelają w komputerach. A my damy radę sobie ze wszystkim. I staniemy. Jeśli... My Polacy. Jesteśmy Polakami.
2: No ale właśnie dlaczego trzeba? Dlaczego jest...
17: Dlatego, że trzeba walczyć o kraj. O wszystkich Polaków.
2: No wie pan, no, mówią, no można sobie zmienić kraj. No można jechać do Niemiec albo do...
17: I co w tych Niemczech? Uczyć się języka? Po co to jest potrzebne?
2: Czy pan byłby gotowy stanąć?
18: Jestem gotów, oczywiście. W obronie ojczyzny.
2: Pan nie należy do tych, co by tam wsiadał w samochód i do Niemiec autostradą?
18: Nie, na pewno nie.
2: A dlaczego by pan... stanął i bronił, no bo no niektórzy mają inne zupełnie.
18: Bo jestem Polakiem i to jest mój kraj, tu się urodziłem. Mhm. No to trzeba bronić swojego kraju.
2: Bo... Nie miałby pan wątpliwości?
18: Nie.
2: Bo tak się mówi, że to nikt nie jest gotowy na to, wie pan, ale...
18: No, ja bym był gotów.
17: Oczywiście, panie szanowny, że ludzie przeważnie mają cykorię, dają dyla i uciekają. Tak jak tu przyjeżdżają obcokrajowcy, mają pieniądze, to sobie wyjeżdżają. Ich stać, no to zależy od sytuacji, tak? Nie dali taką kategorię D, czyli wiadomo do czego, no.
2: Do czego?
17: No D to jest taka część ciała, prawda? Ale
7: mi się wydaje, że jestem patriotą z Warszawy, syrenkę warszawską noszę, no że człowiek musi mieć jakieś ideały i powiedzmy, jakby się okazało, żeby stchórzył, to potem jakby się sam źle czuł. Nie każdy może mieć odwagę zwalczyć z bronią w ręku, ale może się przyczynić i pomagać tym, co walczą. Ktoś jest informatykiem, to może dronem sterować, tak? Więc okazuje się, że podczas konfliktu zbrojnego można się w różny sposób przydać. Stanąć z bronią, no to przeważnie ludzie są mocni w dziobie, a jak co do czego, to potem uciekają. Tak jak, nie wiem, są jacyś kibice, walczą, krzyczą, a potem by się okazało, że wcale nie są tacy bohaterscy, jakiś studencik, by się okazało, że jednak jest większym patriotą, tak?
1: No i rzeczywiście, od razu mi się taki student trafił, taki niepozorny niby, ale bardzo zmotywowany. To było na przystanku tramwajowym. Emeryt się przysłuchiwał i żywo komentował.
2: W razie zagrożenia, wiesz, stanąć i bronić ojczyzny z karabinem w ręku.
8: Oczywiście, że tak.
2: A dlaczego? Oczywiście.
8: Bo ten kraj jest piękny. O. Kocham Polskę i broniłbym jej.
2: A potrafiłbyś? Masz jakieś, nie miałeś kiedyś jakiś pistolet w ręku, karabin, coś?
8: Miałem.
2: Tak.
8: Na strzelnicy. Kocham ten kraj po prostu, no. Według mnie jest piękny. Urodziłem się tutaj, no i bym bronił. A nie uciekał.
2: No to budujące takie.
19: Halo, witam.
2: Dzień dobry.
19: Jak
2: idzie? Pytam, czy to pokolenie dzisiejsze jest gotowe, w razie gdyby, wie pan, bronić ojczyzny?
19: Może pan zapomnieć. Nie nadają się w ogóle, ani sportu nie uprawiają. Ja widzę w ogóle, wszystko przy tyłu, przy tym internecie.
2: Ale widzi pan, młody człowiek.
19: Może tak, może jak musi dyscyplina, może będzie coś.
8: Jakby była potrzeba, bym poszedł.
2: No. Dobrze, tu taki młody
8: człowiek. Dla kraju wszystko.
19: Tak, oczywiście na kraju wszystko.
1: Teraz jeszcze taki ciekawy wątek będzie. Para emerytów się wypowie. Dość zaskakująca koncepcja. Takie skrajnie pacyfistyczne podejście.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
2: Pokolenie młode właśnie jest gotowe, gdyby była taka potrzeba stanąć?
20: A jest powiedziane w 10 przykazaniach. Nie zabijaj.
2: Ale teraz szef sztabu generalnego Wojska Polskiego powiedział, że to pokolenie...
21: Nie wyobraża takie życie, że nie musiałoby być generałów. Jeżeli żyliby ludzie w pokoju, ale wszyscy walczą o pokój, a za karabiny biorą się.
20: Nie ma o czym mówić.
2: Ale to trzeba by tym Rosjanom to też wytłumaczyć na przykład.
21: Rosjanie są tacy sami jak Polacy. Inni ludzie na świecie, jeżeli są nienawiścią pojeni, to tak robią.
20: Jest taki naród, który żyje na całej ziemi i oni nie biorą karabinów do ręki. Wie pan, kto to jest? Co?
21: Nie chcę tych ludzi słuchać, bo to są świadkowie.
2: Ale gdyby nas tu najechali ci Rosjanie, no to co? To nie brać karabinu do ręki?
20: Proszę pana, Rosjanie najechali na Ukrainę i świadkowie Jehowy przyjechali do Polski i żyją w Polsce. Bo oni karabinów nie biorą. A ci, którzy zostali tam, pracują, żeby ludzi ratować. I te najgorsze prace, które inni nie chcą wykonywać, oni to wykonują.
21: Ale najlepiej by było, żeby był pokój na całym świecie.
2: Nie, no to wiadomo. No.
1: No najlepiej tak by było, żeby na całym świecie zapanował pokój, powszechna szczęśliwość oraz dobrobyt, żeby wszyscy byli zadowoleni z życia, piękni, zdrowi, młodzi, bogaci i tak dalej, żeby bratnie narody się szanowały. Natomiast ja myślę, że lepiej się jednak przygotować, tak na wszelki wypadek, że ten plan może nie wypalić. Co można zrobić, żeby ludzie byli przygotowani? Teraz kilka koncepcji.
0: Co ludzie powiedzą?
2: Czy pani byłaby gotowa stanąć z bronią w ręku i bronić ojczyzny w razie gdyby? Co tu robić, żeby pani była gotowa?
11: Nie wiem, może prędzej bym pomagała jako taki łącznik, bo nie wiem, czy byłabym w stanie tak z bronią wyjść, ale na pewno bym pomagała.
2: A miałaś kiedyś karabin w ręku albo
11: nie,
2: coś?
11: Nie miałam karabinu nigdy w ręku, nie miałam broni, więc musiałam pewno się nauczyć i posługiwać w ogóle co i jak.
2: A przydałyby się jakieś właśnie, nie wiem, szkolenia, strzelnice?
11: Sądzę, że tak, bo to też jest taka podstawowa wiedza, żeby wiedzieć mniej więcej, jak posługiwać się taką właśnie bronią, mówię o takim jakimś specjalnym karabinie, tylko po prostu, żeby wiedzieć, jak w razie takiej samoobrony. I takie nie tylko takim obsługiwaniem broni, ale takim ogólnym survivalem, jak na przykład właśnie w lesie przeżyć, jak nie wiem, jakiś szałas budować, czy ogólnie takie zasady survivalowe.
2: Przydałoby się.
11: Przydałoby się.
2: Chodzę, pytam, czy to pokolenie jest w ogóle gotowe na takie wyzwania?
22: Chyba nie.
2: No właśnie, i co tu zrobić, żeby było gotowe?
22: Nie wiem,
1: A gdyby niebawem coś takiego się wydarzyło, że trzeba byłoby brać broń i bronić?
12: To już pewnie musiałbym pójść. Poszedłbym, bo trzeba. Raczej, ale osobiście chyba bym nie chciał.
1: A miałeś kiedyś w ręku jakąś broń?
12: Nie. Nie miałem.
1: Nigdy nic? Wiatrówkę przynajmniej, nie. Albo...
12: Nie? Nie.
1: Broń biała, jakaś szpada?
12: Nie, no, broń biała, no to tak nóż bardziej prędzej, ale to takie... Z takich innych to nie. Jakieś treningi prędzej może w szkole mogliby robić, jakieś testy.
1: Pan myśli, że to pokolenie jest gotowe, żeby stanąć z bronią w ręku i bronić?
13: Wie pan, to jest dylemat. Zaprzepaszczono pewne rzeczy, ale teraz się odrabia, nadrabia nad tego. Czasu trzeba. Oby do tego odpukać niemalowane drewno nie doszło. No. Ale uczyć się trzeba. Trzeba przywrócić przysposobienie obronne w szkołach, to wszystko, żeby no tak. Młodzież, chłopcy, żeby na strzelnicach strzelali na tego, bo to się nie da. No.
22: Ja mam kategorię dalej, jak najbardziej. Poszedłbym walczyć.
1: A miał pan kiedyś coś w ręku takiego?
22: No, podstawówce strzelaliśmy, a tak to nie.
1: Ale z prawdziwej broni, czy prawdziwej. Z wiatrówki?
22: Nie, z prawdziwej.
1: Bo za moich czasów to już tylko maski zakładaliśmy, takie wie pan.
22: Nie, my w pierwszej klasie podstawówki, jak wybuch stanu wojennego, to mieliśmy takie szkolenia.
1: Podstawówki?
22: Tak.
1: Czy co, takie siedmioletnie
22: bajtle? Tak, na poligonie byliśmy.
1: O, ale to już pewnie pan zapomniał, jak tam...
22: Nie,
1: pewnie.
22: No na pewno.
1: Na pewno. Ale co, pan, gdyby trzeba było, to ma pan w sobie takie poczucie, że...
22: No tak, jak najbardziej.
23: No kiedyś było obowiązkowe wojsko, nie? No ale czy też to jest najlepszy taki rozwiązanie, to nie wiem, no ale coś może w tym stylu. Coś jakieś szkolenie takie...
1: Weekendowe może.
23: No coś takiego, może takie krótkie, jakieś trzytygodniowe, nie?
1: Przynajmniej.
23: No, no na przykład, nie? A
1: potem byłoby łatwiej w razie, gdyby
23: w razie tam... jakiś tam, żeby zorganizować właśnie się.
1: No tak, bo no, może ktoś złapie takiego. Ten karabin, wiesz, to no nie wie, w którą stronę.
23: Nie wie, co się dzieje, ale no...
1: Nie wie, w którą stronę go trzymać, nie? I to ważne dość, żeby...
23: No, podejrzewam, że na polu bitwy całkiem ważne.
24: No różnie bywa. Chciałbym być na tyle odważny, żeby stanąć.
1: No tak. Nie wiemy, kto jest gotowy, a kto nie jest gotowy tak naprawdę do momentu, aż nie będzie takiej potrzeby.
24: Tak jest.
1: Bo teraz generał, szef sztabu generalnego Wojska Polskiego powiedział, że my jesteśmy tym pokoleniem, które wiele na to wskazuje, czy nawet wszystko na to wskazuje, będzie musiało stanąć.
24: Słyszałem. Mam nadzieję, że nasi sojusznicy nam pomogą tylko.
1: Pan miał kiedyś broń w ręku?
24: Tak, pracuję nawet z bronią.
1: O.
24: Także wiem, na czym to polega.
1: Czyli w razie gdyby, to co? To mamy tutaj już przynajmniej jednego człowieka przeszkolonego do tego tematu.
24: Przyjdzie co do czego, to dobrze wiedzieć przynajmniej, gdzie kliknąć.
1: A co można by zrobić? Co rząd mógłby zrobić, żeby jakoś tak to młode pokolenie trochę tak bardziej wkręcić w taką tematykę, żebyśmy mieli no, silniejsze fundamenty, jeżeli o to chodzi?
24: Myślę, że przeszkolenie tak w wieku do 20 lat to jest najważniejsze. Myślę, że nawet do 18.
22: Ojczyzny trzeba chronić, no jak nie? No to co, uciekać, zostawić? Bez sensu.
1: Są tacy, co mówią, że wy pan od razu...
22: No, trzeba chronić, trzeba wszystko robić, żeby ojczyzna została i ojczyzna była. No, rzeczywiście naprawdę Polska, tak?
1: Co jeszcze mógłby rząd zrobić ewentualnie? Czy strzelnice jakieś, wie pan, przysposobienie obronne, pobór wojskowy? Obowiązkowo. No,
22: wiadomo, że generalnie ćwiczenia są dobre, ale ćwiczenie takie 5-10 minut, 5 takich spotkań, to nie nauczy nikogo walczyć tak naprawdę, nie? No, sama sytuacja będzie musiała po prostu skłonić do tego, żeby ludzie wolę walki mieli, no i się jakoś tam bronili, tak? No bo to wie pan, no. To trzeba, żeby jak to z treningami, żeby być dobry w czymś, no to trzeba to trenować całe życie, tak? Nie można takiego szarego człowieka zrobić od razu wojskowym, tak?
1: A pan był w wojsku?
22: Nie, nie byłem.
1: Ale jakby trzeba, to pan jest gotowy się tam
22: przygotować. Tak, oczywiście, że tak. Dobra. No nic, powodzenia. Dzięki.
1: Od kilku lat w szkołach znów jest coś w stylu przysposobienia obronnego. Nazywa się to teraz EDB, czyli Edukacja dla Bezpieczeństwa. A od 2 lat jest tam nawet jakiś element strzelania. 8 klasa podstawówki i 1 liceum teoretycznie mają więc okazję dowiedzieć się, jak działa broń w ogóle, o co chodzi. No ale to przecież nie jest to, co kiedyś to było. Posłuchajcie emerytki, która ze łzami wzruszenia w oczach wspomina, jak to rzucała granatem.
25: Co można by zrobić, żeby właśnie ta młodzież taka była bardziej gotowa w razie gdyby? Bo teraz generał, szef sztabu generalnego mówi, że to pokolenie wiele na to wskazuje, wszystko na to wskazuje, będzie musiało stanąć.
3: Tak, tak.
25: Z bronią
3: w ręku. Ramię, tak, ramię, ramię i na pierwszej linii walki. Ja mówię, tu powinno być przysposobienie obronne. Ja miałam, jeździłam na stawki jako licealistka.
25: Ale co, rzucała pani granatem?
3: Ta, o, właśnie, granatem to wtedy tak i w szkole, ale pracując w FSO, to było to, że ja stanęłam do międzynarodowego konkursu między zakładami. Miałam KPKS, pistolet tęczny i ten, granaty. Było to w Białęce. Pierwsze miejsce zdobyłam. To było cudowne. Ja wtedy miałam, nie wiem, około 30 lat. No, coś wspaniałego, naprawdę.
25: Jeszcze ale to ja widzę po pani, jak pani wspomina to, jak aż się oczy zaszkliły.
3: Nie?
25: Żeby... Czyli co, w zakładach pracy, w korporacjach?
3: Tak, powinno być,
25: teraz
3: naprawdę.
25: Powinno być takie
3: powinno.
25: Przeszkolenie?
3: Tak, tak jak mówię, ze stanu wojennych, jak ja właśnie stanęłam i to było naprawdę fajne, bo to dla mnie to była i zabawa, ale i powaga dla człowieka. Znając dobrze naszą historię Polski, bo w tej chwili ona ucieka nam spod kontroli.
1: Ja tu nawet nie wiedziałem, że granat zaczepny to może dać człowiekowi tyle radości. Kończymy na dziś. Co ludzie powiedzą? Adam Feder, do usłyszenia za tydzień.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilawska, zapraszam. Głównym tematem rozmów rozejm energetyczny. Donald Trump i Wołodymyr Zełenski przeprowadzili około 40-minutowe spotkanie na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. W czasie negocjacji Ukraina zaproponowała rozejm energetyczny. Jeśli Rosja powstrzyma się od ataków na ukraiński system energetyczny, infrastrukturę wodociągową i energetyczną, Ukraina nie będzie uderzać w rosyjskie rafinerie ropy naftowej, stwierdził Zełenski po spotkaniu. Jesteśmy gotowi na każdą formę zawieszenia broni dotyczącego infrastruktury energetycznej. Chodzi o to, żebyśmy nie atakowali obiektów energetycznych, wszystkich bez wyjątku. To nasza propozycja. Jesteśmy bardzo wdzięczni stronie amerykańskiej. Amerykanie przekażą ją Rosjanom. Nie znam jeszcze stanowiska Rosji. Także w trakcie spotkania, jak poinformował Zełenski, Donald Trump pozytywnie ocenił kwestię licencji na pociski Patriot dla Ukrainy, a ich produkcja mogłaby ruszyć w ciągu półtora roku. Niedobrze, że do takiego spotkania nie dojdzie, komentuje Karol Nawrocki. A chodzi o spotkanie ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Amerykanie poprosili o jego przełożenie ze względu na wizytę chińskiego przywódcy w USA. Szef MON miał rozmawiać z Hegsethem m.in. o budowie stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Lokalizacja zostanie ogłoszona bardzo niedługo, pisał zaraz po ogłoszeniu daty spotkania w sieci prezydent Donald Trump.
1: Ta deklaracja prezydenta Trumpa, chyba pierwsza w historii Polski po 89, tak jasna deklaracja, że zbliżamy się do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, co było przedmiotem naszej pierwszej rozmowy z 3 września 2025 roku. To znaczy po tej rozmowie temat się rozpoczął, 17 września wszedł w kolejny etap.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Do Waszyngtonu zgodnie z planem udali się wiceministrowie obrony Magdalena Sopkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski.
1: Ja robię wszystko i mam nadzieję, że tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej nie zawiedzie, że do spotkania z sekretarzem Hegsethem dojdzie i te otwarte drzwi, ta otwarta brama do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, którą otworzyliśmy wspólnie z prezydentem Trumpem, zostanie wykorzystana.
0: Kosiniak-Kamysz zapewnia, że niedługo razem z Hegsethem znajdą dogodny termin. Zapewnił też, że nigdy nie miał problemu spotkać się z sekretarzem obrony. Kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto, Artur K., został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pomocy w przewłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalutowej Zonda Krypto i prania pieniędzy pochodzących z tego przestępstwa. Śledczy przekazali, że do zatrzymania doszło w sprawie dotyczącej bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kim jest Artur K.?
2: To były dyrektor działu bezpieczeństwa giełdy BitBay, która później przekształciła się w Zonda Krypto. Policja w jego mieszkaniu znalazła dokumentację dotyczącą działalności giełdy.
3: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA.
4: Policji.
3: Tak, policji.
2: Przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak donoszą media, Artur K. to nie byle jaki funkcjonariusz, bo były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Miał otwierać drzwi ludziom stojącym za giełdą BitBay, później Zonda Krypto. To do świata policji i służb. Jak przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, jego zatrzymanie to kolejny krok w wyjaśnieniu okoliczności sprawy zaginięcia Sylwestra Suszka.
0: Prokuratura przekazała, że w sprawie zaginięcia Suszka służby, wykorzystując zaawansowany sprzęt kryminalistyczny, ponownie przeprowadziły przeszukanie bazy paliwowej, gdzie po raz ostatni widziano mężczyznę. Gruntowną i dogłębną modernizację armii chcą przeprowadzić politycy Rozwoju Plus. Ekipa zrzeszona wokół Mateusza Morawieckiego zaprezentowała we wtorek raport z założeniem nowej polityki obronnej. Na konferencji w tej sprawie był nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, na czym konkretnie ma polegać ta modernizacja?
5: Jednym z jej głównych założeń jest przyspieszenie cyfryzacji wojska.
6: Sensory są wszędzie. Możliwość przetwarzania danych jest wszechobecna. My niestety w dużej mierze jesteśmy jeszcze armią analogową.
5: Mówił Michał Dworczyk z Rozwoju Plus. W koncepcji znalazły się też m.in. powszechne szkolenia obronne czy nowy model działania wojskowych służb specjalnych. Politycy przekonują, że w obecnej sytuacji, czyli w czasie pokoju, rozwiązania należy wdrażać stopniowo.
6: Muszą to być zmiany bardzo głębokie, ale roztropność polega na tym, że tak w skomplikowanym systemie nie robi się tego z dnia na dzień.
5: Zaprezentowany dziś raport ma być punktem wyjścia do szerokiej debaty na temat obronności. Za pół roku na jej podstawie mają powstać konkretne punkty, które znajdą się w programie wyborczym ugrupowania Mateusza Morawieckiego.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. W walce 8 kandydatów i ostatnie chwile, by przekonać wyborców. 27 października przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Jaka będzie frekwencja przy urnach i jakie nastroje panują wśród mieszkańców? To sprawdzał nasz reporter Jakub Solarz.
4: Krakowianie oceniają tę kampanię różnie. Z jednej strony cieszą się z dużej liczby kandydatów, z drugiej nie zawsze wiedzą, co jest w programach wyborczych.
7: Bardzo ciekawa. Jest dużo kandydatów, wiele możliwości.
8: Jak wszystkie kampanie. No według nas to mało się na ten temat słyszy.
9: Bardzo interesująca, wiele się dzieje.
7: No nie najwyższych lotów.
4: Jak komentuje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego, ta kampania nie wzbudza większych emocji wśród wyborców.
10: Pewne tchnienie, ożywienie na ostatniej prostej na pewno stanowiły debaty, jednak istnieją poważne wątpliwości, czy do większości mieszkańców Krakowa dotarły one.
4: Kluczowa może okazać się frekwencja, dodaje politolog, i mobilizacja twardego elektoratu.
0: Relacjonował nasz reporter Kuba Solarz. Przypomnijmy, że wybory na prezydenta Krakowa już w niedzielę, to po tym, gdy w majowym referendum krakowianie odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego. Ceny paliw mogą okazać się za wysokie dla stacji benzynowych. W świetle stale rosnących cen benzyny i diesla, które zbliżają się do progu 10 zł za litr, wyświetlacze cen, czyli tak zwane totemy, mogą nie mieć miejsca, by pokazać tak wysokie ceny. Tematem zajął się nasz reporter Aleksander Ruszkowski. Olku, jakie są możliwe rozwiązania?
11: Sposobów na poradzenie sobie z cenami jest kilka. Większość stacji paliw po prostu dokonała modernizacji pylonów cenowych po kryzysie paliwowym w 2022 roku. Natomiast ci, którzy zwlekali, będą musieli wkrótce wykazać się zaradnością. Operatorzy wyświetlający nieprawidłowe ceny będą musieli liczyć się z karami.
12: Najważniejsze jest to, aby konsument przed dokonaniem zakupu miał jasną i niebudzącą wątpliwości informację o rzeczywistej cenie paliwa. Przepisy określają w tym zakresie obowiązek przedsiębiorcy, natomiast dobór rozwiązania technicznego zależy od niego.
11: Mówi Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obecnie benzyna i diesel kosztują odpowiednio ponad 8 i 9 zł za litr.
0: Według sondażu SW Research dla Wprost aż 2 na 3 Polaków uważa, że cena paliwa może wkrótce przekroczyć 10 zł za litr. Trzeba cały czas mówić młodzieży, czym może skończyć się niebezpieczna jazda na hulajnodze, przypominają policjanci. To po tym, jak znów doszło do tragicznego wypadku z udziałem takiego jednośladu. W Nakle nad Notecią zginął 13-latek, który uderzył w autobus. Funkcjonariusze rozmawiają z młodzieżą i dorosłymi o bezpieczeństwie na hulajnodze, przeprowadzają też kontrole na ulicach. O szczegółach Dawid Olszewski, nasz reporter.
13: Policjanci powtarzają, że konieczne jest uświadamianie młodych użytkowników hulajnóg, zanim dojdzie do kolejnej tragedii.
14: Bo niestety potem wydarzają się takie sytuacje, gdzie wjeżdża osoba, nie zwraca uwagi. Może nawet mając pierwszeństwo, trzeba zredukować prędkość, trzeba rozejrzeć się.
13: Mówi Michał Łazur z policji w Bydgoszczy. Problemem są przede wszystkim hulajnogi, które można odblokować i rozpędzić powyżej dozwolonej prędkości.
15: Jeżdżę na kolegi elektrycznej.
16: A szybko ona jeździ?
15: Z blokadą no to 20.
16: Umiesz zdejmować taką blokadę?
15: Jest jakby zdjęta, ją można założyć w każdej chwili.
13: W tym roku zmieniły się też przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych. Minimalny wiek kierującego wzrósł do 13 lat.
0: Relacjonował nasz reporter Dawid Olszewski. Dodatkowo osoby do 16 roku życia muszą jeździć w kasku. Hałas, skargi mieszkańców i bezkarni turyści. Tak często wygląda tak zwany krótki najem mieszkań. Samorządy dużych miast i mieszkańcy czekają na ustawę, która ma to uporządkować. Nowe regulacje prawne pozwolą wspólnotom i spółdzielniom decydować o dopuszczeniu do krótkotrwałego wynajmu w danym budynku czy osiedlu. O tym nasz reporter Grzegorz Mnich.
17: Pani Wioletta, mieszkanka Łodzi, od roku znosi niedogodności związane z krótkoterminowym najmem.
18: Hałas to jest koszmar po prostu.
17: Wzywanie policji nic tutaj nie daje.
18: Bo przyjdzie, poprosi, żeby było spokojnie, wyjdzie i na tym interwencja się kończy, a my jako mieszkańcy zostajemy z tym problemem.
17: Dlatego potrzebne są nowe zapisy prawne, mówi łódzki adwokat Maciej Rimer, który reprezentuje interesy mieszkańców jednej z kamienic na Piotrkowskiej.
19: Obecnie wspólnota nie może zablokować powstania w budynku najmu krótkoterminowego, który bywa bardzo często uciążliwy dla mieszkańców.
17: Póki co wspólnota może tylko składać skargi do służb na naruszenie porządku i bezpieczeństwa.
0: Relacjonował nasz reporter Grzegorz Mnich. Nowa ustawa ma zapobiec niekontrolowanemu najmowi krótkoterminowemu, zlikwidować szarą strefę i dopuścić do głosu stałych mieszkańców. Turcja, Grecja i Egipt to tam, jeśli chodzi o zagranicę, najchętniej spędzaliśmy tegoroczne wakacje. W kraju najczęściej wybieraliśmy morze i góry, choć turystów przyciągało też mniej oczywiste regiony. Lato za nami, czas na podsumowanie tegorocznego sezonu. Jak spędziliśmy te wakacje, sprawdzał nasz reporter Krzysztof Płowecki.
20: Coraz chętniej odkrywamy Polskę, ale krajowe wyjazdy są zazwyczaj krótkie. Często to przedłużone weekendy, a pobyty rzadko trwają dłużej niż tydzień. Z badań Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że coraz częściej odwiedzamy też okoliczne miejscowości i lokalne atrakcje, a taki trend utrzymuje się mniej więcej od pandemii.
1: Polacy zaczęli lubić odkrywać Polskę. Zaczęliśmy częściej myśleć o tym, że warto jednak wyjechać, warto odpocząć, warto coś zobaczyć, warto się czegoś nauczyć.
20: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Wśród najpopularniejszych kierunków w tym sezonie niezmiennie wybieraliśmy Bałtyk i Góry, ale coraz częściej wyjeżdżaliśmy też na Dolny Śląsk czy na Podlasie.
0: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. Zbieramy grzyby i prosimy o pomoc sztuczną inteligencję. Gdy w koszyku trafia się okaz nie do poznania, to robimy zdjęcie i pytamy AI o gatunek oraz bezpieczeństwo. Uważajmy za radami sztucznej inteligencji, ostrzegają tymczasem eksperci.
21: Człowiek oczywiście się może pomylić, sztuczna inteligencja tym bardziej, bo ilość danych, które posiada, może być niewystarczająca i może nas świadomie wprowadzić w błąd. Znaczy, jeżeli ktoś uwielbia rosyjskie ruletki, to bardzo fajnie i może sobie stosować tego typu rzeczy.
22: Jak bardzo niebezpieczne są zatrucia grzybami?
21: Najcięższe w tym przypadku, czyli toksyczne uszkodzenie wątroby i nerek. Wątroba po prostu się zaczyna rozpadać i wtedy już niestety jedynym ratunkiem to jest albo dializoterapia, jeżeli mamy na nią czas, no albo liczymy na przeszczep.
0: Z doktorem Grzegorzem Chudzikiem, szefem śląskiego sanepidu, rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Kręgle, hokej, a nawet własne igrzyska. I to wszystko w wykonaniu dwóch kotów z Tarnobrzega. Benek i Kitka podbijają internet, a ich sportowe zmagania śledzą miliony internautów. W ramach Ligi Kociego Procederu rywalizują w domowych minidyscyplinach, a ich właściciele wcielają się w trenerów i komentatorów sportowych. Są treningi, turnieje i walka o medale. A w czym specjalizują się koci zawodnicy? O tym ich trenerzy.
23: Bierki.
24: Bilard.
23: Piłkarzyki.
24: Hokej.
23: Kręgle.
24: No i na razie tyle.
0: Nie każdy jednak równie szybko opanowuje nowe dyscypliny.
24: Jeżeli chodzi o Kitkę, to muszę przyznać szczerze, że bardzo łatwo. Ona po 30 sekundach już umie nową grę praktycznie. A z Benkiem, no to trzeba kilku tak sesji treningowych, żeby on zakumał.
0: Kibicować Benkowi i Kitce można w mediach społecznościowych na profilu Koci Proceder. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec do Michała. Cześć Michale.
2: Cześć Pawle.
1: Temat Violetty na tapecie. Piszesz, że wszystko się w niej skumulowało. To wyjaśnij, dlaczego i jak żeś do tego doprowadził.
2: Tak, to było wszystko po mojej stronie niestety. Byliśmy razem rok czasu, ale przez moje głupoty, przez mój egoizm wszystko nam się rozsypało. Zupełnie nie umiem bez niej.
1: Czyli aż 2,5 miesiąca jesteś bez Wiolki.
2: Tak, starałem się walczyć już o nią i już po prostu nie wiedziałem jak i w jaki sposób ją odzyskać.
1: A byłeś z Wiolą ile?
2: Rok.
1: Dlaczego ona w twym sercu zamieszkała?
2: Poznaliśmy się przez internet.
1: Jaka smutna klasyka.
2: I zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, spotkaliśmy się parę razy i się zaczęliśmy spotkać coraz częściej, coraz więcej.
1: A co wam pasowało na początku? Czym żeście się zajadali?
2: Humorem, poczuciem humoru. Później zaczęło się to wszystko rozkręcać i tak byliśmy razem. Byliśmy na spontanie w Sopocie 3 dni, był Gdańsk, byliśmy w górach na weekend.
1: Dobrze, a jakie ona ma hobby, jakie zainteresowania?
2: Pracuje, studia robi kolejny kierunek pedagogiki specjalnej, no i kocha koty.
1: O, a ma kota?
2: 2.
1: I oby miała kota na twoim punkcie.
2: No miałbym nadzieję.
1: Też bym chciał, byłaby to prostsza sprawa. No to teraz o tych twoich głupotach opowiedz. Co żeś uczynił jej?
2: No przez wiele czasu ja prosiłam mnie o poświęcenie jej czasu, a ja wybierałem albo wyjścia do znajomych niby razem z nią, ale nie bezpośrednio z nią, tylko i wyłącznie dla niej nie był ten czas poświęcany.
1: A jak ona by chciała?
2: Żebym był dla niej.
1: To znaczy?
2: Nie, żeby byli na pierwszym miejscu znajomi i wyjścia i imprezy, tylko żeby to była ona, żeby z nią iść samą z nią. Tylko i wyłącznie dla niej, a nie, że jest ktoś jeszcze inny wokół nas. Iść ze mną, samym ze mną na plażę, na kolację, przejść się dosłownie po parku, samemu, żebyśmy razem we dwoje byli, tylko i wyłącznie we dwoje. A ja wybierałem zawsze coś innego i ona czuła się, jakby była w ogóle na 5. miejscu, a nie na 1.
1: A jak się z tobą rozstała?
2: Pokłóciliśmy się, oddała mi klucze, wyszła przez furtkę i odjechała. I od tamtej pory nie mamy kontaktu. Znaczy, no mieliśmy kontakt, ale już mnie zablokowała wszędzie.
1: Viola, kochaj ty tego Michała, bo się bardzo starałem, ma do poważne przemyślenia, trafne, zna problem. Nie rzucaj. Zawsze uważam, że warto powalczyć o miłość.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Albo rzucaj.
1: Tak, słucham.
2: Dzień dobry, Paweł Pawelec, do Violetty.
1: Dzień dobry.
2: Czemu się śmiejesz od razu? Rozumiem, że zostałem rozpoznany, wiesz, kim jestem.
1: Tak, domyślam się.
2: Ja w sprawie bardzo trudnego dziecka, nad którymi pracujesz, które rozumiesz, wciąż poprawiasz, wierzysz w nie, bo taka twoja robota, taka twoja profesja, no.
1: Tak.
2: Tylko, że trochę wyrosło to dziecię, no. Ja ci przeczytam jedno ze zdań. Pawelec, ja w życiu tak się nie zakochałem. A jak mężczyzna jest zakochany, to musi się znać na wszystkim najlepiej. No przecież musi poprowadzić sytuację, musi pokazać, że dziewczyna się nie pomyliła. Nazwał się debilem, napisał tak w zgłoszeniu, tak? Opisał, że odwalał głupoty. Mówi, ja nie wiem skąd we mnie taka niechęć do przebywania z nią. Przecież ją uwielbiam, z nią samą, sam na sam. Połączyło nas poczucie humorów, potwierdzasz?
1: To by się okazało.
2: A potem byłem nieznośny. Normalnie sam bym się skreślił.
1: Dobrze, że rozumiem sytuację.
2: Tak, kiedy facet spotyka na swojej drodze kobietę, która go we wszystkim prześciga. Atrakcyjność, inteligencja, poczucie humoru, wiedza.
1: Mówił do mnie jeszcze.
2: To o tobie, tak, to o tobie. To się strasznie boi, że to straci. I wtedy zaczyna robić takie głupoty. Lata z tobą po wszystkich znajomych, co miało miejsce. Popisuje się tobą, upewnia się potem w zwrotnej. No i co, fajna, nie? Fajna, nie? Ło! I oni jeszcze mówią, o kochany, ale to wiesz, to musisz dbać o nią, to musisz pilnować, bo to ci zara pójdzie do innego faceta.
1: Dobrze, że usiadło.
2: Paweł, ratuj, nie umiem bez niej normalnie funkcjonować.
1: Jejku.
2: Ja już wszystko wiem. Tylko mnie to ona nie posłucha, no. Bo mnie zblokowała.
1: No. Ale w sensie, że Pawełku, ja mam się z tobą umówić na randkę?
2: Nie, Wiolka, ze mną nie, bo on by mnie zabił, wiesz. No to ja nie sądzę, żeby to przeszło bez jakiejś awantury. Powiedział mi o tym, jak rzuciłaś w niego kluczami i powiedziałaś, to się ty odwal egoisto i w ogóle i poszłaś.
1: To była decyzja, której nie podjęłam pod wpływem emocji. To niestety nie jest odwracalne. Nawet jeżeli do mnie sam Pawelec dzwoni.
2: Co się stało? Nie powiedział mi wszystkiego, tak?
1: No nie powiedział, nie powiedział. Ja nie chcę sprawdzać, jak to będzie, się zaciągnie ręczny przy 100 km na godzinę i nie zachowuje się jak kurwa i tego się nie wykrzykuje na środku miasta przy ludziach.
2: Oj, nieładnie.
1: Tak, jesteśmy dorośli i nie bez powodu jest tak, jak jest. No nie.
2: Dlatego go skreśliłaś definitywnie, tak?
1: No to jest tylko skrypta tego, co mi zafundował. Jest mi niezmiernie miło, że otrzymałam taki telefon. Fajnie, że próbuję, ale też nie fajnie, że mnie nie słucha, bo to, co w tej chwili się dzieje, to przerasta moje możliwości psychofizyczne i rozwala mnie totalnie emocjonalnie.
2: Nie pokochasz także ponownie?
1: Bardzo
2: rzucisz?
1: Było mi miło, rzucę.
3: No nie!
2: Michale, no nie powiedziałeś mi jakże ważnych rzeczy, prawda?
4: To było
2: mi powiedzieć. To wtedy ja bym ją przeprosił za to, jak nieelegancko się do niej zwracałeś, jak ją wyzywałeś, jakie obelgi rzucałeś pod jej kierunkiem.
4: Długa historia.
2: Wybrałeś
1: to
2: takie pierdoły mi opowiadałeś, wiesz, Michał, zamiast uderzyć z grubej rury, wiesz, jak ja bym zaskoczył Wiolkę, gdybym uderzył w konkretny dzwon, to może by się jej zastanowiła, no, a słuchała, jak ja pierdoły opowiadałem. No, coś ładnego, Michał, powiedz do tej dziewczyny. Nie pomogę ci, no bo nie powiedziałeś mi prawdy, ale...
4: Słyszałem.
2: Może zostawisz jakieś znaki zapytania tym, co powiesz w jej głowie.
4: Kocham cię, chcę, żebyś była szczęśliwa.
1: Przykro, że tego nie było przez poprzedni rok.
4: Szkoda, że twoja miłość umarła.
2: No nie, nie, nie.
1: Trochę ją ubiłeś. Ja, serdeczna przyjaciółka, nieraz mi mówiła, wszystko przemija, nawet najdłuższa żmija. On też do siebie dojdzie. Ja kiedyś doszłam do siebie, on też do siebie dojdzie, ale niestety razem nie.
2: Pozdrawiam, trzymajcie się, pa.
1: Dzięki, Pawelec.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Reklama.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Anna Wadowska, zapraszam. Ponad 100 tysięcy zarejestrowanych samochodów na ponad 190 tysięcy mieszkańców. Urząd Statystyczny w Warszawie z okazji Dnia Bez Samochodu przedstawił dane dla Radomia za ubiegły rok. Wynika z nich, że na 1000 mieszkańców przypadało 601 aut. Najwięcej radomskich samochodów miało napęd spalinowy, mówi Marcin Kałuski z Urzędu Statystycznego.
4: Według stanu na 2025 rok liczba zarejestrowanych w Radomiu samochodów osobowych wyniosła dokładnie 115 292. Oznacza to, że na 1000 Radomian przypadało 601 aut. Najwięcej radomskich samochodów miało tradycyjny napęd spalinowy. Prawie 46 tysięcy aut na benzynę oraz 37 tysięcy na olej napędowy. Osobowych samochodów elektrycznych było w Radomiu 581, a hybrydowych 755. Jeśli chodzi o komunikację publiczną, to w Radomiu funkcjonowały 593 przystanki, czyli o jeden więcej niż rok wcześniej. Długość buspasów wyniosła w Radomiu 1,2 km i ta wartość nie zmieniła się w skali roku. Osoby, które chciały skorzystać z transportu publicznego, ale mieszkały w oddaleniu od przystanków, mogły zostawić auto na jednym z dwóch radomskich parkingów typu Park and Ride. Radomscy rowerzyści mogli korzystać ze 130 km ścieżek rowerowych, czyli o 11 km więcej niż w 2024 roku. Na 100 km kwadratowych przypadało w Radomiu 116 km ścieżek rowerowych. Dla porównania w Warszawie było to 169 km.
3: Jazda quadami i crossami po lesie jest nielegalna, przypominają leśnicy, którzy zmagają się z właścicielami i kierowcami takich pojazdów, także na terenie nadzorowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu. Pojazdy niszczą glebę i runo leśne, płoszą zwierzęta i stanowią zagrożenie dla spacerowiczów. Walka z tego rodzaju szkodnictwem leśnym jest wyjątkowo trudna, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
5: Jest całkowity zakaz poruszania się pojazdami silnikowymi, czyli tutaj mówimy o samochodach, o quadach, krosach. Jeżeli droga przebiega przez las, która jest drogą publiczną i oficjalnie dopuszczona do ruchu, to oczywiście można, ale w te boczne drogi, które znajdują się w lasach, one nie służą do tego, żeby jeździć. Bardzo często kłady i krosy również nie tylko poruszają się przez te drogi oficjalne, ale też wjeżdżają w środek lasu. Tam, gdzie im więcej jest, nie wiem, pagórków, im więcej mokro, jakiś bagien, tym dla tych osób mają taką fascynację, żeby tam wjeżdżać. To jest fajniejsze, ale jest to bardzo niszcząca działalność, dlatego że raz, że niszczy roślinność, niszczy bardzo często te młode pokolenie lasu, które jest posadzone, jest rozjeżdżane. Bardzo często też wypłaszane są zwierzęta, bo to jednak głośny ryk tych pojazdów powoduje, że zwierzęta jednak mając kontakt z tym dźwiękiem po prostu uciekają, płoszą się. Więc jest to całkowity zakaz, nie wolno. Po prostu są odpowiednie tory do tego, różnego prototypu i tam można swoją tą pasję, też można powiedzieć, tą krosową, kładową realizować, ale nie w lesie.
0: Czy strażnicy leśni mieli już jakieś sygnały o tych użytkownikach kładów, krosów?
5: Tak, oczywiście. My cały czas prowadzimy służbę. Bardzo często też po godzinach pracy, czyli od popołudnia do wieczora na weekendach i stykamy się z sytuacjami zatrzymań krosów i kładów. Bardzo często bywa też tak, że wykorzystujemy nowe technologie, czyli fotopłapki, kamerki, również drony do namierzania, bo wiele miejsc jest takich, gdzie my swoim samochodem służbowym nie możemy dojechać, ale możemy wykorzystać właśnie te nowe urządzenia, które na bieżąco nam monitorują i widzimy, co się dzieje.
0: A gdzie najczęściej, na jakim terenie najczęściej dochodzi do tego typu zjawisk?
5: No oczywiście tereny leśne, im bardziej pagórkowate, im więcej, nie wiem, jakichś źródlic, jakichś bagien, to jest bardziej atrakcyjny teren. Jeżeli z jednej strony na przykład tutaj w Puszczy Kozienickiej intensywnie monitorujemy, to oni się przenoszą na inny kompleks leśny i tutaj jest w ten sposób przesuwanie. My pojedziemy na teren, nie wiem, Oblasu, Łazisk czy Makowca, znów oni przechodzą na teren Puszczy Kozienickiej, więc bardzo często jak z jednego terenu zaczynamy intensywnie, można powiedzieć, pracować, intensywnie tutaj nadzorować, to oni się przenoszą na inny teren. Służby mamy codziennie, nawet w weekendy, więc jesteśmy w tym lesie na bieżąco, ale też często mamy zgłoszenia od osób, które spacerują po lesie, odwiedzają ten las przez M-Obywatel. Bardzo często robią zdjęcia i przesyłają informacje i wtedy również też reagujemy. Więc są to różne możliwości. Bardzo dużo osób teraz wychodzi do lasu, odpoczywa, cieszy się tym ciepłem, tymi promieniami słonecznymi, a poza tym jeszcze piękne dźwięki w lesie ptaków, które teraz przystępują do godów, więc tym bardziej każdy chce sobie wypocząć, odpocząć, a tu nagle ryk krosów, kładów powoduje, że no niestety nie jest to miłe doznanie, więc bardzo często też i lokalni użytkownicy lasu nas informują, my wtedy również reagujemy.
0: Jakimi karami, czym zagrożona jest jazda krosami i kładami?
5: Oczywiście przy sytuacji, kiedy zatrzymamy lub też dostaniemy taką informację, osoba może otrzymać mandat do 500 zł, dodatkowo jeszcze jak wjedzie gdzieś w głąb lasu, również kolejny mandat może być za niszczenie przyrody, za hałasowanie, więc może troszeczkę tych artykułów się zebrać i może być to nawet spory mandat, więc nie warto.
3: W lasach regionu radomskiego aktualnie trwa akcja Jesień 2026, której celem jest minimalizacja szkodnictwa leśnego. Działania strażników leśnych wspierają także inne służby, w tym Policja, Polska Straż Łowiecka i Polska Straż Rybacka. Wzmożone działania będą prowadzone do 27 września. Jesień życia jest nieuchronna, ale może być pięknym czasem dla każdego człowieka. O tym młodzież i seniorów przekonuje Fundacja Klementyna z Białobrzegów. Wolontariusze odwiedzają szkoły w regionie radomskim uzbrojeni w specjalistyczny sprzęt. Co to jest symulator starości i do czego służy? Wyjaśnia Karolina Lis i Kamila Jarząbek-Nowak z Fundacji Klementyna.
6: Jest to przepiękne urządzenie, które nabyliśmy w ostatnim czasie, z którym odwiedzamy młodzież w szkołach. Urządzenie to uczy empatii wobec osób starszych, symuluje trochę to, jak człowiek czuje się w wieku senioralnym, ogranicza ruchy stawów, jest też symulator, który pokazuje, jak widzi się w jaskrze i w zaćmie, więc jeździmy z tym symulatorem do szkół i zakładamy ją młodzieży i pokazujemy, jak to jest czuć się starszym.
7: Gdybym wybrała się z Państwem do takiej szkoły, to co, mogę sobie takie gogle założyć i wtedy się przekonam, jak się będę czuła za ileś lat?
6: Tak naprawdę to jest cały duży i ciężki strój. Także na samym początku, kiedy młody człowiek, kiedy uczeń wychodzi z w tym całym przebraniu i widzą go jego znajomi, no to na samym początku wiadomo, jest śmiech, tak, bo wyglądamy w tym śmiesznie, ale kiedy na samym końcu tłumaczymy, że w tym momencie, kiedy mamy to na sobie przez 5 minut, kiedy to jest taki niecodzienny widok, wydaje nam się to zabawne, ale musimy sobie wyobrazić, że osoba starsza, ten cały mundur, że tak powiem, który w tym momencie mamy na sobie, ma w swoim ciele przez długie lata. I nasze odwiedziny w szkołach są tak naprawdę takimi lekcjami empatii i mamy nadzieję, że z tą wiedzą i z tymi emocjami młodzież wyjdzie w świat i pobierze z tego jakąś lekcję na całe życie.
7: Które szkoły odwiedzacie? Czy to tylko obejmuje Białobrzegi i okolice, czy wychodzicie szerzej?
8: Wychodzimy szerzej. Byliśmy w Radomiu w szkole, byliśmy w Grójcu, będziemy w Kozienicach, w powiecie kozienickim i tak naprawdę jesteśmy otwarci. Czekamy na zaproszenia. My z przyjemnością odwiedzimy każdą szkołę, która będzie potrzebowała takiej lekcji.
7: Czy fundacja zakupiła to urządzenie, żeby korzystać z niego przez wiele, wiele kolejnych lat? Czy też odbywa się to w ramach jakiegoś programu? Czy jest to działalność akcyjna, czy długofalowa?
8: Urządzenie zostało zakupione z projektu, ale nie zamykamy się absolutnie, bo ten projekt polega na tym, żeby uczyć, jak godnie się starzeć, więc to jest praca na kolejne lata.
7: A projekt nazywa się?
8: Gąska klementyna o godnej starości.
7: Dla seniorów, ale nie tylko. Adresowana jest także lodówka dobroci, która stanęła na tyłach domu wsparcia dla seniorów, pierwszej takiej placówki w powiecie białobrzeskim. Czy ten projekt można uznać za udany? Czy ta lodówka jest pełna?
6: Tak, zdecydowanie. W pierwszym tygodniu baliśmy się, że lodówka będzie stała pusta albo że jedzenie będzie stało zbyt długo, a tak naprawdę w tej lodówce cały czas obserwujemy ruch i widzimy, że ludzie, którzy wychodzą ze sklepu naprzeciwko, przynoszą jakieś jedzenie. Widzimy często jedzenie domowe z jakimś liścikiem, że życzą smacznego i dużo dobrego, więc lodówka jak na razie jest naszym takim sukcesem.
7: Co trafia do takiej lodówki?
8: Bardzo różnie. Widzimy domowe kotlety, widzimy przetwory, widzimy owoce. Bardzo, bardzo różnie i bardzo dużo jest domowych produktów, co bardzo nas cieszy, bo widzimy, że faktycznie mieszkańcy Białobrzegów czują, żeby nie marnować tej żywności. Jeżeli zostaje nam coś w domu po obiedzie, to faktycznie pakują to i przynoszą do lodówki.
7: Czy były też takie przykre sytuacje, podobnie jak chociażby ze zbiórką mebli dla osób dotkniętych powodzią? Czy wszyscy od razu zrozumieli, że do lodówki przynosimy to, co sami chętnie byśmy zjedli?
6: Tak, jeszcze nie mieliśmy takiej sytuacji, w której jedzenie, które trafiło do lodówki, nie nadawałoby się do spożycia. Zawsze jest wręcz tak rozczulające, estetycznie zapakowane, bądź po prostu nowe, nieotwarte ze sklepu.
8: Były na przykład grzybki marynowane, co bardzo, bardzo mnie rozczuliło, bo to jest raczej rzecz, która wymaga dosyć sporego nakładu pracy przy robieniu tego w domu. I ktoś przyniósł pięknie zapakowany słoiczek grzybków marynowanych, więc super. Mm-hmm. I mieszkańcy naprawdę są świadomi, po co to powstało i jak trzeba z tego korzystać.
7: A druga strona dla potrzebujących, dla których otwarta była ta lodówka. Rzeczywiście, czy macie wiedzę, świadomość tego, kto korzysta z tych potraw?
8: Staramy się jak najbardziej anonimowo podchodzić do tej lodówki, żeby też każdy, kto potrzebuje z niej skorzystać, nie czuł się skrępowany. Mamy sygnały, mniej więcej możemy domyślić się, aczkolwiek nie ma tam kamery, jest to wszystko, polega to wszystko na zaufaniu, więc dokładnych osób nie wiemy, kto z niej korzysta.
9: Można tutaj wypocząć wśród zieleni. Radomski Amfiteatr zaprasza mieszkańców miasta do wspólnej pielęgnacji ogrodu społecznego. Każdy jest mile widziany, mówi Karolina Rudecka z Amfiteatru.
10: Ogród społeczny to fragment przestrzeni miejskiej, w tym wypadku mieszczący się na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr od strony ulicy Śniadeckich. Wspólnie tworzonej przez grupę mieszkańców służącej uprawie warzyw i kwiatów, spotkaniom i integracji, działaniom edukacyjnym i wydarzeniom kulturalnym. Nasz ogród nazywa się Pyszny Ogród, bo chcieliśmy tą nazwą podkreślić, że jest to oaza nie tylko dla ludzi, ale też dla wszystkich zwierząt i ptaków i owadów, które są wokół nas. Do ogrodu społecznego, jak sama nazwa wskazuje, może przyjść każdy. Nasze spotkania odbywają się regularnie 2 razy w tygodniu. We wtorki zapraszamy między godziną 13 a 16, a w piątki zapraszamy między godziną 16 a 18. Przyjść może każdy, kto tylko ma ochotę pobyć wśród zieleni, poznać nasz zespół, naszą grupę wolontariuszy, pomóc, popracować. Także zapraszamy właśnie każdego, kto ma ochotę i jednocześnie przychodzić regularnie lub jednorazowo. Ogród społeczny można wspierać wszelako, przychodząc i pomagając w pracach. Można założyć swoją grządkę podwyższoną, można pomagać jednorazowo, tak jak to miało miejsce w zeszłym roku. Wiele osób na przykład miało ochotę pomóc w ten sposób, że skosiło nam trawę lub podzieliło się z nami swoimi nasionami kwiatów lub sadzonkami drzew. Także każda pomoc, zarówno ta jednorazowa, jak i wielorazowa, jest bardzo mile widziana, dlatego że nikt tak naprawdę nie czerpie korzyści ani finansowych z tego ogrodu. Ten ogród ma po prostu służyć nam, mieszkańcom, ma cieszyć oko, ma być oazą spokoju. W tym miejscu mamy czuć się dobrze, komfortowo i bezpiecznie. Ogród, tak jak już powiedziałam wcześniej, można odwiedzać podczas regularnych spotkań, ale jednocześnie jest możliwość, aby odwiedzić nasz ogród w każdy inny dzień, po wcześniejszym po prostu poinformowaniu mnie, najlepiej telefonicznie lub mailowo. Wszystkie dane kontaktowe są na stronie internetowej amfiteatru. Także zapraszam serdecznie do ogrodu społecznego.
11: Śmierć to dopiero początek. Mumie, amulety i maski grobowe starożytnego Egiptu. To tytuł wystawy, którą od 25 września będzie można oglądać w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Co dokładnie zobaczymy na wystawie, zdradza Adelina Szczerbińska, kuratorka wystawy.
12: No tytuł jest, powiedzmy, dość oczywisty, więc tutaj pewnie nikogo nie zaskoczę, ale myślę, że też jest taki pomocny. Gość będzie wiedział tak naprawdę, o czym będziemy na tej wystawie mówić. Oczywiście skupimy się na temacie śmierci, ponieważ dla Egipcjan ten temat był zarówno życia, jak i śmierci i tego życia po śmierci, prawda, był bardzo ważny, więc myślę, że to będzie taki bardzo ciekawy element i cała narracja wystawy będzie dotyczyła tego konkretnego symbolu, wydarzeń, rytuałów, elementów ochrony, elementów zachowania ciała, sposobu przygotowania tego ciała do na przykład do pochowania go w konkretnym miejscu, no bo mówimy oczywiście czy o grobach, czy o jakichś większych grobowcach. Zależnie tutaj od statusu majątkowego osoby chowanej, no ale oczywiście cały ten moment pochówku, czyli to jak przygotowywane było ciało, sposób kremacji ciała, to jest wszystko bardzo ważne, to są takie pewne etapy, które trzeba było wykonać, a tak naprawdę przecież to wszystko trwało te 70 dni, więc na tym takim momencie, elemencie i tej całej takiej akcji przygotowywania, na tym będziemy głównie się skupiać na naszej wystawie. A dodatkowo taki element, który jest takim już chyba dodatkowym punktem działu archeologii, czyli pokazujemy przy takich okazjach, przy okazjach wystaw archeologicznych, pokazujemy Polaków pracujących poza granicami naszego kraju. W tym przypadku misję, czy członków misji archeologicznej do południowo-wschodniej Delty Nilu, konkretnie na stanowisku Tel El Mura właśnie w Delcie Nilu. A to już taki mój pomysł czysto i taki mocno przy sercu zainteresowanie, ponieważ ten Egipt, Egipt starożytny gdzieś chyba od dziecka tak naprawdę u mnie się gdzieś budził. No i faktycznie, no, studia, kierunek, który specjalizacja, czyli Egipt, Egipt, Bliski Wschód, gdzieś tam zawsze kiełkował, a teraz akurat nadarzyła się ta okazja, żeby Państwu ten Egipt starożytny, ale również współczesny Państwu pokazać i mam nadzieję, że również się tym tematem Państwo zainteresujecie. Zobaczymy zabytki z muzeów narodowych, z Muzeum Narodowego w Warszawie, z Muzeum Narodowego w Krakowie, z Oddziału Książąt Czartoryskich. Zobaczymy również zabytki z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz również, które są, część zabytków jest w depozycie Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zobaczymy zabytki również, czy może to już ciężko nazwać zabytkiem, może już obrazem, tak już konkretniej, obrazy z Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej i Kujawskiej. To będzie taki element dodatkowy jeszcze do tej wystawy, czyli obrazy Aleksandra Leszenko, artysty, archeologa z zamiłowania, podróżnika i I osoby, która myślę, że bardzo w taki mi odpowiadający sposób przedstawia ten Egipt. To jest taki Egipt, który myślę, że jeśli ktoś myśli o takim Egipcie faraonów, to właśnie jego obrazy to oddają. Ten kolor, który jest na tych obrazach. Mam wrażenie, że jak się na to patrzy, widzi się całe horyzonty, ulice Starego Kairu, miejsca, które też były pokazywane, nawet przecież te największe, najbardziej znane świątynie. Więc jeszcze taki Egipt z oka takiego artysty podróżnika. To też zobaczymy i będzie to taki dodatkowy jakby akcent na naszej wystawie. Ja jestem, zawsze byłam zafascynowana amuletami, tą częścią zabytków. Amuletów na naszej wystawie będzie dosyć sporo. W różnych kształtach, różnych formach, pod względem wykonania. Więc to jest też malutki element, bo czasem taki, który zajmuje dosłownie 2 centymetry, ale myślę, że niesie ze sobą taką moc, ochronną oczywiście, i też będzie bardzo ciekawym takim elementem. Oczywiście figurki uszewki, które też się w dużej ilości u nas pojawią. Maski sarkofagowe. To też jest fantastyczna kategoria zabytków. Będzie ich bodajże 5 albo 6. Chyba nawet 6. Część jeszcze właśnie z Muzeum Archeologicznego w Krakowie. I to są takie, myślę, kategorie zabytków, które będą bardzo ciekawe, ponieważ można do tego jeszcze całą historię dodać, opowiedzieć, a też ten kunszt taki ze sobą niosą. Zobaczymy papirus z Muzeum Narodowego w Warszawie. To jest taki ostatni fragment. W Galerii Sztuki Starożytnej pokazywane jest 11. Ten 12 przyjedzie akurat do nas. Jest ciekawy pod względem tego, że był wykonany dla kobiety, co też jest też swego rodzaju rzadkością. No i oczywiście ten panel, który mówi nam o mumiach. Mumie ludzkie i mumie zwierzęce też się pojawią na naszej wystawie. Myślę, że wszystkie po trochu te kategorie zabytków będą dla gości bardzo takie ciekawe i interesujące.
13: Wystawa będzie czynna do 20 grudnia. Do pokonania będzie 25 km. Fundacja Za Rolkujemy Radom organizuje już w najbliższy piątek Night Skating, czyli nocny przejazd rolkarzy ulicami miasta. Do wzięcia udziału w imprezie zachęca Patryk Suchecki z Za Rolkujemy Radom.
14: Skating, czyli nocny przejazd rolkarzy ulicami miast przy eskorcie policji, jest to cyklicznie organizowana impreza, która gdzieś swoje początki miała na świecie. Natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, to właśnie Night Skating Warszawa pobił światowy rekord Guinnessa pod kątem liczby uczestników. Bardzo chętnie zapraszamy do uczestnictwa właśnie w innych miastach. To impreza, która cieszy się bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem. Uwierz mi proszę, w momencie, kiedy przemierzamy na rolkach ulice miasta, tłumy ludzi, którzy wiwatują, którzy tam kibicują, którzy machają, którzy klaszczą, to jest fantastyczna atmosfera przede wszystkim. Zachęcam wszystkich do uczestnictwa. Udział w imprezie jest bezpłatny. Zarówno dołączyć do imprezy, jak i odłączyć się możemy w dowolnej chwili. Nie jest to w żaden sposób obligatoryjne, dlatego też myślę, że to jest po prostu dla każdego, tak? Niezależnie od wieku. Pamiętajmy natomiast, że dołączając do takiej imprezy, chcąc czuć się bezpiecznym, powinniśmy przede wszystkim sprawnie poruszać się na rolkach. Nie mówię tutaj o jeździe profesjonalnej latami, tylko po prostu utrzymać się, przyspieszać i hamować, i skręcać, tak? Mieć te podstawy, które umożliwią nam nie wpadnięcie w drugą osobę, ewentualną ucieczkę w momencie, kiedy ktoś, nie daj Boże, no zdarzy się jakiś tam problem komuś i czy to się potknie, czy to właśnie zawadzi o kogoś i tym podobne. Więc na to powinniśmy oczywiście zwracać uwagę. Takich wypadków jest bardzo, bardzo mało. Bardzo dużo początkujących rolkarzy uważa, że przejechanie dystansu na 100 km to jest dużo, ale uwierzcie mi, w atmosferze ludzi, którzy mają na to zajawkę, to jest naprawdę chwila, moment.
15: Rolkarstwo jest aktywnością fizyczną, czy można schudnąć na rolkach?
14: Rzecz jasna, oczywiście wytrenować przede wszystkim mięśnie, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. To jest aktywność fizyczna, każda inna, to jest przede wszystkim zdrowie, tak? Oczywiście pamiętajmy, że na przykład to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, dobrze dopasowane rolki, to przyczynia się do jakby polepszenia efektywności naszej jazdy i ewentualnie poprawienia tej sylwetki w lepszy sposób. Natomiast pamiętajmy, że tak, no poruszenie się na rolkach angażuje każdą partię mięśni. W związku z czym, może większości mięśni, nie każdą, ale na pewno w większości partii mięśni, w związku z czym, no to jest po prostu ruch, tak? Do tego możemy dołożyć kijki, możemy dołożyć tak naprawdę wszystko, co tylko chcemy. Oczywiście grunt, żeby nam to ułatwiało, a nie utrudniało, tak? Więc jak najbardziej. Skating nocą, no generalnie z założenia powinno być już ciemno, staramy się raczej dopasować w perspektywie po prostu zachodu słońca, tak? Ewentualnych warunków pogodowych, bo zdarzało się tak, że chcieliśmy już wyjeżdżać o godzinie 20 notabene, natomiast padał deszcz. I powiem wam, że no nie przeszkodziło to nam, poczekaliśmy 15 minut, nagle wyszło słońce, wyjechaliśmy, oczywiście skróciliśmy ten dystans, nie jechaliśmy wtedy 20 paru kilometrów, bo tak była zaplanowana trasa, skróciliśmy ten dystans, natomiast tak czy siak przejechaliśmy, po prostu wyjechaliśmy, pokonaliśmy skróconą trasę, ale zrobiliśmy to.
15: Powiedzmy night skating w najbliższy piątek, zachęćmy mieszkańców do tego, żeby wzięli udział, dlaczego warto?
14: Drodzy Państwo, przede wszystkim, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, jest to aktywność fizyczna, sport to zdrowie. I pamiętajcie, że siedzenie przed telewizorem w domu, oprócz tego, że jest wypoczynkiem, to pamiętajmy, że możemy także wypoczywać aktywnie na rolkach. Dołączenie do i poznanie fantastycznych ludzi, dołączenie do night skatingu i poznanie fantastycznych ludzi naprawdę kształtuje przyjaźnie na wiele, wiele lat. Nie gryziemy przede wszystkim i pamiętajcie, że rolki są dla wszystkich. Nie trzeba być zaawansowanym rolkarzem, żeby dołączyć do naszych imprez. Tak jak wspomniałem wcześniej, odłączyć się w dowolnym momencie tego night skatingu. Jeżeli czujemy zmęczenie, jak najbardziej nie ma z tym nikt problemu. Po prostu schodzimy na bok. Pamiętamy, że jadą też inni uczestnicy, nie zawadzamy im, natomiast chodzimy po prostu.
13: Night skating w najbliższy piątek, zbiórka o 18:45 na Placu Jagiellońskim.

0: Poranek przywita nas deszczową aurą i pochmurnym niebem, więc przypominam Wam o parasolce, bo na pewno się przyda. Według synoptyków po południu jednak pogoda powinna się poprawić, a na niebie jest szansa na słońce. Taka aura utrzyma się z nami do końca dnia. Jeśli chodzi o temperaturę, to w najcieplejszym momencie dnia na termometrze zobaczymy w Radomiu i Grójcu maksymalnie 15 stopni, w Białobrzegach 13. Taka deszczowa i pochmurna aura będzie nam niestety towarzyszyć do końca tygodnia. To tyle, udanego dnia i do usłyszenia.
1: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: rana.
1: Od rana z Vox FM.
2: Pycha.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
15: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Reklama.
16: Jest godzina 6:30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
17: Sekretarz stanu USA Marco Rubio spotka się dziś w Nowym Jorku ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem, poinformował amerykański Departament Stanu. Spotkanie ma odbyć się o godzinie 15 czasu polskiego. Nie ujawniono więcej szczegółów. Za to już kilka dni temu Ławrow zapowiedział, że będzie rozmawiał z Rubio m.in. o roli USA jako pośrednika w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Rosyjska gazeta Izwiestia, powołując się na MSZ w Moskwie, podała natomiast, że ministrowie omówią m.in. współpracę Rosji i USA w ramach ONZ. Uderzył w butlę z gazem na stacji paliw, potem wjechał w paczkomat. Policja bada okoliczności wypadku 82-letniego kierowcy w Oświęcimiu.
18: Rozszczelnieniu uległa jedna z butli gazowych, którą zabezpieczyli strażacy.
17: Mówi Małgorzata Jurecka z oświęcimskiej policji. Senior oraz jego żona trafili pod opiekę ratowników. Sforsował 3-metrowe ogrodzenie, by dostać się na pokład samolotu. Do zdarzenia doszło na wrocławskim lotnisku. 23-letni obywatel Tunezji nie miał biletu na lot do Palermo. Postanowił więc przedostać się przez ogrodzenie i wmieszać się w tłum pasażerów. Mężczyzna dostał się na pokład maszyny, gdzie zatrzymała go straż graniczna. Ze wstępnych ustaleń wiadomo, że mężczyzna przebywa w Polsce legalnie. Nie miał przy sobie niebezpiecznych rzeczy. Jego sprawą zajmą się teraz odpowiednie służby. Lot z Wrocławia do Palermo był opóźniony o 2 godziny.

0: 21 minut i będzie godzina 7. Myślę, że dzisiaj ten nasz przegląd prasy i internetów i tego, co mogliście przespać, to powinniśmy zacząć od braw.
1: Brawo.
0: I to gromki braw.
1: Tak jest. Częściej prosimy, żeby Polacy pokonywali nie

0: Niemców we wrześniu.
1: No właśnie, informacja nie jest taka, że Polacy wygrali, tylko że Niemcy przegrali, bo z tego się cieszymy bardzo.
0: 3-0 przegrali Niemcy.
1: Strzały rozgromili ich porządnie. 2 sety 25-17, więc to już szło.
0: Polacy w półfinale Mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn. Gratulacje serdecznie. Panowie piłkarze, proszę brać przykład.
1: Oczywiście wszyscy się tego tak naprawdę spodziewali.
2: Teraz tak, wytłumaczcie mi, jak to jest możliwe, że my przegrywamy z Bułgarią, a oni wygrywają z Bułgarią.
1: Sport. To jest sport. To co magia
2: znaczy,
1: sportu.
2: O co tu chodzi?
1: Dobra, a ja mam jeszcze odnośnie piłki nożnej pytanie, bo jak w jednym meczu strzeli się 3 gole, to jest hat-trick, a 2...
2: Dublet.
1: Dobra, no to właśnie mam taką historię, tylko że nie chodzi o piłkarzy, a o policjantów z drogówki, którzy przyjechali na stację benzynową, tam zatrzymali człowieka, który jechał slalomem, wiadomo, pod wpływem alkoholu był, ale w czasie, kiedy sprawdzali jego, przyjechał drugi. Też pijany.
2: Kolega.
1: No, także mieli od razu dublet, tak?
2: To jest bingo, to się rozwija.
0: I to na stacji się działo, tak?
1: Tak.
0: Ciekawe, dlaczego oni akurat na stację jechali.
3: Pierwsza zmiana.
0: Co tam takiego jest?
1: Drogie paliwo, nic więcej.
2: Porównać ceny, tak.
0: No, okej. Proszę tego nie robić. 19 do 7.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi!
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Ej, a zastanawialiście się kiedyś, dlaczego jak ktoś ma urodziny, to je się akurat tort?
4: Bo tam można wepchnąć świeczki.
5: Nigdy się nie zastanawiam.
3: Ale w makowce też możesz.
4: Bo to słodziutkie.
5: Możesz,
3: sernik.
4: Trzeba osłodzić te chwile, nie wiem, właśnie.
5: No możesz zjeść co chcesz, to no. Są twoje urodziny. Jak chcesz, to możesz zjeść nawet kawałek salcesonu.
3: Dobrze.
4: To co ty?
3: Paweł, ty nie chcesz salcesonu?
4: Znaczy nie, no ale to nie jest uczczenie tak
5: można fajnego
4: dnia.
5: Można wsadzić w salceson świeczkę i okay. Smuchnąć.
4: Dzięki.
3: Dominika z Edytą wybrały jednak bardziej tradycyjne rozwiązanie i tort na 70. urodzinę ich mamuni.
4: A, tak. Ładna
3: ciekawostka jest taka, że jedna jest z Łodzi, druga jest z Lublina, a mamunia to jest w ogóle okolice Katowic.
4: Okej.
3: Okay. I one mają cały plan tutaj przygotowany, że razem się spotkają, razem pociągiem pojadą do mamuni. Nie odbiorą tort i pojadą.
5: Ale to co, dzisiaj jadą, tak?
3: No ja tak mam to zapisane. No to wszystko chyba. No jak
4: dziś?
3: Mam tak zapisane.
4: No jak
3: to dzwonię.
4: To dawaj, bo to mało czasu.
6: Halo?
3: Halo, dzień dobry. Karolina Pęk, cukiernia Pawłowice. Ja dzwonię w sprawie tego tortu. On będzie dzisiaj do odbioru.
6: Dzisiaj?
3: Tak. No już jest właściwie gotowy, więc jak pani pasuje, dzwonię, żeby się dopytać, o której pani będzie.
6: Ale ja zamawiałam na 30 września.
3: No nie, no ja mam tu napisane, że to na dzisiaj miało być.
6: Nie, na 30.
3: O, masz ci los. Może, nie wiem, on nie wytrzyma do 30, wie pani.
6: No, ja wiem.
3: No, to nie wiem, no co ja mam zrobić teraz z tym tortem.
6: No, ja też nie wiem.
3: No nie wiem, nie ma pani jakiejś innej okazji, ja mam tu napisane na 23, no więc trzeba odebrać.
6: Nie ma takiej opcji.
3: No ale to jak to pani zamawia na 23, a pani 30 chce odbierać?
6: Nie, ja zamawiałam na 30 i tak mam w mailu.
3: No ja mam tutaj napisane 23 pani Dominika do odbioru.
6: Tak.
3: No tak, no wszystko tutaj się zgadza, tak pani Dominika, z panią Dominiką rozmawiam, no dzwonię do pani. No przecież gdybym inaczej miała, no to by inaczej wyglądało to.
6: Ja mam napisane na 30 w mailu i mogę to poświadczyć.
3: Dobrze, to ja poproszę, żeby pani przesłała tego maila, no może jakiś błąd systemu, ja nie wiem co się dzieje.
6: Przecież nie zamawiałabym torta z dnia na dzień.
3: No, klienci bardzo często tak robią. To są, bo to są 7 urodziny, tak?
6: Nie.
3: Jak to?
6: To nie było z żadną cyferką, z niczym. Kompletnie.
3: No ja tutaj mam 7, żeby była, to może coś się pomieszało.
6: Nie.
5: To może po prostu 500 zł i ten tort pani weźmie i na 32 zrobimy.
4: A może to chodziło o Ronaldo? 7 to rzecz.
3: Nie, to o mamę chodziło. Pierwsza zmiana budzi ludzi, Radio Vox FM. Dzień dobry.
6: Wiedziałam, że to moja siostra mnie wkręciła.
3: Tak jest.
5: Ale nie dałaś się, mocna jesteś.
4: Przypominam, tort można zamrozić.
3: Co?
4: No, mrozi się.
6: No, jak ktoś ma miejsce w zamrażarce, to pewnie.
4: On wtedy jest jeszcze smaczniejszy.
5: Teraz to się grzyby mrozi.
4: No, tak.
6: To pozdrawiam moją siostrę z Łodzi.
3: My również pozdrawiamy.
5: 500 dla ciebie na prezent marzeń, no i życzymy ci miłego dnia.
6: Dzięki.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: 4 minuty do godziny 7, ale mi trochę ta wkrętka narobiła ochotę na coś słodkiego.
1: No, ja powiem ci szczerze, takiego torciszka śmietanowego, ojoj, taki kawałeczek, no.
0: To możesz świętować urodziny, Paweł.
1: W moim wieku to tak, wiesz co,
2: ale to nie muszą być twoje urodziny.
1: A, dziękuję, to Julii, bo będzie smaczniej.
2: No, ale Julia dzisiaj nie ma urodzin.
0: To może imieniny.
1: A kto dzisiaj ma?
2: Urodziny Janusza Gajosa są dzisiaj. Może Janusz Gajos.
1: Albo ten wokalista Perfektu, nie? Bo też ma. Czekaj, co, kogo jeszcze moglibyśmy świętować?
2: Słuchaczy.
1: A kto nas
2: urodziny
1: zaprosi?
2: Słuchaczy.
0: No właśnie, kto ma urodziny, to dajcie znać, możecie wysłać nam tort. My z chęcią go zjemy. No
2: pamiętajcie,
1: składając wam życzenia.
2: Taki dobry, nie za słodki musi być.
1: Tak, nie za słodki.
3: Pierwsza zmiana. Autopromocja.
4: Dzień dobry!
5: Dzień dobry!
4: Dzień dobry!
5: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
4: Rano, w pracy, w drodze do domu.
5: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
4: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
5: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
4: Bo Vox FM robi dzień dobry!
3: Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
15: ludzkie szczątki
14: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
15: Tajemnica, której nie da się zatopić.
14: Już w księgarniach.
16: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
17: Sprawdź streaming od Canal Plus.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama. Motywy nadal nie są znane. Policja wyjaśnia, dlaczego 11-latek z Podlasia zaatakował toporkiem uczennicę. Kolejna osoba z zarzutami to w aferze Zonda Krypto. W wiadomościach powiemy też o niezwykłych grzybach, które przyciągają zbieraczy. W lasach pojawiły się siedzunie.
9: Jest 7, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
3: Wciąż nie wiadomo, dlaczego zaatakował. Śledczy wyjaśniają szczegóły dramatu w szkole w miejscowości Ptaki niedaleko Łomży. 11-letni chłopiec zaatakował tam toporkiem 10-letnią uczennicę. A do napaści doszło wczoraj rano, jeszcze przed rozpoczęciem zajęć. Tematem zajmuje się nasza reporterka Agnieszka Zakrzewska. Agnieszko, co udało ci się ustalić?
1: Według policji 11-letni chłopiec wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował przypadkową uczennicę. O chłopcu i jego zachowaniu przed atakiem rozmawialiśmy też z kierowcą autobusu, który znał 11-latka.
11: Ja w samych superlatywach mogę się wyrazić, bo chłopak spokojny, ułożony.
20: żony przyjechał ze mną, tam żadnych oznaków nie było.
1: Dotarliśmy też do jednego z uczniów, który widział całe zdarzenie.
21: Widziałam, jak wybiegł z tej łazienki i z tym toporkiem, no przestraszyłam się tego.
1: Dziewczynka jest w szpitalu i jej stan jest stabilny.
22: Wykonano tomografię komputerową głowy, trwa dalsza szczegółowa diagnostyka.
1: Potwierdza Aneta Łukowska, rzeczniczka UDSK w Białymstoku.
22: Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny.
1: Śledczy ustalają teraz, co doprowadziło do ataku. Sprawdzane jest też to, w jaki sposób niebezpieczne narzędzie znalazło się na terenie szkoły.
3: Agnieszka Zakrzewska, dziękujemy. Kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto, Artur K., odpowie m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a także za pranie brudnych pieniędzy. Do zatrzymania doszło w sprawie bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut BitBay. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, kim jest Artur K.?
23: To były dyrektor działu bezpieczeństwa giełdy BitBay, która później przekształciła się w Zonda Krypto. Policja w jego mieszkaniu znalazła dokumentację dotyczącą działalności giełdy.
24: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA.
25: Policji.
24: Tak, policji.
23: Przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak donoszą media, Artur K. to nie byle jaki funkcjonariusz, bo były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Miał otwierać drzwi ludziom stojącym za giełdą BitBay, później Zonda Krypto, do świata policji i służb. Jak przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, jego zatrzymanie to kolejny krok w wyjaśnieniu okoliczności sprawy zaginięcia Sylwestra Suszka.
3: Prokuratura przekazała, że w sprawie zaginięcia Suszka służby, wykorzystując zaawansowany sprzęt kryminalistyczny, ponownie przeprowadziły przeszukanie bazy paliwowej, gdzie po raz ostatni widziano mężczyznę. Szef MON-u twierdzi, że wszystkiemu winna wizyta przywódcy Chin. Władysław Kośniak-Kamysz tłumaczy, dlaczego w ostatniej chwili odwołano jego wizytę w Pentagonie. Dzisiaj wicepremier miał spotkać się tam z sekretarzem wojny, Pittem Hegsethem. Amerykanie poprosili jednak o zmianę terminu.
26: Była prośba ze strony amerykańskiej z uwagi, wydaje się, że na wizytę przywódcy Chin wraz z całym otoczeniem, również z osobami odpowiedzialnymi za wojsko i całodniowe zaangażowanie sekretarza Hegsetha, znajdziemy dogodny termin.
3: Tłumaczy Władysław Kosiniak-Kamysz. Do USA udali się wiceszefowie MON-u Paweł Zalewski i Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. W Waszyngtonie mają przede wszystkim rozmawiać na temat powstania w Polsce stałej bazy amerykańskiej armii. A również m.in. o wspomnianej bazie Marek Balawajder porozmawia dziś w 8 rundzie Vox FM. Gościem będzie wiceprezes PiS i były szef resortu obrony Mariusz Błaszczak. Początek minuty po 8 w Vox FM i na voxfm.pl. Są niezwykłe, wyglądają jak morska gąbka albo gigantyczny kalafior i gdy tylko pojawiają się w lasach, z miejsca przyciągają wzrok grzybiarzy. Mowa o siedzuniach sosnowym i jodłowym, czyli niezwykle rzadkich grzybach, jakie można spotkać w lasach.
27: Niektórym przypomina to rozgotowany makaron, tak jakby ktoś z durszlaka wyrzucił takie nitki pofalowane. Niektórym przypomina to strukturę taką trochę podobną do mózgu.
3: Mówi Paweł Kosin-Leśnik z Daleszyc. Do 2014 roku siedzunie były pod ochroną.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: A w pogodzie na termometrach właściwie 19 stopni może się dzisiaj pojawić, to wszystko w Szczecinie.
28: Ale chyba gorzej jest dziś niż było wczoraj, prawda?
2: Bo temperatury 16-17 stopni w większości kraju powinny się pojawić.
0: Będzie no słoneczko. I trochę deszczu pojawi się dzisiaj, szczególnie we wschodniej części Polski.
2: I w centralnej. Tak, ale ten deszcz będzie przelotny, więc proszę się nie przejmować. Dzięki temu więcej siedzuni będzie, siedzuniów, nie wiem jak się odmienia.
28: 1020 hektopaskali, standard.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Julia Hren,
2: Konrad Piłowarski,
28: Paweł Pawelec, mamy środek tygodnia.
0: Dzień dobry.
2: 5 minut po godzinie 7.

0: więcej.
1: 11 minut po godzinie 7 to pierwsza zmiana Radio Vox FM. Słuchajcie,
2: no,
1: ludzie tak, nie tak chcą pić kawy w kawiarni.
3: Jak to?
0: Jak to? A, bo droga, bo droga.
1: To jedno.
0: To jest raz, tak?
1: A poza tym piją w sklepie.
3: A, no tak, bo teraz w sklepach można sobie, są ekspresy, można sobie kupić.
0: A, no tak, w tych sklepkach, takich tych hec.
1: Liczba rachunków w kawiarniach spadła o około 5% rok do roku w tym roku.
0: Dobra, ty jesteś oberży światem, powiedz mi.
1: Oberży światem? Tak. Dobrze, niech ci będzie, będę oberży światem.
0: No lubisz zjeść, wypić, a szczególnie we Włoszech, w kraju, w którym kawa to święto. No zawsze mówisz mi, że tam jest najpiękniej.
1: Ale ja we Włoszech...
3: Słuchaj, Paweł tak mówi, to tak jest.
1: Ja we Włochach w Warszawie, to bywam częściej niż we Włoszech, Paweł.
0: Znowu mnie oszukałeś. Powiedz mi, ile kosztuje espresso na zachodzie?
1: No, około 2 euro. To będzie 1-2 euro. To...
0: A mówiłeś mi, że 1 euro.
1: No nie, no kiedyś kosztowało 1 euro, Paweł. To było 10
3: lat temu. Dobrze, ale nie kłóćcie się. Okay.
0: Dobra, to ile? To jest 9 zł?
1: No, no,
0: jakoś to powiedz mi, ile kosztuje kawa w restauracji?
3: No, na pewno 90.
1: Nie, ja tak strzelała. To nie.
0: Ja uważam, że oni powinni podnieść kawę, żeby ona była taka bardzo ekskluzywnym napojem. Na przykład 55 już... zł albo 59. I wtedy od razu było widać, komu się wiedzie.
3: Paweł, no, ale ty wiesz, że nasz szef może słuchać, a my mamy też ekspresy tutaj. Ty chcesz mieć płatną kawę u nas?
0: U nas byłoby na bogato właśnie.
4: Pierwsza zmiana.
1: Paweł, chyba tej kawy nie piłeś dzisiaj, bo takie głupie pomysły masz.

0: Ej, bo my pytamy tak się słuchacze, co im robi dzień dobry, prawda?
1: Mm-hmm. Mamy takie coś.
2: Kawa tak za 59.
0: I kawa za darmo jest dzięki temu tak wtedy, bo można 3 kg takiej kawy wygrać. Zapraszamy na voxfm.pl, tam możecie pisać.
2: To jest luksusowy
0: towar. A jeszcze chciałem was spytać, moi drodzy.
2: No, co
0: Jula,
2: robi nam,
0: co wam robi dzień?
2: Możliwość pospania na przykład do południa mi robi to dzień.
1: Mi dzień robi budzik dzwoniący o 5 rano i ja wtedy tak otwieram oczy i jestem taka szczęśliwa, że zaczyna się nowy dzień. Mogę wstać.
2: Ojej, jak ty kłamiesz.
1: Że jest mi tak zimno.
2: Zobacz, jak kobieta kłamie, to się uśmiecha. Widzisz, tak uważaj, zapamiętaj
0: no
2: to.
0: Tak.
2: No, umawiaj się z tymi, co się
1: ale
2: nie
1: ale dlaczego ty mnie oskarżasz o kłamstwo? Naprawdę. Paweł, czy ty myślisz, że ja o 5 rano nie cieszę się? Ty nie widzisz, jak ja skaczę po domu
2: zimą
1: z radości.
2: Jak ciemno jest jeszcze, trzeba zapalić.
1: Tak, żeby
2: na klocka Lego nie wejść.
1: Tak, dokładnie. Aha,
2: albo jakiegoś innego, ja mam mojego psa.
1: Żeby na niego nie wejść?
2: Na klocka.
3: Pierwsza zmiana.
0: Tego wam życzymy.
1: Żebyście się cieszyli małymi
2: głupio
1: rzeczami.
2: Głupio wyszło, nie? Jakoś tak żeśmy zmienili temat.
0: 18 po 7.

0: Każdy ma jakąś swoją królową bądź królewicza.
1: 3 minuty do godziny 7:30. Mam nadzieję, że rzeczywiście wszyscy tak mają. Na przykład...
0: My mamy ciebie. Jesteś naszą królową.
1: Super, dzięki, to bardzo mi miło.
2: Chcesz pieniądze od niej pożyczyć,
0: tak? Kawkę chcę jej zrobić.
1: Mam nadzieję, że mi nie przydasz żadnych obowiązków, bo ja nie chcę.
0: Żadnych, żadnych absolutnie. Niczego nie chcę.
1: No tak mi się to... Taką
0: wyjątkową. Działaś, śpiewałem nawet dla ciebie.
1: Dzięki.
0: Chwilkę.
1: 2 minuty zostały do godziny 7:30. No i nasz gość specjalny, czyli Rysiek Piwek, nasz król wspaniały.
3: Dlaczego rycerz spóźnił się na ślub?
1: O, jak w temacie? 6098 69 69.
4: Pierwsza zmiana.
5: Reklama.
6: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Majonez dekoracyjny Winiary za 7,39 oraz parówki Kraina Wędlin 1+1 gratis czekają na ciebie.
7: Tylko w środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie parówki Kraina Wędlin 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Reklama.
1: 7:30 w Radiu Vox FM. To czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
10: Rosyjski IU-20 został we wtorek przechwycony przez nasze myśliwce około 40 km od polskiego wybrzeża, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister zwrócił uwagę na to, że to nie pojedyncze incydenty, ale element stałej presji. Jak zaznaczył, polskie niebo jest pod stałym nadzorem, a Wojsko Polskie pozostaje w gotowości. To kolejny tego typu incydent w ciągu ostatnich tygodni. Poprzednio o przechwyceniu rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IU-20 szef MON informował na początku września. Do incydentu, jak wówczas przekazał, doszło nad Bałtykiem, 40 km na północ od Ustki. Rosyjski samolot nie naruszył wtedy polskiej przestrzeni powietrznej. Jacht pod polską banderą zatrzymany u wybrzeży Hiszpanii. Na pokładzie 14-metrowej jednostki znaleziono ponad 2 tony kokainy. Narkotyki były ukryte w 70 pakunkach. Hiszpańskie służby zatrzymały 4 członków załogi. Jacht był obserwowany już od kilku miesięcy. Hiszpańscy śledczy poprosili polskie władze o pomoc w ustaleniu właściciela jachtu. W wiadomościach jeszcze zaproszenie na poranną 8 rundę w Vox FM. Gościem Marka Belawajdra będzie dziś wiceprezes PiS i były minister obrony Mariusz Błaszczak. Początek minutę po 8 w Vox FM i na voxfm.pl.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
10: Imponująca gra polskich siatkarzy i awans do półfinału Mistrzostw Europy. W ćwierćfinałowym pojedynku biało-czerwoni nie dali szans Niemcom, wygrali 3-0. Nie do zatrzymania był Wilfredo Leon, który świetnie przyjmował i raził skutecznością w ataku. O awans do finału Polacy zagrają w piątek ze Słowenią lub Belgią. Kolejna kontuzja kolejnego bramkarza. Bartłomiej Drągowski opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Zastąpi go Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystok. Sztab kadry na razie nie podaje, jaka będzie hierarchia w bramce.
11: Przez 15 lat mieliśmy rzeczywiście komfort wyboru. 3 bramkarzy, praktycznie który nie przyjechał, był kompletnym bramkarzem. Doświadczenie po kilkadziesiąt spotkań. Kwestia była, kto będzie grał. Dzisiaj to się zmieniło.
10: Mówi Andrzej Dawidziuk, trener bramkarzy w piłkarskiej kadrze. A mecz z Bośnią i Hercegowiną Hercegowiną w Lidze Narodów już w piątek. A o poranku czekają nas tenisowe emocje z udziałem Mai Chwalińskiej. Polka gra w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w Singapurze. Jej rywalką jest 47. w rankingu Ukrainka Oleksandra Olijnykowa. Sprawdzamy, co dzieje się na korcie. Trwa pierwszy set, jest 4-0 dla Polki.
2: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Vox FM.
1: A my Rysia przypomnimy.
3: Dlaczego rycerz spóźnił się na ślub?
1: 609 869 8 9 27 minut do 8.

0: 21 minut do godziny 8. Przypomnijmy pytanie od Rysia.
1: Dlaczego rycerz spóźnił się na ślub?
2: Bo nie zluzował zbroi.
0: Bo padał deszcz i garnitur mu zerdzewiał.
3: Bo mu się zbroja w kolanach nie zgina.
0: Bo ma zakuty łeb.
2: Bo jechał na koniu, a koń stał.
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego rycerz spóźnił się na ślub? Bo miał problem z zamkiem. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: odpowiedzi.
1: Oj.
2: 14 minut do godziny 8. Burza i mózgów. Serdecznie o tej godzinie pozdrawiamy wszystkich tych, którzy podróżują aktualnie autem, stoją w korku, no rozglądajcie właśnie. Się bardzo dobrze dookoła siebie.
3: Słuchajcie, moja koleżanka wczoraj pojechała na grzyby służbowym samochodem, no i wiadomo, że w lesie to może wybiec dzik, no można tak. uderzyć w pień, może bo nie widać jak cofasz.
1: Jak tak, zepsuć zderzak, może no. nagle niespodziewanie przyjechać traktor.
3: Ale ta, widziałem to. Ale ta moja koleżanka, która była wczoraj na grzybach, cofając nie zauważyła kilkunastometrowego drzewa.
2: Adam, co?
1: 30-metrowego drzewa.
3: Może.
1: O średnicy, którą...
3: bo to koleżanka też padła.
1: Było,
3: no.
1: To była też i moja koleżanka. Mm. Trudno było objąć to drzewo. I ona... Tak rezolutnie cofnęła.
2: A ja tej osoby nie znam. Co tak, to za jakaś wasza koleżanka?
1: Tak rezolutnie cofnęła. Poczekała, aż wszyscy wejdą, tak? Rozejrzała się w lusterku, lewym, prawym, tym wstecznym. I taka rura do tyłu. I bum!
3: Tak.
2: Ale bo to, to tak jest, to tak jest.
1: Nagle drzewo
2: że słupek wyrasta na przykład nagle na drodze. No. Ty myślicie, że to drzewo tam było, jak ja patrzyłam? Nie, jak ja patrzyłam, drzewa nie było.
1: Drzewo urosło w 3 sekundy.
2: Tak! Tak, o, tak że żebyś rzeczy, wiedział, ja koleżanki nie znam, ale ja w jej imieniu się wypowiadam.
3: W związku z tym, bo ma jest gniotka w tym samochodzie i pytanie na zderzaku. Pytanie, jak wytłumaczyć się ze stłuczki, to pytanie do was, drodzy słuchacze.
2: 609-869-869, bardzo poproszę, mi się to przyda.
0: Tylko złe odpowiedzi.
3: A dlaczego tobie?
1: No, przecież to
2: bo ja czasem
1: jest.
2: Też mi się takie stłuczki zdarzają, jak waszej
1: nigdy
2: koleżance.
1: Służbowy, nigdy służbowy.
3: No dobra. 12 minut zostało do godziny 8. Czekamy na wasze telefony i SMS-y.

0: 8 to Radio Vox FM i pytamy się was, jak wytłumaczyć się ze stłuczki, ale pamiętajcie, tylko złe odpowiedzi.
1: No właśnie, przez was, tak, słuchacze pomyśleli, że to ja jestem tą koleżanką.
2: Nie, absolutnie, nic żeśmy takiego nie sugerowali.
0: Nie powiedzieliśmy nic takiego.
2: Tak jest, tak.
1: No to nie wiem.
2: To drzewo było nieoznakowane.
1: Samo się zrobiło, to napisała Małgosia i to jest super wytłumaczenie.
0: 609-869-869, piszcie i dzwońcie.
3: Autopromocja. Best lista Vox FM. Największe hity.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Reklama.
6: Śledczy podadzą szczegóły. Matka Bartosza G., zabójcy Mai z Mławy, zatrzymana przez policję. Polska znów poderwała myśliwce. Rosjanie atakowali Ukrainę. Za chwilę 8 runda w Vox FM. Gościem były minister obrony Mariusz Błaszczak.
7: Godzina 8 na zegarach. To czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
6: Śledczy mają dziś przedstawić powody i szczegóły zatrzymania matki Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Kobieta według medialnych doniesień miała zlecić zabójstwo trzech osób z otoczenia ofiary jej syna. O szczegółach Mateusz Chłystun.
8: Policjanci pojechali do domu kobiety z nakazem przeszukania. Nie planowali pierwotnie jej zatrzymywać. Według komunikatu mazowieckich funkcjonariuszy podczas tej wizyty zabezpieczyli jednak nośniki danych, w tym telefony, a także dokumenty. Policja poinformowała następnie o okolicznościach, które wymusiły zatrzymanie 47-latki. Prokuratura prowadzi w jej sprawie śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Wszczęto je po emisji wspomnianego reportażu, w którym obywatel Pakistanu otwarcie przyznał, że otrzymał od kobiety konkretne zlecenie. Wcześniej prokuratura prowadziła już podobne postępowanie, które dotyczyło gróźb karalnych kierowanych przez matkę oskarżonego, ale zostało umorzone.
6: Kolejne niespokojne godziny. Polska znów poderwała myśliwca. To w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę, informuje wojsko. Alert RCB trafił do mieszkańców Lubelszczyzny. Jak przekazały służby w najnowszym komunikacie, atak właśnie się zakończył, nie ma zagrożenia na terenie Polski.
9: Ósma runda.
6: A gościem ósmej rundy dziś wiceprezes PiS i były minister obrony Mariusz Błaszczak. Na rozmowę zaprasza Marek Balewajder. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, panie ministrze. Na początek szybkie... Dzień dobry, witam serdecznie państwa i pana posła. Szybka... Krótka piłka. Jeżeli Rosja zaatakuje Estonię, Łotwę lub Litwę, czy Polska powinna wysłać żołnierzy w ramach wspólnej obrony NATO?
11: To będzie decyzja NATO. Całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Liderem sojuszu są Stany Zjednoczone.
10: Powinna wysłać?
11: Jeżeli będzie taka decyzja sojuszu, to tak.
10: A pan będzie stał i bronił Polaków, granicy przed tym, żeby Polacy przechodzili, polscy żołnierze i bronili? Bo takie pojawiły się głosy.
11: Nie. To są jakieś nadużycia. Ja mogę podkreślić to bardzo mocno, że kiedy byłem ministrem obrony narodowej, to sytuacja na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego była najlepsza w historii.
10: Panie ministrze, powiedział pan, że za rządów PiS-u Fort Trump już od roku byłby wybudowany. Miał pan taką amerykańską zgodę na tą bazę?
11: Byliśmy już w zasadzie, tak, mogę tak powiedzieć, była umowa podpisana 15 sierpnia 2020 roku o wzmocnionej współpracy w dziedzinie obronności między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Sam ją podpisywałem w Warszawie. Data jest symboliczna. Były lokalizacje przygotowane. Jest Kamp Kościuszko w Poznaniu. Jest w Powidzu magazyn sprzętu wojskowego.
10: Wtedy te lokalizacje, panie ministrze, to gdzie były? W których miejscach? Bo dzisiaj toczy się dyskusja, tak.
11: Trzecia, poligon w Drawsku Pomorskim, tam jest CTC, tam jest Combat Training Center, czyli poligon specjalistyczny, przygotowany wedle wzorów, najlepszych wzorów amerykańskich i jeszcze kilka innych lokalizacji.
10: Panie ministrze, bronił pan określenia generałów mianem betonu. Kogo konkretnie pan miał na myśli, bo pan się z tych słów nie wycofuje?
11: Ludzi starej daty, ludzi, którzy
10: są tacy
11: przechodzili,
10: jeszcze?
11: No niestety nie dowodzą. na szczęście.
10: Nie dowodzą, ale są, tak?
11: Ale są, wrócili do Ministerstwa Obrony Narodowej, szeroko rozumianego. Myślę, że takim generałem jest na przykład generał Gocuł, upolitycznionym generałem, który występował na wiecach Donalda Tuska i który wrócił z emerytury i został, wie pan kim? Został komendantem, rektorem Akademii Sztuki Wojennej i występuje na przykład oskarżając jako ekspert, oskarżając mnie o to, że miałem korzyść polityczną z tego tytułu, że odtajniłem archiwalne materiały dotyczące obrony.
10: Porozmawiamy o tym za chwilę.
11: A nie na granicy.
10: Dla słuchaczy informacja, czy pan by przywrócił obowiązkową służbę wojskową dla wszystkich młodych mężczyzn, nie wiem, dla kobiet?
11: Szkolenia tak, dla mężczyzn. Mhm. Sytuacja na Ukrainie to pokazuje, ale szkolenia. Rozróżniam pobór od szkoleń, bo sądzę, że to, co było za czasów PRL-u i potem po 89 roku, to było bardzo, ale to bardzo niedoskonałe.
10: Konsekwentnie pan wykluczał na razie przynajmniej możliwość współpracy z Braunem?
11: Tak.
10: Grzegorzem?
11: Prawo i Sprawiedliwość nie będzie z Braunem współpracował.
10: Ta formacja i te poglądy psują Polskę?
11: Szkodzi,
10: albo szkodzą Polsce może w ten sposób?
11: Szkodzi Polsce Braun, na przykład negując komory gazowe w Auschwitz. To jest działanie na szkodę Polski, to jest działanie na korzyść Niemiec, bo Niemcy w ten sposób uciekają od odpowiedzialności za zbrodnie, których się dopuścili w czasie II wojny światowej.
10: Panie ministrze, jak pan patrzy na działania swojego następcy w Ministerstwie Obrony, czy pan ma za co pochwalić dzisiaj, przynajmniej w jednym, dwóch punktach Kosiniaka-Kamysza?
11: Pochwalić? No, mogę powiedzieć, że nie zerwał umowy w sprawie 96 śmigłowców uderzeniowych Apache, które wynegocjowaliśmy, ale zwlekał z tą umową. Ta umowa powinna być podpisana 2 lata wcześniej, niż została podpisana.
10: To tyle w części radiowej. Przechodzimy do internetu. Słuchaczom Radia Vox serdecznie dziękujemy, ale zostajemy z naszym gościem w naszych mediach społecznościowych.
6: Braun szkodzi Polsce, PiS nie będzie z nim współpracował. Tak o ewentualnej koalicji PiSu z Konfederacją Korony Polskiej mówił przed chwilą wiceszef Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. A dalszą część rozmowy Marka Belawajdra możecie śledzić na vox.fm.pl.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Pierwszy dzień jesieni, to przypomnijmy.
5: Tak, no faktycznie. Jesień, patrzę, gdzie deszcz.
2: No, o, będzie dzisiaj deszcz.
5: Gdańsk leci, schodzi niżej, czekaj. Olsztyn, Warszawa idzie. O, nagle Kraków, tam Rzeszów.
9: Ale przelotny deszcz, będzie spokojnie. Centrum tak. I wschód przede wszystkim, tam tego deszczu dzisiaj najwięcej. Temperatury całkiem niezłe. No, nie ma to na co narzekać.
2: 19 stopni, właśnie. Szczecin, Gorzów, no. Wielkopolski i tam pełne słońce. Reszta na Pomorzu też dzisiaj deszcz
9: 16-17, więc naprawdę spoko.
5: 6-7.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Na 6-7 to musisz poczekać z miesiąc.
2: Julia Chren.
9: Konrad Piłowarski.
5: Paweł Pawelec, witamy już po 8:06.
12: Pierwsza zmiana.

0: 14 minut po godzinie 8 to Radio Vox FM i my tutaj wzajemnie sobie staramy nieść pomoc. Wiemy, że aktualnie jesteście na ulicach, czekacie, stoicie w korku.
1: Różne rzeczy mogą się wydarzyć.
0: Dlatego pytanie, jak wytłumaczyć się ze słuczki, ale...
2: Tylko złe odpowiedzi.
1: Ja miałbym pretensje do WORD-u. Na egzaminie były pachołki, a nie 30-metrowe drzewa. To tak odnośnie mojej słuczki.
3: To wszystko przeze mnie. Słuchki? Uwaga, tak się mówi. Tak, to wszystko przeze mnie. Mogło się przesunąć, a stało jak wryte. Zaskoczone urodą moją inteligencją, kochanie.
1: O, pięknie powiedziane poetycko. Monika napisała, to był tygrys. Te paski na zderzaku. To od tygrysa.
0: To jest dobra propozycja, ale przecież to ja miałam pierwszeństwo, to Dariusz z nauki jazdy napisał.
1: I to jest bardzo, ale to nie jest wymówka. Dobrze, że to są tylko
3: Szymon,
1: złe odpowiedzi.
3: Szymon pięknie napisał, to będzie łatwo zapamiętać. Nie wiem, dlaczego akurat tobie. To nie było tak, jak myślisz.
0: Jest też inna propozycja, taka troszeczkę tak bardziej bojowe podejście. Tego wniecenia tu nie było, jak ja prowadziłam. A potem sugerujesz, że kłamie i zmienić temat na kłótnię.
3: Tak
1: dobre, dobre. No. I potem to on będzie musiał przepraszać.
3: No tak, oczywiście,
1: a nie ty za słuczkę.
3: No
1: tak. Na pewno to gang leśnych skrzatów chciał wyłudzić odszkodowanie. To jest dobre, to jest takie wiarygodne, myślę.
3: Uwaga, też jest petarda. A tobie to za dobrze ostatnio było w sypialni?
2: Tylko złe odpowiedzi.
0: 609 869 869, dzwońcie i piszcie.

0: Andrzeju, nie denerwuj się.
1: Jak mam się nie denerwować?
0: Zaraz wyklepiemy.
1: Na pewno już nie wyklepisz.
2: To już jest po fakcie, to już jest po tym tłumaczeniu. Pytamy was dzisiaj w Tylko Złe Odpowiedzi, jak wytłumaczyć się ze stłuczki 6098698. Byłam na grzybach, a w tym czasie biegał po lesie obcy człowiek z kawałkiem drzewa i uderzał wszystkim w zderzaki.
3: No mogło tak być.
2: O, to się zdarza.
3: Co się stało, Paweł?
4: Trąbiłem i nie odeszło.
3: Mogło się przesunąć, a nie stało jak wryte.
2: A, no właśnie.
4: Ktoś mi to zrobił, tak ty mi kiedyś Mariuszka.
2: Niewidzialny mur wyrósł prosto z asfaltu. Przysięgam, tak było.
3: Norbert jeszcze proponuje, zawsze trzeba mówić prawdę. Jak zaparkowałem, to nic z tyłu nie było.
2: Ale i to jest na pewno prawda, albo że na przykład nie widziałem. To jest prawda.
4: Nie widziałem.
2: Waldek też napisał, miałem podobnie. Szedłem i stąd i ni zowąd asfalt mnie w głowę uderzył.
5: Tylko złe odpowiedzi.
3: Jak słyszycie, uważajcie na siebie.

0: witam Bartek odnośnie sztuczki. Ma pan tak pięknego Mercedesa, że aż żal było nie przywalić.
1: O, piękne słowa. Myślę, że na środku ulicy mogłaby się dobra bójka z tego wywiązać.
2: Jak się wytłumaczyć ze słuczki? 609-8-69-8-69. Możecie pisać do nas, możecie do nas także dzwonić.
1: Cześć.
2: Zachęcamy do tego.
1: Moja znajoma najechała na tył innego auta, tłumaczyła to tym, że jej japonek się ześlizgnął z pedału hamulca.
2: Japonek.
1: I to jest prawda, to się może zdarzyć.
2: Może się
1: i
2: zdarzyć,
1: może nie uwierzycie, ale mi też coś takiego się zdarzyło.
2: Ale tak?
1: Tak, naprawdę. Na szczęście nic nikomu się nie stało, nawet samochodowi, ale naprawdę tak może być, więc prowadzenie w japonkach jest bardzo niebezpieczne.
3: Tak, bo się spadowywują.
1: No tak, właśnie, można nie zauważyć drzewa, tak też napisał jeden słuchacz. W tym roku na kempingu gość zaparkował pod drzewem i nagle huk, mówił, że zapomniał, że to drzewo stoi. No tak. Zdarza się zapomnieć różne rzeczy.
3: Oczywiście.
2: Asia z kolei proponuje taką wymówkę, taką muzyczną wymówkę.
1: Mhm.
2: Jak do tego doszło, nie wiem.
3: Domyśl się.
4: Pierwsza zmiana. Reklama.
5: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
6: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w środę 23 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 25 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
19: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
18: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Reklama.
3: 8:30, punktualnie Marta Kiermasz. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
4: Pijana z zakazem prowadzenia pojazdów na trzech kołach staranowała inny samochód. Do zdarzenia doszło na trasie S17. Otwocka policja dostała zgłoszenie, że 34-latka kierująca Skodą staranowała prawidłowo jadące BMW, a potem z impetem wjechała w bariery energochłonne. Uderzenie było tak silne, że z pojazdu kobiety całkowicie wyrwane zostało jedno koło, mimo to jechała dalej. Na 3 miesiące trafiła do aresztu. Nie będzie żadnej współpracy z Grzegorzem Braunem, zapowiada wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak. Taka deklaracja padła podczas rozmowy w 8. rundzie Vox FM. Według najnowszych sondaży PiS notuje spadki, za to Konfederacja Korony Polskiej rośnie w siłę. Mimo to koalicji na tym polu nie będzie.
20: Prawo i Sprawiedliwość nie będzie z Braunem współpracowała.
21: Ta formacja i te poglądy psują Polskę?
20: Szkodzą
21: Polsce może w ten sposób?
20: Szkodzi Polsce Braun, na przykład negując komory gazowe w Auschwitz. To jest działanie na szkodę Polski, to jest działanie na korzyść Niemiec, bo Niemcy w ten sposób uciekają odpowiedzialności za zbrodnie, których się dopuścili w czasie II wojny światowej.
4: Mówił Mariusz Błaszczak. Cała rozmowa do wysłuchania na voxfm.pl. I jeszcze sport. Maja Chwalińska w ćwierćfinale turnieju WTA w Singapurze. Polka rozbiła Ukrainkę Oleksandrę Olejnikową 6-0, 6-1. O półfinał zmierzy się z Czeszką Barborą Krejcikową lub Belgijką Elizę Martens.
22: Good morning! Pierwsza zmiana.

0: odpowiedzi.
1: Hej, Monika z tej strony. Kiedyś koleżanka kupiła sobie nowiutki samochód i jak miała sztuczkę, rzucił jej się na nią supek. Stwierdziła, że sam się rzucił.
2: No, no i tak było na pewno.
3: Nie, no bo może nie wierzycie, ale takie rzeczy się dzieją. Takie rzeczy na drodze się dzieją, wiem z własnego doświadczenia, więc lepiej jednak nam wierzyć, ponieważ no, po co mielibyśmy oszukiwać?
4: Jak się wytłumaczyć ze sztuczki, tak?
3: To jest pytanie odpowiedzi naszej 0986 9 8 6 9.
2: A po co się tłumaczyć? Wystarczy powiedzieć, że tak było od nowości, Paweł napisał.
3: I ma rację. Jest w innych słowach troszeczkę napisane, ale nie mogę tego zacytować. Skoro uderzyłam, tak, to po co drążyć temat?
4: Po co drążysz? Właśnie.
2: Krzysiek napisał, że dziś kolega jadąc do pracy zajechał po kawę na stację benzynową, parkując przywalił w latarnię, kawa już nie była potrzebna.
3: O, i to jest duży też plus. Tak. Od razu pobudzenie, energia na cały dzień.
2: No i oszczędność na kawie, tak? No bo kawa jednak kosztuje na tej stacji trochę.
4: Jest kolejna piosenka, ale to już było.
3: I to jest piękne.
4: I nie wróci, więc...
3: Proszę, muzycznie też można. Przecież trąbiłam. Też jest super.
2: Skoro było muzycznie, to jeszcze propozycja filmowa.
5: Nigdy do niczego się nie przyznawaj. Złapią cię pijanego w samochodzie, to mów, że nie piłeś. Znajdą ci dolary w kieszeni, mów, że to pożyczone spodnie. A jak cię złapią na kradzieży za rękę, mów, że to nie twoja ręka. Nigdy się nie przyznawaj.
2: Tak 19
4: do 9. Tak chyba zrobiła twoja koleżanka, nie?

0: I to codziennie.
1: No to dzień dobry. 15 minut do godziny 9. My robimy dzień dobry, do tego jeszcze budzimy. Chociaż akurat Kasi nie musimy, bo ona ma swoje prywatne budziki.
0: Czy ty już jesteś po spacerze?
2: Tak, już tak.
3: Spacerujesz naprawdę rano przed pracą?
2: Spaceruję codziennie rano i całą wyprowadzam czwórkę.
0: Z czwórką?
2: Całą. To znaczy na dwie tury. Na dwie tury. A
3: dzieci? Dzieci czy zwierzaki?
2: Psieci.
3: Psieci.
1: No właśnie, bo ja nad taką jedną rzeczą się zastanawiałam. Ty, Kasia, masz 4 psy, to ty je wyprowadzasz na spacer, czy one ciebie?
2: To zależy, bo mam dwa kawaliery i jedną chihuahuę, więc one nie, ale berneńczyk już tak.
3: Prowadzi cię.
1: Chihuahua i berneńczyk? Czy ten berneńczyk to czasem tej chihuahuy nie zdeptuje kawaliery po drodze?
2: Nie, to chihuahua rządzi.
0: No wiadomo, najgłośniejszy pewnie w całej okolicy, ale całe osiedle słyszę, jak
3: dlatego,
2: się rozpoczęło. Tak, tak.
3: Dlatego, że
2: jest zaczepno obronny.
3: Ale rządzi dlatego, że jest najstarsza, czy najmądrzejsza?
0: Najgłośniejsza.
2: Jest najgłośniejsza.
3: A, awanturnica.
1: O, no właśnie, najmniejsza ta awanturnica.
3: Widzisz, Jula, jest nadzieja.
1: Super, dzięki, Paweł.
2: Dziękuję.
1: No dobra, czyli wychodzisz na spacer, a po spacerze?
2: A po spacerze, no niestety muszą pobyć troszkę same. Póki nie wracam z pracy, a jak wracam z pracy, ponownie spacer, karmionko i tu lasy.
1: A one grzeczne są, jak są same, czy tam rozwalają ci coś w domu?
2: Nie, jest w porządku.
3: Naprawdę? Kupiłaś sobie drzwi dźwiękoszczelne. Jak byś się zabezpieczyła przed uwagami sąsiadów?
2: Sąsiedzi już chyba mają na to wywalone.
1: No to, żebyś miała dużo energii do spędzania czasu ze swoimi psiakami. 2 kubki do ciebie wędrują i 3 kilo kawy, a do tego jeszcze coś słodkiego.
3: Tuksy.
2: Super, dziękuję bardzo.
4: Vox FM robi. Dzień dobry.
0: Przypominamy, voxfm.pl, tam możecie się zgłaszać i pisać, co wam robi dzień. 13 minut zostało do godziny 9, już teraz. Ace of Base.

0: minut do godziny 9. Czy stłuczka dzisiaj jest przyczyną kłótni w Kochaj albo Rzucaj?
1: Nie, ale dosłownie Kuba krzyczy love me do Klaudii, bo to było wariactwo, Pawelece. Ta moja miłość do Klaudii. Oszaleliśmy na punkcie siebie samych. Klaudia, no tak naprawdę mi imponowała we wszystkim. Silna, stanowcza, a ja miękki, uległy romantyk. No i ja nie wiem dlaczego. Nagle przestałem mieć dla niej czas. Obiecywałem jej wspólne wyjazdy, wspólne zakupy, kolacje przy świecach, a jako romantyk robiłem
2: o
1: to
2: tym,
1: świetnie.
2: Dlaczego dowiemy się po godzinie 9.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
8: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
9: ludzkie szczątki
8: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
9: Tajemnica, której nie da się zatopić.
8: Już w księgarniach.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
21: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: Reklama.
25: Kolejne dwie osoby związane z Polską Fundacją Narodową zatrzymane w tle kampanii Sprawiedliwe Sądy. Rząd ma propozycję dla lekarzy, chce, by mieli maksymalnie dwa etaty. Polscy siatkarze nie zwalniają tempa i meldują się w półfinale Mistrzostw Europy.
26: Godzina 9 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
25: I na początek akcja CBA i uderzenie w Polską Fundację Narodową. Agenci zatrzymali dwie osoby, to w związku z toczącym się śledztwem. Zatrzymani to Anna P. i Piotr M. zostaną przewiezieni do rzeszowskiej prokuratury. To właśnie ona prowadzi śledztwo dotyczące nadużyć i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu PFN. W tle finansowanie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Według śledczych mogło to doprowadzić do wyrządzenia szkody majątkowej dla Skarbu Państwa w wysokości ponad 8 milionów złotych. Latem w tej sprawie zarzuty usłyszeli już były członek PFN Maciej Eś oraz były prezes Cezary J. Oni podejrzani są też o nielegalne finansowanie partii PiS i Solidarna Polska. Maksymalnie dwa etaty i 76 800 zł brutto miesięcznie to limit zarobków dla lekarzy, który proponuje rząd. Jak mają być obliczane? Zmianom przyjrzał się Jakub Krzyżak.
27: To wielokrotność płacy minimalnej. Podstawowy limit dla lekarza pracującego w jednym szpitalu wyniesie 8 płac minimalnych, czyli 38 400 zł brutto miesięcznie. Na dwunastokrotność będzie mógł liczyć medyk z kadry kierowniczej lub wysokiej klasy specjalista.
28: Na tę chwilę czekali Polacy, na pewno pacjenci.
27: Mówił premier Donald Tusk. Zmiany to nie tylko limity wynagrodzeń, ale i czasu pracy, zapowiada minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
29: W momencie, kiedy lekarz będzie pracował 320 godzin, to będzie mógł osiągnąć 16-krotność, czyli 2 razy 8 po prostu.
27: Limity zarobków będą dotyczyć wszystkich placówek, które mają podpisany kontrakt z NFZ.
25: Przepisami na posiedzeniu 6 października zajmie się Sejm. Jeśli prezydent podpisze, ustawy wejdą w życie po miesiącu. Ceny paliw mogą okazać się za duże dla wyświetlaczy na stacjach. Za benzynę czy diesla trzeba płacić się coraz więcej, a ich cena wkrótce może przebić barierę 10 zł. To oznacza, że na niektórych stacjach może się najzwyczajniej nie zmieścić na tak zwanych totemach cenowych.
30: Część tych wyświetlaczy, zwłaszcza nowego typu, to jest jedno duże pole, które można przeprogramować w odpowiedni sposób, tak aby zamiast 3 cyfr były 4 cyfry. Przypuszczam, że w przypadku stacji, gdzie ta zmiana nie byłaby tak możliwa od razu, na pewno mogą się pojawić jakieś inne alternatywne rozwiązania, choćby nawet w postaci standów, czy takich po prostu stojących informatorów informujących o tych cenach paliw.
25: Komentuje Krzysztof Kopeć z grupy Unimot. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów tłumaczy, że cenę można pokazywać w dowolny sposób, dopóki jest zgodna z rzeczywistością.
31: Jeżeli stosowane na danej stacji urządzenia, na przykład pylon cenowy lub wyświetlacz dystrybutora nie pozwalają na prawidłowe pokazanie ceny, przedsiębiorca powinien zastosować inne rozwiązanie zapewniające konsumentowi czytelną i jednoznaczną informację o aktualnej cenie.
25: Mówi Bartosz Klimczuk z UOKiK. Według sondażu SW Research dla Wprost aż 2 na 3 Polaków uważa, że cena paliwa może wkrótce przekroczyć 10 zł za litr.
32: Sport w wiadomościach Vox FM.
25: Polscy siatkarze powalczą o medale. Wygrali z Niemcami 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. W ataku rządzili Wilfredo Leon i Bartłomiej Bołądź, a w obronie Polakom udało się podbić wiele piłek i wyprowadzić kontry. Dlatego trener Nikola Grbić nie krył po meczu zadowolenia.
33: Czasami oczywiście wygramy z zagrywką, wygramy blokiem, ale dzisiaj wygraliśmy z czymś to innym i jestem zadowolony, bo mamy te jakości. Jeśli jeden element nie jest na najwyższym poziomie, jest drugi, który potem robi swoje.
25: Teraz Polacy przeniosą się do Mediolanu, gdzie w piątek rozegrają półfinałowy pojedynek. Rywal na razie nieznany, bo będzie to wygrany z ćwierćfinału Belgia-Słowenia.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
26: Deszcz przelotnie i w centrum się pojawi tego pierwszego dnia jesieni dzisiaj?
0: No właśnie, pogoda taka jesienna. 19 stopni Celsjusza to najwyższa temperatura, a najchłodniej dzisiaj z tego co widzę, w Zakopanem 10 stopni, ale w centrum Polski i w Suwałkach tam 15. Będzie też sporo słońca z tego co widać, tak? Na zachodzie przynajmniej, mało chmur.
1: Okej, w Lublinie będzie padać w Rzeszowie.
26: Ale przelotnie, spokojnie, to słońce też się będzie pojawiało.
1: Obiecałeś.
26: Tylko krócej.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Liście będą spadać, bo dzisiaj dzień spadającego liścia. Julia Chren.
26: Konrad Piwowarski.
1: Jesień.
2: Pawelec.
0: Dzień dobry.
26: Kochaj albo rzucaj za chwilę.
3: Pierwsza zmiana od rana w Vox FM. Oh, mamma mia, oh. Fresh sound.

0: No i rzeczywiście coraz bliżej do Kochaj albo Rzucaj w Radiu Vox FM, 14 minut po godzinie 9.
1: To właściwie już teraz, Paweł, opowiadaj.
2: Kubuś obiecał Klaudii, że będą wspólne wyjazdy, będą wspólne zakupy, kolacje przy świecach, w ramach w ogóle potem przeprosin.
0: Niech zgadnę, nie powiedział, kiedy to się wydarzy.
2: No właśnie, fajne wspólne życie.
1: Cóż, szkodzi obiecać.
2: A wracałem do domu, wypiłem piwko, tabletka na sen, uspokojenie.
1: Ojej.
2: I lulu. Tak. Z czasem zostawiłem ją i córkę. Leciałem popłakać rodzicom w rękaw.
1: Myślałam, że innej.
2: Zostawiając ich na weekend. Tak. No nie dawałem sobie w końcu z tym wszystkim rady, bo to się rozwalało, gdy zorientowałem się, że to koniec. Nawet miałem próby samobójcze. Przyznaję się do tego. Ale to tylko wszystko pogorszyło. Teraz już jest inaczej. Chcę się postarać ponownie o rodzinę. Był epizod milczenia 2 dni. By przemyśleć. Powiedziała mi, że z taką osobą to ona nie chce być. Jestem beznadziejny, Pawelec, ale już stoję na nogach. Pomóż.
1: Dzwoń do Kuby.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
2: Kochaj albo rzucaj. Pawelec i Kuba.
4: Cześć.
2: To zacznijmy od początku. Co to za miłość, jak powstała i kogo dotyczy?
4: Dosyć burzliwa od samego początku. Dotyczy Klaudii.
2: Z którą masz córeczkę?
4: Tak.
2: Dwa latka,
4: dokładnie. Szczęście nasze największe.
2: Ale nie macie ślubu?
4: Nie.
2: No tak nowocześnie.
4: Dużo rozmawialiśmy o różnych rzeczach. Dużo też przeżyliśmy razem, powiedzmy, w poprzednich związkach i dawaliśmy sobie wsparcie, otuchę i tak jakby w pewnym momencie tego zabrakło przede wszystkim z mojej strony dla niej.
2: Czyli jesteście z poturbowanych związków?
4: Tak.
2: To was łączyło? A powiedz mi, co takiego wyjątkowego jest w tej twojej Klaudii, że się nią zainteresowałeś?
4: Chyba przede wszystkim to, że miała taki charakter bardzo przywódczy i taki błysk wokół.
2: Czyli to jest dziewczyna, inicjatorka pomysłów.
4: Jak najbardziej.
2: Wie, czego chce.
4: Wie.
2: A co jej mogło się w tobie spodobać?
4: Kiedyś rozmawialiśmy, mówiła, że czułość, wrażliwość często stawiam na swoim mimo wszystko.
2: I co się stało, że się rozwaliło?
4: Stałem się taki mniej właśnie czuły, mniej wrażliwy. Coraz mniej zacząłem z nią rozmawiać. Przychodziłem do domu, tak naprawdę traktowałem dom jak hotel. Wieczorne piwko, dziękuję bardzo i spać, nie? Praktycznie bez żadnej konwersacji. Siedzieliśmy tak naprawdę w ciszy obok siebie na łóżku przed telewizorem i niekiedy właściwie nawet na siedząco usypiałem. Oświadczyła mi, że to jest koniec. Żebym sobie po prostu odpuścił i ona nie chce ze mną być.
2: Czyli jak długo trwa rozłąka?
4: Ponad 4 miesiące praktycznie, no.
2: Zapomniałeś powiedzieć mi, że obiecywałeś jej rzeczy, na które ona liczyła, że gdzieś pojedziecie, romantyczne miejsce, weekend, a
4: tak,
2: potem jechałeś do swoich rodziców. Chodzi o to, że obiecujesz kobiecie, dajesz nadzieję na coś, o czym ona marzy, a potem nie robiąc tego, miażdżysz wszystko, w co wierzyła przez chwilę, że będzie lepiej. To ze twojego zgłoszenia jest najgorsze. No i oczywiście to, że jesteś tak słaby, że pokochała faceta, o czym nie mówisz, że łykałeś tabletki nasenne, że miałeś próby samobójcze. To są rzeczy ważne i o tym powinieneś mi mówić, a nie o pierdołach.
4: Publicznie to tak troszkę też...
2: Wiesz, ja mam mało czasu, a ona mnie tym by pokonała, gdybyś nie napisał.
4: Teraz trochę spęczyłem, zdenerwowałem i nie wiem, co mam powiedzieć.
2: Powiedz mi,
4: pomocnicze.
2: Czy ty jesteś w stanie wstać z kolan i być tym samym facetem, w którym ona się zakochiwała, którego podziwiała, z którym postanowiła zrobić sobie córeczkę? Pamiętasz siebie z tamtych lat? Bum, bum, bum, bum?
4: Pamiętam doskonale.
2: Rozumiem, że ona nie ma żadnego powodu, żeby przykleić sobie winę.
4: Nie.
2: Nic złego nie zrobiła, nie zmieniła się, to tylko ty.
4: Ona po prostu była koło mnie, nie? A ja tego nie, to przegałem.
2: Ważysz tak dużo, że kobitka nie była w stanie tego unieść. No to się nie dziw, że ona to musiała rzucić, no.
4: Rzuciłeś mi inne światło na to wszystko, powiem.
2: Dobra, jak ma na imię twoja córeczka?
4: Lenka.
2: Dla niej to robię. Klaudio, kochaj tego głupka. Nie rzucamy, trzymamy kciuki za Kubę, a ja dzwonię do Klaudii.
3: Kochaj albo rzucaj.
0: Kuba, skorzystaj z pomocy specjalistów. Trzymaj się. Taki SMS właśnie przyleciał.
1: 6098 698 69. Piszcie, co myślicie o tej historii i czy Klaudia Kubie wybaczy.

0: Hacete tacata que te gusta a ti, mami. Tacata, tacata, tacata, bro.
1: Tacata. Historia dzisiejsza w Kochaj albo Rzucaj nie za wesoła.
2: 22 minuty po godzinie 9. Kuba i Klaudia. Co się dzieje z tymi ludźmi, coraz więcej egoistów, którzy nie dostrzegają swoich partnerów? Takie SMS-y przelatują od was, bo o tym trochę jest historia Kuby.
3: No tak, no bo zdobyte i odkładamy z półką na półkę moje. I szukamy innych rozwiązań dla tej osoby zdobytej, zapominając o niej samej. No to taka klasyka, tak?
1: Obiecywał jej bardzo dużo rzeczy, nie zrealizował ich, ona w końcu powiedziała dość.
3: Kolacje, romantyzm, wakacje fantastyczne. W ciepłych krajach, w zimnych krajach. Nic nie spełnił.
2: A było milczenie, nie pogadali. Mają córeczkę, tak. Więc warto walczyć.
1: No, ale zaczyna się ogarniać Kuba z tego, co słychać.
3: Dokładnie. Już stoi mocno na nogach, o tym żeśmy rozmawiali. W związku z tym dzwonimy do dziewczyny i próbujemy ją przekonać, że warto, Klaudia.
4: Kochaj albo rzucaj.
3: Radio Vox FM, Paweł Pawelec, witam serdecznie miłośniczkę Zenka Martyniuka. Kłaniam się, Klaudia, cześć.
5: Cześć.
3: Cześć. Tak, tak, trochę wiem, bo musiałem zrobić wywiad środowiskowy, no i musiałem cię upolować, żeby sprawić ci pewnego rodzaju wielką przyjemność. Zdradzę słuchaczom, że rozmawiam też z miłośniczką wypieków na słodko.
5: No, zgadza się, tak.
3: Niebiesko oka blondyna, bardzo rodzinna, z pewnymi zasadami, dlatego coś jej nie pasowało w jej życiu ostatnio. Bo trafiła tak fajnego faceta, który się potem rozmywał. Zaczął być nijaki, aż w pewnym momencie stwierdziłaś, że no nie jest ostoją tej rodziny. A przecież córka lat 2. Klaudia, wiesz, w jakiej sprawie dzwonię?
5: No nie bardzo, generalnie jestem w szoku.
3: Program nazywa się Kochaj albo Rzucaj i odpowiedź na to pytanie zostawimy sobie na później. Najpierw przekonam cię, że wiem, co mówię i wiem, kogo bronię. Facet, który wyrwał cię z fantastycznego życia, czyli z imprezowania, z luzu. Ty jesteś dziewczyną, która wie, czego chce. On był po prostu dobry, romantyczny, kochany. Pasowaliście do siebie na zasadzie przeciwieństw. No i dał kilka razy ciała, o czym mi tu napisał. Obiecywał ci chwile romantyczne, o których zapominał. Obiecywał ci wyjazdy. Obiecywał ci rzeczy ważne dla ciebie. Fatalnie się zachowywał. Zostawiał cię po obiecanym weekendzie. Sam sobie gdzieś jechał. Potem zdarzyła mu się tragedia i zamiast traktować cię poważnie, a tego byś chciała, czyli kiedy odchodzi dziadek, który pełnił rolę ojca, bo ojciec nigdy nie miał czasu, właśnie, zamyka się w sobie, rozpacza, histeryzuje. Potem utrata ulubionej pracy, jakby głównego źródła przychodu dla rodziny, brak traktowania ciebie jako partnera w życiu. Te próby samobójcze, o których mi opowiedział, to łykanie prochów, bo sobie nie dam radę. Ja powiedziałem, ja się nie dziwię, że dziewczyna zorientowała się, że jest być może z nieodpowiednią osobą w życiu. Nie taką przyszłość sobie chciała załatwić. Zgadza się wszystko?
5: Można tak powiedzieć.
3: On mówi, że w ogóle nie miał pojęcia, że to może tak wyglądać okiem kobiety. Tu jest takie oświadczenie z jego strony, że on postara się, żebyś ty miała te romantyczne chwile. Przeprasza cię za rozpaczliwą próbę ratowania związku i proszeniem cię o rękę. No fatalne to było, wyjaśniłem mu. Cztery miesiące rozłąki wiele mu powiedziały. Specjalnie przez 2 dni milczał. Zwróciłaś na to uwagę?
5: Dla mnie to było na plus.
3: No tak, dla ciebie było to na plus, no pewnie, że tak. On ci może zaofiarować jeszcze milczenie takie, żebyś ty sobie odpoczęła od niego i przestała się denerwować, bo on już daje sobie radę. Proszę cię, żebyś dała mu szansę, bo on zaczyna dopiero myśleć. On da radę. Ja w niego wierzę, bo mi się z nim bardzo dobrze rozmawiało. To jest myślący facet. Z głupkiem nie jesteś.
5: No nie, nie jestem.
3: Czy ty mogłabyś mi powiedzieć, że dasz szansę tej miłości i powiesz, że ryzykujesz, mówiąc, że go jeszcze kochasz?
5: Nie.
3: I rzucasz.
5: No dla mnie to jest już ostateczne słowo, że nie, nie daję szansy. No nie!
3: Ja przyjmuję twoją decyzję, obyś nie żałowała, a tam jest powód, ma 2 lata, żeby być przy sobie. Kuba, jesteś?
6: Jestem.
3: Nie miej do niej żalu, nie kopiemy się
6: ja
3: z koniem.
6: Nie mam żalu, to jakiej decyzji by nie podjęła i tak ją kocham.
3: Na razie, Kuba, na razie. Jak się rośliny nie podlewa, to ona usycha.
6: Tak jak już powiedziałem przed chwilą, to by się nie działo. No i tak ją kocham, no bo jest kobietą, którą wybrałem, która mnie wybrała kiedyś i mimo swoich błędów, mimo swoich wad, mimo swoich błędów, które który popełniłem, naprawdę pragnąłem się ogarnąć dla niej, wrócić do tej samej osoby, której się zakochała, tak? I walczyć, każdego dnia walczyć o tą miłość, o ten związek, o rodzinę, którą stworzyliśmy razem.
5: Dobrze.
3: No, dziewczyno. Dziękuję wam bardzo serdecznie, ucząca porażka. Cześć, Klaudia. Mało mówisz, wiesz?
5: Bo jestem w szoku. No, myślę, że nie porozmawiamy tak na antenie.
3: A wiesz, kiedy kobieta nie chce mówić o tym, co jest nie halo?
5: Kiedy.
3: Kiedy ma już inne plany. Pozdrawiam, trzymaj się, pa.
5: No, pa.
4: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
3: Kolejna walka o niech żyje miłość już jutro.
2: Facet mądry powiedzieć? Po szkodzie, tak piszecie.
1: voxfm.pl, tam możecie się zgłosić, jeżeli potrzebujecie pomocy Pawelca.

0: No nie, nie zatrzymujemy się, nie. Rozpędziliśmy się, jesteśmy przy środzie.
1: Chciałem identycznie te same słowa powiedzieć. Identycznie.
2: Czy ty pracujesz już ze mną, przepraszam, od zeszłego roku?
1: Rok z kawałkiem to by było, ale to nie skupmy
0: się. Ale że my się nie pozabijaliśmy. Arek, trzeba to zmienić.
1: Co?
0: Będziemy dzisiaj się zabijemy. A,
3: tak. Ja prognozuję coś innego, niedługo się rozwieziecie i będziecie razem.
0: Nie, nie.
3: Ale będzie o czym gadać, pisać na pudelku.
0: A ty będziesz miał co robić w Kochaj albo rzucaj.
1: Klaudia Wasilok.
0: I Arek Sikora.
1: Dzień dobry.
0: Rozwodu zawodowego nie będzie.
4: Autopromocja.
5: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
5: Rano, w pracy, w drodze do domu.
4: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
5: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
4: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
5: Bo Vox FM robi dzień dobry.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
9: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
10: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o twojej przyszłości.
11: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas.

0: Poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
1: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
2: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
3: No co wy, spawane z profili będą git.
4: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
2: Siadek.
4: No co?
5: A ja... Koniec dylematów, bo w TechPark są wszystkie. Ogrodzenia domów i firm, szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. TechPark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
6: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
7: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
6: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
7: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
6: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
7: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
8: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Gotowy na kolejny etap życia? Dom na Mariackiej 4. To może być dobry adres. Po pracy chill. Weekend? Twoja przestrzeń. A na co dzień? Po prostu dobrze mieszkać. Dom na Mariackiej 4. Twoje miejsce. Twój klimat. Twój adres. Dom na Mariackiej 4. Więcej niż mieszkanie. To miejsce, do którego chce się wracać. Przyjdź, zobacz, wybierz gotowe mieszkanie. Wojaz Development.
10: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
11: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
12: Reklama.
13: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Mają spotkania z psychologiem, uczą się, jak walczyć ze stresem i wypaleniem zawodowym. Takie warsztaty są prowadzone dla pracowników Urzędu Miejskiego w Radomiu. Koszt projektu to 300 tysięcy złotych, z czego 240 tysięcy pochodzi z unijnych funduszy. W ramach projektu zakupiono między innymi 60 mat masujących na fotele i 50 mat relaksacyjnych. Jak tłumaczy wiceprezydent miasta Katarzyna Kalinowska, o warsztaty prosili sami urzędnicy.
14: Pracownicy urzędu ze względu na specyfikę tej pracy są narażeni na obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i to właśnie wprost wynika z tego, że większość swojego czasu spędzają w pozycji siedzącej. Narażeni są na stres, a to może być przyczyną napięcia mięśniowego i jak wiemy, stres bardzo często jest podłożem wielu chorób.
13: Zajęcia dla urzędników przewidują naukę medytacji i pracę z ciałem. Ciepły sweter i parasol w dłoń. Dziś pierwszy dzień jesieni. O tej porze roku towarzyszy nam silniejszy wiatr, spadek temperatury i deszcz. Jesień ma jednak różne oblicza, dlatego zapytaliśmy Radomian, za co najbardziej lubią ten czas w roku.
15: Jesień lubię bardzo za jej taką aurę i kolory, a nie lubię po prostu, jak już zaczyna być taka plucha i zimno.
16: To jest zimno i mokro.
17: Lubimy za kolory, a nie lubimy za wiatr i zimno.
13: Z mieszkańcami Radomia rozmawiał Wojciech Wójcikowski.

Pochmurno z chwilowymi przyjaśnieniami będzie przez najbliższe godziny w naszym regionie. Dodatkowo możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 15 stopni.

0: reklama.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Być doskonałym kierowcą i jeździć przepisowo.
4: Przysięgamy.
3: Być fachowym instruktorem i szkolić na mistrzów kierownicy.
4: Przysięgamy.
3: Armia Delty. Od lat super szkoleni kierowcy i instruktorzy. Na kursach prawa jazdy we wszystkich kategoriach. Na kursach kwalifikacji wstępnej. Szkoleniach okresowych i kursach na instruktorów. Ośrodek Delta. Kieruj się profesjonalizmem. Radom Traugutta 52. Sprawdź na delta.radom.pl.
5: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
6: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
7: Marzysz o własnym mieszkaniu, gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona. Odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
0: Reklama.
8: Vox FM Radom.
9: Jeden z kandydatów wycofuje się z wyścigu na początek wyborów w Krakowie i ustalenia naszych reporterów. Uczniowie dziś bez zajęć, to na Podlasiu w jednej ze szkół 11-latek zaatakował uczennicę. Tego Robert Lewandowski się nie spodziewał. O niespodziewanym przebiegu konferencji kadry będzie na koniec.
10: 10 na zegarach, to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
9: Duża zmiana w wyścigu o urząd prezydenta Krakowa. Ze startu w wyborach rezygnuje jeden z kandydatów. Jak ustalili nasi reporterzy, Jan Hoffman zamierza przekazać swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Z tym tematem nasz reporter Mateusz Chłyston. Mateuszu, jak Hoffman uzasadnia swoją decyzję?
11: Według Jana Hoffmana główna idea, którą miał jako inicjator referendum w sprawie odwołania poprzedniego prezydenta, została już osiągnięta i jak uzasadniał w rozmowach ze sztabem Łukasza Gibały, taki krok jak poparcie właśnie Łukasza Gibały jako niezależnego kandydata będzie najbardziej odpowiedzialny i dobry dla przyszłości Krakowa. Jeszcze niedawno tak na naszej antenie o swojej wizji rządzenia miastem mówił do dziś kandydat Jan Hoffman.
12: Chodzi o to, żeby samorządność ogniskowała się wokół tych spraw na dole obszaru, gdzie dany samorząd działa, a nie wpisywała się w jakąkolwiek ogólnopolską narrację.
11: Jan Hoffman w najnowszych sondażach zajmował przedostatnie miejsce. Po jego rezygnacji o fotel prezydenta Krakowa ubiega się obecnie 7 kandydatów.
9: A głosowanie przypomnijmy w najbliższą niedzielę. W szkole w miejscowości Ptaki pod Kolnem dziś bez zajęć uczniowie spotkają się z psychologiem. To właśnie tam doszło wczoraj do brutalnego ataku. 11-latek uderzał toporkiem 10-letnią uczennicę. Dziewczynka z obrażeniami głowy trafiła do szpitala. Napastnika obezwładnił jeden z rodziców. Policja ustala motyw działania chłopca, a mieszkańcy z niedowierzaniem pytają, jak mogło do tego dojść.
13: Naprawdę, w szoku jestem.
14: Nie było takiego czegoś, a to pierwszy raz takie coś tu się zdarzyło.
15: On chodził z moim synem do klasy. Nigdy by na nim złe głosowanie powiedział. Wielokrotnie tam się z nim widziałem, czy jakkolwiek i bywał u nas na podwórku.
14: Albo rodzice nie dopilnowali, albo internet, te filmiki, gry.
16: Ciężki temat.
9: Mówili mieszkańcy naszej reporterce Marcie Szabłowskiej. Zaatakowana dziewczynka nadal przebywa w szpitalu. Jej stan nie zagraża życiu. Prezydent nie podpisze ustawy. Chodzi o proponowane przez rząd przepisy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, które w ubiegły piątek przeszły przez Sejm. Premier chce zmusić mnie do podpisania ustawy niezgodnej z konstytucją, komentuje prezydent Karol Nawrocki. A w studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, dlaczego zdaniem głowy państwa przepisy są niekonstytucyjne?
17: Chodzi o złamanie podstawowej zasady, prawo nie działa wstecz. Ustawa zakłada, że wejdzie w życie w listopadzie, ale obejmie przychody uzyskane od marca.
18: Płacimy tak wysokie ceny paliwa tylko dlatego, że premier chce na mnie wymóc, abym podpisał
0: podpisał niekonstytucyjną ustawę.
17: Tłumaczy Karol Nawrocki i apeluje o procedowanie złożonej przez siebie ustawy. Jego kancelaria wskazała 5 poprawek, które mają sprawić, że Nawrocki zaakceptuje rządową propozycję. To oczywiście zasada prawo nie działa wstecz, ale i zabezpieczenie, że środki zostaną wykorzystane wyłącznie na obniżkę cen paliw. Kancelaria Głowy Państwa apeluje też o procedowanie prezydenckiego projektu i deklaruje gotowość do współpracy.
9: Informował Jakub Krzyżak. I jeszcze sport. Roberta Lewandowskiego zamurowało to dlatego, że na konferencji prasowej usłyszał przeprosinę od dziennikarza. Michał Skiba z Super Expressu przyznał, że jego publikacja dotycząca możliwego wcześniejszego opuszczenia zgrupowania przez Lewego wprowadziła w błąd.
13: Przeprosiny niemałe za zamieszanie związane z tekstem na temat twojego przyjazdu na zgrupowanie. Ja popełniłem błąd i tam niestety napisałem, że być może przedwcześnie to zgrupowanie zakończysz i tu się trochę rozpędziłem, tak że bije się w pierś i przepraszam.
16: Powiem szczerze, że chyba pierwszy raz słyszę pytanie razem z przeprosinami za pewnie tezę, która była błędna i gdzieś ona krążyła, ale nietypowa sytuacja jak na konferencję, więc jakoś mi lepiej, powiem szczerze, po tym przyjeździe.
9: Jeśli w piątkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną Robert Lewandowski pojawi się na boisku, będzie to 168. spotkanie w narodowych barwach.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Ja składam petycję, żeby sprawdzać prognozy do poniedziałku. Od poniedziałku nie patrzymy, nie sprawdzajmy, co jest w poniedziałek.
19: Dobrze, to zostańmy przy środzie. Mamy dzisiaj środę, drodzy Państwo, to będzie środa pod znakiem deszczu.
10: O, jak dobrze.
19: Deszcz popada nie popada tylko na zachodzie i tam 18 stopni wskażą termometry, za to...
10: Jutro już wszędzie popada.
19: No
10: jakie
19: to,
10: chmury.
19: Jesteś zadowolony?
10: Tak.
19: Ale jeszcze jutro jesteś w robocie.
10: Jestem i to bardzo dobrze, bo przy takiej pogodzie to chyba chce się pracować, nie?
19: O, no. Dyplomatycznie. Mam nadzieję, że szef słuchał.
10: Ja też.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: No to jeszcze raz zrobimy tutaj wszystkim dzień dobry.
10: Dzień dobry zrobimy.
19: Nie tylko szefowi.
10: Oczywiście, naszym słuchaczom kochanym, jak my was kochamy
19: tak,
10: w ogóle.
19: Tak, my wam, słuchajcie,
10: oczywiście.
19: Filiżanką kawy was witamy o poranku. Zapasem kawy.
10: Promykiem radości spływającym nam na twarz niczym...
19: Krówka, Vox FM.
10: Krówka na twarz.
19: No bo też będą.
10: Jak się rozpływa krówka na słońcu, to być może skapnąć coś tam może. No. Klaudia Wasiluk.
19: I Arek Sikora.
10: Zagramy wam pięknie. Powiedz ajaj.
19: Ajaj.
10: Uwielbiam.
19: 5 po 10, dzień dobry.

0: Two Brothers on the First Floor przekonują o marzeniach, które stają się rzeczywistością.
1: No to właśnie oni. To dwóch właśnie braci, oni. Dwóch braci na czwartym piętrze, a nawet wyżej.
0: Sześciotysięcznik w Pakistanie. Przed, może nie dwóch braci, ale przed dwóch influencerów.
1: Przyjaciół, kolegów, znajomych.
0: Jakub Patec Patecki. Pamiętajcie to Marcin, imię, nazwisko i pseudonim.
1: Marcin Pawbic Pawłowski.
0: To również zapamiętajcie.
1: Tak, zapiszcie.
0: Dokonali niemożliwego. Jak ktoś im powiedział, nie, tego się nie da, to nie da rady, to nie wypali, nie, to w ogóle nie.
1: Rozdziewiczyli górę. No tak.
0: Tak?
1: No, no tak.
0: Nikt tam znaczy, szczyt w sumie. Nie był.
1: Nikt tam nie był. Dziewiczy szczyt w łańcuchu Karakorum.
0: Tak.
1: Karakorum. Wierzchołek.
0: Czytaj.
1: Ma 500...
0: ma prawie
1: 5270 metrów nad poziomem morza.
0: Brawo.
1: Nad poziomem morza.
0: Panowie, brawo. Jeszcze brawo. Nikt tam nigdy nie stanął. Wy, nasi. Nasi
1: stanęliście.
0: Bracia.
1: Brawo.
0: Wam
1: tak
0: się to udało.
1: Brawo.
0: Brawo.
1: Piosenka z dedykacją specjalnie dla was. Vicky Gabor, Superhero. To o was.

0: walczysz z kimś.
1: A ty wiesz,
0: kto
1: jak to się nazywa?
0: W ogóle na drugim...
1: Skolim nam ostatnio przypomniał.
0: Jak?
1: Magia radia.
0: Magia radia, właśnie.
1: I jeszcze mam jedno pytanko.
0: No.
1: Kawusi?
0: też zapytał. Kawusi mamy bardzo dużo i chętnie się podzielimy. 3 kilogramy kawy do kogoś dzisiaj powędruje.
1: 2 niebieskie filiżanki z napisem pięknym Radio Vox FM.
0: I króweczki, które się rozpływają w ustach.
1: Chyba akurat najlepsze z tego całego zestawu.
0: Krówki?
1: No,
0: już wiem, czemu ich tak szybko umywa. Śpieszcie się, bo Klaudia podjada!
1: VoxFM.pl, tam się zgłaszajcie.
2: Autopromocja.
3: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
4: David Carpenter polował na samotne kobiety spacerujące po górskich amerykańskich ścieżkach. Zabił 8 osób. Posłuchajcie historii zabójcy ze szlaku.
3: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
4: Zapraszam. Marta Kiermasz.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: W tym domu nigdy nie zwalnia.
9: Światło Wood od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
8: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.
9: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte. W piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
10: Reklama.
11: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Mazowiecka policja apeluje o ostrożność. Jesień

0: To czas, kiedy robi się niebezpiecznie na drogach. Wcześniej zapada zmrok, pojawia się mgła i śliska nawierzchnia. To wszystko zwiększa ryzyko wypadków, mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji.
1: Kierowcy powinni dostosować styl jazdy do panujących warunków, zmniejszyć prędkość, zachować większy odstęp od poprzedzającego pojazdu oraz unikać gwałtownych manewrów. Należy również zadbać o stan techniczny pojazdu, sprawdzić bieżnik opon, ciśnienie, działanie świateł oraz wycieraczek. Szczególną ostrożność należy zachować w rejonie przejść dla pieszych.
0: Policja przypomina także pieszym o zakładaniu odblasków. Należy je nosić od świtu do zmierzchu, poza terenem zabudowanym. Już po raz drugi połączą sport z profilaktyką nowotworową. W niedzielę 4 października wystartuje drugi radomski bieg onkologiczny Onkologia Start. Uczestnicy pokonają 5-kilometrową trasę, by w ramach miesiąca świadomości raka piersi przypomnieć mieszkańcom, jak ważne są regularne badania, mówi Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom, organizator imprezy.
2: Cel oczywiście, czyli promowanie też zdrowego trybu życia, zachęta do regularnych badań profilaktycznych. No i przypominamy tym biegiem, że październik jest miesiącem świadomości raka piersi.
0: Przypomnijmy, drugi radomski bieg onkologiczny 4 października w Parku Kościuszki. Start o godzinie 11. Współorganizatorem wydarzenia jest Radomskie Centrum Onkologii.

Za oknami sporo chmur, ale wierząc prognozom jest szansa na przejaśnienia. Na termometrach 13 stopni, a maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie 15.

0: FM.
1: Reklama.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte. W piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
4: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Marzysz o nowym standardzie życia? Odkryj dom na Mariackiej 4. Gotowe do odbioru nowoczesne mieszkania i luksusowe apartamenty w sercu Radomia. Zapierające dech, widoki na miasto, wyposażona strefa fitness oraz pokój malucha. To wszystko oraz wybór promocji wrześniowych czeka na Ciebie. Ceny już od 7700 zł za metr kwadratowy. Dom na Mariackiej 4 w Radomiu. Więcej na wojazddevelopment.pl.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
13: Vox FM.
1: Vox FM.
13: Radom.
14: Jeszcze dziś trafią do prokuratury dwie osoby zatrzymane w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Rodzina zmarłego domaga się dożywocia, obrona zmniejszenia kary. Za chwilę wyrok w sprawie zabójcy księdza Grzegorza Dymka. Na koniec o rozbitym ganglu handlarzy narkotyków.
15: 11 na zegarach w studiu Radia Vox FM. Witamy Małgorzatę Łukowską.
14: Dzień dobry.
15: Dzień dobry. To czas na wiadomości Radia Vox FM. Posłuchajmy.
14: Ale na początek groźny incydent na torach w miejscowości Jedlanka koło Łukowa w województwie lubelskim. Dwa pociągi towarowe najechały tam na betonowe bloczki. Lokomotywy zostały uszkodzone, ale nie doszło do wykolejenia składów. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejne dwie osoby w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Jeszcze dziś mają trafić do prokuratury w Rzeszowie. Zatrzymani to komentator telewizji Republika Piotr M., a także związana z kancelarią prezydenta Anna P. Oboje byli członkami zarządu spółki Solver. Na podstawie umowy z Polską Fundacją Narodową zrealizowali kampanię Sprawiedliwe Sądy, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Rzeszowie Dorota Sokołowska-Mach.
16: Są to kolejne osoby, które w tym postępowaniu usłyszą zarzuty. W połowie lipca, dokładnie 14 lipca, zostali zatrzymani byli członkowie Polskiej Fundacji Narodowej. Są to Cezary J. oraz Maciej Eś. Oni również usłyszeli zarzuty w tym postępowaniu i mają status podejrzanych.
14: Piotr M. i Anna P. mają zostać przesłuchani jeszcze dziś. Tomasz Jodu słyszy dziś wyrok. To finał procesu w sprawie zabójstwa księdza z Kłobucka. Prokuratura i rodzina zmarłego domagają się dożywocia, ale w marcu sąd pierwszej instancji skazał mężczyznę na 20 lat więzienia. Mimo to obrońca zabójcy walczy o jeszcze łagodniejszą karę. Mówi, mój klient nie chciał nikogo zabić, zapewnia adwokat Rafał Kowalski.
17: My nie analizujemy samego faktu, że nastąpił zgon. Pytanie, dlaczego on nastąpił? Czy oskarżony podjął świadomie działania, które ten zgon spowodował?
14: To jakaś kpina, komentuje wypowiedź obrony jeden z braci zabitego księdza, Andrzej Dymek.
18: Tak była folia grubo obwinięta, zamykająca dopływ powietrza, że się nie dało dolesłemu człowiekowi przebić, żeby udrożnić drogi oddechowe. Mój brat zginął śmiercią bardzo męczeńską, gdzie jemu płuca pękły.
14: Do zbrodni doszło w ubiegłym roku. Tomasz J. napadł na plebanie, chciał ukraść pieniądze z datków. Później zaatakował księdza Grzegorza Dymka, skrępował mu ręce, a następnie owinął głowę taśmą. Przyczyną śmierci duchownego było uduszenie. Gang przemytników i handlarzy narkotyków rozbity. Wpadły 42 osoby. Centralne Biuro Śledcze od miesięcy tropiło członków grupy i ustalało ich rolę w przestępczym procederze. Ostatnią akcję funkcjonariusze przeprowadzili w ubiegłym tygodniu. Zatrzymali podejrzanego o kierowanie gangiem i 6 kolejnych osób. Wiadomo, że przemycali narkotyki z Hiszpanii do Polski. Koniec lata, no to czas na restart. Mamy już oficjalny początek jesieni, więc najwyższa pora przestawić organizm w tryb chłodniejszych miesięcy.
19: Co robić, żeby się nie rozchorować? Takie sprawdzone sposoby.
20: Miodek, cytrynka.
21: Wyrabiać swoją własną odporność.
20: Dużo witaminek, tak, w postaci owoców, warzyw, no jakaś suplementacja, wiadomo, też dodatkowa, prawda?
22: Najlepiej zdrowo się odżywać i ciepło się ubierać.
20: Na cebulkę, najlepiej na cebulkę. Warstwowo, tak.
23: Żeby nas nie przewiało, żeby nam nie było zimno.
14: Pomoże też każda forma aktywności. A z mieszkańcami Bełchatowa rozmawiał nasz reporter Rafał Różecki.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Małgorzata, zanim przejdziemy do pogody, mamy taką teorię.
25: Tak.
24: Że bardzo się za nami stęskniłaś, bo miałaś przyjść do pracy o 12, a jesteś godzinę wcześniej.
25: Tak, po prostu zastępowałam koleżankę.
24: Dobra, my wiemy swoje.
15: Dokładnie tak. Ty uwielbiasz do nas przychodzić i mówisz nam, co się dzieje na świecie.
25: Ciemno jest, chłodno,
15: gdzie
25: zimno.
15: Ciemno? Jak ciemno? Słoneczko świeci pięknie. A w ogóle widziałaś, co w niedzielę ma się dziać? W poniedziałek? 24 stopnie. Dziewczyna, co ty mówisz, że chłodniejsze dni idą? Co
25: ale
15: ty?
25: Że w niedzielę będzie 24?
15: Oczywiście, że będzie.
25: Bez ogrzewania włączonego?
15: Bez ogrzewania, ze słoneczka sama energia.
24: A to czekaj, tak, zaraz pogadamy.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
25: Przecież to była najważniejsza dyskusja wczoraj u mnie w bloku, czy grzeją kaloryfery. Oczywiście, że tak.
24: To dzisiaj jest pytanie do was. No.
15: Dzisiaj rano się tak naszła mnie myśl, co by się stało, gdybym odkręcił kaloryfer. Nie zrobiłem tego, ale wrócę do domu od razu. Pierwsza rzecz.
25: I możesz
15: pierwsza
25: się rzecz. U mnie normalnie też grzeją, tak?
15: Grzeją u ciebie?
25: Ale jej jerozolimskie hajcują.
15: O, widzisz, to tam będzie najdroższa dopłata za ogrzewanie w tym roku, bo wcześniej zaczęli.
24: No. Jak chcecie na ogrzewaniu zaoszczędzić, to my proponujemy zatańczyć. Do September na przykład, Pray For You już teraz można.
15: To nie jest tak, że jak sąsiad gdzie grzeje, to też musisz za to płacić? Nie. Tam jest, że jakoś przez ścianę przechodzi ciepło.
25: Nie, jak coś wymyślasz, tak. Ale jak mi zaczną nabijać za wysokie rachunki, to po prostu szybciej skończymy. Gdzieś tak w połowie stycznia już mi wyłączą grzanie pewnie.
15: Ogniska
24: dajcie
15: tego w domu nie
24: rozpalają. 6098 698 699.
15: Dobry temat.
24: No. Arek Sikora,
15: Klaudia Wasiluk
24: i Gosia Łukowska, która wróci za godzinę.
25: Wrócę.
24: 5 po 11. Dzień dobry.

0: La la la, to Bob Taylor tak lalał, a Ina zaśpiewała też Deja Vu, to wszystko się złożyło w jedną piękną całość i to wam teraz zagraliśmy.
1: Dokładnie tak, a pod 6098698 odzywacie się w temacie grzejników i grzania. No. Ola na przykład napisała tak: ja w tygodniu grzeję nielegalnie, a w weekendy, jeśli jest potrzeba, to wtedy legalnie. W końcu jakoś trzeba sobie radzić.
0: Ja nie wiem, czy o dobrym grzaniu pomyślała, ale fajnie, dobrze, takich ludzi nam trzeba ogólnie, tak.
1: A w temacie grzania też doczytujemy, słuchajcie. Szukam jakiegoś takiego konkretnej daty, kiedy na przykład można już zaczynać grzać w mieszkaniach. Gdzie ja to miałam? Ciepło już płynie, mam. I nie ma, słuchajcie, czegoś takiego. Nie jest to ani 15 września, ani 1 października. Zaczynamy grzać wtedy, według Ministerstwa Gospodarki, w okresie, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła do ogrzewania obiektów.
0: Kiedy, jak to moja babcia mówiła, ciepło aż w nosie skrzepło, to wtedy się zaczyna grzanie.
1: Dokładnie.
0: A jeszcze dzwonicie 609-86-9869, halo?
2: Hej, z tej strony Marta. Ja wpadam tylko życzyć wszystkim dobrego dziomka.
0: Okay.
2: Doceniajcie się, kochajcie się i bądźcie dla siebie dobrzy, bo świat jest tak wystarczająco popoprany.
1: Teraz to bym wszystkim ogrzałaś serducha.
0: Bardzo. I przypomniałaś, że niektórych to rzeczywiście trochę pogrzało. No tak.
1: 20 minut po 11? No tak.
0: No.
1: Teraz tak można... Właśnie, jak w teledysku.

0: No, pierwszy dzień jesieni, szanowni państwo.
1: Dzień spadającego liścia.
0: Nostalgiczny, piękny dzień, w którym można zadać sobie pytania, których nie zadajemy sobie na co dzień.
1: Takie nawet bardzo filozoficzne pytania, powiedziałabym.
0: Dokładnie. Z racji tego, że zaczyna się jesień, może spróbujmy znaleźć takie jesienne, absurdalne, nostalgiczne pytanie.
1: Masz coś?
0: No, bo jesień to czas...
1: Zbierania kasztanów.
0: I wyobraźcie sobie teraz taką sytuację, no, co mógłby wam powiedzieć kasztan, gdyby potrafił mówić?
1: 609-869-869. Im głupsze odpowiedzi, tym lepsze.
0: Włóżcie mu jakieś słowa w kasztanie usta.
1: Niech naprawdę to zapytaliśmy. Czekaj, przypomnij pytanie.
0: Albo co mógłby wam powiedzieć kasztan, gdyby potrafił mówić? Vox FM 609-869-869.
2: Autopromocja.
3: Czy słuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
2: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
4: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
1: A jak, w jaki sposób?
4: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
5: Wywaliłaś się na rowerze?
1: No wiesz co?
5: Skąd wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
2: Kto?
5: Wiem.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
3: Słuchaj codziennie od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
7: Pięćset lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
8: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
9: Reklama.
10: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Miejska spółka Rewitalizacja szuka sposobu i funduszy na rewitalizację kamienicy kominiarskiej przy ulicy Wałowej. Budynek znajduje się w złym stanie technicznym. Część

0: została wyburzona. Dodatkowo potrzebne jest wykonanie fundamentu. Koszty remontu są ogromne, mówi Dorota Rajkowska, prezes rewitalizacji.
1: Mamy kosztorys, który nie uwzględnia nam jeszcze tego wszystkiego, co jest związane właśnie z miejscem doraźnego schronienia. To mamy szacowane około 13 milionów.
0: Szansą na pozyskanie funduszy może być zrobienie w kamienicy garażu, który w razie zagrożenia mógłby posłużyć za miejsce schronienia dla mieszkańców. Wtedy udałoby się pozyskać fundusze z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dobra wiadomość dla kierowców w Radomiu. Koniec utrudnień na trasie NS. Drogowcy zakończyli pracę na południowo-zachodniej łącznicy wiaduktu przy ulicy Słowackiego w ciągu ulicy Olszewskiego. Bezpośredni wjazd na wiadukt prosto z trasy NS odbywa się już normalnie. Malunki czwartkowe. Pod takim hasłem Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu organizuje warsztaty malarskie dla dorosłych. Podczas spotkań pod okiem instruktorów powstawać będą małe formy plastyczne inspirowane aktualnymi wystawami. Tym razem uczestnicy zainspirują się wystawą Beaty Ewy Bławieckiej pod tytułem Na mój obraz i podobieństwo. Warsztaty już jutro, a na zajęcia obowiązują zapisy. Szczegóły znajdziecie na stronie elektrowni.

0: pochmurno z chwilowymi przyjaśnieniami jest i będzie do końca dnia w naszym regionie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 15 stopni.
1: Vox FM. Rado. Vox FM robi dzień dobry.
2: Kabusi?
3: Visita arrivata, mi spielali de dota.
4: I hear you, man.
3: Visita arrivata, mi spielali de dota.
4: I feel you, man.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Castorama. Teoria.
2: I praktyka.
1: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
8: A nie lepiej te z paneli zgrzewanych z drutu?
9: No co wy, spawane z profili będą git.
10: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
8: Siadek.
10: No co,
11: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie. Ogrodzenia domów i firm, szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Marzysz o własnym mieszkaniu, gotowym do wprowadzenia od zara. Pocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
0: Reklama.
16: Vox FM Radom.
17: 30 lat więzienia za zabójstwo księdza zapadł wyrok w sprawie Tomasza J. Jan Hoffman rezygnuje ze startu w wyborach na prezydenta Krakowa. Poparcie przekazał Łukaszowi Gibale. Drogie paliwa zamieniają na gaz. Polscy kierowcy coraz chętniej wybierają LPG.
18: Na zegarach 12 to czas na wiadomości Radia Vox FM w samo południe, na które już teraz zaprasza Małgorzata Łukowska. Słuchamy.
17: Katowicki sąd apelacyjny zaostrzył wyrok dla zabójcy księdza z Kłobucka. Tomasz J. spędzi w więzieniu 30 lat. W pierwszej instancji usłyszał wyrok 20 lat pozbawienia wolności. Sąd odwoławczy utrzymał jednak, że sprawca działał ze zamiarem ewentualnym, a nie bezpośrednim. Prokurator chciał dożywocie i uznania, że Tomasz J. chciał zabić. Podczas ogłoszenia wyroku Tomasz J. nie był obecny na sali sądowej. Potwierdziły się ustalenia naszych dziennikarzy. Jan Hoffman zrezygnował ze startu w wyborach prezydenta Krakowa. Na ostatniej prostej przed niedzielnym głosowaniem ten inicjator referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego, przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Jeśli połączymy siły, to możemy rozstrzygnąć te wybory w pierwszej turze, oświadczył Jan Hoffman.
19: Dzisiaj włożę odpowiednie dokumenty do Miejskiej Komisji Wyborczej. Zgodnie z procedurą wycofuję swój start z wyborów na prezydenta miasta Krakowa. Nie mam żadnych wątpliwości, że najlepszą szansą na dobrą przyszłość miasta jest prezydentura pana Łukasza Gibały.
17: Łukasz Gibała zadeklarował, że jeśli zostanie prezydentem, to zrealizuje postulaty wyborcze Hoffmana. A są to m.in. audyt miasta, zmiany w strefie czystego transportu i powrót 20-minutowego biletu komunikacji miejskiej.
20: Chciałem podkreślić, że pan mecenas Hoffman postawił wyżej dobro Krakowa i dobro mieszkańców na swój własny interes, na swoje własne ambicje. Po drugie, chciałem zapewnić wszystkich wyborców pana mecenasa Hoffmana, że jeśli zostanę prezydentem, to te postulaty tu spisane, ważne dla tych wyborców, ale też ważne dla Krakowa, zostaną plan przeze mnie, co do joty, zrealizowany.
17: Po rezygnacji Hoffmana w wyborach prezydenta Krakowa pozostaje 7 kandydatów. Oprócz Łukasza Gibały są to Michał Drewniński z Prawa i Sprawiedliwości, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Aleksandra Owca z Partii Razem, Monika Piątkowska, którą popiera Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe i Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej. Polacy przechodzą na gaz. Ceny paliw wciąż rosną, a wraz z nimi rośnie zainteresowanie instalacjami LPG. Nawet najbardziej zagorzali przeciwnicy zaczynają montować gaz, mówi naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi Piotr Zachtchi z Energy Gas Polska.
1: Mogę śmiało powiedzieć, że mamy jakieś tam 20-30% większe zainteresowanie.
21: Kolejka jest długa przez to?
1: 2-3 tygodnie, jeżeli chodzi o oczekiwanie na montaż, a takie montaże zajmują w granicach 1-2 dni.
17: Jazda na gazie się po prostu opłaca. Diesel w tym tygodniu może osiągnąć nawet 9,30 zł za litr, benzyna do 8,10 zł. Ceny autogazu też rosną, ale wciąż są o ponad połowę niższe niż benzyny, przyznają to kierowcy.
22: Bardzo się opłaca. Ja dziennie pokonywałem po 100 km, także no na samej benzynie to by mi się w ogóle nie opłacało. Gaz, no to tak, wie pan, o połowę taniej.
21: Nie myślał pan w związku z tymi cenami o instalacji gazowej?
23: Nie, bo ja tak dużo nie jeżdżę.
21: Jak wychodzi? Tani?
24: Proszę pan,

0: zdecydowanie taniej. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
1: Za litr autogazu obecnie trzeba zapłacić około 3,08 zł. Do końca tygodnia cena może wzrosnąć do 3,21 zł. Na te inwestycje region czekał ponad 30 lat. Ruszają prace przygotowawcze do budowy nowej kolei gondolowej w Krynicy Zdroju. Ma ona połączyć istniejącą kolej na Jaworzynę-Krynicką z centrum miasta. Właśnie zaczęły się prace związane z przygotowaniem pasa terenu pod przyszłą kolej. Pod przyszłą trasę kolei, mówi Tomasz Pasieka z zarządu kolei gondolowej.
2: Sama kolej Krynica Express to nowoczesne 8-osobowe gondolki, które poruszać się będą z prędkością 5 metrów na sekundę, a cała trasa będzie miała ponad 2 km długości. Kolej gondolowa będzie miała charakter kolei dowozowej. Jej zadaniem będzie stworzenie wygodnego i bezpiecznego połączenia pomiędzy uzdrowiskiem, górą parkową, no a naszym całorocznym ośrodkiem turystycznym na Jaworzynie Krynickiej.
1: Podróż nową koleją z centrum miasta do kolei na Jaworzynę potrwa 8 minut. Inwestycja ma być gotowa w październiku przyszłego roku.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
1: Grek Anastasios Papapetru poprowadzi mecz Polska-Bośnia-Hercegowina. Informacji podała dziś UEFA. Spotkanie odbędzie się w piątek o 20:45 w Warszawie. Rywalem polskich siatkarzy będzie zwycięzca z pary Słowenia-Belgia. Biało-czerwoni zmierzą się z nimi w ramach półfinału Mistrzostw Europy. Awansowaliśmy do niego wczoraj po wygranej 3-0 z Niemcami.
4: Pokazali klasę!
5: Pięknie!
6: Musimy mieć ten medal i myślę, że złoty.
1: A dodam jeszcze, że mecz Belgia-Słowenia już dziś o 16:00. Triumf Mai Chwalińskiej w Singapurze. Polka pokonała Rosjankę Aleksandrę Ołyjnikową w drugiej rundzie turnieju tenisowego WTA. Spotkanie zakończyło się wynikiem 6-0, 6-1.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: To jest ten zły horoskop.
7: A pogodoskop.
1: Pogodoskop.
7: Pogodoskop.
1: Który znak? Już dałaś ten.
7: Dawaj tego byka. Byka
1: znowu.
7: Dawaj byka,
1: no. Praca, skoro wiesz, jak drażliwy jest twój szef, to nie odkładaj załatwienia tego, co cię poprosi. Ma to sens. Albo po prostu nie podchodź do niego.
7: Zmień szefa. To jest moja rada. Zmień szefa.
1: Może działasz na niego jak płachta na byka. Nie
7: wiadomo. Właśnie.
1: Jakiś jeszcze jakiś.
7: To za chwilę.
1: Dobra.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Czekaj, co tam jest? Wodnik, daj wodnika. O, wodnika.
1: Myślałam,
7: daj.
1: Że waga, bo dzisiaj się waga zaczyna, to może dla wagi coś.
7: No to może być jedno
1: dzisiaj.
7: I drugie, dawaj. Dobra. Dawaj wagę, no.
1: Wagi w miłości, spotkanie ze znajomymi, przeciągnie się do późna, ale daj się zaprosić, bo naprawdę warto. Nie wiadomo, co się kryje za tym. A z kolei wodniki, odświeżona znajomość sprzed lat może być zagrożeniem dla związku. Miej się na baczności i przemyśl każdy ruch.
7: Wodniki dzisiaj z wagami, prosimy się nie spotykać.

0: Sauer. Widziałem ten napis w jakimś menu kiedyś. Przy weekendzie. Był Sauer, tak był. Ale teraz robimy dzień dobry!
1: Vox FM robi dzień dobry!
2: Nie o nas, a o was, drodzy państwo, tym razem. 19 minut po godzinie 12 robimy dzień dobry. No właśnie komu? 6098-69869. Wybieramy numer. No i...
0: Dzwonimy.
2: Dzwonimy do kogoś, kto na voxfm.pl napisał, co mu robi dzień dobry. Jeżeli to byliście wy, to możliwe, halo? Że to właśnie... Halo, halo, dzień dobry.
3: Z tej strony Klaudia Wasilu, Karek Sikora, Radio Vox FM. Do Karoliny chcieliśmy się dodzwonić. Czy dobrze trafiliśmy?
2: Tak. Cześć, Karola.
4: Tak, oczywiście.
3: A czy Karolina wie, czemu dzwoniły?
4: Domyślam się.
3: Okej. Przeczytam twoje zgłoszenie. Napisałaś tak. Mój mąż... robi mi dzień, bo rano do mnie dzwoni, że kupił kolejnego unikatowego klasyka, czytaj Grata. I ja tutaj razem z Klaudią zastanawiamy się, czy oby na pewno to jest zrobiony dzień. Czy się z tego cieszysz, Karolina?
2: Mów śmiało, nikt nie słyszy.
3: Tak, jesteśmy tylko my.
4: Tak, cieszę się.
3: Brawo!
2: Czyli mąż jest obok.
4: Nie, męża nie ma.
3: Jak mąż ma na imię?
4: Dominik.
3: Dominik. I o co chodzi z Dominikiem? O jakiego Grata? Czy to... O co chodzi? Wytłumacz nam.
4: Kocha polską motoryzację. No i ciągle kupuje jakieś unikatowe samochody. Mamy malucha, rocznik 7-6.
3: Aha. Okay.
4: Mamy Nysę, mamy motorynkę, Ogara, stare rowery typu Wigry.
3: Ja cię kręcę.
4: No i teraz ostatnio zadzwonił i mówi, kupiłem przyczepkę. Kempingową. Mm-hmm. Niewiadówkę, taką małą, taką zapiekankę.
3: Okej.
2: Okay. I ty chcesz mi powiedzieć, że naprawdę byłaś w euforii, po prostu naprawdę się ucieszyłaś? Powiedziałaś, super!
3: Takie rzeczy mają duszę! Tak. No przecież, tak, no. Wspaniałe są, świetnie.
4: Tak, problem jest w tym, że to czyli wszystko jednak... to jest w takim stanie, że trzeba to odremontować.
3: Przestań, to się kiedyś zrobi ze szwagrem w garażu, to przecież jest świetna okazja.
2: Tam w garażu jeszcze coś się zmieści? Szwagier?
3: Się zmieści, szwagier zawsze
4: zmieści
3: się zmieści. Karolinka, a co byś powiedziała, żeby w tej przyczepie kempingowej, no od restaurowania wiadomo, ale że w niej, siadasz sobie z Dominikiem, z mężem, pijecie kawusie w filiżaneczkach od Radia Vox FM, zagryzacie słodziutką króweczką, podoba ci się taka perspektywa?
4: Super, tak, no, super.
3: To Karolinka, to my tobie to fundujemy w tym momencie. 3 kilogramy super. Kawy wysyłamy. 2 filiżaneczki, kubeczki od Radia Vox FM.
2: No i te krówki.
3: Krówki.
4: Tak, krówki.
3: Rozpływające
4: super.
3: Się w ustach. Pozdrawiamy ciebie,
4: super.
3: Pozdrawiamy męża.
2: Pijcie sobie kawusie razem w garażu. Nasyćcie tak oczy
4: dziękujemy.
2: Tym, co tam będzie.
3: I podziwiamy zapasy, coś wspaniałego. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy, hej!
4: Dziękuję, hej!
1: Vox FM robi dzień dobry!
2: Dzień dobry! Karolina z mężem już dzień dobry mają zrobiony.
0: Komu jeszcze? Komu?
2: I jeszcze?
0: Komu?
2: Właśnie.
0: No właśnie,
2: jeszcze
0: komu?
2: Vox.pl. Co wam robi dzień dobry?
3: Dajcie nam znać, a my oddzwonimy i jeszcze coś tam od siebie rzucimy wspaniałego. Tymczasem pięknie zagramy. Modern Talking, Brother Louis.
2: Petarda za moment.
3: Będzie petarda też od Dave'a. No
2: a to wszystko na 22 minuty po 12 w Vox FM.

0: No i co, Arunia? No, ten gong energii, czy poradzimy piosenka. Sobie jeszcze bez gonga?
1: A zdążysz teraz?
0: Tak?
1: No tak.
0: Taki mi dajesz wyzwanie?
1: Ja włączę.
0: Szafka daleko.
1: Włączę podkład.
0: To ty gadaj, ja biegnę.
1: Coś im powiem. Dobra. No, drodzy słuchacze, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji się w tym momencie znajdujecie, czy was właśnie szef zawalił robotą tak, że nie wiecie w ogóle w co ręce włożyć i macie takie zmartwienie, kurka rurka, do piątku się nie wyrobi, weekend zmarnowany. I właśnie w takich sytuacjach, proszę, zawsze jest coś, co rzuca takie światełko nadziei.
0: Mogę już?
1: Światełko nadziei.

0: jesteście, żeście mnie obudzili.
1: Ale pobudka z rana. No w szoku jesteś?
0: Ludzkie pojęcie,
2: pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Codziennie od 6 rano we Vox FM.
0: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
7: ludzkie szczątki
6: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
8: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
9: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Blisko centrum, blisko znajomych, blisko tego, co kochasz. Dom na Mariackiej 4 to gotowe, nowoczesne mieszkania, duże balkony i prywatne ogródki, a także wyjątkowe penthouse'y z przestronnymi tarasami i panoramą miasta. Czekają na Ciebie zielone ogrody, strefa fitness, klub malucha i przestrzeń rekreacyjna dla całej rodziny. Dom na Mariackiej 4. Tu znajdziesz swoje miejsce. Zadzwoń 600 620 202. Voyas Development.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
15: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
16: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje

0: swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
0: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Reklama.
4: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Wyloguj nienawiść, zaloguj szacunek, klikaj z głową, reaguj sercem. Pod takim hasłem w radomskich szkołach rusza kampania przeciwko hejtowi. Młodzież weźmie udział w specjalnych zajęciach, debatach oraz konkursie na plakat i film. Organizatorzy chcą zmienić postawy uczniów i nauczyć ich, że obok hejtu nie wolno przechodzić obojętnie, mówi Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent miasta.
5: To jest kampania, która przede wszystkim ma działać profilaktycznie i ma zwiększać świadomość na to, jak zachowywać się, gdy jest się ofiarą hejtu, a z drugiej strony, że obok hejtu, wobec hejtu nie można przechodzić obojętnie.
4: Cała akcja potrwa do marca przyszłego roku. Temperatury spadają, a pogoda za oknami, między innymi w Radomiu, nie napawa optymizmem. Nie da się ukryć, że jesień nadeszła. Jak radzić sobie z jesienną chandrą, radzą radomskie przedszkolaki.
6: Na gdzieś pojechać sobie, albo nakarmić kaczki.
7: Lubię te zbielać liście, wysypać koło garazy. Oglądać bajki i się bawić. Z mamą lubię zrywać jabłka zębinę i robić z nich soki.
4: Z radomskimi dzieciakami rozmawiała Sandra Białek-Pawłowska.

0: słońca, trochę chmur, a dodatkowo przelotne opady deszczu. Takiej aury możecie spodziewać się do końca dnia w naszym regionie. Na termometrach maksymalnie 15 stopni.
1: Vox FM. Jest impreza.
0: Po raz ostatni w tym sezonie rolkarze opanują Radom. Fundacja Zarolkujemy organizuje w najbliższy piątek Night Skating, czyli przejazd rolkarzy ulicami miasta. Trasa liczyć będzie 25 km, mówi Patryk Suchecki z Zarolkujemy Radom.
2: Pamiętajmy natomiast, że dołączając do takiej imprezy, chcąc czuć się bezpiecznym, powinniśmy przede wszystkim sprawnie poruszać się na rolkach. Nie mówię tutaj o jeździe profesjonalnej latami, tylko po prostu utrzymać się, przyspieszać i hamować, i skręcać, tak? Mieć te podstawy, które umożliwią nam nie wpadnięcie w drugą osobę.
0: Zbiórka w piątek o 18.45 na Placu Jagiellońskim. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

0: Vox.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przyjdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
6: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
7: ludzkie szczątki
6: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
12: Tango Delta 1056. Over.
13: Gdyby ośrodek szkolenia kierowców i instruktorów Delta szkolił także pilotów, byliby mistrzami przestworzy. Delta. Kursy prawa jazdy wszystkich kategorii. Kursy kwalifikacji wstępnej, szkolenia okresowe i kursy na instruktorów oraz operatorów maszyn budowlanych. Wybierz Deltę i kurs na instruktorów nauki jazdy. Radom Traugutta 52. Dzwoń 48 331 64 60.
1: Reklama.
14: Vox FM.
15: Vox FM.
14: Radom.
16: Znamy powód zatrzymania matki oskarżonego o zabójstwo Bartosza G. Od tego zaczniemy wiadomości. Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. Jeden z nich był blisko granicy z Polską. Będzie też o oszustach podszywających się pod pracowników ZUS-u.
17: 13 na zegarach, to czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
16: Trafiła do policyjnego aresztu, bo uderzyła mundurowego. Prokuratura ujawnia okoliczności zatrzymania matki Bartosza G., czyli 18-latka, oskarżonego o zamordowanie w Mławie 16-letniej Mai. Kobieta szarpała się z policjantem podczas przeszukania jej domu. Te działania zleciła prokuratura w związku ze śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa przez 47-latkę. Według medialnych doniesień kobieta miała zlecić zabicie ojca Mai i jego pełnomocnika, informuje Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku.
18: Policjant został uderzony jednokrotnie przez tą kobietę. Nie ma żadnych oczywiście tutaj obrażeń, nie mówimy tu o jakichkolwiek obrażeniach, ale zwyczajnie o naruszeniu nietykalności cielesnej. Tak zwyczajnie zachowywać się po prostu podczas czynności przeprowadzanej zgodnie z prawem nie wolno, no stąd to zatrzymanie.
16: Atak na funkcjonariusza wyjaśni osobne postępowanie. Tymczasem do śledztwa w sprawie podżegania do zabójstwa zabezpieczono w domu kobiety dowody.
18: Głównie nośniki elektroniczne, ale zabezpieczono również dokumenty w formie klasycznej papierowej.
16: Przypomnijmy, 16-letnia Maja zaginęła w kwietniu ubiegłego roku. Jej ciało odnaleziono po poszukiwaniach w zaroślach w pobliżu zakładu należącego do rodziny Bartosza G. Tego wówczas 17-latka zatrzymano w Grecji, dokąd pojechał w ramach szkolnego wyjazdu. Po kilku miesiącach sprowadzono go do Polski. Rosyjskie drony znów zaatakowały Ukrainę. Eksplozję o poranku słychać było m.in. w Kowlu, około 70 km od polskiej granicy. Tam dron zaatakował obiekt infrastruktury krytycznej. Uszkodzone zostały też budynki mieszkalne. Właśnie w związku z dronami lecącymi w stronę Wołynia, Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy przygranicznych województw otrzymali alerty RCB. Od rana rosyjskie drony atakują też Kijów. W stolicy zginęła jedna osoba, 8 zostało rannych. Uderzenia objęły m.in. dwie stacje paliw, biurowiec i infrastrukturę kolejową. Trafiło precyzyjnie w stację paliwową. Zdążyliśmy wydostać człowieka spod gruzów. Całe szczęście, że policja szybko przyjechała. Sprawdzamy, czy wszyscy zdążyli opuścić tę stację.
0: Nie ma nikogo, wszystko sprawdzili.
16: Relacjonował żołnierz, który przebywał w pobliżu miejsca uderzenia. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał, że według danych wywiadu Rosja może w najbliższych dniach przeprowadzać zmasowany atak dronami i rakietami na terenie całej Ukrainy. Ponad 20 tysięcy złotych za pomoc w załatwieniu sprawy w ZUS-ie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy ostrzega przed płatnymi pośrednikami. Do urzędów docierają sygnały o firmach i osobach, które oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Tymczasem ZUS pomaga przy składaniu wniosków bezpłatnie. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
15: To kolejna forma kontaktu pośredników z potencjalnymi klientami. Wcześniej przedstawiciele niektórych kancelarii odwiedzali osoby z niepełnosprawnościami w ich domach.
19: Często były to osoby starsze, nie zawsze dokładnie zapoznały się z treścią podpisywanych dokumentów.
15: A dopiero później dowiadywali się o wysokich opłatach zapisanych w umowie, mówi Krystyna Michałek z kujawsko-pomorskiego ZUS-u. W jednym przypadku opłata wyniosła prawie 22 tysiące złotych. Teraz pojawiła się kolejna forma kontaktu.
19: Klienci zgłaszają się do ZUS-u z listami, których otrzymali gotowe umowy i pełnomocnictwa przedstawiane jako pakiet pomocy przy składaniu wniosku.
15: ZUS przestrzega przed podpisywaniem takich dokumentów.
16: Formalności można załatwić bezpłatnie, a przy wniosku pomoże urzędnik. Pośrednik nie ma wpływu na przyznanie świadczenia. Mieszkanki Dobrowy Górniczej szykują turbany dla kobiet w trakcie leczenia onkologicznego. Kolorowe i miękkie nakrycie głowy dadzą im poczucie komfortu w trudnym czasie chemioterapii.
20: Utrata włosów dla kobiety to jest coś takiego ciężkiego. Są peruki, które są niezbyt komfortowe, no i tak postanowiłyśmy, że może taki turban będzie fajniejszy.
21: Taka czapka z długimi końcami, uszami, która się zawiązuje na środku czoła. I tak naprawdę dajemy to jeszcze drucik, żeby uformować właśnie ten kształt na końcu. Tutaj stworzyłyśmy kwiatki, wyszły różne takie dziwne rzeczy, pączki, także myślę, że to będzie fajna sprawa. Taka troszeczkę terapia kolorem na pewno też pozwala przetrwać ten trudny czas.
22: Sama jestem onkologiczna. Mam nadzieję, że mnie już nie będą potrzebne, ale jak najbardziej chcę się przyczynić do tego, żeby inne dziewczyny też miały lżej.
16: Turbany trafią m.in. do pacjentek Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Dziewczyny, zróbmy pogodę normalnie, bo sponsor jest, może słucha, wiecie.
24: Dobrze, no to nie ma problemu, absolutnie żadnego. Gosia, to miało być normalnie.
17: Gosia, jak
24: 16 stopni,
17: zaczyna.
24: Drodzy Państwo, dzisiaj w Warszawie. Najchłodniej 10 stopni w Zakopanem i tutaj popada, a najcieplej 18 stopni wskażą termometry.
17: Jakbyś była maskotką w supermarkecie, to byś była dużo
24: deszczu, Gosia. Ja próbuję tutaj poinformować Was, drodzy słuchacze, bo ja wiem, że Was naprawdę interesuje pogoda. Nie przejmujcie się absolutnie tymi dziećmi, co tam w tle. Maksymalnie dzisiaj 18 i tego się trzymamy. Dobrze, teraz możecie.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: To jest klapek, moja zabawka,
17: klapek,
24: przepraszam.
17: Klaudia i Arbus Arek.
24: I gong Gosia.
17: Ej, dobra, czekajcie, bo tu pogodoskop miał być, nie?
24: Tak.
17: Słuchajcie, Gośka, poczekaj, to tak.
24: Tak.
17: Jest podkład. I pytanie. Arek Byk, Dorota Wodnik.
16: Arek był Arbus przed chwilą.
17: Nie, to Byk Arek i Wodnik Dorota. Czy do siebie pasujemy?
16: Byki i wodniki? Z tak. tego nic nie może być dobrego. To na pewno nie.
17: Dlaczego? No daj szansę miłości.
16: No bo jeden to jest...
24: Bo Pawelec nie miałby czego robić.
16: A. To po pierwsze. A drugie to są różne żywioły. Mm. Byk to żywioł ziemi, wodnik natomiast powietrze. Ja nie wiem, jak te dwie materie...
17: Jak to wodnik, to woda.
16: Nie kłóć się ze mną. Nie wiem, jak te dwie materie mogą się połączyć. Ale z drugiej strony dla chcącego nic trudnego. Dobra, więc...
24: I tu postawimy kropkę, tak, bo już czas nas goni.
17: Jeden komentarz tylko. Dziękuję. Dziękuję. Taka kropka może być. Klapek Klaudia, Arek Arbus i Gong Gosia, która wrócił 14. Tu Vox FM, całkiem normalne radio.

0: To jest Eddie Vata.
1: Ten, co ma swoich ludzi i bardzo mocno ich kocha.
0: Tak jest.
1: Dobrze mieć swoich ludzi.
0: Dobrze mieć swoich ludzi. Słuchajcie, dobrze, że nas macie ogólnie. My jesteśmy wasi ludzie.
1: Ale jacy my jesteśmy szczęśliwi, że my was mamy, drodzy państwo.
0: To jest transakcja wiązana. Słuchajcie, my wam zagramy, wy tego posłuchacie. My wam coś opowiemy, wy już będziecie wiedzieć, ale słuchajcie, my nawet chińskiego się dla was nauczyliśmy.
1: No i w temacie tego grania, to można na przykład sobie grać, układać może bardziej kostkę Rubika.
0: Dokładnie.
1: Jest taka jedna Chinka, nazywa się Lian Yongzi.
0: Lian Yongzi, my się specjalnie tego słowa uczyliśmy.
1: Tak, ona ustanowiła, słuchajcie, rekord świata kobiet w średnim czasie układania kostki Rubika 3x3. I generalnie gratulowalibyśmy.
0: Byśmy?
1: Oczywiście, żebyśmy gratulowali, ale nie gratulujemy tym bardziej.
0: Tak, nie bylibyśmy sobą, żebyśmy nie postawili jakiegoś pytania.
1: Tak, zapytaj, ile lat masz, droga Chinko Lian Yongzi?
0: To chyba powiedziałaś już.
1: Nie, jeszcze nie.
0: Ile lat masz, droga Chinko Lian Yongzi?
1: Zaledwie 6.
0: O, właśnie, 6 lat.
1: 6-letnia, słuchajcie, dziewczynka, która już ma 2 rekordy świata ustanowione. Super.
0: 4 sekundy i 52 setne.
1: Tak.
0: A później pomyślała, Dajcie jeszcze raz. Jestem niesatysfakcjonuje mnie ten wynik. I wzięła, cyknęła 4 sekundy i 27 setnych.
1: Brawo, no. Brawo. Sześć. Ja się zastanawiam, czy to przypadkiem nie jest pierwsza, a może i nawet jedyna zabawka, jaką dostało to dziecko od urodzenia.
0: To chyba by było jedyne słuszne wytłumaczenie tej sytuacji.
1: Po co grzechotki?
0: Jak można,
1: po co klocki?
0: Tak, kostkę Rubika.
1: I dokładnie. Zobacz, jaką mamy rekordzistkę. Brawo! Gratulujemy, droga Lian.
0: Tymczasem Bon Jovi i nie składajcie się jak kostki Rubika, bo to trzeba tańczyć, śpiewać, skakać.

0: chóry anielskie.
1: A? I miejsce trzecie wyśpiewują. To Fate, Alan Walker i Ava Max. To wszystko w Vox FM na 24 minuty przed godziną 14, a miejsce trzecie w Bestliście.
2: Dokładnie. Jeśli was coś tam kusi, żeby podszpącić z tym numerem, z tą piosenką, bardzo wam się może spodobała, no to voxfm.pl, zakładka Bestlista, albo w apce też możecie zagłosować.
1: Szpącić.
2: No, szpącić, tak.
1: A w piątek po 17 szpącimy i słuchamy razem Krzyśka Skrzypkowskiego w Bestliście Vox FM.
2: Szczegóły już teraz.
3: Autopromocja. 3.

0: Rokosovský. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900.

0: Proszę, korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. White Bean Cafe na stacjach BP.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte. W piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.
9: Anna Wadowska, zapraszam na wiadomości. Policja jest na tropie osoby podejrzewanej o dewastację kapliczek oraz katedry w Radomiu. Miejsca kultu były obrzucane wydmuszkami z jajek wypełnionymi farbą. Funkcjonariusze ustalili podejrzanego sprawcę serii zniszczeń. Niewykluczone, że mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury jeszcze w tym tygodniu, mówi Cezary Ołtarzewski, prokurator rejonowy w Radomiu.
10: Trwają czynności zmierzające do ustalenia miejsca jego pobytu zatrzymania celem doprowadzenia i wykonania czynności w prokuraturze. Na razie mówimy o jednej osobie, takie są ustalenia, nie będziemy podawać więcej szczegółów dla dobra postępowania.
9: Za zniszczenie zabytków grozi kara do 8 lat więzienia. Temperatury spadają, a za oknami jesień w pełni. Jakie pomysły na spędzenie wolnego czasu jesienią mają najmłodsi radomianie? Postanowiliśmy to sprawdzić.
11: Na gdzieś pojechać sobie, albo nakarmić kaczki.
12: Lubię te zbielać liście, wysypać koło garazy, oglądać bajki i się bawić. Z mamą lubię zrywać jabłka zębinę i robić w nich soki.
9: Z radomskimi dzieciakami rozmawiał nasz reporter Wojciech Wójcikowski. Wiecznie i deszczowo. Takiej pogody możemy spodziewać się w najbliższych godzinach w regionie radomskim. Aktualnie na termometrze zobaczymy 15 stopni.
0: Jest impreza.
9: To będzie ekspozycja poświęcona kulturze, wierzeniom i rytuałom starożytnego Egiptu. Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu przygotowuje wystawę Śmierć to dopiero początek, mumie, amulety i maski grobowe starożytnego Egiptu. Zabytki, które zobaczymy na wystawie, są wypożyczone z kolekcji najważniejszych polskich instytucji muzealnych i naukowych, mówi Adelina Szczerbińska, kurator wystawy.
13: Starannie wykonane amulety, które miały chronić zmarłych w zaświatach, zdobione polichromią, maski sarkofagowe, mumie zwierzęce, mumie ludzkie, figurki uszepti, które miały pracować za zmarłych, a także papirusy.
9: Wernisaż wystawy w piątek 25 września.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Na oszczędne plany zakupowe Bricomarsze poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Canal Plus.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
17: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
18: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
19: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
20: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
21: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
20: I zrobiła nam super pokój.
21: Mamo, dzięki!
22: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama. Vox FM Radom.
23: Kolejne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Od tego zaczniemy wiadomości. Morderca księdza usłyszał prawomocny wyrok. W więzieniu spędzi 30 lat. Na koniec jesienny spektakl w lesie, czyli czas na rykowisko.
24: A w Vox FM na szczęście czas na wiadomości Vox FM o 14:00. Zaprasza już teraz Małgorzata Łukowska.
23: Wiadomości zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poderwało myśliwce. To w związku z naruszeniem naszej przestrzeni powietrznej przez rosyjski śmigłowiec Mi-8. Maszyna wykonywała lot z obwodu królewieckiego. Nad terytorium Polski przebywała przez 42 sekundy. Charakter incydentu wskazuje na to, że Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej, donosi polskie dowództwo. Z 20 na 30 lat więzienia sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył wyrok dla zabójcy księdza Grzegorza Dymka z Kłobucka. Uzasadniono to okolicznościami popełnionej zbrodni, zaznacza sędzia Gwidon Jaworski.
1: Ksiądz Dymek cierpiał. Uduszenie trwa od 4 do 10 minut. Pełni świadoma śmierci.
23: To sprawiedliwy wyrok, komentował brat zamordowanego księdza Andrzej Dymek.
2: Sprawiedliwy wyrok. Ten poprzedni był trochę za niski. Ten człowiek zrobił... Moja mama ma 92 lata, ona została wyrwana z tego środowiska swojego, tak z korzeniami jak dorosłe drzewo. I jestem pod wpływem takiej traumy, którą będę miał do końca życia.
23: Wyrok jest prawomocny. Obrona skazanego nie wyklucza złożenia wniosku o kasację. Przypomnijmy, w lutym ubiegłego roku 52-letni Tomasz J. napadł na plebanie, chciał ukraść pieniądze z datków wiernych. W otwartym garażu zaatakował proboszcza księdza Grzegorza Dymka. Obezwładniony i skrępowany duchowny udusił się. Brak pełnych pensji dla pracowników i rosnące zadłużenie. Kolejny podkarpacki szpital mierzy się z poważnymi problemami. Tym razem chodzi o samodzielny, publiczny zespół opieki zdrowotnej w Sanoku. Zatrudnieni tam pracownicy od 2 miesięcy otrzymują niższe wynagrodzenia, mówi przewodnicząca Związku Zawodowych Małgorzata Sawicka.
3: 70% wynagrodzenia otrzymujemy za miesiąc lipiec, za miesiąc sierpień. Prawdopodobnie będzie to dalej trwało. Żądamy między innymi tego, żeby wypłacać pracownikom odpraw emerytalnych.
23: W związkowcy wskazują też na brak dialogu z dyrekcją szpitala. Do władz powiatu skierowali wniosek o rozwiązanie umowy z jej dyrektor. Będzie rozpatrywany w poniedziałek. Wtedy też zbierze się Rada Społeczna Szpitala, podczas której dyrekcja ma przedstawić częściowy program naprawczy. Dodajmy, że zadłużenie sanockiego szpitala przekroczyło już 220 milionów złotych. A dziś pierwszy dzień astronomicznej jesieni. Jej znak można szukać m.in. w lasach, gdzie o tej porze trwa rykowisko, czyli okres godowy jeleni. Charakterystycznym rykiem samce próbują zwabić samice, odstraszyć konkurentów albo sprowokować je do walki, mówi Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
4: Tym pierwszym głosem, który słyszymy podczas rykowiska, to jest głos byka organisty, który rozpoczyna rykowisko. Z różnych stron odpowiadają mu inne byki. No, rozpoczyna się misterny rytuał walki o względy łań. Jeżeli jednak to nie przyniesie efektu, dochodzi do bezpośredniego starcia byków.
23: Okresy godowe poszczególnych gatunków zwierząt mają swoje charakterystyczne nazwy. U danieli to bekowisko, u łosi bukowisko, a u jeleni rykowisko.
5: Czego nie rozumiesz, ale powiem ci, że ten dźwięk tego... Możesz na chwilkę jeszcze raz puścić, ja pana wyciszę? Jeszcze raz. O, właśnie. To brzmi jak, wiesz co, jak stara szafa u mojej babci.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Dobrze, że słuchacze nie słyszą naszych mikrofonów, jak skrzypią. Zrób tak.
5: Bo jest rykowisko.
23: Rykowisko.
5: O, jak dobrze. Proszę państwa, dzisiaj będzie padało.
23: Znowu?
5: No znowu. Ale gdzie? Grzyby rosną podobno jak szalone, wiesz, grzyb na grzybie. Ja też nie lubię, ale no rosną. Są tacy ludzie, którzy wyjdą i jeszcze się relaksują podobno przy zbieraniu grzyba. Ta jasne. Kraków, Rzeszów, Lublin, Białystok, Kielce, Warszawa, tam wszędzie tego popołudnia popada. Od 10-11 stopni na północnym zachodzie, tak patrzę, gdzie najchłodniej. W Zakopanem dzisiaj po południu 1 stopień na plusie, na szczęście.
23: Na szczęście wygląda... na plusie. 24 będą w niedzielę.
5: Żart.
23: Naprawdę.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Jak ty do tego doszłaś? Naprawdę?
23: Wywróżyłam to.
5: 24 stopnie w najbliższą niedzielę. To jest szok. To jest niedowierzanie, to jest skandal.
23: To będzie ten jeden dzień i koniec.
5: Mówią mieszkańcy. Dzień spadającego liście jest dzisiaj. Rozumiesz,
23: to
5: co
23: ja.
5: Się dzieje.
23: To już. To jest dzień z Vox FM.
5: Nie spadających gwiazd, tylko spadającego liścia.
23: Coś na pewno spadało.
5: A na drzewach zamiast liści?
25: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
5: Dzisiaj jest także Dzień Języka Migowego i ten dzień mi za każdym razem przypomina, że czasami milczenie naprawdę jest złote. Gośka, wróć.
23: Nadgorliwość bywa gorsza od...
5: Barbie.
23: Pa.

0: Ja lubię takie piosenki, w których słychać, że namieszał David Guetta. To jest jedna z nich. Memories, czyli o wspomnieniach, a wspomnień czar. Ludzie zaczęli wspominać, nie wiem jak u was, ale na moich mediach społecznościowych, jak to wyglądały wakacje, jakie były niesamowite, się udało, dlaczego już tęsknimy i w ogóle co dalej. I na to wszystko wchodzą ludzie, którzy, bo dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni, o to mi chodzi. I na to wszystko wchodzą ludzie, którzy mówią, ta to pa teraz, patrz jak wygląda urlop we wrześniu, proszę ja ciebie, nie wolno to patrz teraz, to patrz teraz. I denerwują. Dzień dobry wszystkim, środa nam minęła, praktycznie już mamy ją z głowy, zwłaszcza tę część pracującą, teraz zaczyna się ta przyjemniejsza część i środy, i tygodnia, bo to już jest druga część, bardzo blisko weekendu. Weekend szykuje się bardzo wyborny, jeżeli martwi was to, że w pogodzie tak słabo i tak dalej, spokojnie, bo wraca ciepło i to od najbliższej soboty, także zahaczymy także o weekend, załapiemy się trochę na to w weekend, ale o tym jeszcze zdążymy sobie powiedzieć. Pamiętajcie, że Vox FM robi dzień dobry niezależnie od okoliczności, to oczywiście na voxfm.com.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: A w programie To jest dzień, o tej porze ważne pytanie. A co robicie? Jak stoicie? 609-869-869, tam zawsze wychodzą ładne kwiatki. To poprosimy o kwiatki dla Agatki.

0: Ze wszystkich play wybieram powerplay. Co ma być, to będzie. Mądre. 18 minut mamy po godzinie 14. Jeśli teraz zupełnym przypadkiem słuchacie swojego ulubionego radia na cały regulator i akurat znajdujecie się w komunikacji miejskiej, nie róbcie tego. Na wszelki wypadek ostrzegam, chociaż popieram, ale ostrzegam. Wyobraźcie sobie, że na przykład w takim Singapurze są już przepisy, które mają ukrócić niegrzeczne zachowanie pasażerów właśnie w zbiorkomie, czyli w środkach komunikacji miejskiej, ale także na dworcach i na przystankach. Uwaga, są mandaty do nawet 1500 zł za słuchanie głośnej muzyki czy kładzenie nóg na siedzeniach w autobusie. A jeżeli razem te czynności ze sobą połączycie, to już w ogóle 3000 zł, to nie wiem, no to już bardziej się chyba opłaca jechać nawet bez biletu. 1500 zł za słuchanie głośno muzyki. Tylko tak sobie myślę, że żeby ten mandat dostać, to ktoś musiałby to zgłosić. Dlatego, zanim puścicie to, co się za chwilę wydarzy, zapytajcie wszystkich. Wszyscy chcą w rytmie hitów? Okej.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Skoro wszyscy się zgodzili, to dostarczam For the Cause.
2: It is not that funny.

0: Troszkę funkujące gitarki w środowe popołudnie. Bardzo proszę, odpowiada za nią Fastboy Music Sounds. 28 minut po 14, za 2 minuty wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Przesłuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
3: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
4: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
5: A jak, w jaki sposób?
4: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
6: Wywaliłaś się na rowerze?
5: No wiesz
6: co? Wiedziałeś? Nie wiem, ale ktoś tak coś mi powiedział. Nie
1: Kto?
6: Wiem.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie.
5: Bo Kaufland jest fresh.
3: Od czwartku polskie ziemniaki opakowanie 5 kg 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
9: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
12: Reklama.
13: 14.30 na zegarze. Małgorzata Łukowska melduje się w studiu z najświeższą porcją wiadomości.

0: Tok FM. Proszę.
1: Na początek zarzuty dla dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o nadużycie uprawnień albo niedopełnienie obowiązków, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Trybunał Konstytucyjny określił ogłoszone zarzuty jako absurdalne. W komunikacie czytamy, że dopuszczenie przez prezesa do objęcia urzędu sędziego osób, które nie złożyły ślubowania wobec prezydenta, stanowiłyby przestępstwo przekroczenia uprawnień. Przypomnijmy, od kwietnia w prokuraturze krajowej trwa śledztwo w sprawie niedopuszczenia do orzekania czworga wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Już 20 tysięcy osób korzysta z aplikacji Pierwszy Ratownik. Pozwala ona jednym przyciskiem zadzwonić pod numer 112 i sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy defibrylator. Użytkownik może też powiadomić ratowników, wolontariuszy w okolicy oraz wskazać, czy potrzebuje na przykład apteczki, mówi prezes OSP we Wtórku Maciej Fleszer.
2: Wolontariusze, pierwsi ratownicy są na miejscu zdarzenia w ciągu maksymalnie 4 minut od wciśnięcia przycisku pomoc przez świadka zdarzenia.
1: Aplikację można pobrać na smartfony zarówno z Androidem, jak i systemem iOS. A na Lasce trwają poszukiwania najgrubszego niedźwiedzia. Ruszył coroczny konkurs na osobnika, który najskuteczniej przybrał na wadze przez zimową hibernację. W rywalizacji bierze udział kilkadziesiąt niedźwiedzi wytypowanych przez tamtejszych leśników. Ostateczną decyzję w specjalnym głosowaniu podejmą internauci. Wybory potrwają do końca września. Ciekawostką jest to, że podczas późnoletniego żerowania niedźwiedzie pochłaniają do 200 tysięcy kalorii dziennie.
0: Konkurs można już odwołać.
1: Wygrałeś.
0: Nie, mój sąsiad. Pozdrawiam Bogdana. Ćwiczył od 2 lat.

0: Felix Jeniwajza, to jest Close Your Eyes, Vox FM, 21 minut do 15. Witam, pisze Krzysiek, SMSK, a ja od dzisiaj zaczynam dwutygodniowy urlop. Pakujemy się i kierunek Chorwacja Split, temperatura około 27 stopni. Nie wiem, co mam powiedzieć. Nie wiem, ale Dorota pisze, ja już godzinę stoję, bo mam dużo prasowania. Takimi problemami się żyje we wrześniu, Krzysiek, a nie jakieś splity Chorwacje. Pff, zazdro.
1: Reklama.
2: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a

0: klientów.
1: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
2: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
3: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków joniec.
0: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
4: No co wy, spawane z profili będą git.
5: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
0: Siadek.
5: No co?
6: A ja... Koniec dylematów, bo w TechPark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. TechPark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
7: Gotowy na kolejny etap życia? Dom na Mariackiej 4. To może być dobry adres. Po pracy chill. Weekend? Twoja przestrzeń. A na co dzień? Po prostu dobrze mieszkać. Dom na Mariackiej 4. Twoje miejsce. Twój klimat. Twój adres. Dom na Mariackiej 4. Więcej niż mieszkanie. To miejsce, do którego chce się wracać. Przyjdź, zobacz, wybierz gotowe mieszkanie. Voyas Development.
8: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
9: Reklama.
10: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Uwaga kierowcy i piesi. Jesień to czas podwyższonego ryzyka na drogach, informuje mazowiecka policja. Zmienne warunki, mgły i mokra nawierzchnia utrudniają widoczność i wydłużają drogę hamowania. Apelujemy także do pieszych o zachowanie ostrożności, mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji.
11: Piesi z kolei powinni unikać nagłego wchodzenia na drogę. Nawet szybka reakcja kierowcy może nie wystarczyć, by zatrzymać pojazd na czas. Jesień to również czas, kiedy piesi i rowerzyści muszą szczególnie zadbać o swoją widoczność. Elementy odblaskowe, takie jak kamizelki, opaski, breloki, znacząco zwiększają szanse na to, że zostaną zauważeni przez kierowców w porę.
10: Policja przypomina, że poza terenem zabudowanym noszenie odblasków jest obowiązkowe. Temperatura spada, co sprzyja przeziębieniom. Aby uniknąć infekcji, warto zadbać o swoją odporność, a w tym może pomóc nam dobrze zbilansowana dieta. Na naszym talerzu powinny znaleźć się przede wszystkim kiszonki, radzi Ewa Kołton, dietetyk z Radomia.
12: Cała praktycznie odporność jest w jelitach, więc trzeba zadbać maksymalnie o jelita. Kiszonki oczywiście. Jeżeli ktoś nie ma problemów ze spożywaniem nabiału, to jak najbardziej kefiry, maślanki, jogurty naturalne. To też bardzo wspomaga nasz mikrobiom.
10: Warto również pamiętać o suplementacji witaminy D w okresie jesienno-zimowym, a napoje gazowane zamienić na wodę.

0: Możliwe są przelotne opady deszczu, więc przypominam Wam o parasolce. Może też silniej zawiać. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 15 stopni.
1: Vox FM. Jest impreza.
0: Do pokonania będzie dystans 5 km. Trasę można też pokonać z kijkami do Nordic Walking. Przed nami drugi radomski bieg onkologiczny. Impreza w niedzielę, 4 października. Organizatorem jest Stowarzyszenie Biegiem Radom i Radomskie Centrum Onkologii. Tym razem startujemy z Parku Kościuszki, mówi Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom.
2: Biegamy na testowanej, sprawdzonej trasie z pętlą 2,5-kilometrową ze startem i metą w parku imienia Tadeusza Kościuszki.
0: Przypomnijmy, bieg 4 października, start o 11 w Parku Kościuszki.

0: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Autopromocja.
2: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: David Carpenter polował na samotne kobiety spacerujące po górskich amerykańskich ścieżkach. Zabił 8 osób. Posłuchajcie historii zabójcy ze szlaku.
2: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
3: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
18: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
19: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Reklama.
20: Anna Joanna Badowska, witam wszystkich zmotoryzowanych. Zapinamy pasy i w tej godzinie zaczniemy od Grójca. I tutaj większy ruch w centrum miasta i na dojeździe do ronda honorowych dawców krwi od strony Słomczyna. O tej porze postoicie także na Armii Krajowej i ulicy Poświętne. Nielepsza sytuacja na Piłsudskiego, Krótkiej i Lewiczyńskiej. A teraz szybki rzut oka na aktualną sytuację drogową w Radomiu i zaczniemy od utrudnień na 25 czerwca. Tutaj trwają prace remontowe chodników, a drogowcy apelują o zachowanie ostrożności w tej części miasta. Sprawdzamy aktualną sytuację drogową i o tej porze więcej od przyrondzie Narodowych Sił Zbrojnych. Postoimy tutaj począwszy od Żółkiewskiego, przez skrzyżowanie z Energetyków, aż po rondo Popiełuszki. Nie lepiej o tej porze na Alei Wojska Polskiego, też przy rondzie Popiełuszki i rondzie Matki Bożej Fatimskiej. To tyle, uważajcie na pieszych, życzę szerokości

0: kolejne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Od tego zaczniemy wiadomości. Spotkanie uczniów z psychologiem to po ataku toporkiem 12-latka na jego rówieśnicę. Na koniec wielkie ćwiczenia strażaków pod Bełchatowem.
1: I o tym wszystkim już za chwilkę opowiada Małgorzata Łukowska. Na zegarach 15, czas na wiadomości.
0: Rosyjski śmigłowiec nad Polską. Armia informuje o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Śmigłowiec Mi-8 na 42 sekundy przekroczył granicę. Maksymalnie wleciał w głąb Polski na odległość 300 metrów. Do incydentu doszło tuż przed południem. Natychmiast skontaktowaliśmy się z rosyjskim stanowiskiem dowodzenia, mówi podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii.
2: Po interwencji Centrum Operacji Powietrznych w kontakcie z obwodem Królewieckim został on odsunięty od naszej granicy, by nie doszło do kolejnego incydentu, bądź też żeby nie prowokował nas do jakiejkolwiek reakcji. Mamy stały kontakt przy takich incydentach, reagujemy i tutaj też zostało to szybko zażegnane.
0: Polskie dowództwo traktuje ten incydent jako możliwe testowanie polskich systemów obrony powietrznej.
2: Ale zapewniam, że nasze systemy obrony powietrznej dyżurują całodobowo i obserwujemy również, jest jednym z naszych priorytetów obserwacja obwodu królewieckiego.
0: W powietrze prewencyjnie wzbiły się polskie myśliwce. Dziś w szkole bez lekcji. Wójt gminy Turośl chce, żeby we wszystkich szkołach w gminie uczniowie spotkali się z psychologiem. To po dramatycznym ataku 11-latka na rok młodszą uczennicę w szkole podstawowej w Ptakach niedaleko Łomży, mówi wójt gminy Turośl Piotr Niedbała.
3: Rozważam taką możliwość i myślę, że to jest właściwe i potrzebne będzie, żeby spotkania z pedagogiem szkolnym, nie tylko szkolnym, zrobić dla wszystkich dzieci na terenie gminy Turośl we wszystkich szkołach.
0: Dziś takie spotkanie zamiast lekcji mają uczniowie tej podstawówki i rodzice. Brak pełnych pensji dla pracowników i rosnące zadłużenie. Kolejny podkarpacki szpital mierzy się z poważnymi problemami. Tym razem chodzi o samodzielny, publiczny zespół opieki zdrowotnej w Sanoku. Zatrudnieni tam pracownicy od 2 miesięcy otrzymują niższe wynagrodzenia, mówi przewodnicząca związków zawodowych Małgorzata Sawicka.
4: 70% wynagrodzenia otrzymujemy za miesiąc lipiec, za miesiąc sierpień. Prawdopodobnie będzie to dalej trwało. Żądamy między innymi tego, żeby wypłacać pracownikom odpraw emerytalnych.
0: Związkowcy wskazują też na brak dialogu z dyrekcją szpitala. Do władz powiatu skierowali wniosek o rozwiązanie umowy z jej dyrektor. Będzie rozpatrywany w poniedziałek. Wtedy też zbierze się Rada Społeczna Szpitala, podczas której dyrekcja ma przedstawić częściowy program naprawczy. Dodajmy, że zadłużenie sanockiego szpitala przekroczyło już 220 milionów złotych. Strażaków w akcji, czyli wielkie ćwiczenia w Bogumiłowie niedaleko Bełchatowa. Służby ratunkowe trenowały działania na wypadek pożaru w zakładzie produkującym paliwa i biokomponenty.
5: Na odbiorze 409-77. Pożar budynku warsztatu. Rozpoczynamy ćwiczenia.
6: Co wam dają takie ćwiczenia?
7: Przede wszystkim chcielibyśmy się zapoznać właśnie z zakładem. Michał Wieczorek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie. To jest zakład specyficzny z zagrożeniami występującymi na terenie tego zakładu.
6: Nie ma wiele takich zakładów w kraju.
7: To jest jedyny taki zakład w Polsce na obecną chwilę. Taka mała rafineria. Chcielibyśmy po prostu zapoznać druhów ochotników zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie, że dojdzie do jakiegoś działania na terenie tego zakładu, żeby już wiedzieli, z czym tutaj się trzeba zmierzyć.
0: Na ćwiczeniach był nasz reporter Rafał Różecki.
1: Żyje?
0: Jeszcze.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jeżeli żyje, to ćwiczenia można uznać za nieudane.
0: Odbyte.
1: Kraków, Rzeszów, Lublin, Białystok. Takie miasta będą tej nocy miały przyjemność kąpać się w deszczu. Ulice czyste, rozumiesz, wiesz, bo to jest czysty deszcz, pada. Albo kwaśny też, nie wiem. 10-11 stopni na północnym zachodzie, najchłodniej w Zakopanem. 1 stopień zaledwie pokażą termometry. Jutro przetrwać 13-14-11 w Olsztynie stopni. Pada dosłownie w całym kraju na zmianę ze słońcem, czyli taka pogoda jak dzisiaj. Ale od piątku to się zmieni.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Pytanie. Chciałabym mieć zawsze takie perspektywy jak na niedzielę.
1: Ja też. Jeszcze gdyby to była piątkowo-sobotnia perspektywa, to lepiej,
0: no już nie przesadzaj.
1: Nie, w niedzielę człowiek zaczyna myśleć o pracy. Czy ty się w życiu spieszysz?
0: Zawsze.
1: Dlaczego? Bo ja, to jest poważne pytanie.
0: Bo chcę skorzystać z jak największej ilości czasu i go wykorzystać.
1: Właśnie przeczytałem, że pośpiech potrafi być gorszy niż stres i bardziej nas zabija.
0: Bo?
1: Tego ci nie mogę powiedzieć, ale powiem
0: ale
1: za chwilę.
0: Ale po prostu zabiję.
1: Tak.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan Mięsko.
1: Ale zaraz wyjaśnię szczegóły. Słuchaj uważnie.
0: I nie lepiej palić papierosów, one też zabijają. Nie, lepiej się spieszyć.
1: Lepiej się spieszyć, żeby nie palić papierosów.
0: Dobrze.
1: Żeby nie przejść za szybko na stronę trwale niepalących. Kamil Rutkowski, program To jest dzień. Małgorzata Łukowska wraca za 25 minut. Będzie miała także wiadomości sportowe.
0: Będę się spieszyć.
1: Także jest co robić. A my gramy. Płomienie miłości. Gośka, rozumiesz? Czujesz to?

0: Hype'a to Normal Jean Martin. To jest Out of My Head. 10,5 minuty już po godzinie 15. Mamy środę, 23 września. Mówię już i się bardzo z tego powodu cieszę, a to dlatego się cieszę, że się cieszę, bo mamy popołudnie. Środowe. Rozpoczynamy tak zwaną przyjemną część tygodnia, kiedy już mamy tylko czwartek i piątek. Fantastyczny weekend przed nami, no to jak się nie cieszyć? Proszę Państwa, na ulicach Warszawy pojawił się autobus, który wygląda jak tramwaj. No, to jest nietypowy autobus elektryczny, który wozi pasażerów, rzeczywiście wygląda jak tramwaj. Przyjechał do nas z Hiszpanii, ma zaokrąglony przód, ma bardzo duże okna, no i przyciąga niemałą uwagę oczywiście wszystkich, no bo rzeczywiście takie coś, takie cudo zobaczyć, powiem Wam szczerze, nie wiem co bym zrobił, czy hamować, czy uciekać, nie wiadomo. Jest całkowicie elektryczny, co ciekawostka, no i teraz uwaga, nie zużywa, znaczy nie wpływa w ogóle, jest zeroemisyjny, o to mi chodziło, czyli nie powoduje więcej smogu. My powodujemy, czyli jak teraz będzie smog na ulicy w zimą, a będzie w Warszawie, bo to wiadomo, ja tylko czekam na grudzień, o znowu smog, to będzie od razu, to nie my, to wy.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Kocham. Przerzucanie odpowiedzialności. Polska!

0: We now speak Americano, czyli że nie mówimy po amerykańsku, nie trzeba. Dzień dobry po polsku brzmi równie doskonale, jeśli nawet nie lepiej. Małgorzata coś o tym wie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy Małgorzata jest w domu, w pracy, co tam robi w to środowe popołudnie?
1: W domu.
0: Super, a co robi w domu?
1: Właśnie nakładam obiad mężowi.
0: A myślałam, że powiesz, że odsypiam, że dopiero
1: nie,
0: się obudziłam.
1: Nie, już odsypiałam.
0: Jak ma na imię ten gagatek?
1: Marcin.
0: Proszę Państwa, otóż Małgorzata jest doskonałym przykładem tego, jak jedna czynność może wywołać uczucia pozytywne i negatywne, prawda?
1: Tak.
0: Małgorzacie, co robi dzień?
1: Mąż, który budzi mnie o 4:45 buziaczkiem.
0: No właśnie, ale wiesz, to dobry jest, bo tak, nie możesz mu zarzucić, że robi coś złego, prawda?
1: No nie.
0: No bo przychodzi do kochanej żony, buziaczek, na dobry dzień, a, i tak dalej, wychodzę tak pewnie z domku, idę. Ale z drugiej strony, wyobraź sobie, on ma pewnie wstaje, myśli sobie, kurde, muszę wstawać rano jak piekarz naprawdę do roboty. Nie będę w tym sam, niech inni też się pomęczą i budzić przy okazji ciebie, prawda?
1: Tak.
0: A Gośka pisze później, już nie zasypiam, tylko krzątam się po domu jak cień. On o tym wie?
1: Dokładnie. No, czasami wie. Nie zawsze mu to mówię.
0: Słuchaj, gdybyś miała wybór, żeby z tego zrezygnował, czyli żeby cię nie budził, ale musiałabyś zrezygnować jednocześnie z tego buziaczka na dzień dobry,
1: nie,
0: co wybierasz?
1: Nie ma opcji. Nie rezygnuję.
0: Wolisz się pokrzątać po prostu jak cień.
1: Dokładnie.
0: Super, to bardzo fajnie. Słuchaj, to żeby tobie się było troszeczkę lepiej krzątać, wiesz, żebyś miała mniej problemów, żebyś mogła się po prostu dobudzić i mężusia jeszcze do tego dobudzić, zapas kawy gigantyczny od Vox FM, krówki do tego na podniesienie cukru, kubeczki, żebyście mieli czym tę kawkę wypić, są dla was. Robimy wam dzień dobry.
1: Dzięki bardzo.
0: Proszę bardzo.
1: Najbardziej ucieszę chyba z tych krówek.
0: Wiedziałem. A co macie na obiad? Co mu tam zrobiłeś?
1: Co mamy na obiad? Gorący kociołek.
0: Matko.
1: I knedle ze śliweczkami.
0: Nie!
1: Tak.
0: No taki to pożyje. Ucałuj.
1: I jeszcze drożdżówka z jagodkami.
0: Nie tak. Można robić tego ludziom, którzy siedzą i głodują po tej stronie mikrofonu. Ucałuj Marcina, powiedz, że zazdrościmy. Wiesz, my oddajemy mu buziaczka takiego wirtualnego po południu, dobra? Za tego porannego.
1: Dzięki bardzo, smacznego. Dzięki.
0: A co wam robi dzień dobry? voxfm.pl. Piszcie, czeka kawka, kubeczki, krówki i Bóg wie jeden co jeszcze. Enej Skrzydła, Terence, Robin Schulz, Watermat, Take It Slow, Bullet. Już za chwilę, za 10 minut wiadomości. Hey!

0: To są słowa Małgorzaty do męża Marcina. Chciałabym spać z tobą, a nie buziaczek i budzisz mnie 4:45, ale ona wydaje się być z tego powodu bardzo zadowolona. Pamiętajcie, że Vox FM robi dzień na voxfm.pl. 3 minuty i wiadomości także sportowe.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
2: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
2: Pawelec pomoże.
3: No ja bym chciała, żeby coś z tego było jednak.
4: No ja

0: Autopromocja. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
7: ludzkie szczątki
6: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
8: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
9: A w Brykomanie sprawdzałeś?
8: No nie, ale...
9: Ale co?
8: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
9: A to zobacz ten.
8: No rzeczywiście.
10: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: Reklama.
14: 15.30 właśnie wybiła na zegarze, a Małgorzata Łukowska już teraz w studiu zaprasza na najświeższe wydanie wiadomości.
15: Jest wniosek o areszt dla Artura K. To były policjant zatrzymany w sprawie afery Zonda Krypto. Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzuty w ramach śledztwa dotyczącego bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka oraz wprowadzania w błąd wielu osób co do możliwości zakupu kryptowalut. Artur K. nie przyznaje się do winy. A teraz Łódź i Kibolska, bójka, po której zarzuty usłyszało 15 podejrzanych. Chodzi o pobicie 3 osób na Piotrkowskiej na początku lipca, mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
16: Do 3 mężczyzn posiadających gadżety z logiem jednego z łódzkich klubów piłkarskich podeszła grupa około 30 nieznanych im osób. Byli oni powiązani ze środowiskiem pseudokibiców innego klubu z województwa łódzkiego. Napastnicy otoczyli pokrzywdzonych, uniemożliwiając im ucieczkę, a następnie bili i kopali ich po całym ciele.
15: Policja zatrzymała mężczyzn w wieku od 19 do 38 lat. Podejrzani nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Są pod policyjnym dozorem. Grozi im do 7,5 roku więzienia. Jeszcze balon meteorologiczny Politechniki Lubelskiej, który przeleciał nad regionem. Celem projektu Misja Stratosfera było połączenie elementów fizyki, elektroniki, meteorologii, informatyki, prezentujące naukę w praktyce, mówi inżynier Grzegorz Barański z Politechniki Lubelskiej.
17: On ma przesyłać obraz z kamery, która jest zamontowana w ładunku oraz będzie przekazywał informacje odnośnie temperatury, wilgotności i ciśnienia podczas wznoszenia.
15: Balon wzniósł się na wysokość ponad 30 km, a jego lot trwał około 90 minut.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
15: Meksykanin Javier Aguirre będzie trenować Walencję. 67-letni szkoleniowiec podpisał kontrakt do końca sezonu z możliwością przedłużenia kolejny. Aguirre zastąpił Carlosa Coberana, który pożegnał się z klubem 13 września. Teraz kierunek Mediolan i półfinał Mistrzostw Europy. W piątek polscy siatkarze zagrają w nim ze zwycięzcą dzisiejszego meczu Belgia-Słowenia. Ten zacznie się za niecałe pół godziny, punktualnie o godzinie 16. I przypomnijmy, że wczoraj w ćwierćfinale w Sofii biało-czerwoni pokonali Niemców 3-0.
18: Jakie wrażenia po meczu?
19: Super! Bardzo! Bardzo dobre!
15: Pokazali klasę! 2 razy odrobili przewagę 4-punktową.
19: Pięknie!
18: Zwycięstwo z Niemcami smakuje wyjątkowo?
15: Tak, bardzo smakuje. Wyjątkowo!
4: Coś niesamowitego. Musimy mieć ten medal i myślę, że złoty.
15: Polacy po raz czwarty z rzędu awansowali do strefy medalowej Mistrzostw Europy. W 2019 roku wywalczyli brąz, w 2021 również zajęli trzecie miejsce. Po złoto sięgnęli w 2023 roku. I jeszcze Katarczyk Nasser Al-Attiyah, który osiągnął drugi w tym roku sukces sportowy. Po zwycięstwie w styczniu w rajdzie Dakar w środę zdobył złoty medal w strzelectwie w Igrzyskach Azjatyckich.
14: To jest przykład na prawdziwość powiedzenia, że bogatemu to się i byk ocieli. I many, żeby nie podpierać ścian na dyskotekach szkolnych, don't be so shy, Andrea Bocelli za chwilę o piłkarskich emocjach pasuje jak ulał.

0: mistrzostwa były takie sobie, ale ta piosenka akurat bardzo im wyszła. Dlaczego? No bo to Andrea Bocelli i oczywiście David Guetta. 21 minut do godziny 16. Uprzedzacie fakty, konkretnie Monika uprzedza. Mam bardzo dzień na tak, bardzo. Mąż wrócił z grzybobrania i nie przyniósł ani jednego grzyba. Ja miałem to, co wy teraz. Też nie wiedziałem, o co chodzi, aż dopisałem, ale Monika mi odpisuje: nie muszę teraz w związku z tym nic robić, mam wolne popołudnie. A no chyba, że tak.
1: Reklama.
2: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom Aleja Grzycznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom Aleja Grzycznarowskiego 28.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte. W piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798.

0: start już dziś. Wejdź na Murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: Reklama.
2: Anna Wadowska, zapraszam na wiadomości. Najpierw konkurs plastyczny, potem specjalne lekcje, debaty i konferencja. Miasto Radom rozpoczyna kampanię edukacyjną dotyczącą hejtu i mowy nienawiści w szkołach. Działania mają kłaść nacisk na przemoc w sieci. Na początek wszyscy uczniowie otrzymają ankiety, które mają sprawdzić ich wiedzę z zakresu hejtu w internecie. Po ich analizie opracowany zostanie plan działań, mówi Marcin Wójcik, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Radomiu.
3: Myślę, że to się może przekształcić w coś więcej, czyli w konkretne takie programy pomocowe. Też będziemy właśnie mieć te informacje z ankiet i one nam pomogą jakby w zaplanowaniu dalszych działań. Na tą chwilę to głównie psychoedukacja.
2: Kampania ma zakończyć się w lutym przyszłego roku. Rodzinom aresztowanych robotników przywozili pieniądze i brali udział w procesach. Po radomskim proteście robotniczym w 1976 roku w pomoc spontanicznie zaangażowali się harcerze i inteligencja z Warszawy. Dokładnie 50 lat temu powstał Komitet Obrony Robotników. W tej grupie była Zofia Romaszewska, działaczka opozycji antykomunistycznej. Tak wspomina spotkanie z protestującymi.
4: Poturbowanych, ale to w sposób niesamowity, bo to jak oni tłukli, to w ogóle jest nie do wiary. Ja naprawdę po 6 miesiącach widziałam te pręgi na plecach jednego z nich. To w ogóle nie do wiary, że w ogóle to normalnie by się 50 razy zagoiło.
2: Na bazie KOR w 1980 roku doszło do powstania Związku Zawodowego Solidarność. Możliwe są przelotne opady deszczu oraz silniejszych podmuchów wiatru. Taka aura utrzyma się do końca dnia. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 15 stopni.
0: Vox FM jest impreza.
2: Resursa Obywatelska wraca po wakacyjnej przerwie z cyklem spacerów po mieście. Tym razem uczestnicy poznają miejskie kapliczki, figury i krzyże oraz związane z nimi niezwykłe historie i legendy. Nie zabraknie także opowieści o Wandzie Malczewskiej, mistyczce z Radomia. Spacer po mieście już 26 września, start o 10 przy kapliczce Świętej Rozalii przy ulicy Żeromskiego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Szczegóły dostępne są na stronie Resursy Obywatelskiej.
0: Vox FM. Radom. Vox FM robi dzień dobry.
5: Kamusi? You

0: FM.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
8: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
9: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.
10: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona. Odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Reklama.
14: Przy mikrofonie Anna Wadowska. Witam wszystkich zmotoryzowanych. Zapinamy pasy i wyjeżdżamy na ulicę Grójca. I o tej porze zator na ulicy Piłsudskiego. Chwilę czasu stracicie także na Mogielnickiej i Lewiczyńskiej. Nielepsza sytuacja o tej porze na Armii Krajowej. Tutaj mocno zakorkowany jest dojazd do Ronda Żołnierzy Wyklętych. O tej porze żółwim tempem pojedziemy też przez Piotra Skargi. Tutaj w cierpliwość musicie uzbroić się, dojeżdżając do Ronda Honorowych Dawców Krwi. O tej porze zakorkowana także mocno Aleja Niepodległości. A teraz szybki rzut oka na aktualną sytuację drogową w Radomiu i o tej porze więcej aut w centrum. Postoimy na Malczewskiego, Reja i Tochtermana. Nielepsza sytuacja w okolicach placu Kotlarza. Tutaj postoicie na Okulickiego i tuż przy Sanpidzie. I to by było na tyle. Ja życzę Wam szerokości i do usłyszenia za godzinę.
2: Radom.
15: Śledczy wykluczyli akt dywersji. Chodzi o niedawny incydent na torach niedaleko Łukowa. Opozycja chce odwołania rzecznik praw dziecka. O szczegółach już za chwilę. Na koniec afera wokół osiedla powstającego na terenie Parku Krajobrazowego.
16: 16 na zegarach. Małgorzata Łukowska z najświeższą porcją wiadomości Vox FM. Już na Was czeka. Słuchamy.
15: Wiadomości zaczynamy jednego od afery wokół Trybunału Konstytucyjnego. Są pierwsze zarzuty w sprawie niedopuszczenia czwórki sędziów Trybunału do orzekania. Usłyszeli je dyrektor Kancelarii Trybunału i komendant Straży Trybunalskiej. Chodzi o sytuację sędziów wybranych przez Sejm w marcu, od których ślubowania nie przyjął prezydent, mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Damiak.
17: Dwie osoby, urzędnicy Trybunału Konstytucyjnego, pani Zofia H. i pan Piotr P., podejmowali takie działania, które właśnie de facto finalnie uniemożliwiały zabraniało tym sędziom Trybunału Konstytucyjnego przebywać w budynku, przemieszczać się, podjąć pracy, czyli miejsca pracy, uzyskania wynagrodzenia.
15: Podejrzani nie przyznali się do winy. Pozostają na wolności, ale mają m.in. zakaz przebywania w budynku Trybunału. W tym śledztwie badany jest nie tylko wątek niedopełnienia obowiązków przez urzędników, ale też nakłaniania prezydenta do nieodebrania ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów Trybunału. Dwa pociągi towarowe najechały na betonowe bloki. Służby badają okoliczności wieczornego incydentu na torach kolejowych w Jedlance koło Łukowa. Wykonane pod nadzorem prokuratora Oględziny nie ujawniły obecności materiałów wybuchowych i wykluczyły akty dywersyjne, mówi Anna Kamola z policji.
0: Ze zgłoszenia wynikało, że jadące w przeciwnych kierunkach dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloczki. W obu lokomotywach uszkodzeniu uległy przednie zgarniacze. Nie doszło w tym przypadku do wykolejenia składów. Żaden z maszynistów nie odniósł obrażeń.
15: Jak informuje prokuratura, był to najprawdopodobniej wybryk chuligański. Czynności prowadzone są w kierunku sprowadzenia spowodowania katastrofy w komunikacji. Burza wokół Rzecznik Praw Dziecka. Wnioski o odwołanie Moniki Hornej-Cieślak zapowiadają Rozwój Plus, Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja. Chodzi o interwencję w sprawie warszawskiej rodziny, której dzieci trafiły do placówki opiekuńczej. Sąd nakazał później ich powrót do domu. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
18: Sprawa zaczęła się od ulicznego incydentu, którego świadkiem była Monika Horna-Cieślak. Rzeczniczka mówi, że widziała przemoc wobec dzieci i dlatego zawiadomiła policję. Posłowie zapowiadający jej odwołanie uważają, że późniejsze działania były nieproporcjonalne. Tak ocenił je również sąd, nakazując powrót dzieci do rodziców. Policja podkreśla jednak, że jej decyzja o skierowaniu wniosku do sądu opierała się także na wcześniejszych informacjach o sytuacji rodziny, a podjęła ją uprawniona funkcjonariuszka. Wnioski o odwołanie rzeczniczki mają dopiero zostać złożone.
15: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Inwestycja pośród unikalnej przyrody wywołuje duże kontrowersje. W sercu Mazurskiego Parku Krajobrazowego na Polanie Ukciańskiej w gminie Rucianę-Nida planowana jest budowa osiedla. Prawo zabrania w tym miejscu jakiejkolwiek nowej zabudowy. Inwestor znalazł jednak sposób i wykorzystał zintegrowane plany inwestycyjne, które pozwalają budować tam, gdzie nie pozwalają na to przepisy. Mieszkańcy i społecznicy alarmują, że pod przykrywką tzw. zagród rolniczych szykuje się bezpowrotna dewastacja przyrody, mówi sołtys Gałkowa i inicjator petycji mieszkańców Aleksander Potocki.
19: Są to tereny absolutnie nie do zabudowy, ponieważ są kluczowe dla funkcjonowania natury, dla zwierząt, dla ptaków, ale również dla nas, obywateli Polski, którzy chcą tutaj wypoczywać, a nie być zabudowani wszędzie, w tym wypadku patoagro, z agrodami.
15: Petycję przeciwko inwestycji podpisało już ponad 1000 osób.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Już się miała żegnać, w ostatniej chwili udało mi się ją zatrzymać,
15: jestem,
21: ale tyle brakowało.
15: Godzinę.
21: Proszę Państwa, pogodowo, bez zmian, o szczegółach Małgorzata Łukowska.
15: Mam już nadgodziny naliczane.
21: Wiem,
15: w tym momencie.
21: Dlatego
15: i
21: cię
15: teraz
21: proszę.
15: Firma prosi o to, żebym
21: tam
15: powiedziała...
21: Tam na dole już wszyscy przytomność stracili, jak się usłyszeli, wiesz?
15: 24 stopnie na plusie w niedzielę. Tyle pamiętam i tyle wiem, reszta mnie nie interesuje.
21: A najbliższej nocy, najchłodniej gdzie?
15: To już ty mówisz o tych złych rzeczach.
21: Za
15: Poroże.
21: Zakopane.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Za zakrętem. Tam będzie chłodno. 4,5 minuty po 16. Pogoda już obiecuje taka naprawdę na 4 fajery za godzinę. Małgorzacie, bardzo naprawdę ci strasznie dziękujemy, wiesz?
15: Dziękuję. Za pół godziny Dawid Dostysko na moim miejscu.
21: Ciekawostka. Ale wiesz, tak jak to było w pewnym polskim filmie, no tak ci dziękujemy, że nie wiemy, w co cię całować.
1: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Ja na wszelki wypadek podziękuję za pocałunki.
21: Nie dziwię się. Ja ci rzucam słowo, a ty mi mówisz, z czym ci się kojarzy, dobra? Love.
15: Pomidor.
21: Ina.
15: Pomidor.

0: Longi Junior to jest kolorowa sukienka. Kto widział, ten doskonale wie, że zapomnieć w istocie trudno. 12 minut mamy po 16, tu program To jest dzień środowy i to bardzo środowy. Wiecie, dlaczego Niemcy wczoraj z nami przegrali? Bo oni się brzydko zachowują. To ja mam tylko tyle do powiedzenia, bo wyobraźcie sobie, że właśnie Niemcy blokują wpisanie polskiej gęsi owsianej do unijnego rejestru chronionych oznaczeń geograficznych. To oni mówią nie, znaczy nie mówią nein w tym wypadku. Chcą teraz 3 miesięcy więcej, żeby porozmawiać w tej sprawie. A Polska co prawda mówi, no dobrze, no możemy rozmawiać, ale my i tak chcemy, żeby nasza gęś owsiana, polska owsiana gęś została wpisana do rejestru chronionych oznaczeń geograficznych. Jednym słowem, żeby cały świat wiedział, że jak gęś owsiana, to od nas, a nie gdzieś tam. Nie rozumiem do końca, o co chodzi, ale polscy producenci dają do zrozumienia, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, a konkretnie o po prostu obawy przed polską konkurencją. Jednym słowem, że nasza polska gęś jest lepsza niż jakaś tam gęś niemiecka. Zwłaszcza, że ja się mogę tylko domyślać, jak ta gęś po niemiecku będzie brzmiała.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Że nie wiem, zamiast tradycyjnego, pięknego, prawda, polskiego gę, co będzie gain.

0: Piosenka w formie, czyli nie mogę się zapomnieć. Jest taka sprawa, czy środa to jest dzień na tak, czy dzień na nie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień.
3: Mata?
0: To jest bardzo ważne, bo to chodzi o to, żeby opowiedzieć innym pod numerem 609 2x869. Czekam na wasze opowieści. Czekam na wszystko, co macie do powiedzenia. Środowego oczywiście. Czy środa na tak, czy środa na nie? Numer prosto do studia 609 869 869. Albo 609 Vox Vox, bo tak również można sobie tam powykręcać. 609 869 869. Numer do studia. Środa na tak, środa na nie. Kogo witam, kogo goszczę? Halo, dzień dobry.
4: Witasz i gościsz Magdalenę z Łodzi, cześć.
0: Cześć Magda, co dobrego u ciebie? Środa tak, środa na nie?
4: Znaczy u mnie na tak, w rodzinie na nie, bo moje duże dziecko i moje małe dziecko zaczęło dzisiaj chorować, także mam 14-letniego pacjenta i 47-letniego pacjenta.
0: Jak rozumiem, płci męskie?
4: Aż mi się tam nie chce wracać, ale, tak.
0: O, kochana, to przed tobą
4: małe
0: bardzo
4: dziecko,
0: wesoło.
4: Mały kłopot, duże
0: godzin.
4: Dziecko, duży kłopot.
0: Nie wiem, co ci powiedzieć, wiesz, w związku z tym naprawdę, bo jak doceniam płeć męską, tak tutaj panowie, że się tak wyrażę, panie mają troszkę trudniej. Kogo witam tymczasem? Halo, dzień dobry.
5: Halo, halo, Monika, witam, witam.
0: Cześć Monia, środa tak czy nie u ciebie?
5: Oczywiście, że na tak.
0: Dlaczego?
5: Na tej połowę tygodnia.
0: O, właśnie. Jak rozumiem, wolisz tę drugą połowę, która się właśnie rozpoczyna.
5: Oczywiście, chyba każdy.
0: Zdradzę ci tylko, że druga połowa tygodnia pogodowo ma być cudowna, także nic, tylko czekać, brać, a później nie żałować, że się brało. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry, dzień dobry. Mówi Mariola. Środa jest na tak, chociaż mnie pies ugryzł prawie w tyłek, bo budo, ale ogólnie jest dobrze.
0: Ale twój pies? Czy czyjś pies?
6: Nie, czyjś.
0: A szczepiony?
6: Tak, na szczęście.
0: No to przynajmniej tyle dobrego.
6: Ale dżinsy zniszczone.
0: Rozumiem. Ale zobaczcie, ugryzł ją pies i jeszcze jaki ma dobry humor do tego. To tylko kobieta może coś takiego wymyślić. Super. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
7: Bartek z Gdyni. No i środa tak. Plus, minus, tak i nie.
0: Dawaj. Tłumacz.
7: Gościu skartował mi auto, a na tak, bo chociaż jadę na 4 dni teraz do rodziny.
0: Dziękuję bardzo, widzicie? Zawsze trzeba znaleźć plus, nawet jak statek tonie, to można powiedzieć, ale jak tonie? Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
8: Halo, halo. Dzień dobry.
0: Cześć, jak masz na imię?
8: Teresa.
0: Dzień dobry, czy środa u ciebie na tak, czy na nie?
8: Na nie.
0: No co się stało? Chora jesteś?
8: Nie.
0: Gorzej?
8: Rozpada się mój związek. Nie odzywa,
0: nie
8: pisze.
0: Oj, to niedobrze. Wiesz co, jedyne co mogę polecić to voxfm.pl. Paweł Pawelec, kochaj albo rzucaj.
2: To jest dzień.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: On, że się tak wyrażę, już nie takie rzeczy uratował. A ile popsuł przy okazji. Fun Factory, już gramy Miki Dotyk za chwilę.

0: MIG i oczywiście jej dotyk. 28,5 minuty mamy już po godzinie 16. A czy wy wiecie, że Vox FM robi dzień dobry? Gdyby nie, to proszę.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Vox FM robi dzień dobry.
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.

0: dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Świat.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Reklama.
9: 16.30 wybiła na zegarach. To jest czas, kiedy w studiu witamy Dawida Osysko.
10: Dzień dobry.
9: I zapraszamy na popołudniowe wiadomości.
10: 20 lat więzienia z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie po 15 latach. Taki wyrok zapadł w Łodzi wobec 29-letniego Kamila K. Mężczyzna rok temu bez żadnego powodu skatował przypadkowego mężczyznę. Pokrzywdzony zmarł w szpitalu. Węgierska policja przeszukała mieszkanie, w którym przed wyjazdem z Węgier przebywał były zagraniczny urzędnik. Według węgierskich mediów chodzi o byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. W Polsce jest on podejrzany o śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu popełnienie 11 przestępstw. W części regionów cena diesla na stacjach przekracza 9 zł. Najwyższa jest w zachodniopomorskim, informują analitycy serwisu ePetrol. Z danych portalu wynika, że cena benzyny jest najwyższa na Dolnym Śląsku. Średnia cena 95 to 7,99. Diesel jest o złotówkę droższy. Jak poprawić swoje nawyki i nie robić drastycznych zmian w życiu? Młodzież z pierwszego liceum w Szczecinku będzie stawiać sobie małe wyzwania. Proste challenge do wykonania w domu trafią później na Facebooka.
11: A takim najprostszym jest oszczędzanie wody, energii, prądu, wszystkiego, co się da.
12: Głównym tematem, wiadomo, jest zaśmiecanie środowiska, jednak nie tylko. Mam wrażenie, że czasami ludzie mało wiedzą o ekologii.
10: Mówią Borys Bena i Mikołaj Stasik z klasy 2 B. Domowe challenge wykonywane będą w ramach ogólnopolskiej olimpiady Zwolnieni z teorii.
9: I to się nazywa edukacja. WW Heaven is a Place on Earth, Alvaro Soler i Sofia, czyli troszeczkę hiszpańskiego słońca za chwilę na naszym polskim niebie. Tu Vox FM, tu program To jest dzień.

0: Alvaro Solari, to jest Sofia i to jest słoneczna piosenka, taka, która poprawia humor zawsze i wszędzie. 20 minut do 17. Ta cena paliwa mnie zainteresowała, bo zapowiadali, że będzie dycha i ja się zastanawiam, czy gdzieś widzieliście już paliwo za więcej niż 10 zł i czy to się zmieściło na pylonach cenowych. 609-2x8-69 jest gdzieś po dyszce, no nie wiem, dieselek, jakiś może premium, coś, jest czy nie? Piszcie, dzwońcie, dowody poproszę, bo jak jest, to jadę.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
6: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom, Aleja Grzecznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom, Aleja Grzecznarowskiego 28.
7: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona. Odbierz

0: 526-2026. 500 lat wspólnej historii.
1: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Reklama.
3: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Patrz i słuchaj na drodze. Mazowiecka Policja przypomina wszystkim uczestnikom ruchu, że telefony komórkowe i słuchawki na uszach to ogromne ryzyko wypadku. Podinspektor Paulina Wołczyńska z Mazowieckiej Policji zaznacza, że zagrożenie mogą stwarzać nie tylko zasłuchani w muzyce kierowcy, ale też piesi i rowerzyści.
4: Piesi mają przed sobą czerwone światełko, patrzą na to światło i w momencie, gdy to światło się zapala, zielone, oni wkraczają na to przejście, nawet nie patrząc, czy może coś jechać, a karetki pogotowia, straż pożarna, czy też policja jeżdżą na sygnałach i oni oczywiście z zachowaniem ostrożności mogą wtedy wjechać na to przejście.
3: Za używanie telefonu w trakcie jazdy grozi mandat do 500 zł i 12 punktów karnych. W Radomskim Szpitalu Specjalistycznym można zrobić badania profilaktyczne pod kątem raka szyjki macicy. Są one bezpłatne, finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Szacuje się, że co roku w Polsce diagnozę słyszy od 2,5 do 3 tysięcy kobiet. Jak mówi Wiktoria Kościelniak, rzecznik miejskiej lecznicy, warto skorzystać z takiej możliwości.
5: To bardzo ważne, ponieważ ten nowotwór przez długi czas może nie dawać żadnych objawów, a wcześniej wykryty jest wyleczalny w zdecydowanej większości przypadków. Do udziału zachęcamy wszystkie kobiety w wieku od 25 do 64 lat.
3: Na badanie najłatwiej zapisać się przez internetowe konto pacjenta. Parasol będzie potrzebny, bo możliwe są przelotne opady deszczu. Może też silniej zawiać. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 15 stopni. To będzie czas na artystyczny oddech i zabawę formą. Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu organizuje artystyczne piątki. Pod okiem Marty Guraj będzie można zanurzyć się w technikach plastycznych, które pozwolą wyrazić siebie bez ocen i sztywnych ram. Warsztaty odbywać się będą w każdy piątek września o godzinie 15 przy ulicy Śniadeckich 2. W zajęciach może wziąć udział każdy, bez względu na talent.

0: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Reklama wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Reklama. Anna Badowska, witam wszystkich zmotoryzowanych. Sprawdzamy sytuację drogową w Radomiu i o tej porze większy ruch tradycyjnie na 25 czerwca. Tam też uważajcie, dlatego że drogowcy remontują chodniki. W związku z remontami, które się tam wydarzają, mogą tworzyć się zatory. Postoicie, jeśli jedziecie 25 czerwca, także w drugą stronę, w kierunku osiedla 15-lecie. Nielepsza sytuacja o tej porze na rondzie Kisielewskiego. Tutaj dojazd do ronda utrudniony jest od Maratońskiej i Limanowskiego. Więcej aut o tej porze także na ulicy Mireckiego, tuż przy Starym Ogrodzie. Postoicie także przy Szpitalu Miejskim na ulicy Lekarskiej. Nielepsza sytuacja o tej porze na 11 listopada, tuż w okolicach pierwszego Urzędu Skarbowego. Jeśli kierujecie się w stronę osiedla Południe, zatrzymają Was światła przy Toruńskiej i dalej na Wierzbickiej. I to by było na tyle. Ja życzę Wam szerokości i do usłyszenia.
14: Akcja służb pod Malborkiem. Poszukiwany jest niezidentyfikowany obiekt. Była małopolska kurator winna zniesławienia Barbara Nowak ma zapłacić grzywnę i zadośćuczynienie. Oblężone zakłady montażu instalacji LPG to efekt paliwowej drożyzny.
15: Słuchamy wiadomości Vox FM o godzinie 17, na które zaprasza właśnie teraz Dawid Osysko.
14: Wojsko szuka obiektu latającego w okolicach Malborka na Pomorzu. Nadleciał znad obwodu Królewieckiego, został zauważony na radarach. W działania w pobliżu miejscowości Żuławka Sztumska zaangażowani są żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, a więcej informacji ma nasz reporter Michał Rawa.
16: Zgadza się, dzień dobry. Na razie nie jest jasne, co to za obiekt. Wojskowi ze względu na prędkość i tor lotu podejrzewają, że to balon, ale mogło być to też stado ptaków. Obiektu nie zauważyli piloci myśliwców MiG-29, które zostały wysłane na miejsce, dlatego poszukiwania rozpoczęto na ziemi.
17: Stąd też działania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na miejscu, którzy sprawdzają teren, czy żeby wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie i czy cokolwiek mogło rzeczywiście tam upaść.
16: Mówi nam Jacek Gorszewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii, który podkreśla, że są to działania prewencyjne.
14: Przypomnijmy, że dzisiaj przed południem rosyjski śmigłowiec Mi-8 przekroczył granicę z Polską i przez 42 sekundy latał nad naszym terytorium. Po interwencji polskiego dowództwa Rosjanie wycofali maszynę w głąb obwodu królewskiego. Była małopolska kurator oświaty jest winna zniesławienia. Taki wyrok zapadł w sprawie, jaką Barbarze Nowak wytoczyła była dyrektorka zespołu szkół zawodowych numer 2 w Krakowie. Urszula Mroczek-Gula oskarżyła byłą kurator oświaty o zniesławienie i domagała się 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Barbara Nowak zarzucała jej zaniedbanie w opiece nad uczniami i wychowankami internatu. Sąd przyznał rację skarżącej.
18: To pomówienie, którego się dopuściła pani oskarżona, mogło poniżyć panią oskarżycielkę prywatną, a także narazić ją na utratę zaufania niezbędnego dla wykonywania zawodu nauczyciela.
14: Mówi Maciej Czajka, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie. Barbara Nowak ma zapłacić 6 tysięcy złotych grzywny i 10 tysięcy zadośćuczynienia emerytowanej dyrektorce. Satysfakcji z wyroku nie kryje Urszula Mroczek-Gula. Walczyłam o swoją godność, mówi.
19: Mam nadzieję, że ten wyrok będzie takim sposobem zatrzymania byłą małopolską kurator oświaty przed jakąkolwiek kłamliwą wypowiedzią dotyczącą mojej osoby.
14: Wyrok sądu jest nieprawomocny. Barbara Nowak może się od niego odwołać w ciągu 7 dni. Nawet 9,30 zł może w tym tygodniu kosztować litr oleju napędowego. Ceny paliw rosną, a wraz z nimi rośnie zainteresowanie instalacjami LPG. Nasz reporter Jakub Krzyżak sprawdził, ile czeka się teraz na montaż i oczywiście, ile to kosztuje.
20: Jest spory ruch w interesie. Na montaż trzeba czekać nawet do 3 tygodni, mówi mi Piotr Zatchi z Energy Gaz Polska.
21: Takie montaże zajmują w granicach 1-2 dni. 3600 zł, taka podstawowa instalacja do samochodu 4-cylindrowego.
20: Przy takiej cenie instalacji i obecnych cenach paliw, montaż LPG zwraca się już po około 20 tysiącach kilometrów. Różnice czuć w portfelu, mówią mi kierowcy.
22: Wczoraj na stacji Biedry Diesla 9,35 zł.
20: A za gaz ile pan ostatnio płacił?
22: 2,88. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 kilometrów.
20: Cena autogazu do końca tygodnia może wzrosnąć do 3,21 zł, ale to wciąż o ponad połowę mniej niż płacimy za litr benzyny.
14: Benzyna w tym tygodniu może kosztować 8,10 zł, a diesel nawet 9,30. 2 zł za kilogram papryki prosto z pola. Rolnik w Spodsandomierza po raz kolejny ogłasza samozbiory. Jak mówi, to jego ostatnia deska ratunku przed bankructwem. W skupie za ziemniaki płacą 40 groszy, za cebulę 60, a za paprykę zaledwie 10 zł, podkreśla Maciej Siekiera ze świętokrzyskich Gałkowic.
23: Idąc do sklepu na przysłowiowy warzywniak, kupujemy warzywa, parę kilogramów papryki, parę pomidorów, parę ogórków i za te warzywa płacimy 200-300 zł, a u rolnika za tą samą kwotę nieraz nie zmieścimy tego do bagażnika.
14: W sklepach ceny tej samej papryki sięgają nawet 17 zł za kilogram. Akcja samozbiorów ma pozwolić odzyskać choć część włożonych pieniędzy.
15: Ładne 4 minuty po godzinie 17. Deszczowo tej nocy, ale tylko w Krakowie, Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku i chłodno. 1 stopień na plusie będą pokazywały termometry w Zakopanem. 10-11 najcieplej na północnym zachodzie naszego kraju. Serdeczne gratulacje. Jutro zresztą tam również w sumie najcieplej. Nie, jutro najcieplej we Wrocławiu, bo tam 16 stopni, na pozostałym obszarze 14-15. Jutro przegrywa Olsztyn, bo w Olsztynie 11, w Warszawie 12. Deszcz na zmianę ze słońcem. Przetrwać czwartek i aby do piątku. Bo od piątku wraca ciepełko. I zostanie z nami troszeczkę, czyli Złota Polska Jesień, Babie Lato, jak zwał, tak zwał. Ja się już nie mogę doczekać. Mamy 4,5 minuty po 17. Program to jest dzień, w tym tygodniu dłuższy. Michała dopadła jesień, ale nie taka jak trzeba. Spokojnie, on wróci. A tymczasem, a propos Michała, o najpiękniejszej części pewnego ciała na pewnym świecie. Wiecie, o co chodzi. Po niemiecku nie trzeba tłumaczyć. Bajera za chwilę po polsku. Kamil Rutkowski, Dararira. Zapraszam.

0: Nie pozwalam. Bajera, 11,5 minuty po godzinie 17. Dzień dobry raz jeszcze wszystkim, którzy już po pracy i tym, którzy dopiero w pracy, albo tym, którzy jeszcze czekają na wyjście. Razem z wami oczywiście jesteśmy, umilamy wam czas, robimy co możemy. Wyobraźcie sobie, powstał ranking najgorzej ocenianych dań na świecie. Zawsze mówimy o tym, że jakie są najlepsze danie na świecie, a tu się okazuje, że jest ranking najgorszych dań. Na pierwszym miejscu jest coś, co się nazywa pizza Vulkanen ze Szwecji. Pizza ma kształt szerokiego pierścienia z kieszonkami, w środku ser, szynka, salami, bekon, polędwica wołowa. Nie wiem, o co chodzi. Frytki są, sałatka sosem béarnaise. Nie wiem, o co chodzi. Najgorsza potrawa. Nie wiem. Dwie potrawy z Islandii. Sfud, czyli opalana, przepołowiona i ugotowana głowa owcy. Okej. I jeszcze jest poremetur, czy jak to się tam czyta? Zestaw tradycyjnych, często peklowanych albo fermentowanych mięs i ryb. No, to brzmi dobrze. Blodplatar, czyli skandynawskie naleśniki z krwią. Kto jadł kaszankę, ten wie, że dajcie spokój. Jest polski akcent na tej liście, bo jest rzymlok. Na 17 miejscu uplasował się rzymlok, czyli ta tradycyjna przygotowywana z wieprzowych podrobów kiełbaska o konsystencji kaszanki. Oni tam wiedzą, co dobre.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Bo to nie ma znaczenia, co to jest, tylko jak to jest podane. Wrzucasz na grilla i wszystko smakuje od razu lepiej. Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love, Morandi Angels. Już za chwilę. I need

lubię tę piosenkę za jej tytuł. Angels, Love is the Answer, czyli o tym, że miłość jest zawsze odpowiedzią. No chyba, że nie. Dzień dobry, robimy wszystkim tak, żeby mieli dzień dobry. Zróbcie sobie go sami na voxfm.pl, tam VoxFM robi dzień dobry. Kawa, krówki, kubecz czekają specjalnie na was. Napiszcie nam tylko, co wam robi taki dzień dobry. Paliwo to wiem, że nie, ale coś się na pewno znajdzie. Elektryczne gitary dzieci, Jack Style John, What Are We Gonna Do? Już za chwilę.

0: Taki zestaw Disco Boys, Spontan i Menelaos. Zawsze tam, gdzie ty. Pytanie tylko gdzie. 27 minut, mamy po godzinie 17. No to za 3 minuty wiadomości.
1: Autopromocja. Best lista Vox FM.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Reklama.
15: Na zegarach 17.30, Dawid Osysko ponownie w studiu. Zapraszamy już teraz na wiadomości. Słuchamy.
16: Podejrzenie przekroczenia uprawnień przez posła PiS Antoniego Macierewicza. Śledztwo w tej sprawie wszczęła warszawska prokuratura okręgowa. Ma związek z interwencją Macierewicza przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości sprzed kilku dni. A zawiadomienie w tej sprawie złożył szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wypadek na autostradzie A1, dwie osoby są poszkodowane. Do zdarzenia doszło w miejscowości Dąbrowa w kierunku Łodzi. Zablokowane są dwa pasy.
17: 20-letni kierujący Fiatem nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu i uderzył w tył samochodu ciężarowego. Następnie stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w barierę energochłonną, a Fiat przewrócił się na bok.
16: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Wciąż trwa usuwanie skutków wypadku. Rosja i Ukraina wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni, miałyby objąć kwestie zboża i energii. Taką informację przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Rosji, Siergiejem Ławrowem.
18: Wiadomości sportowe w Vox FM.
16: Ten mecz wyłoni rywala Polaków w półfinale siatkarskich mistrzostw Europy. Belgowie o miejsce w najlepszej czwórce czempionatu grają ze Słowenią i Słoweńcy są bliżej sukcesu, wygrali 2-22, a Polacy zagrają ze zwycięzcami tego meczu w piątek. Kamil Grabara, bramkarz naszej narodowej jedenastki Juventusu Turyn, przeszedł operację zerwanego więzadła w prawym kolanie. Reprezentant Polski poinformował o tym na Instagramie. Według mediów czeka go nawet 7-miesięczna przerwa. Wielkie dzięki za wszystkie wiadomości, wsparcie i miłe słowa, napisał Grabara na swoim profilu. Na zamieszczonym zdjęciu widać, jak leży na szpitalnym łóżku. I jeszcze kajakarstwo górskie. W rozpoczynających się jutro we Włoszech Mistrzostwach Europy Klaudia Zwolińska będzie chciała powetować ostatnie niepowodzenia. Dwa tygodnie temu w finałowych zawodach Pucharu Świata w Hiszpanii Polka miała szansę na podium w klasyfikacji generalnej w swojej koronnej konkurencji K1, a także w krosie indywidualnym na czas. Ostatecznie zajęła odpowiednio 4. i 5. miejsce. Zwolińska jest srebrną medalistką olimpijską w slalomie K1.
15: Na zegarach 28 minut do 18. Dobra pora na jeszcze może kawkę, albo herbatkę, albo coś do picia. I róbcie głośniej, Danny Tiris już grają.

0: Alan Walker i Ava Max, to jest Fate w Vox FM. Jeszcze chwilę temu w Bestliście. Sprawdźcie, co tam czeka na was w zestawieniu waszych 20 hitów. To na voxfm.pl, zwłaszcza, że pojutrze najświeższe notowanie i jeszcze możecie sporo namieszać. voxfm.pl, głosowanie trwa. A tymczasem ja wybiorę, ale jak? Daddy Yankee, Snow Cone, Kalma, co wy na to?
1: Reklama.
2: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
3: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
4: No co wy, spawane z profili będą git.
5: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
3: Siadek.
5: No co?
6: A ja koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
7: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
8: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
9: A w Brikomanie sprawdzałeś?
8: No nie, ale...
9: Ale co?
8: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
9: A to zobacz ten.
8: No rzeczywiście.
10: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Marzysz o nowym standardzie życia? Odkryj dom na Mariackiej 4. Gotowe do odbioru nowoczesne mieszkania i luksusowe apartamenty w sercu Radomia. Zapierające dech, widoki na miasto, wyposażona strefa fitness oraz pokój malucha. To wszystko oraz wybór promocji wrześniowych czeka na ciebie. Ceny już od 7700 zł za metr kwadratowy. Dom na Mariackiej 4 w Radomiu. Więcej na wojazdevelopment.pl.
12: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witka Cego 2B, telefon 600 600 048. Reklama.
13: Vox FM. Radom.
14: Radom.
13: Robi dzień dobry.
14: Magia radia.

0: Autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: David Carpenter polował na samotne kobiety spacerujące po górskich amerykańskich ścieżkach. Zabił 8 osób. Posłuchajcie historii zabójcy ze szlaku.
1: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Reklama. Vox FM.
12: Vox FM. Radom.
13: W Rzeszowie przesłuchania dwóch osób to zatrzymanie w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Możliwe jest ograniczone zawieszenie broni, chodzi o wojnę Rosji z Ukrainą. W wiadomościach także dźwięki jesieni, by je usłyszeć, warto wybrać się do lasu.
14: Na zegarach punktualnie godzina 18, to czas na wiadomości Vox FM. Najświeższe wydanie ma dla Was już teraz Dawid Osysko.
13: Odpowiadają na pytania śledczych. W prokuraturze regionalnej w Rzeszowie trwają przesłuchania dwóch osób zatrzymanych przez CBA w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Zatrzymani to komentator telewizji Republika Piotr M., a także związana z kancelarią prezydenta Anna P. Oboje byli członkami zarządu spółki Solwerem. Na podstawie umowy z Polską Fundacją Narodową zrealizowali kampanię Sprawiedliwe Sądy. Komentując dzisiejsze zatrzymania, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że jego zdaniem to początek zatrzymań również w kancelarii prezydenta. Śledczy powinni przyjrzeć się kolejnym wątkom, mówi Czarzasty.
15: To są dziwne i podejrzane weta i myślę, że to jest początek zatrzymań również w kancelarii prezydenta. Chcę zwrócić Państwa uwagę na słowo początek.
13: Słowa Czarzastego o kolejnych zatrzymaniach są jego oceną. Służby nie zapowiedziały takich działań. Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej prowadzi prokuratura regionalna w Rzeszowie. Wcześniej zarzuty w tej sprawie usłyszały dwie inne osoby, Cezary J. i Maciej Eś. Rosja i Ukraina wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni. Tak podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ mówi szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. W Nowym Jorku spotkał się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Obie strony wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni, które obejmowałoby kwestię eksportu zboża i energii. To nie będzie łatwe, to oczywiście nie zakończy wojny, ale może złagodzić globalne napięcie spowodowane tym problemem. Szef amerykańskiej dyplomacji podkreślił, że władze w Waszyngtonie niepokoi to, że wojna w Ukrainie może się rozprzestrzenić na inne państwa. Wymienił tu ataki hybrydowe i akty sabotażu. W wiadomościach Łódź i ostry spór o najem krótkoterminowym. Prywatny właściciel wykupił w zabytkowej kamienicy w centrum miasta 200-metrowe mieszkanie. Chce je podzielić na 7 części i przeznaczyć na wynajem. Mieszkańcy protestują, konflikt rozstrzygną sądy. To jedna z wielu podobnych spraw i wpisuje się w trend widoczny w dużych miastach. Tematem zajął się nasz reporter Grzegorz Mnich.
16: Schemat się powtarza. Przypadek łódzkiego mieszkania jest jednym z wielu.
17: Miało być podzielone na 7 klitek, które miały stanowić takie mieszkania patodeweloperskie.
16: Lokatorzy bronią się jak mogą, bo wiedzą, czym taki wynajem się kończy, mówi Rafał Łosiak, prezes wspólnoty mieszkaniowej.
17: O 3 w nocy dzwonimy po policję, policja przyjeżdża o 4 w nocy. To jest bardzo uciążliwe dla wszystkich.
16: Deweloperzy, którzy budują w centrum miasta, tworzą całe nieruchomości od razu pod wynajem, zauważa łódzki radny Marcin Chęcz.
18: Osoby młode, które chciałyby mieszkać w centrum miasta, mają do wyboru dosłownie po 2-3 lokale.
16: Nowe regulacje prawne pozwolą wspólnotom mieszkaniowym i spółdzielniom blokować decyzję o przekształcaniu lokali w najem krótkoterminowy.
13: Ustawa dotycząca krótkiego najmu ma wejść w życie od nowego roku. Dziś pierwszy dzień astronomicznej jesieni. Jej oznak można szukać m.in. w lasach. Tam o tej porze roku wiele dzieje się w świecie zwierząt. Trwa rykowisko, czyli okres godowy jeleni. Charakterystycznym rykiem samce próbują zwabić samice, odstraszyć konkurentów czy sprowokować je do walki.
19: Tym pierwszym głosem, który słyszymy podczas rykowiska, to jest głos byka organisty, który rozpoczyna rykowisko. Z różnych stron odpowiadają mu inne byki. No, rozpoczyna się misterny rytuał walki o względy łań. Jeżeli jednak to nie przyniesie efektu, dochodzi do bezpośredniego starcia byków.
13: Tłumaczy Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów w Olsztynie. Okresy godowe poszczególnych gatunków zwierząt mają swoje charakterystyczne nazwy. U danieli to bekowisko, u łosi bukowisko, a u jeleni rykowisko.
14: Czyli klasycznie co kraj to obyczaj. 4 minuty po godzinie 18:00 pogodowo tej nocy popada w Krakowie, Rzeszowie, Lublinie oraz Białymstoku. Najcieplej w Szczecinie, Koszalinie tam 11 stopni, 12 w Gorzowie. Najchłodniej w Zakopanem zaledwie 1 stopień. Jutro najchłodniej w Warszawie i w Olsztynie 11-12. Na pozostałym obszarze 14-15 stopni. Pogoda w kratkę, bo jutro trochę słońca, trochę deszczu. Czyli klasyka gatunku z ostatnich dni. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj, a już teraz wita się z Wami Krzysiek Skrzypkowski. Krzyśku.
20: A już teraz wracamy do muzyki w Vox FM, bo Vox FM oczywiście gra w rytmie hitów. High Tech, Say, Ellie Oaks i Lavinia Reasons na naszej antenie już za chwilę. Teraz Charming Horses i Killing Me Softly. A ja się nazywam Krzysiek Skrzypkowski. Dzień dobry i zapraszam do 21:00.

Jeżeli jeszcze nie mieliście przyjemności słuchać tej piosenki, nic dziwnego, to jest nowość. No i jeżeli to jest pierwsze spotkanie i wypadło pozytywnie, to od razu podpowiem, że na naszej stronie voxfm.pl w sekcji Bestlista, to nagranie oczywiście, w podsekcji, że tak się wyrażę, propozycje znajdziecie. No i jeżeli waszym zdaniem zasługuje ta piosenka, aby w przyszłym notowaniu znaleźć się już jako nowość, to odwiedźcie naszą stronę. Konstanty Drążek, Tańcula i Bremek pod gorączkowy stan w VoxFM w rytmie hitów. A już teraz, no te dźwięki śmiało nas przenoszą do lat 90. Dr. Alban, It's My Life, a za chwileczkę piersi i bałkanica.

0: Jeżeli kiedykolwiek zdarzyło wam się ćwiczyć do tej piosenki, no to szło pewnie bardzo dobrze. Nic dziwnego, w końcu Jack Jones to również taki potroszę instruktor fitnessu. Where did you go, Jack Jones im next w Vox FM w rytmie hitów. Króciutka przerwa, a po niej wracamy z melodiami. W rytmie hitów zagramy jak najbardziej Ozone, Drago, Stadin Tay, Purple Disco Machine, Hypnotized. Już za chwilę na naszej antenie.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Reklama.

Bebe Rexha, no i jej bardzo ciekawa wersja wielkiego przepoju Faithless, tutaj zatytułowana New Religion w Vox FM w rytmie hitów. W czasie, za chwilę cofniemy się do lat 80., tak trochę inerokową notę Europe, the final countdown to za moment, ale najpierw nagranie, które no jest nowością, wyszło w piątek, propozycją do bestlisty jest, no i czeka na wasze głosy. Lightback, Luki, Asha, JJ Tribute, gramy już teraz w Vox FM.

0: No trzeba przyznać, że muzycznie ta godzina bardzo przyjemnie nam upłynęła, prawda? No i jeszcze ta kropka nad i Freestyler i Bonfunk MCs na chwilę przed godziną 19 w Vox FM w rytmie hitów. Punktualnie o godzinie 19 u nas wiadomości. Po wiadomościach wracamy z graniem Darius Finlay Do It All Night, a później utwór o tytule Lubię Cię Jak Lato. Wiesienny już czas, jakby nie było, modelki także po 19 na naszej antenie.
1: Autopromocja.
2: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
1: W Vox FM.
3: To jest dzień.
1: Codziennie od 14.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
8: Tanko Delta 1056, over.
9: Gdyby ośrodek szkolenia kierowców i instruktorów Delta szkolił także pilotów, byliby mistrzami przestworzy. Delta. Kursy prawa jazdy wszystkich kategorii. Kursy kwalifikacji wstępnej, szkolenia okresowe i kursy na instruktorów oraz operatorów maszyn budowlanych. Wybierz Deltę i kurs na instruktorów nauki jazdy. Radom Traugutta 52. Dzwoń 48 331 64 60.
0: Reklama.
10: Vox FM Radom.
11: Testują polską gotowość bojową. Wrócimy do incydentu z udziałem rosyjskiego śmigłowca. Pogłoski wywołały panikę. Sklep kopalni soli w Kłodawie przeżywa oblężenie. Słoweńcy rywalem polskich siatkarzy to z nimi zagrają o finał Mistrzostw Europy. Godzina 19. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Bez paniki, ale z niepokojem. Tak mieszkańcy Braniewa przyjęli informację o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Rosyjski śmigłowiec Mi-8 po godzinie 11 nadleciał z nad Zatoki Gdańskiej. Maszyna spędziła po polskiej stronie 42 sekundy. Jak mówią nam mieszkańcy Braniewa, dziś nie odczuli bezpośredniego zagrożenia. Przyznają jednak, że mieszkanie tak blisko granicy wpływa na ich codzienność.
12: Ja czuję lęk. Dzieci czują lęk. Młodzież.
13: Nie odczuwam takiego strachu, chociaż zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo niebezpieczne, co się dzieje.
12: Czujemy się zagrożeni, dlatego że nasz sąsiad jest blisko, więc nie jest to takie standardowe.
14: Człowiek coraz częściej się zastanawia, jak może się sytuacja dalej rozwinąć.
11: Jak poinformowało dowództwo operacyjne, do incydentu doszło w czasie działań szkoleniowych w obwodzie królewieckim. Nasze wojsko śledziło lot maszyny i poderwało dyżurne myśliwce.
15: Czytamy to jako kolejny incydent i próba testowania gotowości naszej obrony powietrznej, ale zapewniam, że nasz system dyżurowo jest również skierowany i bacznie obserwujemy obwód królewiecki i zabezpieczamy naszą przestrzeń powietrzną.
11: Mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski. Odpowie za znieważenie policjanta i naruszenie jego nietykalności cielesnej. Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, usłyszała zarzuty. To efekt przeszukania jej mieszkania.
16: Policja miała zabezpieczyć różne elektroniczne nośniki danych oraz dokumenty. Doszło do pewnego incydentu nieplanowanego z udziałem kobiety, u której było to przeszukanie. I naruszyła ona nietykalność cielesną funkcjonariusza.
11: Mówi Bartosz Maliszewski, rzecznik prokuratury w Płocku. Po usłyszeniu zarzutów kobieta została zwolniona. Przeszukanie zlecono w związku ze śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa przez 47-latkę. Kupują sól na zapas. Nawet 7 tysięcy zamówień soli dziennie wpływa do sklepu kopalni soli w Kłodawie. Nie tylko przez internet, także do kopalni przyjeżdżają chętni, by kupić zapas soli kłodawskiej. Rozmawiała z nimi nasza reporterka Arleta Janiak.
17: Bagażnik wypełniony po brzegi solą z Kłodawy. Dokąd ta sól pojedzie?
18: Do Greifswald.
17: Na ile to starczy taki zapas?
18: Nie do końca życia chyba starczy.
19: No do wszystkiego jest dobra, bo jest i do kąpieli, i do jedzenia, do przetworów, do wszystkiego.
11: Tę swoistą panikę solną wywołała zapowiedź zarządu kopalni w Kłodawie, który chce zwozić do pustych wyrobisk odpady. Po fali protestów inicjatywa zamienienia części kopalni w podziemne składowisko została zawieszona, ale mimo to wielu Polaków boi się, że sól z Kłodawy zostanie skażona.
20: Robienie zapasów w tej chwili w związku z tym szumem nie ma najmniejszego sensu. Kopalnia produkowała, produkuje i będzie produkować sól, natomiast w tej chwili blokujecie państwo kanały dystrybucji.
11: Uspokaja Tomasz Ruzik z kopalni soli w Kłodawie. Dla porównania, przed wywołaną paniką kopalnia soli obsługiwała około 300 zamówień dziennie. Teraz ta liczba wzrosła ponad 20-krotnie. Ponad 4000 zł, tyle wydaje miesięcznie przeciętny polski student, to prawie 1000 zł więcej niż jeszcze 4 lata temu. O kosztach życia studentów Oleg Ruszkowski.
21: Najwięcej pieniędzy pochłania najem. W zależności od miasta koszt najmu pokoju wynosi średnio od 500 do 1100 zł. Według badań zaledwie co 10 student mieszka w akademiku.
22: W dużych ośrodkach akademickich Warszawa, Kraków, Poznań, Szczecin, Wrocław trzeba naprawdę mieć spore zasoby finansowe, żeby wynająć indywidualnie mieszkanie albo mieszkać w mieszkaniu współdzielonym, czy nawet mieszkać w takim uczelnianym akademiku, bo te akademiki kosztują też już powyżej 600-700 zł, czasami 1000 zł.
21: Mówi dr Przemysław Barbrik ze Związku Banków Polskich. Duża część studentów decyduje się, jeżeli to możliwe, na mieszkanie z rodziną. Takie rozwiązanie zadeklarowała prawie połowa badanych.
11: By podreperować swój budżet, studenci często podejmują także pracę. Zatrudnienie deklaruje 2 na 3 badanych Żaków. O finał Mistrzostw Europy w siatkówce Polacy zagrają ze Słowenią. Słoweńcy w walce o półfinał pokonali Belgów 3-1. W nocy zachmurzenie duże, choć będą także pojawiać się przejaśnienia. Przelotne opady deszczu na krańcach wschodnich, nad morzem, a po północy także na zachodzie kraju. Miejscami, zwłaszcza w centralnej i wschodniej Polsce, będą się tworzyć silne mgły i zamglenia. Jutro sporo chmur, ale także rozpogodzeń, wysoko w Tatrach okresami opady śniegu. A temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 14 do 17 stopni.
23: Pięknie, dziękujemy za te wszystkie informacje, a teraz już wracamy do grania. W Vox FM, w rytmie hitów, Darius Finlay, Do It All Night, już teraz. A ja się nazywam Krzysiek Skrzypkowski. Jeszcze raz dzień dobry, oczywiście do 21. Zapraszam.

0: To Ina z piosenką More Than Friends w Vox FM w Rytmie Hitów. Jeszcze w nawiązaniu do tej melodii sprzed chwili, lubię cię jak lato, modelek, no to właśnie wspominałem już, że lato nam się zakończyło, a gdyby być precyzyjnym, to proszę Państwa, jesień, no to już dobrych kilkanaście godzin trwa, albowiem rozpoczęła się dzisiaj w nocy o 2:05. Potem do zimy, do wiosny przyjemnie będzie, szczególnie w takim muzycznym towarzystwie. Give Me Everything, Pitbull, teraz w Vox FM.
1: Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak, took my life from negative to positive, I just want y'all to know that, and tonight, let's enjoy life.

0: A proszę bardzo, Andrea Bocelli, David Guetta i już nagranie brzmi po prostu rewelacyjnie. DNA i numer 4 ostatniego notowania bez listy Vox FM. Że tak szybciutko przemycę informację, że oczywiście ta i inne piosenki czekają na wasze głosy na voxfm.pl. Kto ma ochotę przenieść się do lat 80? Dziękuję za ten last rok. No to gramy. Już za chwilę Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.
1: Vox FM. Autopromocja.
2: Dzień dobry!
3: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
3: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
3: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
3: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry!
1: Autopromocja. Reklama.
4: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
8: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
1: Reklama.

No wszystko, wszystko, nawet muzyka mówi, że lato, zostań z nami, ale no nic z tego, od nocy w jesień mamy, jakby nie było. Forever Summer i Drain Chill w Vox FM w rytmie hitów. Po polsku może teraz, bo mamy taką fajną piosenkę do zagrania. Klasik Sławomir, Zabiorę teraz w Vox FM.

0: Ale ten czas leci, co? Jeszcze chwilka, już godzina 20 będzie, a muzycznie BBX i Caribbean nagraniem Self Control kończą właśnie tę godzinę. Punkt 20 w Vox FM wiadomości, a po wiadomościach Lost Frequencies, Are You With Me? Zostańcie z nami.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
7: Hot doga poproszę.
6: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o Twojej przyszłości.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Reklama. Vox FM.
12: Vox FM Radom.
11: Vox FM Radom.
13: Zarzuty w śledztwie dotyczącym kampanii Sprawiedliwe Sądy usłyszały je dwie zatrzymane dziś osoby. Wszystko jest na dobrej drodze, szef MON uspokaja w sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Dwukrotnie przepłynął Atlantyk. Dar młodzieży po długim rejsie wrócił do Gdyni. Godzina 20, Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Byli pracownicy kancelarii premiera zarządów PiS-u z zarzutami. Chodzi o śledztwo dotyczące kampanii Sprawiedliwe Sądy. Anna P. i Piotr M. zostali dziś zatrzymani przez CBA i przesłuchani w prokuraturze regionalnej w Rzeszowie. Według ustaleń śledczych mieli założyć spółkę, która dostała na realizację kampanii ponad 8 milionów złotych z Polskiej Fundacji Narodowej.
14: Należy zaznaczyć, iż realizacja tej kampanii była sprzeczna z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, natomiast zbieżna była z celami politycznymi dwóch partii politycznych, a mianowicie Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska.
13: Mówi Dorota Sokołowska-Mach, rzecznik prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Anna P. i Piotr M. usłyszeli zarzuty wyrządzenia Polskiej Fundacji Narodowej szkody w wielkich rozmiarach. Podejrzani złożyli wyjaśnienia, nie przyznali się do winy, grozi im do 10 lat więzienia. Stała amerykańska baza w Polsce, między innymi o tym podczas kolacji wydawanej przez Donalda Trumpa z amerykańskim przywódcą rozmawiał prezydent Polski, a poinformował o tym prezydencki minister Marcin Przydacz. Wszystko jest na dobrej drodze. Tak z kolei na pytanie o postępy w kwestii amerykańskiej bazy w naszym kraju odpowiada Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier szef MON miał dziś o tym rozmawiać z sekretarzem obrony USA Pete'em Hicksetem. Spotkanie przełożono i choć nie wiadomo jeszcze na kiedy, Władysław Kosiniak-Kamysz uspokaja.
15: Wszystko jest na dobrej drodze. Jeśli chodzi o ustanowienie stałej bazy, jest pozytywna decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych wydająca polecenie. Jesteśmy po rekonesansie w Polsce ze strony amerykańskiej, kilku lokalizacji. Fort Trump, ta nazwa jest ważna i rok 2029 jest jak najbardziej możliwy.
13: Do Waszyngtonu zgodnie z planem polecieli z kolei wiceministrowie obrony Magdalena Sopkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski rozmawiają m.in. z przedstawicielami przemysłu amerykańskiego. Chodzi o przenoszenie do Polski zdolności do serwisowania części amerykańskiego sprzętu. Boimy się nowotworów, a to choroby sercowo-naczyniowe najczęściej zabijają Polaków. W gabinetach pojawiają się coraz młodsi pacjenci. Ryzyko chorób serca zwiększają m.in. niezdrowy styl życia, nadwaga, otyłość, brak aktywności czy niezdrowa dieta. O szczegółach Dawid Olszewski.
7: Coraz częściej choroby serca dotyczą bardzo młodych osób. Według Agaty Kosobuckiej-Ozdoby ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy 20-parolatkowie trafiają już do szpitala z ostrymi incydentami wieńcowymi.
16: Przybywa nam pacjentów młodszych. To ściśle powiązane z trybem życia, jaki prowadzimy, wysokim odsetkiem nadwagi i otyłości.
7: O ciągłej trosce o zdrowie każdego dnia muszą pamiętać osoby, które cierpią na choroby sercowo-naczyniowe.
17: Miałem arytmię i naciśnienie, mam stent jeden ustawiony. To jest co najmniej raz w miesiącu kontrolę u kardiologa.
7: Codzienny ruch, mniej soli i żywności wysoko przetworzonej, więcej warzyw i owoców to proste rzeczy, które mogą dobrze wpłynąć na nasze zdrowie.
13: Najnowsze badania pokazują, że ponad 18 milionów dorosłych Polaków ma nadmierną masę ciała. Problem dotyczy także młodych dorosłych. Co dziesiąty w wieku od 20 do 35 lat ma nadciśnienie. Dar młodzieży po 5-miesięcznym rejsie wrócił do Gdyni. Żaglowiec pokonał 12 tysięcy mil morskich. Dwukrotnie przepłynął Atlantyk i reprezentował Polskę podczas obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Z uczestnikami rejsu rozmawiał nasz reporter Iwo Pastuszka.
18: Było dużo trudnych momentów i dużo pięknych momentów. To był moment, w którym przepłynęliśmy ocean i zobaczyliśmy pierwszy ląd po drugiej stronie. To była Martynika i to było takie dla nas super uczucie, namacalne po prostu, że ten świat za oceanem istnieje.
13: Na pokładzie żaglowca podczas rejsu służbę pełniło blisko 400 studentów i kadetów.
11: Wiadomości sportowe w Vox FM.
13: O finał siatkarskiego Euro zagramy ze Słowenią. Polacy już wczoraj awansowali do strefy medalowej. Dziś zrobili to Słoweńcy, którzy pokonali 3-1 Belgię. A jak kibice oceniają naszego półfinałowego rywala?
19: Oj, tutaj może się okazać, że będzie trudno. Trzeba będzie walczyć. No ale oczywiście, że wygramy.
20: 3-1. 3-0 dla nas. Ja nie jestem aż taką pesymistką, żebyśmy mieli przegrać w półfinale jakiegoś seta. Zwycięska reprezentacja nasza. Ja w nich wierzę.
13: Tak, na rywalizację Polski ze Słowenią patrzą kibice biało-czerwonych z Bełchatowa. Mecz zostanie rozegrany w piątek. Michał Gurgul i Wojciech Mońka z Lecha Poznań oraz Oskar Pietuszewski z FC Porto to najbardziej perspektywiczni polscy piłkarze poniżej 21 lat. Tak wynika z raportu Obserwatorium Piłkarskiego. Organizacja wchodzi w skład Międzynarodowego Centrum Badań nad Sportem. I jeszcze z Formuła 1. W sobotę na ulicznym torze w Baku odbędzie się Grand Prix Azerbejdżanu. Liderem cyklu jest 20-letni Włoch Kimi Antonelli, który zgromadził 292 punkty i ma 81 punktów przewagi nad drugim w klasyfikacji Brytyjczykiem George'em Russellem. Sporo chmur tej nocy, choć będą się także pojawiać przejaśnienia, no ale pojawią się także przelotne opady deszczu, te głównie na krańcach wschodnich, nad morzem oraz na północy Polski. Miejscami będą się także tworzyć silne mgły i zamglenia, tu głównie w centralnej i wschodniej Polsce. Jutro sporo chmur, ale możemy także liczyć na słońce. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze naszego kraju od 14 do 17 stopni.
0: Kolejne wydanie wiadomości Vox FM już za niecałą godzinę, no a teraz zgodnie z obietnicą w rytmie hitów gramy dalej. Czy będzie piosenka Are You With Me, Lost Frequencies? Oczywiście, że tak. Chwilę później Velvet, Rock Down 2, a ja się nazywam Krzysiek Skrzypkowski, do 21. Zapraszam.

I kolejne nagranie, które w sekcji propozycje do bestlisty znajduje się na razie, ale oczywiście za sprawą waszych głosów w piątek najbliższy może stać się inaczej i ta piosenka z propozycji nowością może się stać. Zapraszam na naszą stronę voxfm.pl, tam głosujecie, efekt głosowania w piątek najbliższy. Zapraszam gorąco na kolejne notowanie bestlisty. No i tak fajnie, że tak przy środzie o piątku była okazja, aby opowiedzieć. Na ten piątek to przecież za chwilę, przecież jutro już czwartek, a potem weekendowo. Michael Patrick Kelly, teraz w VoxFM.

0: Captain Jack. Wycieczka, ta muzyczna do lat 90. to zawsze jest dobry pomysł, a trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o lata 90., to mamy mnóstwo fantastycznych hitów. To jeden z nich, Kapitan Jack i Kapitan Jack w Vox FM w rytmie hitów. Króciutka przerwa, naprawdę króciutka. A po niej Lady Gaga, Paparazzi w Vox FM w rytmie hitów. Vox
1: FM. Autopromocja.
2: Budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: David Carpenter polował na samotne kobiety spacerujące po górskich amerykańskich ścieżkach. Zabił 8 osób. Posłuchajcie historii zabójcy ze szlaku.
2: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
3: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: Blisko centrum, blisko znajomych, blisko tego, co kochasz. Dom na Mariackiej 4 to gotowe, nowoczesne mieszkania, duże balkony i prywatne ogródki, a także wyjątkowe penthouse'y z przestronnymi tarasami i panoramą miasta. Czekają na Ciebie zielone ogrody, strefa fitness, klub malucha i przestrzeń rekreacyjna dla całej rodziny. Dom na Mariackiej 4. Tu znajdziesz swoje miejsce. Zadzwoń 600 620 202. Voyas Development.
6: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
1: Reklama.

To nie jest takie istotne, czy siódemka jest szczęśliwa, czy nie. Najważniejsze, że siódme miejsce w ostatnim notowaniu bez listy to nagranie zajęło. Toby Romero i Fly High w Vox FM w rytmie hitów. No to będziemy dalej. Teraz, nieodżałowana Bonnie Tyler If You Were a Woman na antenie Vox FM. Aleksandra Stan, chwilę później.

0: Perfect Strangers to Jonas Blue i JB Cooper na muzyczne zakończenie tej godziny w Vox FM. No właśnie, wielkimi krokami do 21 zbliżamy się. Punkt 21 wiadomości. A ja za dziś serdecznie dziękuję. W piątek o 17 przy okazji Bez Listy słyszymy się ponownie. Krzysiek Skrzypkowski, do usłyszenia.
1: Reklama. Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048. Reklama.
2: Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy. Te słowa do Ławrowa w ONZ-cie skierował Radosław Sikorski. Stała baza amerykańskich żołnierzy w Polsce. Z Trumpem o tym projekcie rozmawiał polski prezydent. 30 lat więzienia za zabójstwo proboszcza z Kłobucka to już prawomocny wyrok. Godzina 21. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. A na początek mocne słowa Radosława Sikorskiego do szefa rosyjskiej dyplomacji. Siergiej, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi dość tego. Te słowa padły podczas debaty w siedzibie ONZ-u. Ta dotyczyła sytuacji na Ukrainie. W każdej chwili możecie zakończyć tę imperialną wojnę z wyboru. Przestańcie narażać Europę i świat na dalsze niebezpieczeństwo. Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji. Siergiej, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi dość tego. Mówił Radosław Sikorski, który podkreślał, że Władimir Putin w każdej chwili może rozszerzyć wojnę na Ukrainie na inne państwa. Powstrzymała was bohaterska Ukraina, kraj, którego PKB stanowi zaledwie 1/10 PKB Rosji. Tymczasem sama Polska wytwarza niemal połowę waszego PKB. PKB Europy jest 10-krotnie wyższe od waszego. NATO 25-krotnie. Możecie jeszcze zabić wielu ludzi, ale nie możecie wygrać. Sikorski zaznaczył, że Rosja celowo eskaluje napięcie w Europie, bo nie jest w stanie przesunąć linii frontu. A w Nowym Jorku niebawem ma rozpocząć się wystąpienie prezydenta Nawrockiego podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Zanim jednak wystąpienie prezydenta, głos zabrał prezydencki minister Marcin Przydacz. Jak przekazał, Karol Nawrocki spotkał się w cztery oczy z Donaldem Trumpem. Jednym z tematów rozmowy było powstanie stałej amerykańskiej bazy w Polsce.
3: Ta decyzja została już wypracowana, więc tutaj poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego, aby przekuć tę deklarację i gotowość polityczną, zielone światło w konkretne decyzje.
2: Mówi szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Jak przekazał, rozmowa dotyczyła też m.in. inwestycji amerykańskich firm w Polsce. To już prawomocny wyrok. 30 lat więzienia dla zabójcy księdza Grzegorza Dymka z Kłobucka. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył karę dla Tomasza J. W pierwszej instancji było to 20 lat za kratami. Oskarżenie chciało dożywocia, ale i ten wyrok jest satysfakcjonujący, mówi Aleksander Piekacz z prokuratury rejonowej w Częstochowie.
4: Sąd uwzględnił zarzut apelacyjny odnośnie kary, która była za niska naszym zdaniem wydana przez sąd pierwszej instancji. Cieszymy się również z jego wydania w ten sposób, że sąd zmienił wyrok i podwyższył karę na lat 30.
2: Wyrok ze łzami w oczach przyjęła rodzina zamordowanego księdza. Najstarszy brat ofiary, Andrzej Dymek, mówił o sprawiedliwym rozstrzygnięciu.
5: Mój brat zginął śmiercią męczeńską. On go zamęczył. Jemu płuca pękły. On się męczył. A co oskarżony zrobił? Pozwolił mu umrzeć.
2: Przypomnijmy, w lutym ubiegłego roku 52-letni Tomasz J. napadł na plebanie. Chciał ukraść pieniądze z datków wiernych. W otwartym garażu zaatakował proboszcza księdza Grzegorza Dymka. Obezwładniony i skrępowany duchowny udusił się. Kiedy ktoś nagle potrzebuje pomocy, najbliżej może być przeszkolony wolontariusz. W Senacie zachęcano dziś do zainstalowania aplikacji Pierwszy Ratownik. Korzysta z niej już ponad 20 tysięcy osób, w tym ponad 5 tysięcy ratowników wolontariuszy. Jak ta aplikacja działa? O tym Mateusz Gołębiewski.
6: Świadek zdarzenia wysyła zgłoszenie przez aplikację. Powiadomienie trafia do przeszkolonych wolontariuszy w pobliżu. Ten, kto przyjmie wezwanie, widzi trasę do poszkodowanego i może rozpocząć pomoc, zanim przyjedzie karetka. A tu czas ma znaczenie.
7: Wolontariusze, pierwsi ratownicy są na miejscu zdarzenia w ciągu maksymalnie 4 minut od wciśnięcia przycisku pomoc przez świadka zdarzenia.
6: Mówi Marcin Fleischer, prezes OSP we Wtórku i jeden z pomysłodawców aplikacji. W systemie można też wskazać, czy potrzebna jest apteczka lub defibrylator. Aby zarejestrować się jako ratownik, trzeba mieć ukończony kurs pierwszej pomocy, być lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem medycznym.
2: O aplikacji Pierwszy Ratownik mówił Mateusz Gołębiewski. Sporo chmur w nocy i z tych chmur gdzieniegdzie może spaść deszcz. Przelotne opady deszczu spodziewane są na krańcach wschodnich, nad morzem, a także na północy. Uwaga, kierowcy na mgły, szczególnie w centralnej i wschodniej Polsce, będą bardzo ograniczać widzialność. A jutro dużo chmur, ale także sporo rozpogodzeń. Wysoko w Tatrach miejscami spadnie śnieg, a na termometrach przeważnie od 14 do 17 stopni.
8: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
9: Daria Żurowska, zapraszam. Zaczynamy od dość kontrowersyjnego problemu. Czy pomagać rannym zwierzętom, czy gdy w lesie potrącimy na

0: powinniśmy informować miejscowe nadleśnictwo. O tym Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
1: Pojawiają się pory roku, kiedy tych zwierząt młodych pojawia się coraz więcej i mamy taką większą styczność. Ale nie tylko, bo w okresach też całego roku możemy spotkać zwierzęta na przykład po kolizjach drogowych. I należy tutaj z dwóch stron temat, można powiedzieć, przedstawić. Z jednej strony zwierzęta i kolizje drogowe, z drugiej strony młode zwierzęta, które też spotykamy w terenach leśnych, polnych. I przede wszystkim trzeba pamiętać, że jeżeli zwierzę młode gdzieś jest ukryte pod trawą, gdzieś pod krzaczkiem, gdzieś jest przycupnięte, nie należy do niego podchodzić, fotografować, zabierać, dotykać w ogóle, bo u wielu gatunków jest tak, że jak pozostawimy zapach nasz ludzki na takim zwierzęciu, wówczas samica lub też oboje samic i samica nie będą chciały dalej wychowywać, bo czują obcy zapach. To jest taka główna zasada i też należy pamiętać, że wychodząc na spacery z psami, naszymi pupilami, też należy te zwierzęta, te nasze domowe, trzymać na smyczy, żeby ten pies też nie pozostawił jako drapieżca swojego zapachu. I to trzeba pamiętać. Też należy pamiętać również, że młode ptaki, bardzo często tak zwane podloty, wychodzą z gniazd jeszcze nie będąc w pełni zdolne do lotu. I wówczas też takie ptaki są pod opieką swoich rodziców, tylko im nie należy przeszkadzać, nie należy ich zabierać z naturalnego środowiska, bo one sobie świetnie poradzą. I teraz patrząc z drugiej strony temat na przykład kolizji drogowych, trzeba tutaj zwrócić uwagę, czy zwierzę jest ranne. Jeżeli widzimy krew, widzimy złamaną kończynę, wówczas w takich przypadkach należy takiemu zwierzęciu pomóc, przede wszystkim z terenu drogi ściągnąć gdzieś na pobocze, bo droga, wiadomo, poruszają się pojazdy i tutaj może dojść do kolejnej jakiejś kolizji, wypadku, więc należy też na to zwrócić uwagę. Oczywiście z jednej strony przyroda jest dzika i ona sobie sama radzi, ale są sytuacje, kiedy na przykład gatunki, które są rzadkie, które są zagrożone, trzeba im troszeczkę pomóc, bo każdy osobnik danego gatunku jest jak na wagę złota, więc tutaj przyda się taka pomoc ze strony człowieka, żeby po prostu zachować jak najwięcej osobników danego gatunku. Wiadomo, przyroda od wieków sobie sama radziła, no niestety to misterium życia i śmierci cały czas jest aktualne. Jedno życie musi być ofiarowane, żeby drugie mogło życie dalej funkcjonować. I należy to przede wszystkim też rozważyć, czy dany gatunek, dana sytuacja, w jakim to zwierzę się znajduje, czy należy im pomóc, czy również pozostawić naturze. Bo ciężko też jest na przykład rannemu zwierzęciu pomóc, jeżeli ono samoczynnie ucieka, oddala się od człowieka. Nie wiemy, w jakiej ona jest w fazie, nie wiem, uszkodzenia ciała. Bardzo często też i osobniki starsze, które giną, również po to, żeby dać życie innym. Więc tutaj trzeba naprawdę zwrócić uwagę i mieć w głowie takie światełko, czy dana sytuacja wymaga pomocy, czy też nie. Też najlepiej też skontaktować się czy z leśnikami, czy z osobami, które się zajmują tą przyrodą, czy z weterynarią i podpytać, po prostu wskazać dane miejsce, daną sytuację i wtedy oczywiście będzie również taki element negocjacji, czy warto pomóc w danej sytuacji, czy też przyrodę pozostawić samą sobie, żeby sobie radziła. Nawet ja miałem kilka dni temu telefon o godzinie 22. Powiem tak, nadleśnictwo jako biuro zawsze jest zamknięte. Ma, wiadomo, na weekendach wolne pracownicy, natomiast leśnicy, którzy pracują w terenie, jest kontakt oczywiście do nich podany na stronie. Można się łatwo skontaktować. Zresztą mieszkając na danym terenie wiemy, kto jest leśniczym, kto tam zarządza danym terenem i czasami warto skontaktować ewentualnie, jeżeli nie ma możliwości, to policja czy straż miejska i są tam ekopatrole, więc tutaj należy, jeżeli się nie uda do jednego dodzwonić, to kierować zapytanie, telefon do innych instytucji, na pewno ktoś odbierze. Jeżeli leśnik zaobserwuje ranną łań, trzeba najpierw zobaczyć, zobaczyć wizualnie, jeżeli ona samoczynnie oddala się, więc albo sobie poradzi w naturalnym środowisku, albo mogą ją też drapieżniki po jakimś czasie dopaść, a być może jest rana ze względu na to, że na przykład wilki polują lub inne drapieżniki, bo tych drapieżników w Polsce mamy. Jeżeli jest łania czy ta inne zwierzę, które jest mocno ranne i ono nie ucieka, najczęściej nie wyrywa się, nie wydziela głosów. Ja taki przypadek miałem, gdzie zadzwoniono do mnie, żeby przyjechać, bo jest sarna ranna i podjeżdżając widziałem, że już z tej sarny nic nie będzie, dlatego że dzikie zwierzę ma instynkt. Ono chce uciec od człowieka, ono się boi człowieka, podchodząc wydziela dźwięki, więc jeżeli tego nie ma, to znaczy, że to jest już bardzo często stan już agonalny, więc tutaj nie jesteśmy w stanie pomóc, bo nawet sam transport do ośrodka rehabilitacji może być już takim ostatnim transportem, gdzie to zwierzę nie przeżyje. Więc trzeba naprawdę zwrócić uwagę, nawet i zadzwonić, skonsultować się z osobami, które troszeczkę na tej przyrodzie się znają, które mają większe doświadczenie. Nie należy też samemu pochopnie podejmować decyzji, że zabieramy to zwierzę lub pozostawiamy bezpośrednio, bo to mówię, każda sytuacja jest inna. Najlepiej się skonsultować z osobami, czy leśnikami, czy nawet z tym ekopatrolem, czy z weterynarią, jeżeli oni w danym momencie pracują, żeby po prostu podjąć decyzję taką, która naprawdę pomoże temu zwierzęciu i tej przyrodzie. Zwierzęta dzikie mają swój instynkt zachowawczy. One się boją człowieka. My idąc na spacer do lasu, to zwierzę najczęściej nas w pierwszej kolejności albo zobaczy, albo wyczuje i ono ma szansę odejścia po prostu i być niezauważalne. Jeżeli natkniemy się na takie zwierzę, które jest na przykład ranne, ono chce się bronić, ono chce uciekać i ono też, czując zagrożenie, może też zaatakować człowieka. Nie we wszystkich przypadkach, ale często też może być taki przypadek, więc też nie należy podchodzić do takiego zwierzęcia tak bezpośrednio, zaobserwować, jak ono się zachowuje. Też nie należy podchodzić od przodu czy od strony nóg czy tym do zwierzęcia, tylko bardziej od grzbietowej, żeby też to zwierzę od razu się nie zerwało i do człowieka nie ruszyło. Przypadek tu na przykład dzików. Jeżeli dzik locha prowadzi młode warchlaki i będzie czuła zagrożenie, że tym warchlakom może coś się stać, ona może zaatakować człowieka, bo ona broni swoich młodych. Więc mówię, każda sytuacja jest inna i należy ją po prostu też przejrzeć, zobaczyć i rozważyć, czy podchodzić bezpośrednio, czy powoli, jak to zwierzę się zachowuje. Inny przykład podam, że na przykład wścieklizna. Tutaj zwierzęta, które są chore na wściekliznę, to raczej lgną do człowieka, idą w kierunku człowieka, więc tutaj też przestrzegam, szczególnie lisy. Wiem, że też były przypadki sarny, czy również zwierząt domowych. I wtedy to zwierzę dzikie, ono idzie do człowieka. Trzeba pamiętać taką główną zasadę. Dzikie zwierzę powinno bać się człowieka. Powinno ono na widok człowieka oddalić się. A jeżeli do człowieka podchodzi, to znaczy, że coś jest z nim nie tak. Być może, że ma wściekliznę, jak tutaj mówimy o lisach, też przypadki tej sarny, która była chora na wściekliznę, więc nie należy, nie wiem, podchodzić, dotykać, robić sobie zdjęć, bo takie zwierzę może z łatwością nas ugryźć. Wtedy, no niestety, leczenie, choroba może się rozwinąć też i leczenie jest bardzo kosztowne, bolesne. Natomiast w przypadku ASF-u, czyli afrykańskiego pomoru świń, tutaj choroba ta człowiekowi w żaden sposób nie szkodzi. Natomiast jest śmiertelna dla dzików, dla trzody chlewnej, wszystkich tych świniowatych, które trzymamy, nawet tych świnek wietnamskich, które trzymamy tam czasami w jakichś zwierzyńcach. Więc tu są dwie choroby, różne zachowania i dla człowieka również jedna jest choroba, która może być zagrożeniem dla życia, druga natomiast też nie. ale jak zawsze powtarzam, trzeba mieć umiar i trzeba zwracać na wszystko uwagę i troszeczkę mieć informacji, wiadomości, a jeżeli się takich nie posiada, to należy bardzo często kontaktować się z osobami, które takie informacje mają, przede wszystkim też czytać, dowiadywać się, jeżeli dużo spędzamy czasu na świeżym powietrzu, to tym bardziej te informacje są bardzo istotne. Jeszcze tutaj chciałbym powiedzieć też o kleszczach, bo ten problem kleszczy co roku powraca i też jeden mały pajęczak, niewielki, bo 3-4 mm po napiciu się krwi, to nawet do centymetra on może sięgać. Z jednej strony przenosi chorobę na przykład typu boleriozę, na którą nie ma szczepionki, natomiast przenosi też odkleszczowe zapalenie mózgu i tutaj szczepionka jest. Mówię, jeden mały pajęczak, a może też dużo szkód zrobić w organizmie człowieka. Trzeba też pamiętać, że w sytuacjach, kiedy to zwierzę na przykład zapląta się w siatkę ogrodzeniową, tutaj możemy oczywiście, zachowując bezpieczeństwo, pomóc takiemu zwierzęciu, bo ono tylko na przykład porożem się zaplącze, to zwierzę jest zdrowe, tylko tyle, że tą siatkę go trzyma. Więc z łatwością możemy tutaj 2-3 osoby spokojnie podejść, nożycami odciąć te kawałki drutu, żeby on się mógł wyplątać i odejść. Tu to sobie zwierzę swobodnie odejdzie i przeżyje. Są sytuacje, kiedy na przykład dzikie zwierzęta padną w jakieś doły. Też, jeżeli jest zdrowe, to się udaje go uratować. Jeżeli padnie, połamie sobie odnóża, wtedy już tutaj, no niestety, jest ciężko takiemu zwierzęciu pomóc, nawet założyć gips, no bo to jest dzikie zwierzę i tutaj raczej jest nie do uratowania, więc mówię, każdy przypadek jest inny i każdy przypadek trzeba indywidualnie w danym miejscu rozpatrywać, czy pomóc i czy jest pomoc warta tego przedsięwzięcia i żeby uratować te zwierzę, czy pozostawić naturze. I najczęściej bywa tak, to są różne przypadki, że osoba, która znalazła i stwierdziła, że należy pomóc danemu gatunkowi, danemu zwierzęciu, po prostu odwozić do takiego ośrodka. Ewentualnie ja miałem kilka przypadków w życiu, że ja zostałem poproszony o pomoc w jakimś tam przypadku. Byłem na miejscu, stwierdziłem, że pomoc jest potrzebna i ja go zabierałem, to zwierzę, czy ptaka, czy ssaka, i po prostu przewoziłem do miejsca, do ośrodka, gdzie ten dany gatunek mógł być dalej leczony. Więc są to różne sytuacje i to w zależności od też miejsca, gdzie to wystąpiło, od kto to znalazł, kto stwierdził. Więc tutaj, no mówię, różnie to bywa. Nie ma jednakowego, można powiedzieć, jednolitego jakiegoś interpretacji, kto ma się dokładnie tym zająć. Jak pracowałem w nadleśnictwie Marcule, tam też jest taki mały zwierzyniec, zostało zgłoszone to do mnie, zostały przywiezione 3 bociany, takie już w piórach, ale jeszcze nie latające, i wtedy zawieźliśmy te bociany gdzieś w okolice Lublina. Tam jest właśnie ośrodek rehabilitacji bocianów, tylko i wyłącznie bocianów, i tam przekazaliśmy w profesjonalne ręce, aby po prostu zostały zaopiekowane się, i z tego co wiem, one zostały wykarmione, a czy odleciały, czy nie, to już takiej informacji nie mam, bo tych bocianów tam takich wypadkowych, które zostają już na stałe, jest bardzo wiele, ale są te ośrodki rehabilitacji albo dedykowane jakiejś grupie zwierząt, albo w tym przypadku bocianom, gdzie ta opieka tam oczywiście jest profesjonalna i w ten sposób, że dużo tych osobników przeżywa. Taki ośrodek, jeżeli oferuje się, że na przykład zajmuje się ptakami, to przyjmuje zarówno te młode, które tam zostały gdzieś znalezione i wymagały pomocy, ale też te wypadkowe, i we wszystkich ośrodkach tak jest. Więc tutaj przede wszystkim wiedza i współpraca z lekarzem weterynarii, który obejrzy to zwierzę, zobaczy, czy nie jest połamane, czy nie ma, bo my jako laicy też, osoby, które się nie zajmują tym, to nie wiedzą o tym. Jeżeli jest połamane, jak to złożyć skrzydło, czy jak tą łapę złożyć, żeby to zwierzę mogło wrócić do środowiska, chociaż często nie wracają, bo już z taką usterką, można powiedzieć, z takim zrośnięciem może często nie wrócić taki ptak czy zwierzę do naturalnego środowiska. Więc przede wszystkim weterynarz musi obejrzeć takie zwierzę, musi jakiś krok w kierunku leczenia zrobić. Młode zwierzęta, wiadomo, całkowicie różne gatunki żywią się różnym pokarmem. Nawet ssaki, mleko też nie może być takie jak od krowy, tylko musi też być odpowiedni, mieć skład. Bo słyszałem i też miałem kontakt z osobami, które na przykład znalazły małą sarnę i krowim mlekiem próbowało wykarmić. I oczywiście biegunka, a później śmierć takiej małej sarny, więc też trzeba mieć dużą wiedzę na temat dzikich zwierząt, budowy anatomicznej, pokarmów, jakie one spożywają, w jakim wieku, jaki, więc tu jest naprawdę temat bardzo szeroki i temat, którym musi się zająć specjalista. Nie każdy laik, który tam myśli, że się zna na przyrodzie, tylko osoba profesjonalna, tak aby ta pomoc była jak najlepsza i żeby to zwierzę mogło wrócić do naturalnego środowiska. Człowiek lubi mieć fajne, proste drogi, żeby można szybko było się poruszać. Z drugiej strony te drogi powstają w miejscach szlaków migracyjnych wielu gatunków, więc tutaj jest z jednej strony dzika przyroda, z drugiej strony człowiek, który chce też skorzystać z tej przyrody i czasami spotykamy się, jak ktoś mówi, na tej drodze i dochodzi do różnego typu kolizji. Z jednej strony też człowiek wymyślił, żeby na przykład grodzić drogi, szczególnie te szybkiego ruchu, żeby zwierzęta nie mogły wtargnąć na tą drogę. A żeby jej pomóc też, żeby nie zamykać ich w takich jakichś niedużych enklawach, budowane są przejścia nad drogami, które umożliwiają przemieszczanie się tym gatunku. Więc człowiek, mimo że troszeczkę zawłaszcza tą przyrodę, ale chce też, żeby ta przyroda cały czas funkcjonowała, cały czas się miała ze sobą kontakt, żeby nie tworzyć małych jakichś tam populacji, tylko żeby ona tam po prostu żyła i tętniła. Więc są różne sytuacje i ja zawsze też powtarzam, że podczas podróży samochodem trzeba zwracać uwagę na pobocza. Zwierzęta ogólnie poruszają się przed wieczorem, w nocy i nad rankiem. W ciągu dnia one najczęściej są gdzieś schowane w lesie głęboko i odpoczywają. I w okresie od zmroku do świtu najczęściej trzeba zwracać uwagę na pobocza. Trzeba zwrócić też uwagę w miejscach na przykład, gdzie są przepływy jakichś rzek, strumyków, bo to jest taki szlak naturalny, migracyjny wielu gatunków. Tam, gdzie znajdują się zadrzewienia wśród przy drogach, również jest większe prawdopodobieństwo, że dany gatunek czy tam grupa jakichś zwierząt może się pojawić. Przejścia dla zwierząt budowane są najczęściej nad drogą, nigdy pod drogą, bo raczej zwierzę dzikie nie wejdzie w jakąś tunel, tylko nad. No wiadomo, na początku jest zmiana tego środowiska, zwierzęta troszeczkę nieufnie podchodzą do tego, muszą się przyzwyczaić, zobaczyć, że tam jest bezpiecznie, że tam można też wejść i po pewnym czasie oczywiście przechodzą i drapieżniki, i później jeleniowate i różne gatunki, bo to jest element też przyrody, która wtapia się w tą okolicę, która tam w danym miejscu jest i na początku jest, jak to się mówi, przyzwyczajenie, a później korzystanie. Mamy pod Białobrzegami na przykład takie przejście, mamy też pod Szydłowcem, są takie przejścia, gdzie tam te przejścia są na terenie, gdzie przechodzą swobodnie z lasu do drugiego kompleksu leśnego i oczywiście należy pamiętać też, że te przejścia nad drogami muszą być też obsadzone krzewami, roślinnością, dlatego że dzikie zwierzęta raczej niechętnie wychodzą na taką otwartą przestrzeń. Musi być troszeczkę to środowisko podobne dookoła, tak żeby można było się schować, można byłoby przejść przez jakieś krzewy, zakrzaczenia i wtedy ono się swobodnie czuje i też po jakimś czasie przechodzi i korzysta z tych miejsc. Jeżeli człowiek człowiek jest, dany człowiek jest uczestnikiem jakiejś kolizji, wypadku, oczywiście z jakimś dzikim zwierzęciem, ma obowiązek pomóc temu zwierzęciu, nie może odjechać i pozostawić. Jeżeli jest to zwierzę, już nie żyje, można powiedzieć, to należy go po prostu z tej drogi usunąć i powiadomić służby, które sprzątną tą tuszę, a w sytuacji, kiedy to zwierzę jednak dalej żyje, również należy powiadomić, czy policję, która przyjedzie i odpowiednie służby też powiadomi. Nie wolno pozostawiać. To też są przepisy karne, że nie wolno pozostawić zwierzęcia po kolizji, po jakimś wypadku na drodze, bo to stwarza również niebezpieczeństwo dla innych użytkowników drogi. Ja dojeżdżam do Radomia 35 km i jeżdżę trasą szybkiego ruchu i co zauważam? Zauważam, jak rano jeżdżę bardzo często, że są sytuacje, gdzie jakieś zwierzę leży na poboczu już po prostu nieżywe i nie ma takiej informacji. Więc wielu kierowców nawet się nie zatrzymuje chyba i nawet nie chce w jakiś sposób, nie to, że udzielić pomocy, bo jeżeli już jest martwe zwierzę, tylko sprzątnąć, żeby inni użytkownicy drogi po prostu nie mieli również jakiegokolwiek tam zdarzenia z tą tuszą. Ale też zdarzają się sytuacje, kiedy mam telefon, że doszło do jakiejś kolizji, wypadku i co dalej zrobić. Więc tu mówię, różnie społeczeństwo, różnie kierowcy podchodzą do tego tematu. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, że jeżeli zwierzę zginie w takim wypadku samochodowym, kolizji i pozostanie gdzieś przy drodze, wówczas też to ściąga inne drapieżniki, chociażby lisy, do tej padliny. I tu jest kolejne ryzyko, że taki lis czy inny drapieżnik może znów wpaść pod koła. Nawet widziałem też psy, które podchodzą do takiej padliny, która leży przy drodze i też pies niby jest przyzwyczajony do samochodów, ale też może wyskoczyć na drogę, chcąc przejść lub zostanie wypłoszony, więc tutaj myślę, że trzeba podchodzić też do tego tak zdroworozsądkowo i zwracać uwagę, czy jakaś tusza padłej zwierzyny nie znajduje się przy drodze, bo tu przeważnie widzimy ją najczęściej rankiem, kiedy wyruszamy w podróż, bo zwierzyna w nocy poruszając się, ona wychodzi, przechodzi przez drogi i wtedy może najczęściej dojść do takiego wypadku, kolizji i wtedy rankiem widać te efekty, które przy drodze bardzo często leżą.
0: A teraz o dość tajemniczych zwierzętach, bo

0: Kuba, leśnik i biolog.
1: Bóbr jest gryzoniem. Jest to największy polski gatunek gryzonia, o czym świadczą jego rozrośnięte siekacze, które na tyle mocne i silne, że jest w stanie obalić nimi całkiem spore drzewo. Tak jak powiedziałem, w Polsce występuje bóbr europejski, natomiast jego takim chyba najbliższym kuzynem i krewniakiem jest bóbr amerykański, który występuje głównie na terenie Ameryki Północnej. Natomiast był on również sprowadzany na przykład na teren Rosji. Czasami były sytuacje, gdzie te oba gatunki występowały gdzieś tam obok siebie, więc bóbr europejski, bóbr amerykański to najbliżsi krewniacy. Jacyś tacy dalsi kuzyni bobra to na przykład kapibara z Ameryki Północnej, też największy gryzoń. Jest większy od bobra, natomiast ma nieco podobny kształt głowy, więc tutaj można by znaleźć jakieś analogie. I również kapibara jest związana ze środowiskiem takim wodnym czy wodno-błotnym, podobnie jak bóbr. Bobry są ściśle związane ze środowiskiem wodnym. Żeby mogły występować, jest potrzebny zbiornik wodny czy jakiś ciek wodny, na tyle duży, żeby ten bóbr mógł płynąć, żeby mógł zanurkować przede wszystkim, żeby mógł się ukryć, ponieważ bobry są wytrawnymi pływakami, potrafią znakomicie nurkować, są w stanie przetrwać pod wodą bez na jednym wdechu nawet do 15 minut, więc jest to bardzo silne zwierzę, bardzo silnie związane ze środowiskiem wodnym i tej wody ono potrzebuje, żeby w ogóle przetrwać. W tej chwili bóbr zajmuje u nas już prawie wszystkie typy wód, zarówno wody stojące, jak i wody płynące, więc rzeki, strumienie. Natomiast generalnie jest on związany raczej z wodami płynącymi, z tego względu, że ma tam tą możliwość jakby modyfikowania środowiska wokół siebie. Właśnie bóbr jest tym gatunkiem troszeczkę takim zbliżonym, można powiedzieć, w swoim zachowaniu do człowieka, że jest w stanie wpływać na swoje otoczenie. Czyli na przykład buduje tamę na rzece, piętrzy wodę, doprowadza do zalania okolicznych terenów i to wszystko sprawia, że on niejako jakby dostosowuje do własnych potrzeb ten teren, na którym mieszka. To się bardzo rzadko zdarza wśród zwierząt. Właśnie bóbr jest przykładem takiego gatunku, który aktywnie kształtuje swoje środowisko. Bobry są gatunkami, które żyją w rodzinach. Są gatunkami monogamicznymi. Taka bobrza rodzina to jest para dorosłych osobników rozmnażających się oraz kilkoro ich dzieci z danego sezonu. Więc żeby taka rodzina mogła się utrzymać, żeby mogła się wyżywić, żeby mogła przetrwać, powiedzmy znaleźć bezpieczne schronienie przed drapieżnikami, więc ona musi starać się zalać jak największy obszar, no i uczynić go w ten sposób niedostępnym dla innych zwierząt, zwłaszcza dla drapieżników, tak żeby one nie miały dojścia przede wszystkim do żeremi czy do nor, w których znajdują się gniazda bobrów. Bóbr jest gatunkiem, który odżywia się, można powiedzieć, że jest wegetarianinem, bo żywi się generalnie roślinami. Jego przysmakiem są młode pędy drzew, brzozy, osiki, takich generalnie olszy, generalnie gatunków liściastych. Oprócz tego, że bóbr odżywia się niejako na bieżąco, czyli ścina młode pędy, czy nawet niewielkie drzewka, wciąga pod wodę, przyciąga do swoich nor czy żeremi i tam zjada, to bóbr też ma możliwość tworzenia spiżarni. Właśnie do tych żeremi, do tych nor bóbr wciąga całe zapasy gałęzi, drobnych pędów i na przykład w miesiącach zimowych, kiedy jest trudniej o tą karmę, czy trudniej jest wyjść na zewnątrz, wtedy właśnie rodzina odżywia się tymi zgromadzonymi zapasami. Bóbr dzięki tej swojej zapobiegliwości i tak właśnie tej umiejętności tworzenia tam, zalewania dużych obszarów, ma niewielu w sumie wrogów, ponieważ on dosyć aktywnie jest w stanie ukryć się i uciec przed drapieżnikami. Natomiast mamy obserwację, że ostatnio właściwie takim głównym wrogiem bobrów w naturze staje się wilk. Wilki nauczyły się obserwować bobry i niejako wyczekiwać na moment, kiedy bóbr znajdzie się poza wodą, kiedy wyjdzie na brzeg. i wtedy potrafił go zaatakować, skutecznie zabić. Po prostu to jest chyba w tej chwili największe zagrożenie, jeżeli chodzi o takich naturalnych wrogów bobra. Lis raczej nie. Lis jest zbyt, wydaje mi się, że zbyt delikatnym drapieżnikiem, jeżeli chodzi o bobra. Być może, że byłby w stanie upolować młode bobry, natomiast raczej nie odważyłby się zaatakować duże zwierzę, które jest w stanie też aktywnie się bronić. Bóbr przede wszystkim jest zwierzęciem o nocnym trybie aktywności, więc gdyby ktoś chciał faktycznie zaobserwować bobra, musiałby raczej jakby udać się nad wodę nocą czy tuż przed świtem. Wtedy jeszcze te zwierzęta są aktywne, natomiast za dnia, za wyjątkiem jakichś szczególnych sytuacji, raczej nie spotkamy bobra. To jest zwierzę typowo nocne. Na dodatek większość czasu spędza w wodzie, bardzo szybko, błyskawicznie wręcz nurkuje, dlatego faktycznie obserwowanie bobrów to nie lada wyzwanie dla każdego przyrodnika. W tej chwili mamy prawie wszędzie bobry. Właściwie tam, gdzie są cieki wodne czy zbiorniki wodne, gdzie zwierzę to jest w stanie pływać, jest w stanie zanurkować, tam mamy bobry. Powiedziałbym, że populacje bobrów zasiedliły wszystkie dostępne im siedliska. No na pewno można by tutaj wyróżnić Puszczę Kozienicką, raczej obrzeża puszczy, tam gdzie może nie są to jakieś tereny wewnątrz puszczy, ale na pewno Puszcza Kozienicka będzie taką ostoją. Lasy Jurzeckie, okolice Zwolenia, to na pewno. Natomiast nie wyróżniłbym jakoś szczególnie któregoś z obszarów, bo bobry w tej chwili naprawdę są dosyć powszechnymi u nas zwierzętami. Późna jesień i zima to jest okres, kiedy bobry wchodzą do tych żeremii, chowają się w norach i w zasadzie cały ten czas zimowy jest u nich takim okresem życia w ukryciu. Właśnie w tych ich siedzibach to jest często rozbudowany system podziemnych korytarzy, gdzie one dosyć bezpiecznie i spokojnie spędzają zimę. Bobry nie śpią na zimę, nie należą do zwierząt, które zapadają w sen zimowy. Bobry właśnie mają te bardzo rozbudowane swoje siedziby, czyli żeremia lub nory, gdzie są zapasy pokarmu i gdzie one w sposób aktywny, taki może w pewnej spowolnionej aktywności, niemniej jednak są aktywne przez całą zimę. Nie zasypiają.
0: Słuchacie magazynu publicystycznego w Vox FM Radom.

0: ekonomii społecznej.
1: To zacznijmy sobie od takiego początku, żeby tutaj słuchaczom wyjaśnić, czym jest ekonomia społeczna.
2: Ekonomia społeczna to jest łączenie biznesu i takiej misji społecznej. To są przedsiębiorstwa, w których oczywiście ważne są pieniądze, bo dzięki temu te przedsiębiorstwa istnieją, ale też jest ważna misja, którą realizują. Tą misje są różne, ale misją może być na przykład rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Też trzeba pamiętać, że w przedsiębiorstwach społecznych nie pracują tylko osoby, które są zdrowe. W przedsiębiorstwach społecznych mogą pracować osoby wykluczone, tak zwane wykluczone społecznie, a wśród tych osób wykluczonych są osoby niepełnosprawne, są osoby długotrwale bezrobotne, ale też osoby na przykład w kryzysie psychicznym, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności, a jednak w tym kryzysie są.
1: I to powoduje jakby taką dysfunkcję, czyli o tych wszystkich filarach, o których pani tu opowiedziała, powoduje taką trochę co? Izolację zawodową, takie wykluczenie właśnie zawodowe i po to jest stworzenie takich instytucji, które są otwarte na takiego pracownika?
2: Dokładnie tak, ponieważ w tych przedsiębiorstwach nie najważniejszy jest zysk ekonomiczny. One są, tak jak powiedziałam, oczywiście ważne, natomiast najważniejszy jest człowiek. I to jest takie clue chyba tych przedsiębiorstw społecznych, że najważniejszy jest człowiek, ważne jest to, żeby go wspierać właśnie w tym przedsiębiorstwie społecznym, żeby wspierać jego wejście na rynek pracy, jego integrację ze społeczeństwem. Tak.
1: Czyli takie wsparcie i pomoc tak naprawdę. No ale z drugiej strony, tak jak pani tutaj mówi, są te przedsiębiorstwa, są te podmioty biznesowe, no bo gdzieś jednak ten zysk musi się pojawić i chodzi o tą otwartość, tak? No nie każde to przedsiębiorstwo, tych biznesów mamy mnóstwo, nie jest otwarty właśnie na tego pracownika, który niesie ze sobą pewien bagaż. Czy jest potrzeba właśnie mówienia o tym, żeby takie wykluczone osoby ze środowiska zawodowego zapraszać do swoich instytucji i tworzyć, czy do swoich biznesów i tworzyć im miejsca pracy, w których oni mogą pokazać swoją przydatność, kreatywność?
2: Ale mówimy teraz o przedsiębiorstwach takich niespołecznych?
1: Tak, w ogóle, bo nie ukrywajmy, że w takich normalnych biznesach, tak, rzadko jest tworzenie stanowisk, które mogą być otwartością na osoby, które gdzieś są wykluczone.
2: No kiedyś mieliśmy takie zakłady pracy chronionej.
1: Tak, tam było, tak,
2: teraz nie ma. Oczywiście, że warto o tym mówić. Jeżeli nawet w tych przedsiębiorstwach komercyjnych nie ma takich miejsc pracy dla takich osób, to może warto by było, żeby te przedsiębiorstwa mogły wesprzeć misję innych przedsiębiorstw społecznych. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że przedsiębiorstwa społeczne to są fundacje, to są stowarzyszenia, to są takie formy prawne. Więc przedsiębiorstwa komercyjne, które no im będzie trudniej stworzyć takie miejsce pracy. Mogą wesprzeć finansowo albo nawet merytorycznie. Po prostu mogą stać się mentorem dla takiego przedsiębiorstwa społecznego, żeby lepiej to przedsiębiorstwo społeczne, które jest tak bardzo skupione na misji, na swojej misji, żeby lepiej mogło realizować tę misję ekonomiczną też, bo to też jest misja. Mhm. Teraz mówi się bardzo dużo też o tych usługach, ale też mówi się o tym, żeby właśnie przedsiębiorstwa społeczne, bądź też podmioty ekonomii społecznej, czyli fundacje, stowarzyszenia, między innymi, właśnie te usługi społeczne realizowały. A co to jest ta usługa społeczna? Usługa społeczna to na przykład opieka nad osobami starszymi. Mhm. Teraz bardzo często borykamy się z takim problemem, że brakuje nam właśnie takich usług. Ale też brakuje takich usług dlatego, że no, trudno też znaleźć osoby do pracy w takich usługach. Więc tutaj właśnie też jest takie miejsce przedsiębiorstwa społecznego, żeby łączyć na przykład osoby, które mogłyby takie usługi wykonywać, może trochę wolniej, tak, bo są może w trudniejszej sytuacji jakiejś fizycznej czy emocjonalnej, właśnie z tym biznesem.
1: Dużo się też wydarza, jeśli chodzi o sam podmiot, czyli Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Tworzycie też projekty, pomagacie i wspieracie otwieranie takich ośrodków. Na jakim terenie działacie?
2: Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, który jest prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy, to jest fundacja rządowa, działa na terenie podregionu radomskiego. Mhm. Działamy jeszcze w dwóch podregionach, ciechanowskim i ostrowskim. Natomiast nas interesuje oczywiście podregion radomski. Jest to 8 powiatów, czyli to jest byłe województwo radomskie bez powiatu grójeckiego. Mhm.
1: No i to jest, to tu działacie. Ile podmiotów takich marki ekonomii społecznej działa na terenie wam podległym, na terenie, o którym mówimy, czyli tutaj o regionie radomskim?
2: Tak, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa społeczne, to jest ich kilkadziesiąt. Powstają nowe, ponieważ niedawno zakończyliśmy nabór na miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych i to jest tak, że jak mogły się do nas zgłaszać osoby, które chcą dopiero założyć takie przedsiębiorstwo. I tu muszę powiedzieć, że kilka takich podmiotów i osób, które dopiero będą startować, się do nas zgłosiło, co nas bardzo cieszy. Także powstają nowe. Kolejny konkurs na nowe miejsca pracy będzie może pod koniec tego roku albo na początku 2025.
1: Ile realnie wsparliście stworzenie miejsc pracy? Ile tych wakatów powstało?
2: Od 2012 roku to nie policzę, ale mogę to zrobić od 2017 mniej więcej, to będzie około 100-110 miejsc pracy. Teraz, w tym okresie, w obecnym okresie realizacji naszego projektu, będziemy mieć 121 miejsc pracy do wsparcia.
1: Tworzycie też takie projekty zachęcające do tworzenia. Pojawiają się konkursy. Jak dokładnie wyglądają konkursy? Jakie są kryteria tych wszystkich podmiotów, które mogą wziąć w nich udział? Czy jest też duże zainteresowanie?
2: To zainteresowanie z roku na rok się zwiększa. To mnie osobiście cieszy, bo jestem animatorem i wspieram właśnie powstawanie między innymi takich przedsiębiorstw. Trzeba po prostu złożyć odpowiednie dokumenty. Jeżeli jest się osobą indywidualną, która chce założyć takie przedsiębiorstwo społeczne, to musi być to osoba, która jest albo bezrobotna, albo niepełnosprawna. Więc tutaj osoby pracujące do nas nie mogą się zgłaszać jako osoby indywidualne, ale jeżeli osoba pracująca założy już swoją fundację bądź też organizację, oczywiście jako podmiot może się do nas zgłosić, żeby brać udział w konkursie na miejsca pracy. Należy wtedy zgłosić, jeżeli jest odgłoszony konkurs, należy zgłosić dokumenty rekrutacyjne. My to ogłaszamy na naszych stronach, na Facebooku, na social mediach. Po prostu składamy te dokumenty, czekamy na odzew od naszego rekrutera. Później kolejnym krokiem jest tworzenie biznesplanu naszego pomysłu już z naszym doradcą biznesowym. Po stworzeniu biznesplanu, biznesplan idzie na konkurs. Zbiera się komisja konkursowa i tam już ten biznesplan jest oceniany. I to jest tak, że nie każdy pomysł dostanie od nas dotację na miejsca pracy. Bo to musi być pomysł, który rzeczywiście jakby finansowo się będzie spinał.
1: No ma szansę zaistnieć, tak? Musi być realny po prostu, dokładnie. Mierzalny jakiś.
2: Musi być realny, mierzalny i to jest ważne. Później podpis, jeżeli przejdzie przez komisję konkursową, podpisuje się z nami umowę. Jeżeli jest to osoba indywidualna, tak jak powiedziałam, musi stworzyć to przedsiębiorstwo, czyli to będzie fundacja, czy spółka za non-profit, czy spółdzielnia socjalna. My w tym pomagamy od początku do końca. Mamy doradcę biznesowego, tak jak powiedziałam, doradcę prawnego, marketingowego i jeszcze kilku innych, i księgowego.
1: Mówiła pani też tutaj na początku naszej rozmowy o ogromnej misji. Już jakiś czas jest pani związana z działalnością i szerzeniem tej informacji na temat ekonomii społecznej. Czy zmienił się trochę pryzmat? Czy ludzie reagują już troszeczkę inaczej na to, że zatrudnia się właśnie osoby wykluczone? Czy zmieniło się to podejście? Czy jest ta większa otwartość na to, że ci ludzie są wśród nas i oni potrzebują trochę naszej pomocy?
2: Tego nie wiem. Natomiast wiem jedno. Wiem, że zmieniła się wiedza na temat ekonomii społecznej. I to mnie cieszy. Ale jeżeli zmienia się wiedza, rozszerza się, wzrasta na temat ekonomii społecznej, to znaczy, że misja, którą Mazowiecki Ośrodek Wsparcia ma, jest realizowana. I też jeżeli się zwiększa wiedza na temat ekonomii społecznej, to na temat przedsiębiorczości społecznej i na temat też tego, kogo tam w tych przedsiębiorstwach zatrudniamy. Więc myślę, że razem ze zwiększaniem się wiedzy na temat ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej, zwiększa się też taka świadomość na temat tego, że osoby, które są w trudniejszej sytuacji niż ja, niż pani, powinny też znaleźć miejsce w naszym społeczeństwie. Musimy być inkluzywni, żeby ci ci ludzie, żebyśmy my byli wartościowi tak naprawdę. Żebyśmy my mieli taką wartość w tym, że pomagamy.
1: No i tu postawimy kropkę. O marce ekonomii społecznej opowiadała dzisiaj pani Agnieszka Sekulska z

0: osoby tak naprawdę na otwartym rynku pracy nigdzie by nie dostały pracy. A my ich zatrudniliśmy, pomagamy cały czas funkcjonować w tej pracy, ponieważ potrzebują tego trenera pracy cały czas. Chociaż już dwie osoby, muszę się pochwalić, bo dwie osoby już samodzielnie wykonują swoje stanowisko pracy i tą pracę, którą wykonują, są naprawdę świetni. No, restauracja już funkcjonuje 8 lat, więc tak naprawdę te osoby już są w stanie samodzielnie pracować, bo się już wyuczyli tego. No ale cały czas chcemy zatrudniać nowe, kolejne osoby. Mam nadzieję, że nam się to uda i że będziemy rozszerzać działalność.
1: W jaki sposób prowadzi się też osoby z niepełnosprawnością intelektualną, stwarzając im warunki pracy? Nie jest to łatwa tak naprawdę sytuacja.
0: Tak, ponieważ no, jak powiedziałam, to są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Często te osoby nie umieją czytać, liczyć, więc jakby no, jest naprawdę trzeba dużo pracy włożyć, żeby te osoby mogły nauczyć się pewnych reguł pracy. Też często te osoby zapominają, tak? Więc tego, co się nauczą,

0: duże, ogromne też wyzwanie, ale i też satysfakcja, że możemy pomagać. Oni się cieszą, oni co dzień przychodzą do pracy, oni wiedzą, że są też potrzebni, czują się potrzebni, no i przede wszystkim też mogą zarobić pieniądze. To jest też dla nich taka motywacja do tego, że przychodzą do pracy, nie spóźniają się, są naprawdę bardzo dobrymi pracownikami.
1: No właśnie, przy tym się skupmy. Bardzo dobry pracownik. Są zaangażowani, są chętni do podejmowania tej nauki. Czy sprawia im to właśnie też taką radość i to poczucie, o którym pani mówi, takiej przynależności, tego, że jestem jednak potrzebny do czegoś?
0: Tak, oczywiście. Oni bardzo się do tego przygotowywują. Jeżeli wiedzą, że na początku drogi takiej osoby my najpierw ich przyuczamy, tak? Nie pracują, tylko przychodzą na takie, tak, na przykład dwa razy w tygodniu, na parę godzin, żeby oni się nauczyli tej pracy. Zanim ich zatrudnimy, oni też są u nas w środowiskowym domu samopomocy, gdzie w takim środowiskowym domu uczą się też no, takich różnych zawodów, tak? Bo mamy tam pracownie terapeutyczne, gdzie jest na przykład pracownia kulinarna, pracownia stolarska i oni się uczą, już tam się już jakby podejmują takie swoje wyzwania, które albo lęki też przełamują te bariery, które mają i uczą się tam w tym SDS-ie. A jeżeli już widzimy, że ta osoba jest już przygotowana i jest też chętna, bo to też jest ważne, że ta osoba musi też chcieć, tak? Jeżeli ona jeszcze nie jest gotowa, no to my takiej osoby nie możemy zatrudnić, bo wiem, że to będzie jej się cofać, tak? To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ona była już gotowa, chętna do tej pracy. Więc my i psycholog, i pedagog, i terapeuci pracujemy nad tym, żeby taką osobę przyuczyć, nauczyć i przygotować do tego wykonywania zawodu. Więc my, to jest długa droga, bo czasami to trwa 2 lata, 3 lata w takim SDS-ie, gdzie uczestnik jest i uczy się pracy. Czasami uczestnik potrzebuje tylko 0,5 roku. To wszystko zależy od tego, jaka ta niepełnosprawność jest. Ale staramy się też wyważać, które osoby na przykład mogą pracować na tym stanowisku, które na tym, bo nie wszyscy też mogą wykonywać to samo stanowisko, więc jakby cały zespół terapeutyczny nad tym pracuje, tak? I jeżeli już taka osoba jest gotowa, wtedy kierujemy ją do restauracji i tam już uczy się takiej pracy już codziennej.
2: Monika Dudek również prowadzi przedsiębiorstwo społeczne na terenie Radomia. Pytamy, dlaczego zdecydowała się na wsparcie osób wykluczonych.
3: Mam takich sytuacji bardzo wiele i to jest właśnie piękne i są to sytuacje, które myślę mobilizują pracodawców i argumentują to, dlaczego zatrudniamy osoby wykluczone. Podam przykład osoby, która ciężką depresją, zaburzeniem psychicznym do nas trafiła. Początkowo trafiła jako osoba podopieczna, powiedziałabym. My stworzyliśmy dla niej troszkę takie możliwości w ramach wolontariatu, żeby mogła jakieś swoje działania pokazać, czy pokazać siebie, że coś potrafi. I ona w tym momencie jest zatrudniona i pracuje jako pracownik pełnoetatowy. Świetnie się w tym sprawdza. I powiedziała, że gdyby nie my, to nie miałaby takiej szansy i nikt by się nie dowiedział o jej umiejętnościach i predyspozycjach, które ma

0: wiele i wspaniałe. To jest jedna z wielu sytuacji, a jest takich naprawdę dużo. No przede wszystkim komunikatywność, kreatywność, też kwestie szybkiego podejmowania decyzji, co jest bardzo istotne. Także mogłabym tu wymieniać mnóstwo zalet, ale właśnie myślę, danie szansy spowodowało też taki, powiedziałabym, wyrzut tych umiejętności i jedna predyspozycja za drugą ukazywały się na światło dzienne i to jest właśnie piękne.
1: I to wszystko na dziś. Daria Żurowska, dziękuję za uwagę.
2: Fox FM Radom. Hitów. Brójcu na 106.4.

0: Dawid Osysko, zapraszam na podsumowanie dnia w Vox FM. A rozpoczynamy od zdecydowanych i mocnych słów w ONZ-cie. Prezydent Karol Nawrocki wystąpił podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego. Mówił o imperialnej polityce Kremla i podkreślał, że to nie my dążymy do konfrontacji. Wiele miejsca w swoim przemówieniu prezydent poświęcił wojnie na Ukrainie i działaniach Rosji.
1: Wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych. Chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec.
0: Prezydent podkreślał także rozwój Polski, która weszła w skład grupy G20.
1: Teraz czas, aby w G20 wybrzmiał także głos Europy Środkowej, dotychczas nieobecny na tym forum. Regionu dynamicznie się rozwijającego i mającego nieco inną perspektywę oraz doświadczenia od swoich zachodnich przyjaciół. Polska będzie głosem tego regionu.
0: Wcześniej głos zabrał prezydent Zełenski. Podkreślał, że Rosja zagraża nie tylko Ukrainie. Ostrzegał, że Moskwa wywiera presję także na inne państwa, w tym Polskę i kraje bałtyckie. Jak przekonywał, żeby ograniczyć możliwości Rosji prowadzenia wojny, trzeba uderzyć w jej zdolność do finansowania i produkcji uzbrojenia. Jak mówił, temu właśnie służą ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie i inne ważne obiekty. Ukraińcy rozumieją, że ta zima może być dla nas bardzo trudna, ale w odpowiedzi nie będziemy mieli innego wyboru, jak sprawić, by była bolesna również dla Rosji. I właśnie dlatego mówimy, że przed zimą potrzebne są działania eskalacyjne. Before winter. A podczas wtorkowej rozmowy z Donaldem Trumpem Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Ukraina jest gotowa do zawarcia rozejmu energetycznego. Stany mają negocjować z obiema stronami o ewentualnym zawarciu takiego porozumienia. W ostrych słowach do szefa rosyjskiej dyplomacji w ONZ-cie zwrócił się szef polskiego MSZ-u. Siergiej, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi dość tego. Mówi Radosław Sikorski. W każdej chwili możecie zakończyć tę imperialną wojnę z wyboru. Przestańcie narażać Europę i świat na dalsze niebezpieczeństwo. Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji. Siergiej, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi dość tego. Sikorski zaznaczył, że Rosja celowo eskaluje napięcie w Europie, bo nie jest w stanie przesunąć linii frontu. Prezydencki minister Marcin Przydacz przekazał nowe informacje o planowanej stałej bazie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Jak mówił, Karol Nawrocki spotkał się w cztery oczy z Donaldem Trumpem. Stała baza była jednym z tematów rozmów.
2: Ta decyzja została już wypracowana, więc tutaj poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego, aby przekuć tę deklarację i gotowość polityczną, zielone światło w konkretne decyzje.
0: Mówi szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej. Jak przekazał, rozmowa dotyczyła też m.in. inwestycji amerykańskich firm w Polsce. Bez paniki, ale z niepokojem. Tak mieszkańcy Braniewa przyjęli informację o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Rosyjski śmigłowiec Mi-8 po godzinie 11 nadleciał znad Zatoki Gdańskiej. Maszyna spędziła po polskiej stronie 42 sekundy. Jak mówią nam mieszkańcy Braniewa, dziś nie odczuli bezpośredniego zagrożenia. Przyznają jednak, że mieszkanie tak blisko granicy wpływa na ich codzienność.
3: Ja czuję lęk. Dzieci czują lęk. Młodzież.
4: Nie odczuwam takiego strachu, chociaż zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo niebezpieczne, co się dzieje.
3: Czujemy się zagrożeni, dlatego że nasz sąsiad jest blisko, więc nie jest to takie standardowe.
5: Człowiek coraz częściej się zastanawia, jak może się sytuacja dalej rozwinąć.
0: Jak poinformowało dowództwo operacyjne, do incydentu doszło w czasie działań szkoleniowych w obozie królewieckim. Nasze wojsko śledziło lot maszyny i poderwało dyżur na myśliwce.
6: Czytamy to jako kolejny incydent i próba testowania gotowości naszej obrony powietrznej, ale zapewniam, że nasz system dyżurowo jest również skierowany i bacznie obserwujemy obwód królewiecki i zabezpieczamy naszą przestrzeń powietrzną.
0: Mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Są kolejne zarzuty w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Usłyszeli je byli pracownicy kancelarii premiera z zarządów Beaty Szydło. Piotr M. i Anna P. byli odpowiedzialni za kontrowersyjną kampanię Sprawiedliwe Sądy. zostali zatrzymani przez CBA i doprowadzeni do prokuratury w Rzeszowie. O szczegółach Michał Rawa.
7: Według ustaleń śledczych Piotr M. i Anna P. założyli spółkę, która na realizację kampanii Sprawiedliwe Sądy dostała ponad 8 milionów złotych z Polskiej Fundacji Narodowej. Pieniądze, zdaniem śledczych, przeznaczono na cele niezgodne ze statutem fundacji, która miała promować Polskę.
8: Przeznaczono na kampanię oczerniającą wymiar sprawiedliwości, oczerniającą sądy. No był to też element takiej kampanii politycznej.
7: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Podejrzani złożyli wyjaśnienia, ale nie przyznali się do winy. Nie zostali aresztowani. Według ustaleń Polskiej Agencji Prasowej Piotr M. to komentator telewizji Republika, a Anna P. jest obecnie dyrektorką Biura Wydarzeń w Kancelarii Prezydenta.
0: Przypomnijmy, że wcześniej w tym śledztwie zatrzymani zostali Maciej Eś i Cezary J. Byli członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Zaatakowała policjanta podczas przeszukania jej domu i za to właśnie odpowie. Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, usłyszała zarzuty znieważenia policjanta i naruszenia jego nietykalności cielesnej. To efekt przeszukania jej mieszkania, które zlecono w związku ze śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa przez 47-latkę. Według medialnych doniesień kobieta miała zlecić zabicie ojca Mai i jego pełnomocnika. O szczegółach Mateusz Chłystun.
9: Policjanci, którzy przeszukiwali dom kobiety w związku ze śledztwem w sprawie podżegania do zabójstwa, pierwotnie nie planowali jej zatrzymać.
10: Policjant został uderzony jednokrotnie przez tą kobietę, no stąd to zatrzymanie.
9: Tłumaczy prokurator Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Tymczasem odnośnie podżegania przez nią do zabójstwa osób, które dążą do skazania jej syna, śledczy zabezpieczyli podczas przeszukania istotne materiały.
10: Głównie nośniki elektroniczne, ale zabezpieczono również dokumenty w formie klasycznej papierowej.
9: Przypomnę, że wcześniej prokuratura prowadziła już jedno śledztwo w sprawie gróźb karalnych kierowanych przez nią, ale to postępowanie zostało umorzone. Nowe wszczęto po telewizyjnym reportażu w tej sprawie.
0: Po przesłuchaniu w sprawie ataku na policjanta 47-latka została zwolniona z policyjnego aresztu. Była małopolska kurator oświaty jest winna zniesławienia. Taki wyrok zapadł w sprawie, jaką Barbarze Nowak wytoczyła była dyrektorka zespołu szkół zawodowych numer 2 w Krakowie. Urszula Mroczek-Gula oskarżyła byłą kurator oświaty o zniesławienie i domagała się 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Barbara Nowak zarzucała jej zaniedbania w opiece nad uczniami i wychowankami internatu. Sąd przyznał rację skarżącej.
11: To pomówienie, którego się dopuściła pani oskarżona, mogło poniżyć panią oskarżycielkę prywatną, a także narazić ją na utratę zaufania niezbędnego dla wykonywania zawodu nauczyciela.
0: Mówi Maciej Czajka, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie. Barbara Nowak ma zapłacić 6 tysięcy złotych grzywny i 10 tysięcy zadośćuczynienia emerytowanej dyrektorce. Satysfakcji z wyroku nie kryje Urszula Mroczek-Gula. Walczyłam o swoją godność, dodaje.
12: Mam nadzieję, że ten wyrok będzie takim sposobem zatrzymania byłą małopolską kurator oświaty przed jakąkolwiek kłamliwą wypowiedzią dotyczącą mojej osoby.
0: Wyrok sądu jest nieprawomocny. Barbara Nowak może się od niego odwołać w ciągu 7 dni. Bez biletu przeszedł przez płot z drutem kolczastym i wsiadł do samolotu do Palermo. Po incydencie na wrocławskim lotnisku pojawiają się pytania o bezpieczeństwo portu lotniczego. O szczegółach nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
13: Gdy pracownik obsługi pomagał pasażerce, 23-letni obywatel Tunezji wykorzystał moment, wmieszał się w tłum i wszedł na pokład samolotu do Palermo. Wszystko wyszło na jaw przy liczeniu pasażerów. Obecnie port lotniczy prowadzi audyt, ale już zapewniają, że tą samą drogą nikt się nie przedostanie. Nieoficjalnie dowiedziałam się, że mężczyzna ma usłyszeć zarzuty.
0: Według Straży Granicznej zatrzymany przebywa w Polsce legalnie i nie miał przy sobie niebezpiecznych przedmiotów. Boimy się nowotworów, a to choroby sercowo-naczyniowe najczęściej zabijają Polaków. W gabinetach pojawiają się młodsi pacjenci. Ryzyko chorób serca zwiększają m.in. niezdrowy styl życia, nadwaga, otyłość, a także brak aktywności czy niezdrowa dieta. O szczegółach Dawid Olszewski.
14: Coraz częściej choroby serca dotyczą bardzo młodych osób. Według Agaty Kosobuckiej Ozdoby ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy 20-parolatkowie trafiają już do szpitala z ostrymi incydentami wieńcowymi.
15: Przybywa nam pacjentów młodszych. To ściśle powiązane z trybem życia, jaki prowadzimy, wysokim odsetkiem nadwagi i otyłości.
14: O ciągłej trosce o zdrowie każdego dnia muszą pamiętać osoby, które cierpią na choroby sercowo naczyniowe.
16: Miałem arytmię i naciśnienie, mam stent jeden ustawiony. To jest co najmniej raz w miesiącu kontrolę u kardiologa.
14: Codzienny ruch, mniej soli i żywności wysoko przetworzonej, więcej warzyw i owoców to proste rzeczy, które mogą dobrze wpłynąć na nasze zdrowie.
0: Najnowsze badania pokazują, że ponad 18 milionów dorosłych Polaków ma nadmierną masę ciała. Problem dotyczy także młodych dorosłych. Co dziesiąty w wieku od 20 do 35 lat ma nadciśnienie. ponad 4000 zł. Tyle wydaje miesięcznie przeciętny polski student. To prawie 1000 zł więcej niż jeszcze 4 lata temu. O kosztach życia studentów Oleg Ruszkowski.
17: Najwięcej pieniędzy pochłania najem. W zależności od miasta koszt najmu pokoju wynosi średnio od 500 do 1100 zł. Według badań zaledwie co 10 student mieszka w akademiku.
18: W dużych ośrodkach akademickich Warszawa, Kraków, Poznań, Szczecin, Wrocław trzeba naprawdę mieć spore zasoby finansowe, żeby wynająć indywidualnie mieszkanie albo mieszkać w mieszkaniu współdzielonym, czy nawet mieszkać w takim uczelnianym akademiku, bo te akademiki kosztują też już powyżej 600-700 zł, czasami 1000 zł.
17: Mówi dr Przemysław Barbrik ze Związku Banków Polskich. Duża część studentów decyduje się, jeżeli to możliwe, na mieszkanie z rodziną. Takie rozwiązanie zadeklarowała prawie połowa badanych.
0: Aby podreperować swój budżet, studenci często podejmują także pracę. Zatrudnienie deklaruje 2 na 3 badanych Żaków. 2 złote za kilogram papryki prosto z pola. Rolnik spod Sandomierza po raz kolejny ogłasza samozbiory. Jak mówi, to jego ostatnia deska ratunku przed bankructwem. W skupie za ziemniaki płacą 40 groszy, za cebulę 60, a za paprykę zaledwie 10 zł, mówi Maciej Siekiera ze Świętokrzyskich Gałkowic.
19: Idąc do sklepu na przysłowiowy warzywniak, kupujemy warzywa, parę kilogramów papryki, parę pomidorów, parę ogórków i za te warzywa płacimy 200-300 zł, a u rolnika za tą samą kwotę nieraz nie zmieścimy tego do bagażnika.
0: W sklepach ceny tej samej papryki sięgają nawet 17 zł za kilogram. Akcja samozbiorów ma pozwolić odzyskać choć część włożonych pieniędzy. Warto sobie pomóc rolnikom, no i jednocześnie własnemu budżetowi. O finał siatkarskiego Euro zagramy ze Słowenią. Polacy już awansowali do strefy medalowej, a zrobili to także Słoweńcy, którzy pokonali 3-1 Belgię. A jak kibice oceniają naszego półfinałowego rywala?
20: Oj, tutaj może się okazać, że będzie trudno. Trzeba będzie walczyć. No ale oczywiście, że wygramy.
21: 3-1.
22: 3-0 dla nas. Ja nie jestem aż taką pesymistką, żebyśmy mieli przegrać w półfinale jakiegoś seta. Zwycięska reprezentacja nasza, ja w nich wierzę.
0: Tak na rywalizację Polski ze Słowenią patrzą kibice biało-czerwonych z Bełchatowa. Ten mecz zostanie rozegrany w piątek. Przypomnijmy, Polacy to aktualni mistrzowie Europy. To było podsumowanie dnia w radiu Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: Daria Żurowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji mijającego dnia. Mają spotkania z psychologiem, uczą się, jak walczyć ze stresem i wypaleniem zawodowym. Takie warsztaty są prowadzone dla pracowników Urzędu Miejskiego w Radomiu. Koszt projektu to 300 tysięcy złotych, z czego 240 tysięcy pochodzi z unijnych funduszy. W ramach projektu zakupiono m.in. 60 mat masujących na fotele i 50 mat relaksacyjnych. Jak tłumaczy wiceprezydent miasta Katarzyna Kalinowska, o warsztaty prosili sami urzędnicy.
1: Pracownicy urzędu ze względu na specyfikę tej pracy są narażeni na obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i to właśnie wprost wynika z tego, że większość swojego czasu spędzają w pozycji siedzącej. Narażeni są na stres, a to może być przyczyną napięcia mięśniowego i jak wiemy, stres bardzo często jest podłożem wielu chorób.
0: Zajęcia dla urzędników przewidują naukę medytacji i pracę z ciałem. Ciepły sweter i parasol w dłoń. Dziś pierwszy dzień jesieni. O tej porze roku towarzyszy nam silniejszy wiatr, spadek temperatury i deszcz. Jesień ma jednak różne oblicza, dlatego zapytaliśmy Radomian, za co najbardziej lubią ten czas w roku.
2: Jesień lubię bardzo za jej taką aurę i kolory, a nie lubię po prostu, jak już zaczyna być taka plucha i zimno.
3: To jest zimno i mokro.
4: Lubimy za kolory, a nie lubimy za wiatr i zimno.
0: Z mieszkańcami Radomia rozmawiał Wojciech Wójcikowski. Mazowiecka policja apeluje o ostrożność. Jesień to czas, kiedy robi się niebezpiecznie na drogach. Wcześniej zapada zmrok, pojawia się mgła i śliska nawierzchnia. To wszystko zwiększa ryzyko wypadków, mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji.
5: Kierowcy powinni dostosować styl jazdy do panujących warunków, zmniejszyć prędkość, zachować większy odstęp od poprzedzającego pojazdu oraz unikać gwałtownych manewrów. Należy również zadbać o stan techniczny pojazdu, sprawdzić bieżnik opon, ciśnienie, działanie świateł oraz wycieraczek. Szczególną ostrożność należy zachować w rejonie przejść dla pieszych.
0: Policja przypomina także pieszym o zakładaniu odblasków. Należy je nosić od świtu do zmierzchu, poza terenem zabudowanym. Już po raz drugi połączą sport z profilaktyką nowotworową. W niedzielę 4 października wystartuje drugi radomski bieg onkologiczny Onkologia Start. Uczestnicy pokonają 5-kilometrową trasę, by w ramach miesiąca świadomości raka piersi przypomnieć mieszkańcom, jak ważne są regularne badania, mówi Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom, organizator imprezy.
6: Cel oczywiście, czyli promowanie też zdrowego trybu życia, zachęta do regularnych badań profilaktycznych. No i przypominamy tym biegiem, że październik jest miesiącem świadomości raka piersi.
0: Przypomnijmy, drugi radomski bieg onkologiczny 4 października w Parku Kościuszki. Start o godzinie 11. Współorganizatorem wydarzenia jest Radomskie Centrum Onkologii. Miejska Spółka Rewitalizacja szuka sposobu i funduszy na rewitalizację kamienicy kominiarskiej przy ulicy Wałowej. Budynek znajduje się w złym stanie technicznym. Część została wyburzona. Dodatkowo potrzebne jest wykonanie fundamentu. Koszty remontu są ogromne, mówi Dorota Rajkowska, prezes rewitalizacji.
7: Mamy kosztorys, który nie uwzględnia nam jeszcze tego wszystkiego, co jest związane właśnie z miejscem doraźnego schronienia. To mamy szacowane około 13 milionów.
0: Szansą na pozyskanie funduszy może być zrobienie w kamienicy garażu, który w razie zagrożenia mógłby posłużyć za miejsce schronienia dla mieszkańców. Wtedy udałoby się pozyskać fundusze z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dobra wiadomość dla kierowców w Radomiu. Koniec utrudnień na trasie NS. Drogowcy zakończyli pracę na południowo-zachodniej łącznicy wiaduktu przy ulicy Słowackiego w ciągu ulicy Olszewskiego. Bezpośredni wjazd na wiadukt prosto z trasy NS odbywa się już normalnie. Malunki czwartkowe. Pod takim hasłem Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu organizuje warsztaty malarskie dla dorosłych. Podczas spotkań pod okiem instruktorów powstawać będą małe formy plastyczne inspirowane aktualnymi wystawami. Tym razem uczestnicy zainspirują się wystawą Beaty Ewy Bławieckiej pod tytułem Na mój obraz i podobieństwo. Warsztaty już jutro, a na zajęcia obowiązują zapisy. Szczegóły znajdziecie na stronie elektrowni. Wyloguj nienawiść, zaloguj szacunek. klikaj z głową, reaguj sercem. Pod takim hasłem w radomskich szkołach rusza kampania przeciwko hejtowi. Młodzież weźmie udział w specjalnych zajęciach, debatach oraz konkursie na plakat i film. Organizatorzy chcą zmienić postawy uczniów i nauczyć ich, że obok hejtu nie wolno przechodzić obojętnie, mówi Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent miasta.
8: To jest kampania, która przede wszystkim ma działać profilaktycznie i ma zwiększać świadomość na to, jak zachowywać się, gdy jest się ofiarą hejtu, a z drugiej strony, że obok hejtu, wobec hejtu nie można przechodzić obojętnie.
0: Cała akcja potrwa do marca przyszłego roku. Temperatury spadają, a pogoda za oknami, między innymi w Radomiu, nie napawa optymizmem. Nie da się ukryć, że jesień nadeszła. Jak radzić sobie z jesienną chandrą, radzą radomskie przedszkolaki.
9: Na gdzieś pojechać sobie, albo nakarmić kaczki.
10: Lubię też zbierać liście, wysypać koło garazy, oglądać bajki i się bawić. Z mamą lubię zrywać jabłka zębinę i robić w nich soki.
0: Z radomskimi dzieciakami rozmawiała Sandra Białek-Pawłowska. Po raz ostatni w tym sezonie rolkarze opanują Radom. Fundacja Zarolkujemy organizuje w najbliższy piątek night skating, czyli przejazd rolkarzy ulicami miasta. Trasa liczyć będzie 25 km, mówi Patryk Suchecki z Zarolkujemy Radom.
11: Pamiętajmy natomiast, że dołączając do takiej imprezy, chcąc czuć się bezpiecznym, powinniśmy przede wszystkim sprawnie poruszać się na rolkach. Nie mówię tutaj o jeździe profesjonalnej latami, tylko po prostu utrzymać się, przyspieszać i hamować, i skręcać, tak? Mieć te podstawy, które umożliwią nam nie wpadnięcie w drugą osobę.
0: Zbiórka w piątek o 18.45 na Placu Jagiellońskim. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wybiorą spośród 5 nominowanych. Już w najbliższą niedzielę poznamy laureata lub laureatkę 11. edycji Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza. Przypomnijmy, do tegorocznej edycji można było zgłaszać książki, które ukazały się w 2025 roku. Ostatecznie nadesłano prawie 120 pozycji, mówi Radosław Witkowski, prezydent miasta.
12: To bardzo ważna nagroda, bo od 11 lat możemy się szczycić i mówić, że to jedna z najważniejszych nagród literackich w Polsce. Ten proces budowania prestiżu, wartości, a także takiego szacunku dla naszej nagrody trwał wiele, wiele lat.
0: Gala Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza odbędzie się w najbliższą niedzielę w Zespole Szkół Muzycznych. Nowoczesna darmowa rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i wsparcie dla ich rodzin. To wszystko w ramach projektu Krok ku przyszłości, za który odpowiada Stowarzyszenie Karuzela. Podopieczni projektu będą mogli przejść rehabilitację z użyciem RoboGate'a, mówi Julita Piwońska-Wojda ze stowarzyszenia.
13: Ten projekt tutaj na terenie miasta Radom i województwa mazowieckiego jest potrzebny, ponieważ w zasięgu jakby tutaj Radomia i pobliskich powiatów nie ma takiej usługi, a jest dość dużo dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, które chętnie skorzystałyby z takiego wsparcia. Stąd jakby pomysł na to, żeby napisać taki projekt konkretnie dla tych dzieci. Projekt jest skierowany, tak jak pani też powiedziała, przede wszystkim dla dzieci z mózgowym porażeniem, ale również wsparciem w projekcie będą objęci rodzice czy opiekunowie faktyczni tych dzieci. I tutaj dla dzieci proponujemy terapię przy pomocy urządzenia do lokomocji chodu RoboGate. Jest to, dzieci mogą uczestniczyć w tym projekcie i brać udział w 6 takich cyklach terapeutycznych. Na jeden cykl składa się 10 sesji terapeutycznych i każda z tych sesji trwa 60 minut. I w ciągu roku dziecko może skorzystać z takich 2 cykli terapeutycznych. Natomiast jeśli chodzi o rodziców, oni będą mogli skorzystać z edukacji zdrowotnej, która będzie dotyczyć jakby tutaj takiej edukacji dotyczącej opieki nad dzieckiem z mózgowym porażeniem, rehabilitacji domowej, ale także będą mogli uczestniczyć w takich indywidualnych sesjach z psychologiem, więc to wsparcie takie psychologiczne dla rodziców również w tym projekcie jest uwzględnione. Minimum 6 tygodni przed rozpoczęciem cyklu terapeutycznego jest badanie początkowe, na którym lekarz, to może być lekarz ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji ruchowej bądź fizjoterapeuta przeszkolony przez lekarza pod jego nadzorem, jakby wykonują specjalistyczne testy, które oceniają jakby taki stan funkcjonalny pacjenta, taki wyjściowy przed rozpoczęciem cyklu i ustalają taki indywidualny program terapeutyczny, tak? Czyli w jaki sposób będą te sesje terapeutyczne wyglądać. Potem odbywa się ten pierwszy cykl terapeutyczny i po jego zakończeniu, czyli po tych 10 sesjach, jest badanie końcowe, które jest bardzo podobne do tego badania początkowego, to znaczy wówczas również powtarza się te same testy z pacjentem, żeby zobaczyć, jaki pacjent osiągnął wynik w odniesieniu do tego badania początkowego, tak? I jakby później, jakby po okresie, po tym pół roku odbywa się kolejny cykl terapeutyczny, który również jest poprzedzony badaniem początkowym i po cyklu odbywa się badanie końcowe. Jeśli chodzi o te takie wstępne kryteria, to tutaj na pewno pacjent musi być w wieku od 5 do 18 lat i posiadać jakby tutaj miejsce zamieszkania w województwie mazowieckim na terenie miasta Radom, również powiat kozieniecki, białobrzeski i radomski są objęte tym projektem. I to są jakby takie wstępne te kryteria kwalifikacyjne. Rodzic musi złożyć jakby odpowiednie dokumenty, jakby wniosek i dużo innych dokumentów jakby do biura projektu, które mieści się w siedzibie Stowarzyszenia Karuzela przy ulicy Starokrakowskiej 135. I tam, jeśli chodzi o to, jakie te dokumenty konkretnie muszą być złożone, to jakby w biurze projektu czy telefonicznie, czy osobiście można się tego dowiedzieć i to zrobić. Więc to są takie wstępne. Natomiast jakby ta kwalifikacja taka już medyczna z lekarzem jakby trochę rozszerza jakby te kryteria kwalifikacyjne i tutaj jakby rzeczywiście dzieci muszą posiadać przede wszystkim diagnozę mózgowego porażenia dziecięcego, muszą mieć ocenę w skali GMFCS od 1 do 4, muszą również wykazywać brak aktywnej padaczki lekoopornej, nie posiadać utrwalonych przykurczów czy deformacji kostno-stawowych.
0: Szczegóły, kryteria i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Stowarzyszenia Karuzela. Kosmos to tytuł wystawy fotografii i ręcznie wykonanych kolaży Karoliny Falkiewicz. Można ją oglądać w galerii Formaty znajdującej się w kamienicy Deskurów. Jak mówi autorka prac, do stworzenia fotografii użyto wyjątkowych przedmiotów.
14: Pierwszym tytułem tej wystawy, pod tytułem miał być Kosmos i najbliższa okolica, ponieważ jest to zbiór po pierwsze martwych natur, powstałych z przedmiotów codziennego użytku, ale przedmiotów już niepotrzebnych. Każdy mężczyzna ma w swoim zbiorze słoik i w tym słoiku są bardzo ważne rzeczy i przydatne. Niektórzy liczą, że to przejdzie z pokolenia na pokolenie, ale jest to coś, co pierwsze wylatuje, kiedy się robi porządki. Każdy z nas ma swoje skarby, każdy z nas ma szufladę z kabelkami, każdy ma zasuszony listek w książce. Nie ma osoby, która by nie miała ani jednej niepotrzebnej rzeczy przechowywanej z sentymentu, albo bo się przyda, albo bo tak. I z tego są zbudowane te moje światy. Kosmos, czyli seria galaktyki, która właśnie ma taką formę galaktyk, trochę większych od tacy czy od talerza. Jest seria Kosmiczne Jajo, które opowiada o kosmicznej podróży od narodzin do śmierci planet. Wszystko to jest właśnie, to są martwe natury stworzone z tych odpadków rzeczywistości. Jest jeszcze seria taka pośrednia, czyli Mgławice, i tam też jest właśnie, to są martwe natury stworzone z tego, co znajdujemy, z naszej przeszłości, z przeszłości innych osób, z tych rzeczy, które po coś były przez chwilę przechowywane, były być może kiedyś drogie, być może ważne, ale teraz już są gdzieś tam na skraju wyczerpania, je wyciągnęłam i użyłam jeszcze raz.
15: Powiedz mi, jaką technikę tutaj zastosowali, bo ty bardzo różne techniki tutaj używasz w swoich pracach.
14: Znaczy, no, jest to fotografia cyfrowa, przetworzona cyfrowo. Ja wbrew tym wszystkim moim retro i upcyclingowym zainteresowaniom jestem bardzo współczesna i nowoczesna, jeśli chodzi o technologię, bardzo mnie fascynuje i zwłaszcza mój ulubiony program fotomontaże, fotomanipulacje, zmiany tonacji i tak dalej, to bardzo, bardzo lubię, ale jest też część druga wystawy, która jest bardzo tradycyjna, ponieważ jest to tradycyjny, ręczny kolaż. Tego też jest ponad 20 sztuk, tworzone też z odpadków, z rzeczy, które gdzieś tam sobie były kiedyś ważne, tak jak ważne są wiadomości, które są ważne przez chwilę, tak? Drukowane w gazetach, czasopismach lub informacje z książek naukowych, które też straciły na ważności, a nadaje im zupełnie nowe znaczenia.
0: I to wszystko na dziś. Daria Żurowska, dziękuję za uwagę.

0: Anna Wadowska, zapraszam. Ponad 100 tysięcy zarejestrowanych samochodów na ponad 190 tysięcy mieszkańców. Urząd Statystyczny w Warszawie z okazji Dnia Bez Samochodu przedstawił dane dla Radomia za ubiegły rok. Wynika z nich, że na 1000 mieszkańców przypadało 601 aut. Najwięcej radomskich samochodów miało napęd spalinowy, mówi Marcin Kałuski z Urzędu Statystycznego.
1: Według stanu na 2025 rok liczba zarejestrowanych w Radomiu samochodów osobowych wyniosła dokładnie 115 292. Oznacza to, że na 1000 Radomian przypadało 601 aut. Najwięcej radomskich samochodów miało tradycyjny napęd spalinowy. Prawie 46 tysięcy aut na benzynę oraz 37 tysięcy na olej napędowy. Osobowych samochodów elektrycznych było w Radomiu 581, a hybrydowych 755. Jeśli chodzi o komunikację publiczną, to w Radomiu funkcjonowały 593 przystanki, czyli o jeden więcej niż rok wcześniej. Długość buspasów wyniosła w Radomiu 1,2 km i ta wartość nie zmieniła się w skali roku. Osoby, które chciały skorzystać z transportu publicznego, ale mieszkały w oddaleniu od przystanków, mogły zostawić auto na jednym z dwóch radomskich parkingów typu Park and Ride. Radomscy rowerzyści mogli korzystać ze 130 km ścieżek rowerowych, czyli o 11 km więcej niż w 2024 roku. Na 100 km kwadratowych przypadało w Radomiu 116 km ścieżek rowerowych. Dla porównania w Warszawie było to 169 km.
0: Jazda quadami i crossami po lesie jest nielegalna, przypominają leśnicy, którzy zmagają się z właścicielami i kierowcami takich pojazdów, także na terenie nadzorowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu. Pojazdy niszczą glebę i runo leśne, płoszą zwierzęta i stanowią zagrożenie dla spacerowiczów. Walka z tego rodzaju szkodnictwem leśnym jest wyjątkowo trudna, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
2: Jest całkowity zakaz poruszania się pojazdami silnikowymi, czyli tutaj mówimy o samochodach, o quadach, krosach. Jeżeli droga przebiega przez las, która jest drogą publiczną i oficjalnie dopuszczona do ruchu, to oczywiście można, ale w te boczne drogi, które znajdują się w lasach, one nie służą do tego, żeby jeździć. Bardzo często kłady i krosy również nie tylko poruszają się przez te drogi oficjalne, ale też wjeżdżają w środek lasu. Tam, gdzie im więcej jest, nie wiem, pagórków, im więcej mokro, jakiś bagien, tym dla tych osób mają taką fascynację, żeby tam wjeżdżać, to jest fajniejsze, ale jest to bardzo niszcząca działalność, dlatego że raz, że niszczy roślinność, niszczy bardzo często te młode pokolenie lasu, które jest posadzone, jest rozjeżdżane. Bardzo często też wypłaszane są zwierzęta, bo to jednak głośny ryk tych pojazdów powoduje, że zwierzęta jednak mając kontakt z tym dźwiękiem po prostu uciekają, płoszą się. Więc jest to całkowity zakaz, nie wolno. Po prostu są odpowiednie tory do tego, różnego typu i tam można swoją tą pasję też, można powiedzieć, tą krosową, wykładową realizować, ale nie w lesie.
3: Czy strażnicy leśni mieli już jakieś sygnały o tych użytkownikach kładów, krosów?
2: Tak, oczywiście. My cały czas prowadzimy służbę. Bardzo często też po godzinach pracy, czyli od popołudnia do wieczora na weekendach i stykamy się z sytuacjami zatrzymań krosów i kładów. Bardzo często bywa też tak, że wykorzystujemy nowe technologie, czyli fotopłapki, kamerki, również drony do namierzania, bo wiele miejsc jest takich, gdzie my swoim samochodem służbowym nie możemy dojechać, ale możemy wykorzystać właśnie te nowe urządzenia, które na bieżąco nam monitorują i widzimy, co się dzieje.
3: A gdzie najczęściej, na jakim terenie najczęściej dochodzi do tego typu zjawisk?
2: No oczywiście tereny leśne, im bardziej pagórkowate, im więcej, nie wiem, jakichś źródlic, jakichś bagien, to jest bardziej atrakcyjny teren. Jeżeli z jednej strony na przykład tutaj w Puszczy Kozienickiej intensywnie monitujemy, to oni się przenoszą na inny kompleks leśny i to jest w ten sposób przesuwanie. My pojedziemy na teren, nie wiem, Oblasu, Łazik czy Makowca, znów oni przechodzą na teren Puszczy Kozienickiej, więc bardzo często jak z jednego terenu zaczynamy intensywnie, można powiedzieć, pracować, intensywnie tutaj nadzorować, to oni się przenoszą na inny teren. Służby mamy codziennie, nawet w weekendy, więc jesteśmy w tym lesie na bieżąco, ale też często mamy zgłoszenia od osób, które spacerują po lesie, odwiedzają ten las przez M-Obywatel. Bardzo często robią zdjęcia i przesyłają informacje i wtedy również też reagujemy. Więc są to różne możliwości. Bardzo dużo osób teraz wychodzi do lasu, odpoczywa, cieszy się tym ciepłem, tymi promieniami słonecznymi, a poza tym jeszcze piękne dźwięki w lesie ptaków, które teraz przystępują do godów, więc tym bardziej każdy chce sobie wypocząć, odpocząć, a tu nagle ryk krosów, kładów powoduje, że no niestety nie jest to miłe doznanie, więc bardzo często też i lokalni użytkownicy lasu nas informują, my wtedy również reagujemy.
3: Jakimi karami, czym zagrożona jest jazda krosami i kładami?
2: Oczywiście przy sytuacji, kiedy zatrzymamy lub też dostaniemy taką informację, osoba może otrzymać mandat do 500 zł, dodatkowo jeszcze jak wjedzie gdzieś w głąb lasu, również kolejny mandat może być za niszczenie przyrody, za hałasowanie, więc może troszeczkę tych artykułów się zebrać i może być to nawet spory mandat, więc nie warto.
0: W lasach regionu radomskiego aktualnie trwa akcja Jesień 2026, której celem jest minimalizacja szkodnictwa leśnego. Działania strażników leśnych wspierają także inne służby, w tym Policja, Polska Straż Łowiecka i Polska Straż Rybacka. Wzmożone działania będą prowadzone do 27 września. Jesień życia jest nieuchronna, ale może być pięknym czasem dla każdego człowieka. O tym młodzież i seniorów przekonuje Fundacja Klementyna z Białobrzegów. Wolontariusze odwiedzają szkoły w regionie radomskim uzbrojeni w specjalistyczny sprzęt. Co to jest symulator starości i do czego służy? Wyjaśnia Karolina Lis i Kamila Jarząbek-Nowak z Fundacji Klementyna.
4: Jest to przepiękne urządzenie, które nabyliśmy w ostatnim czasie, z którym odwiedzamy młodzież w szkołach. Urządzenie to uczy empatii wobec osób starszych, symuluje trochę to, jak człowiek czuje się w wieku senioralnym, ogranicza ruchy stawów, jest też symulator, który pokazuje, jak widzi się w jaskrze i w zaćmie, więc jeździmy z tym symulatorem do szkół i zakładamy ją młodzieży i pokazujemy, jak to jest czuć się starszym.
5: Gdybym wybrała się z Państwem do takiej szkoły, to co, mogę sobie takie gogle założyć i wtedy się przekonam, jak się będę czuła za ileś lat?
6: Tak naprawdę to jest cały duży i ciężki strój. Także na samym początku, kiedy młody człowiek, kiedy uczeń wychodzi w tym całym przebraniu i widzą go jego znajomi, no to na samym początku wiadomo, jest śmiech, tak, bo wyglądamy w tym śmiesznie, ale kiedy na samym końcu tłumaczymy, że w tym momencie, kiedy mamy to na sobie przez 5 minut, kiedy to jest taki niecodzienny widok, wydaje nam się to zabawne, ale musimy sobie wyobrazić, że osoba starsza, ten cały mundur, że tak powiem, który w tym momencie mamy na sobie, ma w swoim ciele przez długie, długie lata. I nasze odwiedziny w szkołach są tak naprawdę takimi lekcjami empatii i mamy nadzieję, że z tą wiedzą i z tymi emocjami młodzież wyjdzie w świat i pobierze z tego jakąś lekcję na całe życie.
5: Które szkoły odwiedzacie? Czy to tylko obejmuje Białobrzegi i okolice, czy wychodzicie szerzej?
4: Wychodzimy szerzej. Byliśmy w Radomiu w szkole, byliśmy w Grójcu, będziemy w Kozienicach, w powiecie kozienickim i tak naprawdę jesteśmy otwarci. Czekamy na zaproszenia, my z przyjemnością odwiedzimy każdą szkołę, która będzie potrzebowała takiej lekcji.
5: Czy fundacja zakupiła to urządzenie, żeby korzystać z niego przez wiele, wiele kolejnych lat? Czy też odbywa się to w ramach jakiegoś programu? Czy jest to działalność akcyjna, czy długofalowa?
4: Urządzenie zostało zakupione z projektu, ale nie zamykamy się absolutnie, bo ten projekt polega na tym, żeby uczyć, jak godnie się starzeć, więc to jest praca na kolejne lata.
5: A projekt nazywa się?
4: Gąska klementyna o godnej starości.
5: Dla seniorów, ale nie tylko. Adresowana jest także lodówka dobroci, która stanęła na tyłach domu wsparcia dla seniorów, pierwszej takiej placówki w powiecie białobrzeskim. Czy ten projekt można uznać za udany? Czy ta lodówka jest pełna?
4: Tak, zdecydowanie. W pierwszym tygodniu baliśmy się, że lodówka będzie stała pusta albo że jedzenie będzie stało zbyt długo, a tak naprawdę w tej lodówce cały czas obserwujemy ruch i widzimy, że ludzie, którzy wychodzą ze sklepu naprzeciwko, przynoszą jakieś jedzenie. Widzimy często jedzenie domowe z jakimś liścikiem, że życzą smacznego i dużo dobrego, więc lodówka jak na razie jest naszym takim sukcesem.
5: Co trafia do takiej lodówki?
4: Bardzo różnie. Widzimy domowe kotlety, widzimy przetwory, widzimy owoce. Bardzo, bardzo różnie i bardzo dużo jest domowych produktów, co bardzo nas cieszy, bo widzimy, że faktycznie mieszkańcy Białobrzegów czują, żeby nie marnować tej żywności. Jeżeli zostaje nam coś w domu po obiedzie, to faktycznie pakują to i przynoszą do lodówki.
5: Czy były też takie przykre sytuacje, podobnie jak chociażby ze zbiórką mebli dla osób dotkniętych powodzią? Czy wszyscy od razu zrozumieli, że do lodówki przynosimy to, co sami chętnie byśmy zjedli?
4: Tak, jeszcze nie mieliśmy takiej sytuacji, w której jedzenie, które trafiło do lodówki, nie nadawałoby się do spożycia. Zawsze jest wręcz tak rozczulające, estetycznie zapakowane, bądź po prostu nowe, nieotwarte ze sklepu.
7: Były na przykład grzybki marynowane, co bardzo, bardzo mnie rozczuliło, bo to jest raczej rzecz, która wymaga dosyć sporego nakładu pracy przy robieniu tego w domu. I ktoś przyniósł pięknie zapakowany słoiczek grzybków marynowanych, więc super. I mieszkańcy naprawdę są świadomi po co to powstało i jak trzeba z tego korzystać.
5: A druga strona dla potrzebujących, dla których otwarta była ta lodówka, rzeczywiście czy macie wiedzę, świadomość tego, kto korzysta z tych potraw?
7: Staramy się jak najbardziej anonimowo podchodzić do tej lodówki, żeby też każdy, kto potrzebuje z niej skorzystać, nie czuł się skrępowany. Mamy sygnały, mniej więcej możemy domyślić się, aczkolwiek nie ma tam kamery, jest to wszystko, polega to wszystko na zaufaniu, więc dokładnych osób nie wiemy, kto z niej korzysta.
8: Można tutaj wypocząć wśród zieleni. Radomski Amfiteatr zaprasza mieszkańców miasta do wspólnej pielęgnacji ogrodu społecznego. Każdy jest mile widziany, mówi Karolina Rudecka z Amfiteatru.
9: Ogród społeczny to fragment przestrzeni miejskiej, w tym wypadku mieszczący się na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr od strony ulicy Śniadeckich. Wspólnie tworzonej przez grupę mieszkańców służącej uprawie warzyw i kwiatów, spotkaniom i integracji, działaniom edukacyjnym i wydarzeniom kulturalnym. Nasz ogród nazywa się Pyszny Ogród, bo chcieliśmy tą nazwą podkreślić, że jest to oaza nie tylko dla ludzi, ale też dla wszystkich zwierząt i ptaków i owadów, które są wokół nas. Do ogrodu społecznego, jak sama nazwa wskazuje, może przyjść każdy. Nasze spotkania odbywają się regularnie 2 razy w tygodniu. We wtorki zapraszamy między godziną 13 a 16, a w piątki zapraszamy między godziną 16 a 18. Przyjść może każdy, kto tylko ma ochotę pobyć wśród zieleni, poznać nasz zespół, naszą grupę wolontariuszy, pomóc, popracować. Także zapraszamy właśnie każdego, kto ma ochotę jednocześnie przychodzić regularnie lub jednorazowo. Ogród społeczny można wspierać wszelako, przychodząc i pomagając w pracach. Można założyć swoją grządkę podwyższoną, można pomagać jednorazowo, tak jak to miało miejsce w zeszłym roku. Wiele osób na przykład miało ochotę pomóc w ten sposób, że skosiło nam trawę lub podzieliło się z nami swoimi nasionami kwiatów lub sadzonkami drzew. Także każda pomoc, zarówno ta jednorazowa, jak i wielorazowa, jest bardzo mile widziana, dlatego że nikt tak naprawdę nie czerpie korzyści ani finansowych z tego ogrodu. Ten ogród ma po prostu służyć nam, mieszkańcom, ma cieszyć oko, ma być oazą spokoju. W tym miejscu mamy czuć się dobrze, komfortowo i bezpiecznie. Ogród, tak jak już powiedziałam wcześniej, można odwiedzać podczas regularnych spotkań, ale jednocześnie jest możliwość, aby odwiedzić nasz ogród każdy inny dzień, po wcześniejszym po prostu poinformowaniu mnie, najlepiej telefonicznie lub mailowo. Wszystkie dane kontaktowe są na stronie internetowej amfiteatru. Także zapraszam serdecznie do Ogrodu Społecznego.
8: Śmierć to dopiero początek. Mumie, amulety i maski grobowe starożytnego Egiptu. To tytuł wystawy, którą od 25 września będzie można oglądać w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Co dokładnie zobaczymy na wystawie, zdradza Adelina Szczerbińska, kuratorka wystawy.
10: No tytuł jest, powiedzmy, dość oczywisty, więc tutaj pewnie nikogo nie zaskoczę, ale myślę, że też jest taki pomocny. Gość będzie wiedział tak naprawdę, o czym będziemy na tej wystawie mówić. Oczywiście skupimy się na temacie śmierci, ponieważ dla Egipcjan ten temat był zarówno życia, jak i śmierci i tego życia po śmierci, prawda, był bardzo ważny, więc myślę, że to będzie taki bardzo ciekawy element i cała narracja wystawy będzie dotyczyła tego konkretnego symbolu, wydarzeń, rytuałów, elementów ochrony, elementów zachowania ciała, sposobu przygotowania tego ciała do na przykład do pochowania go w konkretnym miejscu, no bo mówimy oczywiście czy o grobach, czy o jakichś większych grobowcach. Zależnie tutaj od statusu majątkowego osoby chowanej, no ale oczywiście cały ten moment pochówku, czyli to jak przygotowywane było ciało, sposób kremacji ciała, to jest wszystko bardzo ważne, to są takie pewne etapy, które trzeba było wykonać, a tak naprawdę przecież to wszystko trwało te 70 dni, więc na tym takim momencie, elemencie i tej całej takiej akcji przygotowywania, na tym będziemy głównie się skupiać na naszej wystawie. A dodatkowo taki element, który jest takim już chyba dodatkowym punktem działu archeologii, czyli pokazujemy przy takich okazjach, przy okazjach wystaw archeologicznych, pokazujemy Polaków pracujących poza granicami naszego kraju, w tym przypadku misję, czy członków misji archeologicznej do południowo-wschodniej Delty Nilu, konkretnie na stanowisku Tel el-Mura właśnie w Delcie Nilu. A to już taki mój pomysł czysto i taki mocno przy sercu zainteresowanie, ponieważ ten Egipt, Egipt starożytny gdzieś chyba od dziecka tak naprawdę u mnie się gdzieś budził. No i faktycznie, no, studia, kierunek, który specjalizacja, czyli Egipt, Egipt, Bliski Wschód, gdzieś tam zawsze kiełkował, a teraz akurat nadarzyła się ta okazja, żeby Państwu ten Egipt starożytny, ale również współczesny Państwu pokazać i mam nadzieję, że również się tym tematem Państwo zainteresujecie. Zobaczymy zabytki z muzeów narodowych, z Muzeum Narodowego w Warszawie, z Muzeum Narodowego w Krakowie, z Oddziału Książąt Czartoryskich. Zobaczymy również zabytki z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz również, które są część zabytków

0: że jeśli ktoś myśli o takim Egipcie faraonów, to właśnie jego obrazy to oddają. Ten kolor, który jest na tych obrazach. Mam wrażenie, że jak się na to patrzy, widzi się całe horyzonty, ulice Starego Kairu, miejsca, które też były pokazywane, nawet przecież te największe, najbardziej znane świątynie. Więc jeszcze taki Egipt z oka takiego artysty podróżnika. To też zobaczymy i będzie to taki dodatkowy jakby akcent na naszej wystawie. Ja jestem, zawsze byłam zafascynowana amuletami, tą częścią zabytków. Amuletów na naszej wystawie będzie dosyć sporo. W różnych kształtach, różnych formach, pod względem wykonania. Więc to jest też malutki element, bo czasem taki, który zajmuje dosłownie 2 centymetry, ale myślę, że niesie ze sobą taką moc, ochronną oczywiście, i też będzie bardzo ciekawym takim elementem. Oczywiście figurki uszepki, które też się w dużej ilości u nas pojawią. Maski sarkofagowe, to też jest fantastyczna kategoria zabytków. Będzie ich bodajże 5 albo 6, chyba nawet 6. Część jeszcze właśnie z Muzeum Archeologicznego w Krakowie. I to są takie, myślę, kategorie zabytków, które będą bardzo ciekawe, ponieważ można do tego jeszcze całą historię dodać, opowiedzieć, a też ten kunszt taki ze sobą niosą. Zobaczymy papirus z Muzeum Narodowego w Warszawie. To jest taki ostatni fragment. W Galerii Sztuki Starożytnej pokazywane jest 11. Ten 12 przyjedzie akurat do nas. Jest ciekawy pod względem tego, że był wykonany dla kobiet. Co też jest swego rodzaju rzadkością. No i oczywiście ten panel, który mówi nam o mumiach. Mumie ludzkie i mumie zwierzęce też się pojawią na naszej wystawie. Myślę, że wszystkie po trochu te kategorie zabytków będą dla gości bardzo takie ciekawe i interesujące.
1: Wystawa będzie czynna do 20 grudnia. Do pokonania będzie 25 km. Fundacja Za Rolkujemy Radom organizuje już w najbliższy piątek Night Skating, czyli nocny przejazd rolkarzy ulicami miasta. Do wzięcia udziału w imprezie zachęca Patryk Suchecki z Za Rolkujemy Radom.
2: Skating, czyli nocny przejazd rolkarzy ulicami miast przy eskorcie policji, jest to cyklicznie organizowana impreza, która gdzieś swoje początki miała na świecie. Natomiast, tak jak wspomniałem wcześniej, to właśnie Night Skating Warszawa pobił światowy rekord Guinnessa pod kątem liczby uczestników. Bardzo chętnie zapraszamy do uczestnictwa właśnie w innych miastach. To impreza, która cieszy się bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem. Uwierz mi proszę, w momencie, kiedy przemierzamy na rolkach ulice miasta, tłumy ludzi, którzy wiwatują, którzy tam kibicują, którzy machają, którzy klaszczą, to jest fantastyczna atmosfera przede wszystkim. Zachęcam wszystkich do uczestnictwa. Udział w imprezie jest bezpłatny. Zarówno dołączyć do imprezy, jak i odłączyć się możemy w dowolnej chwili. Nie jest to w żaden sposób obligatoryjne, dlatego też myślę, że to jest po prostu dla każdego, tak? Niezależnie od wieku. Pamiętajmy natomiast, że dołączając do takiej imprezy, chcąc czuć się bezpiecznym, powinniśmy przede wszystkim sprawnie poruszać się na rolkach. Nie mówię tutaj o jeździe profesjonalnej latami, tylko po prostu utrzymać się, przyspieszać i hamować, i skręcać, tak? Mieć te podstawy, które umożliwią nam nie wpadnięcie w drugą osobę, ewentualną ucieczkę w momencie, kiedy ktoś, nie daj Boże, zdarzy się jakiś tam problem komuś i czy to się potknie, czy to właśnie zawadzi o kogoś i tym podobne. Więc na to powinniśmy oczywiście zwracać uwagę. Takich wypadków jest bardzo, bardzo mało. Bardzo dużo początkujących rolkarzy uważa, że przejechanie dystansu na 100 km to jest dużo, ale uwierzcie mi, w atmosferze ludzi, którzy mają na to zajawkę, to jest naprawdę chwila, moment.
3: Rolkarstwo jest aktywnością fizyczną, czy można schudnąć na rolkach?
2: Rzecz jasna, oczywiście wytrenować przede wszystkim mięśnie, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. To jest aktywność fizyczna, każda inna, to jest przede wszystkim zdrowie, tak? Oczywiście pamiętajmy, że na przykład to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, dobrze dopasowane rolki, to przyczynia się do jakby polepszenia efektywności naszej jazdy i ewentualnie poprawienia tej sylwetki w lepszy sposób. Natomiast pamiętajmy, że tak, poruszenie się na rolkach angażuje każdą partię mięśni. W związku z czym, może w większości mięśni, nie każdą, ale na pewno w większości partii mięśni, w związku z czym, to jest po prostu ruch, tak? Do tego możemy dołożyć kijki, możemy dołożyć tak naprawdę wszystko, co tylko chcemy. Oczywiście grunt, żeby nam to ułatwiało, a nie utrudniało, tak? Więc jak najbardziej. Night skating nocą, generalnie z założenia powinno być już ciemno. Staramy się raczej dopasować w perspektywie po prostu zachodu słońca, tak? Ewentualnych warunków pogodowych, bo zdarzało się tak, że chcieliśmy już wyjeżdżać o godzinie 20 notabene, natomiast padał deszcz. I powiem wam, że no nie przeszkodziło to nam. Poczekaliśmy 15 minut, nagle

0: Wyszło słońce, wyjechaliśmy, oczywiście skróciliśmy ten dystans, nie jechaliśmy wtedy 20 paru kilometrów, bo tak była zaplanowana trasa, skróciliśmy ten dystans, natomiast tak czy siak przejechaliśmy, po prostu wyjechaliśmy, pokonaliśmy skróconą trasę, ale zrobiliśmy to.
1: Powiedzmy night skating w najbliższy piątek, zachęćmy mieszkańców do tego, żeby wzięli udział, dlaczego warto?
0: Drodzy Państwo, przede wszystkim, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, jest to aktywność fizyczna. Sport to zdrowie i pamiętajcie, że siedzenie przed telewizorem w domu, oprócz tego, że jest wypoczynkiem, to pamiętajmy, że możemy także wypoczywać aktywnie na rolkach. Dołączenie do i poznanie fantastycznych ludzi, dołączenie do night skatingu i poznanie fantastycznych ludzi naprawdę kształtuje przyjaźnie na wiele, wiele lat. Nie gryziemy przede wszystkim i pamiętajcie, że rolki są dla wszystkich, nie trzeba być zaawansowanym rolkarzem, żeby dołączyć do naszych imprez. Tak jak wspomniałem wcześniej, odłączyć się w dowolnym momencie tego night skatingu. Jeżeli czujemy zmęczenie, jak najbardziej nie ma z tym nikt problemu, po prostu schodzimy na bok, pamiętamy, że jadą też inni uczestnicy, nie zawadzamy im, natomiast schodzimy po prostu.
2: Night skating w najbliższy piątek, zbiórka o 18.45 na Placu Jagiellońskim.
3: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96.

0: FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: David Carpenter polował na samotne kobiety spacerujące po górskich amerykańskich ścieżkach. Zabił 8 osób. Posłuchajcie historii zabójcy ze szlaku.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc i seks. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.
1: Wokół góry Tamalpais w Kalifornii pojawiło się na przełomie lat wiele mitów i legend. Według jednej z nich kontur tego wzniesienia jest odzwierciedleniem młodej dziewczyny Miłok. Została uratowana przed innym plemieniem dzięki drżeniu góry. Dlatego też Tamalpais często nazywana jest śpiącą damą lub śpiącą dziewicą. Z jej okolic można podziwiać widok na most Golden Gate w San Francisco, a do tego wokół znajdują się liczne szlaki, które przeciągają turystów i lokalnych spacerowiczów. Tak też było 19 sierpnia 1979 roku. Na wędrówkę w tej okolicy wybrała się 44-letnia Edda Kane. Mężatka, dyrektorka banku, a prywatnie miłośniczka aktywnego trybu życia. Uwielbiała spacerować i biegać, często w towarzystwie znajomych. Tego sierpniowego dnia nie udało jej się jednak znaleźć towarzystwa i zdecydowała się na samotną wędrówkę szlakami u podnóża góry. Mijała jedna godzina, dwie, trzy, cztery, a Edda nie wracała. W końcu zaniepokojony mąż postanowił zgłosić sprawę na policję. Funkcjonariusze wzięli pod uwagę, że kobieta mogła ulec jakiemuś wypadkowi i pilnie potrzebuje pomocy. Dlatego, nie czekając na rozwój wydarzeń, natychmiast skierowano do parku grupę mundurowych, która miała odnaleźć Kane. Na miejsce wysłano również przewodników z psami. Jeden ze scenariuszy zakładał, że kobieta mogła spaść z wysokości i znajdować się w jakimś trudno dostępnym miejscu. Na parkingu przed parkiem odnaleziono samochód kobiety, co jasno sugerowało, że Edda nie wróciła ze szlaku. Poszukiwania trwały całą noc, ale bezskutecznie. 44-latka pozostawała poza zasięgiem służb. Sytuacja zmieniła się dopiero na drugi dzień. Mundurowi odkryli ciało Eddy. Szybko stało się jasne, że nie uległa żadnemu wypadkowi. Została zamordowana. Sprawca zaatakował ją od tyłu. Na głowie zauważono ranę postrzałową. Kobieta była też rozebrana. Ciało znajdowało się w pozycji klęczącej, do czego przed zabójstwem zapewne zmusił ją sprawca. Mundurowi nie wykluczali, że morderca kazał jej błagać o życie, a później z zimną krwią dokonał egzekucji. Po zabójstwie zabrał z portfela kobiety $10, kilka kart kredytowych, a także okulary. Co ciekawe, zostawił biżuterię, którą miała na sobie. Sekcja zwłok wykazała, że Edda zginęła od jednego strzału. Nie została zgwałcona, wykluczono więc motyw seksualny. Rabunkowy też wydawał się mało prawdopodobny, biorąc pod uwagę, że nie zniknęła cenna biżuteria. Po przesłuchaniu bliskich Eddy, policjanci nie przybliżyli się do rozwiązania sprawy nawet o krok. Okazało się, że kobieta nie miała żadnych wrogów. Prowadziła spokojne życie i nic nie wskazywało na to, by do zabójstwa mogło dojść na przykład z zemsty. Dlaczego więc Kane zginęła? To pozostawało tajemnicą. Funkcjonariuszom udało się dotrzeć do świadków, którzy tego dnia również wybrali się na spacer po parku. Twierdzili, że w okolicy pojawiło się dwóch samotnych mężczyzn. Jeden, blondyn, zachowywał się dość dziwnie. Drugi miał na sobie ciemno-niebieską kurtkę, był wyraźnie spocony. Mijając ludzi, zasłaniał twarz. Według świadków mógł mieć około 35 lat. Nie udało się jednak ustalić tożsamości obu mężczyzn. 23-letnia Mary Frances Bennett dorastała w Deer Lodge w stanie Montana. W 1979 roku przeniosła się jednak do San Francisco, gdzie została stażystką w biurze księgowym przy Post Street. 21 października tego samego roku wybrała się na bieganie po parku Land's End. Miała na sobie bluzkę z napisem Księgowy Piekieł. Bieg 23-latki nagle przerwał morderca, który zaatakował kobietę nożem. Siłą zaciągnął ją w pobliskie krzaki i tam próbował zgwałcić. Dziewczyna zaczęła jednak walczyć z napastnikiem, a ten w wyniku szarpaniny zwichnął kciuk. Wściekły zaczął dźgać Mary nożem. Zadał jej łącznie 25 ciosów, głównie w okolicy pleców, gardła, piersi i pachwiny. Jak później przekazali śledcze, rany na szyi były tak głębokie, że głowa została niemal odcięta. Zmasakrowane ciało Mary odnalazła grupa autostopowiczów, która najpierw zobaczyła na trawie liczne ślady krwi. Zwłoki zakopano w płytkim grobie. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, przesłuchali świadków. Jak się okazało, w pobliżu znajdowały się pola golfowe i osoby, które wówczas z nich korzystały, przyznały, że słyszały, tu cytat, przedłużające się i pełne agonii krzyki. Nikt jednak nie poszedł sprawdzić, co się dzieje. Jak tłumaczono, w pobliżu znajdował się radiowóz i podejrzewano, że policjanci sami ruszą na pomoc. Dziś wiadomo już, że były to krzyki brutalnie mordowanej Mary Bennett. Na tym etapie śledztwa policjanci nie połączyli śmierci kobiety z zabójstwem Eddie Kane. To zaczęło się zmieniać 8 marca 1980 roku. Na szlaku w parku przy górze Tamalpais, a więc w tej samej okolicy, w której zginęła 44-latka, odnaleziono kolejne zwłoki. Była to 23-letnia Barbara Schwartz. Młoda kobieta była na spacerze z psem. W pewnym momencie podszedł do niej młody mężczyzna. Co ważne, wszystko to widziała turystka, która również wybrała się na wycieczkę wśród drzew. Jak później mówiła, nieznajomy miał ciemne włosy, orli nos i buty trekkingowe. Pies Barbary ciągle szczekał. W pewnym momencie mężczyzna wyjął nóż i zaczął dźgać 23-latkę, a gdy ta upadła na ziemię, uciekł. Cały atak trwał około minuty. Kobieta, która obserwowała całe to zdarzenie, pobiegła po pomoc. Na miejsce dotarli strażnicy leśni, ale na uratowanie życia Barbarze było już za późno. 23-latka zmarła. Wezwano policję. Mundurowi zaczęli przeszukiwać teren w nadziei, że znajdą dowody, które będą mogli połączyć ze sprawcą. Natknęli się na zakrwawione okulary. Założyli, że należały one właśnie do zabójcy. Spotkali również innych turystów, którzy przyznali, że widzieli w okolicy dziwnego mężczyznę. Ale według nich nie wyglądał na 25 lat, jak twierdził wcześniejszy świadek, ale na jakieś 40. Jak zaznaczyli, miał na sobie również płaszcz przeciwdeszczowy, choć w tym dniu w ogóle nie padało. Schwartz miała łącznie 12 ran zadanych nożem, głównie w okolicach klatki piersiowej. Kilka dni po zabójstwie dzieci bawiące się niedaleko miejsca zbrodni odnalazły nóż rzeźnicki, wciąż pokryty krwią. Na miejsce wezwano policję, ale dotarli tam też dziennikarze. I to właśnie jeden z reporterów zniszczył ten cenny dowód, dotykając go i tym samym zacierając potencjalne odciski palców, które mógł zostawić zabójca. Jak ustalili policjanci, okulary korekcyjne, które odnaleziono w parku, prawdopodobnie zostały wydane w zakładzie karnym. Zaczęto więc pilnie przeglądać dokumenty byłych więźniów, którzy niedawno wyszli na wolność. Skupiono się na tych, którzy mieli na koncie przestępstwa seksualne. Do pracy włączyło się biuro FBI w San Francisco, ale nie przyniosło to pożądanego rezultatu. Nie udało się wytypować podejrzanego. Policja apelowała za to do kobiet, by nie wybierały się na samotne wędrówki po szlakach, zwłaszcza w hrabstwie Marin. Te ostrzeżenia przyniosły tylko chwilową poprawę sytuacji. Po kilku miesiącach ciszy morderca uderzył bowiem ponownie. Jego celem stała się 26-letnia Anna Anderson. 14 października 1980 roku wybrała się do amfiteatru pamięci Sydneya Cushinga. Podziwiała zachód słońca. Widział ją jeden ze świadków, który później przyznał, że nawet miał zamiar podejść do niej i ostrzec ją przed zagrożeniem, ale ostatecznie uznał, że nie będzie jej przeszkadzać. Był to ostatni raz, gdy Anna widziana była żywa. Kobieta zginęła od pojedynczego strzału z broni kalibru 38. To przypominało zabójstwo Edy, ale tym razem sprawca zdecydował się na jeszcze jeden krok. Zgwałcił ofiarę przed śmiercią. Ciało znaleziono niedaleko amfiteatru. Było oparte o skałę. Znajdowało się w podobnej pozycji jak Edda. Policjanci przypuszczali, że jej również przed śmiercią morderca kazał klęczeć. Po tym zabójstwie lokalne władze zdecydowały się na zamknięcie szlaków w okolicach góry Tamalpais. Ale w żaden sposób nie uspokoiło to nastrojów wśród mieszkańców. Tym bardziej, że niedługo po śmierci Anny służby poinformowały o kolejnym zabójstwie. 16 października 1980 roku w jednym z domów w pobliżu góry znaleziono dwa ciała. 40-letniego Edwina McDermanda i jego 75-letniej matki Helen, z którą mężczyzna mieszkał. Służby powiadomił zaniepokojony przyjaciel rodziny, mówiąc, że nie może się skontaktować ani z Helen, ani z Edwinem. Mundurowi weszli do środka siłą. Natknęli się tam na przerażający widok. Edwin leżał w korytarzu. Nie żył od około 3-4 dni. Na głowie i klatce piersiowej miał widoczne rany postrzałowe. W sypialni z kolei znajdowały się zwłoki jego matki. Sprawca po zabójstwie przykrył je kocem. Kobieta miała jedną ranę postrzałową za lewym uchem. Na miejscu odnaleziono sporo łusek po nabojach. Ofiary zginęły z broni kalibru 22. W trakcie przeszukania domu śledczy odnaleźli niewielkie drzwi prowadzące do piwnicy. Były zamknięte na kłódkę. Po ich wyważeniu odnaleziono notatkę, która zaadresowana została do gówniarzy. Później autor oznajmił, że zanim ten liścik zostanie odczytany, będzie już za późno. Podpisał się jako pan nienawiść. Policjanci szybko ustalili, że w tej piwnicy mieszkał drugi syn Helen, Mark. Mężczyzna natychmiast stał się podejrzanym numer jeden, tym bardziej, że w tej jego prowizorycznej sypialni odnaleziono też nóż, 3 sztuki ostrej amunicji, a także zużyte łuski pochodzące z broni kalibru 38. Policjanci zaczęli podejrzewać, że Mark nie tylko zabił własną rodzinę, ale był również poszukiwanym zabójcą ze szlaku, jak nazwali mordercę dziennikarza. Ruszyła więc obława.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: W kolejnych dniach do policjantów w hrabstwie Marin, a także lokalnych dziennikarzy, zaczęły przychodzić tajemnicze listy. Autor przekonywał, że nie pozwoli, by funkcjonariusze zatrzymali go żywego. Grafolodzy porównali charakter pisma i ustalili, że autorem listów była ta sama osoba, która zostawiła notatkę w piwnicy Marka McDermanda. Uważnie śledził wszystkie medialne doniesienia na temat śledztwa wokół zabójstwa jego rodziny, ale też ataków na kobiety. Dlatego policjanci postanowili zwabić go w pułapkę. Poprzez dziennikarzy poinformowali go, że nie ma się czego obawiać, bo zostanie potraktowany uczciwie i może liczyć na sprawiedliwy proces. Podano też numer telefonu, pod który mógł zadzwonić. Mężczyzna podający się za Marka zadzwonił 24 października. Przekazał, że nie wyklucza poddania się, ale wcześniej musi załatwić kilka spraw. Po czym się rozłączył. Zadzwonił ponownie 2 dni później, tym razem przekazując szczegóły zbrodni. Jak powiedział, musiał szybko zabić matkę i brata. Chciał powstrzymać Edwina przed krzywdzeniem innych. Na drugi dzień Mark pojawił się na komisariacie. W trakcie badania psychiatrzy uznali, że mężczyzna cierpi na schizofrenię. Chorował też na cukrzycę. Jego stan drastycznie się pogarszał na kilka miesięcy przed zamordowaniem matki i brata. Pytany jednak o zabójstwa kobiet kategorycznie zaprzeczał. I choć policjanci początkowo byli przekonani, że mają w rękach właściwą osobę, to wkrótce musieli całkowicie zmienić swoją teorię. Bo mimo zatrzymania McDermanda, zabójstwa na szlakach nie ustały, co oznaczało, że poszukiwana bestia wciąż była na wolności i nadal polowała na niewinne ofiary. Mark za zabójstwo brata i matki został skazany na dożywocie. I gdy on przebywał za kratkami, pod koniec listopada 1980 roku zaginęła kolejna młoda kobieta. 23-letnia Shona May miała się spotkać z przyjaciółmi, by wybrać się na wędrówkę po Parku Narodowym w pobliżu San Francisco. Shona nie dotarła jednak w wyznaczone miejsce. Zaniepokojeni przyjaciele zgłosili sprawę na policję. Po 2 dniach odnaleziono zmasakrowane zwłoki młodej kobiety. Nagie ciało leżało w płytkim grobie związane drutem. Sprawca zabił Shonę 3 strzałami w głowę. Przed śmiercią również ją zgwałcił. W pochwie i odbycie odnaleziono spermę. Na lewym nadgarstku zauważono z kolei ślady po wiązaniu. W tym samym czasie, w tym samym parku i w tym samym miejscu odnaleziono kolejne zwłoki. Ofiarą była 22-letnia Diana O'Connell. Kobieta również wybrała się na pieszą wędrówkę z przyjaciółmi, ale w trakcie spaceru niespodziewanie zniknęła. Jej znajomi nie byli w stanie powiedzieć, kiedy odłączyła się od grupy. Diana także została zastrzelona. Była rozebrana, w jej usta morderca wcisnął majtki. Obok znajdowała się 2 para, zakrwawiona. Kobieta została zgwałcona i uduszona kawałkiem drutu. Według biegłych Shona i Diana zginęły w tym samym czasie. Założono, że jedna z kobiet mogła być przypadkowym świadkiem morderstwa i dlatego również zginęła. Policjanci byli porażeni skalą brutalności poszukiwanego psychopaty. Ale kolejny wstrząs nadszedł 29 listopada, a więc jeszcze tego samego dnia, gdy znaleziono zwłoki Shony i Diany. Śledcze odkryli bowiem kolejny płytki grób. Znajdowały się tam 2 ciała. Jak ustalono, należały do 18-letniej Cynthia Moreland i 19-letniego Richarda Stowersa. Oboje zostali postrzeleni w głowę w Parku Narodowym. Para zaginęła 11 października tego samego roku. Świadkowie mówili później, że między godziną 13 a 14 słyszeli odgłos strzałów. Półtora miesiąca później jasne już było, że był to moment, w którym morderca dokonał egzekucji. Ciała Cynthia i Richarda leżały obok siebie, twarzą do ziemi. Początkowo służby, które zajmowały się zaginięciem pary, uznały, że nastolatkowie po prostu uciekli. Byli zaręczeni, a Richard pracował w Straży Przybrzeżnej. Stwierdzono, że zdezerterował i para zdecydowała się na ukrycie, również przed rodziną. Ale prawda była zupełnie inna. Cynthia i Richard po zaręczynach wybrali się na pieszą wycieczkę. Trasę zaproponowała 18-latka. Jak twierdziła, dobrze znała te okolice. Na swojej drodze zakochani spotkali jednak prawdziwego drapieżnika. Gdy zobaczył nastolatków, zterroryzował ich bronią, kazał uklęknąć, a następnie odebrał im życie. W czasie poszukiwań pary policjanci odnaleźli samochód Richarda, który wciąż stał na parkingu przy Parku Narodowym. Brutalne zabójstwa na szlakach sprawiły, że mieszkańcy hrabstwa przestali wychodzić na spacery. Ci, którzy zamierzali wkraczać do parków, spotykali się z ostrzeżeniami, by tego nie robili. Ofiarą psychopaty mógł być każdy, niezależnie od wieku oraz płci. Zabójstwo Richarda pokazało bowiem, że morderca odbiera życie nie tylko kobietom, ale też mężczyznom. Zabójca pozostawał nieuchwytny, a policjanci nie dysponowali praktycznie żadnymi dowodami. Skupili się więc na relacjach świadków, którzy widzieli tajemniczego mężczyznę samotnie spacerującego po parkach narodowych, skupionych wokół San Francisco. W ten sposób powstały różne rysopisy, które tak naprawdę wzajemnie się wykluczały. Na niektórych mężczyzna był przedstawiany jako młody człowiek z ciemnymi włosami, na innych jako mniej więcej 40-50-latek w okularach. Ciężko było więc stwierdzić, który wizerunek był właściwy i faktycznie pokazywał twarz poszukiwanego zabójcy. W końcu policja zwróciła się o pomoc do FBI. Sprawą zajęli się agenci Roy Hazelwood, a także legendarny już John Douglas, późniejszy szef Wydziału Nauk Behawioralnych i jeden z pionierów profilowania kryminalnego. Jego książka Mindhunter była bestsellerem. Hazelwood specjalizował się w przestępstwach seksualnych. Twierdził, że napaści na tym tle motywowane są agresją, seksem oraz władzą. Agenci zdecydowali, że do San Francisco poleci Douglas, który miał na miejscu poznać szczegóły śledztwa i podzielić się później z Royem swoimi wnioskami. John obejrzał miejsca zbrodni, zapoznał się też z zebranymi dowodami. W swoim późniejszym raporcie stwierdził, że zabójca musi mieszkać w okolicy, bo dobrze znał teren. Był jednak nieśmiały i wycofany. Niewykluczone, że miał wadę wymowy. Jak zaznaczył agent, była to wada, która bardzo mu przeszkadzała. To szło w kontrze do tego, co mówili lokalni eksperci z zakresu psychologii, bo według nich morderca musiał być przystojny i czarujący, dzięki czemu mógł zwabiać do siebie kobiety. Ale Douglas odrzucił tę teorię, uznając, że codzienne kontakty towarzyskie były dla zabójcy trudne. Ponadto wybierał ofiary przypadkowe. Nie miał swojego typu. Sam był biały, inteligentny, prawdopodobnie miał za sobą też odsiadkę w więzieniu. Jego modus operandi zakładał atakowanie ofiary od tyłu, znienacka i bardzo agresywnie. Chciał je od razu zdominować. Jak stwierdził agent, morderca działał jak pająk czekający, aż owad wleci w jego sieć. Według Johna zabójca w przeszłości dopuścił się podpaleń, moczył się w nocy i znęcał nad zwierzętami. Zanim zdecydował się zabijać, najpierw dokonał gwałtów. Douglas uważał, że sprawca miał około 30 lat. Choć opis przygotowany przez agenta był niezwykle dokładny, nie doprowadził na tamtym etapie do wytypowania sprawcy. W mediach przekazano, że według profilu psychologicznego zabójca jest mizoginem, który łatwo wpada w gniew i zabija, by poczuć ulgę. Ta trwa jednak tylko chwilę, dlatego stan psychopaty będzie się stale pogarszał. W odpowiedzi na te artykuły na początku grudnia do biura szeryfa oraz dwóch lokalnych stacji telewizyjnych zadzwonił mężczyzna podający się za mordercę. Powiedział, że nie zgadza się z przedstawionym profilem. Zaczął również krzyczeć, że nie jest rozpieszczonym dzieckiem, a miał wrażenie, że właśnie za takiego go uważano. Łącznie mężczyzna wykonał 14 połączeń w ciągu 2 dni. Zapewniał, że może się poddać, ale potrzebuje leczenia. Wszystkie telefony niespodziewanie ustały po 6 grudnia. Po kolejnej przerwie w zabójstwach psychopata uderzył ponownie. 29 marca 1981 roku Ellen Marie Hansen i Steven Hartle, studenci Uniwersytetu Kalifornijskiego, wybrali się na wędrówkę po Henry Cowell Redwood State Park. To w okolicach Santa Cruz. W pewnym momencie podszedł do nich uzbrojony mężczyzna. Zaczął im grozić i powiedział do 20-latki:
2: chcę cię zgwałcić.
1: Dziewczyna zaczęła protestować, podobnie jak Steve. Przerażona Ellen błagała nieznajomego, by nie robił im krzywdy. Ale ten uniósł broń i z zimną krwią, z bliskiej odległości, strzelił dziewczynie w głowę oraz ramię. 20-latka upadła na ziemię bez życia. Wtedy morderca przeniósł swoją uwagę na Stevena. Mężczyzna był sparaliżowany strachem i nie zdołał uciec. Wtedy zabójca strzelił również w jego stronę, trafiając go w szyję. Po tym ataku napastnik zniknął między drzewami, zostawiając wykrwawiającą się parę. Był przekonany, że oboje zginęli od razu, ale mylił się. Kula przeszyła szyję Steve'a na wylot, ale mężczyzna nie zmarł. W porę uratowali go przypadkowi ludzie, którzy przechodzili w okolicy. Mężczyzna trafił do szpitala, a gdy tylko doszedł do siebie fizycznie, opowiedział policji o tym, co się wydarzyło. Steve zeznał, że morderca, który ich zaatakował, miał krzywe, żółte zęby, łysiał i wyglądał na około 50 lat. Do tego miał ciemne okulary, plecak oraz żółtą lub złotą kurtkę z napisem BAT. Nosił też czapkę baseballową. Według Steve'a zabójca miał maksymalnie 180 cm wzrostu i mógł ważyć około 80 kg. Mówił krótkimi, ale stanowczymi zdaniami. Wydawał polecenia. Co ważne, podobnego mężczyznę widzieli też inni świadkowie. Jak mówili, biegł w okolicy, z której dochodziły strzały. Później wsiadł do czerwonego samochodu i odjechał. Jedna z kobiet przyznała, że według niej mógł to być Fiat.
0: Zło. Zbrodnia łowca ofiara.

0: zło. Zbrodnia łowca ofiara.
1: Na podstawie tych wszystkich zebranych informacji sporządzono portret pamięciowy, który następnie został opublikowany w kilku gazetach. Funkcjonariusze liczyli na to, że ktoś rozpozna przedstawioną postać i w ten sposób uda się ustalić tożsamość poszukiwanego mordercy. Uruchomiono też specjalną infolinię, pod którą przez 18 godzin na dobę można było zgłaszać podejrzane osoby. Władze postanowiły pójść jeszcze dalej i wyznaczono nagrodę w wysokości 25 tysięcy dolarów dla osoby, która ujawni tożsamość zabójcy. Na wszystkich szlakach turystycznych w północnej Kalifornii rozmieszczono znaki ostrzegawcze. W całym stanie czuć było narastający niepokój i strach. Wreszcie, po kilku dniach wyczekiwania i wysłuchiwania różnych zgłoszeń, nastąpił przełom. 4 kwietnia 1981 roku na policję zadzwoniła 69-letnia Roberta Patterson. Kobieta powiedziała śledczym, że w 1955 roku płynęła rejsem do Japonii. Na statku pracował młody mężczyzna, który wzbudził jej niepokój. Jak stwierdziła, dziwnie się zachowywał w stosunku do jej 14-letniej wówczas córki. Jak ustaliła, mężczyzna nazywał się David Carpenter. Sam zresztą wpisał się do książki jej córki. Roberta powiedziała jeszcze jedną ważną rzecz. Mężczyzna się jąkał, a więc miał defekt, o którym wcześniej w swoim raporcie pisał agent Douglas. To dało funkcjonariuszom do myślenia. Rozpoczęło się poszukiwanie mężczyzny, który pasowałby do tego opisu, ale sprawa okazała się nieco bardziej skomplikowana. W północnej Kalifornii mieszkało wielu mężczyzn oddanych David Carpenter. Co więcej, już podczas tej obławy zabójca postanowił zmienić wygląd. To po tym, jak w jednej z gazet zobaczył portret pamięciowy, który mocno go przypominał. Bojąc się rozpoznania, zapuścił brodę. Ale David w całej tej swojej krwawej działalności był też niezwykle arogancki, co sprawiło, że wkrótce po tym popełnił ogromny błąd. Chęć odbierania życia była dla niego tak silna, że zatracił jakikolwiek instynkt i uderzył w miejscu, które bez problemu doprowadziło do niego śledczych. 2 maja 81 roku 20-letnia Heather Skaggs wyszła z domu, by obejrzeć samochód, który był na sprzedaż. Miała się spotkać z Davidem Carpenterem, który, jak przekonywał, pośredniczył w tej sprzedaży, a pojazd należał tak naprawdę do jego znajomego. Heather pożegnała się ze swoim chłopakiem, informując go, że wybiera się właśnie do Carpentera. 20-latka poznała go w pracy, w szkole zawodowej, gdzie zajmowała się drukiem dokumentów. Z kolei Carpenter zatrudnił się do obsługi maszyn do składania tekstu. Czasem mężczyzna podwoził ją swoim autem, a Heather raz przyznała, że marzy o kupnie własnego pojazdu. Wtedy David zaczął namawiać ją do inwestycji. Proponował nawet, że pożyczy jej pieniądze. W końcu powiedział, że jego znajomy ma do sprzedania auto po bardzo atrakcyjnej cenie. 20-latka uległa tym namowom i zgodziła się zobaczyć pojazd. W dniu, w którym miała pojechać do Carpentera, zostawiła swojemu chłopakowi wszystkie dane znajomego. Imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Zapewniła, że niedługo wróci. Tak się jednak nie stało. Z każdą kolejną godziną chłopak Heather, Danny Pingle, coraz bardziej martwił się o swoją partnerkę. Zaczął jej szukać po okolicy, ale nigdzie jej nie było. W końcu sam pojechał do Carpentera. Ten jednak stwierdził, że 20-latka do niego nie dotarła. To jeszcze bardziej zaniepokoiło młodego mężczyznę. Czuł, że David coś ukrywał. Heather miała przy sobie $400. Była zdecydowana kupić ten pojazd. Nie zniknęłaby od tak. Musiało się coś wydarzyć. Dlatego Dan, nie czekając dłużej na rozwój wydarzeń, pojechał na policję. Funkcjonariusze natychmiast przyjęli zgłoszenie, a nazwisko Carpenter podziałało na nich jak magnes. Choć nadal nie było pewne, czy Heather żyła, uznano, że David, o którym mówił Dan, mógł być właśnie tym, którego próbowano namierzyć po zgłoszeniu Roberty Patterson. Co więcej, mężczyzna idealnie pasował do sporządzonego wcześniej portretu pamięciowego. Specjalna grupa zadaniowa, która została utworzona na potrzeby ścigania psychopaty, rozpoczęła obserwację domu Carpentera. Mieszkał przy ulicy Sussex 36 w San Francisco. W międzyczasie policjanci przejrzeli też jego dokumenty. Okazało się, że był w przeszłości karany i miał kuratora sądowego. Był nim Richard Wood. Detektywi skontaktowali się z nim, by dowiedzieć się czegoś więcej o mężczyźnie. Wood przekazał, że Carpenter faktycznie może być niebezpieczny, bo był przestępcą seksualnym. Funkcjonariusze wiedzieli już, że wreszcie wpadli na ten właściwy trop. Do akcji wkroczyło FBI. Współpracując z miejscową policją, ustawiono w okolicy domu Carpentera furgonetkę. Obserwowano z niej, co mężczyzna robił, o której godzinie wychodził i kiedy wracał. Ustalono, że 51-latek mieszkał ze swoimi rodzicami. Co więcej, jeździł czerwonym samochodem, a właśnie o takim pojeździe mówili świadkowie, którzy widzieli uciekającego z parku mężczyznę. Wreszcie 14 maja 1981 roku David Carpenter został aresztowany. Był zaskoczony wizytą mundurowych i zdołał powiedzieć jedynie:
2: proszę, nie róbcie mi krzywdę.
1: Carpenter został przewieziony na komisariat. W tym samym czasie agenci rozpoczęli przeszukanie domu mordercy, a także jego samochodu. W pojeździe znaleźli książki dotyczące szlaków turystycznych w Kalifornii, a w domu natknęli się na ponad 60 map. Ustalono też, że mężczyzna faktycznie posiadał złotą kurtkę, o której mówił Steve. Carpenter stwierdził jednak, że ktoś mu ją ukradł, ale policjanci w to nie uwierzyli. Wszystko do siebie pasowało, ale jednak wciąż brakowało niezbitych dowodów, które mogłyby obciążyć Davida. Jedyne, czym dysponowali śledczy, to były poszlaki. Brakowało przede wszystkim broni. Zarówno w domu, jak i w samochodzie mordercy nie udało się jej odnaleźć. Poszukiwany był rewolwer kalibru 38, bo właśnie z takiej broni zabijano ofiary. Ale i tu doszło wreszcie do przełomu. Policjanci dotarli do Shane'a Williamsa, który od niedawna przebywał w areszcie. Znał Carpentera i, jak zeznał, wiedział też, gdzie należy szukać broni. Została ukryta niedaleko szlaku turystycznego, przy którym dochodziło do zabójstw. Gdy mundurowi pojechali na miejsce, okazało się, że faktycznie rewolwer właśnie tam się znajdował. Skąd Shane o tym wiedział? Tu musimy cofnąć się do 1980 roku. Carpenter spotkał się wówczas ze swoją przyjaciółką Molly Purnell. Dał kobiecie $230 i poprosił ją, by kupiła mu broń. Rewolwer kalibru 38. Jak tłumaczył, chciał dołączyć do mafii, dlatego potrzebował pistoletu. Kobieta zrobiła to, o co prosił ją przyjaciel. Niedługo przed aresztowaniem Carpenter przekazał broń swojemu znajomemu, Shane'owi Williamsowi, a ten ją ukrył. Dzięki temu rewolwer ostatecznie trafił w ręce policjantów, a Carpenter mógł odpowiedzieć za swoje zbrodnie. By mieć całkowitą pewność co do winy Davida, zaprowadzono go na okazanie. Pojawił się tam Steve Hartle, który jako jedyny przeżył spotkanie z zabójcą. Mężczyzna doznał jednak trwałego uszkodzenia strun głosowych, a także jednego oka. Mimo to natychmiast rozpoznał Carpentera. Również 6 kolejnych świadków wskazało właśnie na Davida, choć niektórzy mieli wątpliwości. Mężczyzna został oficjalnie oskarżony o zabójstwo, a także usiłowanie zabójstwa w Santa Cruz, gdzie postrzelił Steve'a i odebrał życie jego dziewczynie. Przesłuchanie Davida nie było łatwe. Mężczyzna był zdenerwowany i mocno się jąkał. Przez kilka sekund nie potrafił nawet potwierdzić, że nazywa się Carpenter. Policjantom aż ciężko było uwierzyć, że ten człowiek był tak bezwzględnym i brutalnym mordercą, polującym na ludzi. 24 maja w Big Basin Redwoods Park odnaleziono rozkładające się ciało kobiety. Zostało wepchnięte w gęste krzaki. Ofiara była rozebrana, a sprawca zostawił jedynie kolczyk w jednym uchu. Badania dentystyczne wykazały, że była to poszukiwana Heather Skax. Młoda kobieta przed śmiercią została zgwałcona, później sprawca strzelił jej w oko. Również z broni kalibru 38. Nikt nie miał wątpliwości, że sprawcą był David Carpenter. Prokurator szykował kolejne zarzuty dla mordercy. Miał być oskarżony o następne 5 zabójstw. Na tę listę nie wpisano jednak Barbary Schwarza, a także Eddy Kane. Jedna z kobiet została zadźgana nożem, ale nie było na nim odcisków palców sprawcy. A z kolei drugą zastrzelono z broni, której nie udało się odnaleźć. I choć wiele wskazywało na to, że Carpenter również te kobiety pozbawił życia, zabrakło dowodów, by i za to postawić go przed sądem.
0: Zło. Zbrodnia łowca ofiara.

0: został złapany. Co prawda jego działalność przypada na końcówkę lat 60. i początek 70., ale uważano, że po kilkuletniej przerwie sprawca powróciłby znów siać terror. Ta teoria przenikała nawet do policjantów, którzy powoli zaczynali brać taki scenariusz pod uwagę. Ale po tym, gdy zatrzymany został Carpenter, wykluczono taką możliwość. Okazało się, że mężczyzna przebywał w więzieniu w czasie, gdy Zodiak dokonywał swoich zabójstw. Poza tym nie zgadzały się zebrane dowody, takie jak chociażby charakter pisma. Tożsamość Zodiaka dalej była więc tajemnicą. Tajemnicą nie było za to już to, kim był zabójca ze szlaku. Wszystkie zebrane materiały potwierdzały, że mordercą był właśnie David Carpenter. Mężczyzna urodził się 6 maja 1930 roku w San Francisco. Jego dzieciństwo nie należało ani do spokojnych, ani do szczęśliwych. Ojciec Elwood był alkoholikiem, który regularnie znęcał się nad Davidem. Zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Matka, Francis, miała ogromne problemy ze wzrokiem, była też apodyktyczna. Nie potrafiła obdarzyć syna miłością. Kobieta karciła go za moczenie się w łóżku. Zabroniła mu też zabaw na świeżym powietrzu i kontaktu z dziećmi z sąsiedztwa. Zmuszała za to chłopca, by uczył się grać na skrzypcach i chodził na lekcje baletu. Sytuację utrudniał fakt, że David bardzo się jąkał i nie potrafił poprawnie wypowiedzieć nawet jednego zdania. W szkole podstawowej był prześladowany przez rówieśników. Nauczyciele polecili rodzicom, by zapisali go na zajęcia do logopedy, ale matka nie zgodziła się na to. Nie zauważała też, że mały David stawał się coraz bardziej agresywny. Wszelkie swoje negatywne emocje wyładowywał na zwierzętach, nad którymi zaczął się znęcać. Raz w szkole ugryzł innego chłopca. Po tym incydencie nie pojawiał się na lekcjach przez kilka dni, a gdy wrócił, miał na ciele widoczne siniaki. Można więc przypuszczać, że rodzice dali mu niezwykle bolesną karę. Dojrzewający Carpenter stał się jeszcze bardziej brutalny, a do tego zaczął odczuwać popęd seksualny, który potęgował jego furię. W liceum został wyrzucony ze szkoły po tym, jak ciągnął po korytarzu jedną z uczennic. David przyznał się również do molestowania dzieci w tamtym czasie. Jego ofiarami byli nawet kuzyni. Robił to od kiedy skończył 15 lat. 2 lata później został zatrzymany przez policję. Odpowiadał za napaść seksualną na 3-letnią dziewczynkę. Trafił za to do kalifornijskiego ośrodka dla nieletnich. W 1950 roku zgwałcił 17-letnią dziewczynę. Został zatrzymany, ale nie przyznał się do winy, a w procesie nie wykazano dowodów, które mogłyby go obciążyć. Dlatego też Carpenter wyszedł na wolność. W połowie lat 50. zatrudnił się na statku jako intendent. W tym samym czasie poślubił Ellen Cook, z którą wkrótce doczekał się 3 dzieci. Ale małżeństwo nie należało do udanych. Carpenter powiedział psychiatrze, że żona interesowała się jedynie plotkami z sąsiedztwa, ale problemem w tym związku był David. Jego ogromny popęd seksualny sprawiał, że wciąż szukał nowych partnerek. Często znikał i włóczył się po okolicy. W domu potrafił być dominujący i wybuchowy. Z czasem stał się też przemocowy. Jego brutalna seria tak naprawdę rozpoczęła się w 1960 roku, choć wówczas jeszcze nikt nie zginął. Gdy pracował na poczcie w San Francisco, poznał 32-letnią Louise D. Andrade. Tu ciekawostka, kobieta była matką późniejszej gwiazdy telewizji, modelki i aktorki Lizy Rinne. Kobieta tak opowiadała o tym, co spotkało jej mamę.
1: Pewnego ranka czekała na przystanku autobusowym. Chciała pojechać.

0: pojechać do dentysty. Podjechał do niej David i powiedział: Louise, chcę, żebyś poznała moje nowe maleństwo. A ona na to: nie, muszę iść do dentysty. A on odparł: o, zawiozę cię. I wsiadła z nim do samochodu. Zaczął do niej mówić i się nie jąkał. To był pierwszy znak. Jechał w dziwnym kierunku, a ona powiedziała: David, co się z tobą dzieje? Nie jąkasz się, mówisz wyraźnie. A on na to: nie wiem, Louise, coś mnie olśniło. I wtedy zrozumiała, że już po niej. Kiedy David zaparkował samochód, dosłownie usiadł okrakiem na mojej mamie i wyciągnął nóż ze schowka. Rzucił się na nią. Moja mama chwyciła go ręką. Odciął jej dwa palce. Wtedy David zaczął panikować, bo zauważył nadjeżdżający samochód. Chwycił więc młotek i zaczął walić moją mamę w głowę.
1: Kobieta przeżyła atak, bo w porę zjawił się na miejscu oficer żandarmerii wojskowej. Strzelił w stronę Carpentera, kula trafiła w brzuch. Po tym ataku Louise spędziła w szpitalu 3 miesiące. W jej głowie umieszczono metalową płytkę. Z kolei Carpenter, zatrzymany na gorącym uczynku, nie mógł udawać niewinnego. Skazano go na 14 lat więzienia. On sam twierdził, że impulsem do ataku był film Psychoza. Gdyby nie oficer, Louise najpewniej byłaby pierwszą śmiertelną ofiarą rodzącego się właśnie seryjnego mordercy. To, że tuż przed atakiem Carpenter przestał się jąkać, zdaniem psychiatrów wynikało z faktu, że był w tym momencie tak podniecony, że przestał odczuwać jakikolwiek stres potęgujący jąkanie. Był całkowicie skupiony na tym, by skrzywdzić kobietę, a wszystkie defekty przestały mieć znaczenie. Dlatego też w późniejszych latach, gdy stał się już zabójcą ze szlaku, tuż przed atakami mówił wolno, ale wyraźnie: nigdy się nie jąkał. Po aresztowaniu żona Davida wystąpiła o rozwód. Z kolei on sam spędził za kratkami nie 14, a 9 lat. Skrócono mu karę. Po wyjściu na wolność ponownie się ożenił. Jego małżeństwo z Helen przetrwało jednak niecały rok. Kolejne związki nie powstrzymały Carpentera przed atakowaniem kobiet. Kilka miesięcy po opuszczeniu zakładu karnego znalazł kolejną ofiarę. Była nią młoda kobieta, której wjechał swoim autem w tył samochodu. Najpierw zaczął się z nią kłócić, a następnie powalił na ziemię, zgwałcił i dźgnął ostrym narzędziem. Później zaatakował 19-letnią dziewczynę, a także 45-letnią Lucille Davis Modesto. Włamał się do jej domu, związał jej nadgarstki, a następnie ukradł jej samochód. Pojechał nim do Angels Camp, gdzie spotkał 21-letnią kobietę. Była w samochodzie ze swoim 1,5-rocznym synkiem. David zmusił ją, by zawiozła go do innej miejscowości, a gdy dotarł na miejsce, wyrzucił z pojazdu kobietę i jej dziecko, a sam odjechał z kradzionym samochodem. Jego szaleńczą podróż zatrzymali policjanci 4 lutego. Carpenter trafił do więzienia. W latach 70. razem z innymi więźniami zdecydował się na ucieczkę z zakładu karnego. I to im się udało, ale 2 tygodnie później David został namierzony i zatrzymany. Ponownie trafił za kratki, gdzie groziło mu dożywocie. Jak jednak dzisiaj wiemy, taka kara nie została wówczas zastosowana. Podczas pobytu w zakładzie karnym Carpenter został poddany badaniom psychiatrycznym. Wykazały one, że mężczyzna miał iloraz inteligencji na poziomie 125. Zdaniem ekspertów przejawiał antyspołeczne zaburzenia osobowości. Był też osobą manipulującą i patologicznym kłamcą. Psychiatrzy rekomendowali, by pozostał odizolowany od społeczeństwa, ale wbrew tym radom wyszedł na wolność już w 1977 roku. Nie nacieszył się nią zbyt długo, bo chwilę później znów został zatrzymany. To właśnie wtedy poznał Shane'a Williamsa, który później doprowadził mundurowych do miejsca ukrycia broni. 2 maja 1979 roku Davida przeniesiono do ośrodka resocjalizacyjnego. Spędził tam około 2 miesięcy, po czym całkowicie wyszedł na wolność. Zamieszkał ze swoimi rodzicami w San Francisco. Musiał jednak być pod nadzorem, przydzielono mu też kuratora sądowego. Początkowo Carpenter sprawiał wrażenie, jakby faktycznie chciał zmienić swoje życie. Zapisał się do szkoły zawodowej, gdzie nauczył się druku. Później zresztą właśnie w tej branży znalazł zatrudnienie. Co ciekawe, Carpenter oficjalnie nie figurował jako przestępca seksualny, choć bez wątpienia nim był. Skazywano go jednak za porwania, rozbój i napaści. I właśnie dlatego, szukając zabójcy ze szlaku, Carpenter nie znalazł się na liście podejrzanych nawet wtedy, gdy prześwietlano byłych więźniów. Szukano przestępcy seksualnego, którym David formalnie przecież nie był. Latem 1979 roku Carpenter zaczął zabijać. Na co dzień mężczyzna potrafił doskonale wtopić się w tłum. Chodził do pracy, mówił, że jego pasją są piesze wędrówki, co nie wzbudziło jakichkolwiek podejrzeń. Wybrał taką właśnie formę polowania na kobiety, bo dzięki temu, jak sądził, mógł być sam na sam ze swoją ofiarą. Bez świadków, z dala od zdemaskowania. Sądził, że górskie szlaki zapewnią mu pożądaną anonimowość. Tak się jednak nie stało.
2: Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: Sprawa Carpentera wzbudzała ogromne emocje wśród społeczności San Francisco i Santa Cruz. Obrona mordercy obawiała się, że te nastroje wpłyną na ławę przysięgłych, która nie będzie w stanie wydać obiektywnej decyzji. Dlatego też proces został przeniesiony z Santa Cruz do hrabstwa Los Angeles. Tam David miał odpowiadać za zabójstwo Ellen Hansen i Heather Skaggs oraz usiłowanie zabójstwa Stevena Hertla. Proces ruszył 24 maja 1984 roku. David konsekwentnie nie przyznawał się do winy. Prokurator Art Danner domagał się dla niego kary śmierci. W trakcie swojej mowy wstępnej zapowiedział, że w sądzie pojawi się Steven, który bez wątpienia wskaże Carpentera jako człowieka, który zabił jego dziewczynę, a jemu samemu usiłował odebrać życie.
2: Zobaczycie, jak wskazuje na Davida Carpentera, jako na osobę, która trzymała broń. Będzie musiał przeżyć ten koszmar na nowo, ale usłyszycie, jak bez ogródek mówi wam, że to właśnie David Carpenter jest człowiekiem, który zabił Ellen, a następnie zranił go, niemal zabijając.
1: I tak też się stało, bo Steve został wezwany na mównicę i bez jakichkolwiek wątpliwości powiedział, że to właśnie Carpenter zaatakował jego oraz jego dziewczynę. Prokurator dysponował mocnymi dowodami. Jednym z najważniejszych była broń należąca do Davida. Biegli ustalili, że to właśnie z jego rewolweru zabito Ellen i Heather. Na tym jednak nie koniec. W materiałach sądowych czytamy:
3: dowody wykazały, że dzień przed postrzeleniem Hertela i Hansen oskarżony kupił buty marki Nike w rozmiarze i o wzorze identycznym jak ślady obuwia pozostawione przez sprawcę. Kurtki ani butów nigdy nie odnaleziono. Na początku kwietnia 1981 roku oskarżony powiedział swojej dziewczynie, że kurtka została skradziona z jego samochodu. Po aresztowaniu oskarżonego w innym należącym do niego samochodzie znaleziono torbę zawierającą niewystrzelony pocisk kalibru 38. Plama nasienia na majtkach Alderson pochodziła od osoby o grupie cechach występujących u około 15-19% populacji rasy białej, w tym u oskarżonego.
1: Obrona Carpentera próbowała podważyć zeznania świadków, w tym Molly Pernell, która kupiła Davidowi broń. W pewnym jednak momencie jeden z adwokatów przyznał, że David zabił dwie kobiety, co prokurator uznał jako przyznanie się do winy. W trakcie procesu zeznawali też psychiatrzy, którzy przyznali, że David miał poważne zaburzenia. Sąd zaznaczył:
3: doktor Ernest Bryant, neuropsycholog, wyraził opinię, że oskarżony cierpi na mieszane zaburzenia osobowości z cechami osobowości typu borderline, narcystycznej i antyspołecznej. Doktor Craig Haney, inny psycholog, zeznał, że wczesne umieszczenie oskarżonego w zakładach dla nieletnich pogłębiło jego istniejące wcześniej problemy psychiczne, że w różnych placówkach diagnozowano te problemy, lecz nie podjęto ich właściwego leczenia, a także, że oskarżony zależnił się od struktury i procedur instytucjonalnych, co było mu niezbędne do zachowania równowagi psychicznej.
1: Podczas procesu na sali pojawiła się 18-letnia Tina Mary Vance. Znała Carpentera. Dziewczyna powiedziała, że pierwszy raz spotkali się w 1980 roku. Mężczyzna zabrał ją do samochodu i w drodze do San Francisco pokazał jej swoją teczkę, w której były broń, linę oraz knebel. David miał wówczas powiedzieć, że używał tego do straszenia ludzi. Proces Davida Carpentera trwał 5 miesięcy. Decyzją ławy przysięgłych został uznany za winnego. Sędzia skazał go na karę śmierci, a ogłaszając wyrok powiedział:
3: muszę powtórzyć za oskarżeniem, że jeśli kiedykolwiek istniała podstawa do skazania na karę śmierci, to jest to właśnie ta podstawa.
1: David Carpenter został przeniesiony do celi śmierci w więzieniu stanowym San Quentin. W chwili ogłoszenia wyroku zabójca nie okazywał jakichkolwiek emocji. Jego adwokat w rozmowie z mediami powiedział, że jego klient był przygotowany na taki werdykt. Stąd brak reakcji. Ale to nie zakończyło jego historii, bo 3 tygodnie później został oskarżony o kolejne zbrodnie, tym razem w hrabstwie Marin. Łącznie miał odpowiedzieć za 5 zabójstw. Proces został przeniesiony do hrabstwa San Diego. Ruszył 5 stycznia 1988 roku, choć obrona próbowała go unieważnić, argumentując, że Carpenter będzie 2 razy karany za to samo przestępstwo. Ostatecznie w tym procesie David również został uznany za winnego i skazano go na karę śmierci. We wrześniu 1988 roku morderca złożył apelację od wyroku. Jak argumentował jeden z przysięgłych podczas procesu w San Diego, otrzymał nieprawidłowe informacje na jego temat. Sąd Najwyższy Kalifornii przyznał rację Davidowi i uchylił wyroki skazujące, ale przywrócił je w 1994 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Carpenter próbował jeszcze odwoływać się, ale bez powodzenia. W odpowiedzi sąd apelacyjny stwierdził:
3: kwestia winy nie budziła najmniejszych wątpliwości. Sąd pierwszej instancji trafnie określił dowody winy oskarżonego mianem przytłaczających. Dowody potwierdzające tożsamość sprawcy były tak silne, że oskarżony nie kwestionował ich podczas pierwszego procesu. Znajoma oskarżonego, Molly Parnell, zakupiła broń użytą do popełnienia wszystkich przestępstw. Parnell oraz inni świadkowie powiązali oskarżonego z tą bronią. Byłoby nierozsądne zakładać, że Parlen, Shane Williams, który wskazał policji miejsce ukrycia narzędzia zbrodni, oraz Karel Williams, żona Shane'a i jego wspólniczka, zdecydowali się złożyć fałszywe zeznania, aby doprowadzić do skazania niewinnej osoby za przestępstwa zagrożone karą śmierci. Ponadto, w odniesieniu do przestępstw na szkodę Hansen i Hartel, dysponowano licznymi zeznaniami świadków rozpoznających sprawcę, dowodami dotyczącymi charakterystycznej kurtki noszonej zarówno przez napastnika, jak i oskarżonego, dowodami w postaci śladów obuwia oraz dowodami wskazującymi, że oskarżony posiadał samochód podobny do tego, którym poruszał się napastnik. Podczas drugiego procesu oskarżony próbował podważyć ustalenia dotyczące jego tożsamości jako napastnika, jednak nie zdołał w istotnym stopniu osłabić wymowy dowodów przedstawionych przez oskarżyciela. Oskarżony nie przedstawił praktycznie żadnych dowodów na poparcie swojego alibi poza własnymi zeznaniami. Oskarżony przedstawił dowody w formie dokumentów, które w jego twierdzeniu potwierdzały jego zeznania dotyczące niektórych działań podjętych w dniu zabójstwa Moreland i Stowers. Jednak nawet uznając wiarygodność tych dokumentów, nie mogło to wykluczyć go jako sprawcę w dniach tych zabójstw. Co więcej, biegły zeznał, że ktoś celowo zmienił datę na 2 dokumentach.
1: Będąc w zakładzie karnym, Carpenter kontaktował się z mediami. Korespondował z jedną z gazet, w której odpowiadał na pytania czytelników. W telewizyjnym wywiadzie zapewniał z kolei, że skazano go tylko na podstawie zeznań świadków. Dziennikarka zapytała go również o to, czy to prawda, że powiedział psychiatrze, że jego sposobem na radzenie sobie ze stresem było zgwałcenie kobiety. David odpowiedział:
4: a long time ago. To było dawno temu. Powiedziałem to prawdopodobnie, jak miałem może 30 lat. Teraz mam 55, więc opisujesz coś, co znalazło się w raporcie sprzed 25 lat. Steven Hartel uważa, że jestem zabójcą ze szlaku. Rzecz w tym, że najbardziej niedoskonałym dowodem, jaki istnieje, są zeznania naocznych świadków. Widział osobę na okazaniu i myślał, że to właśnie ta osoba chciała go zabić.
1: W 2009 roku śledczy ponownie wrócili do sprawy zabójstwa Mary Bennett z 1979 roku. Dzięki badaniom DNA udało się potwierdzić, że to właśnie Carpenter odpowiadał za jej śmierć. Oficjalnie więc liczba udowodnionych zabójstw wynosiła 8. W jednym z artykułów, które ukazały się w tamtym czasie w prasie, czytamy.
2: Ciało Bennett znaleziono 21 października 1979 roku w Land's End. Została dźgnięta co najmniej 25 razy w szyję, klatkę piersiową i plecy, a jej ciało zostało zakopane pod cienką warstwą ziemi i gałęzi. Jeden z policjantów powiedział, że została zmasakrowana. Bennett, mieszkająca przy 44 alei w dzielnicy Sunset District, miała na sobie koszulkę, szorty i buty do biegania. Policja twierdzi, że prawdopodobnie biegała w Land's End, kiedy zginęła. Po aresztowaniu Carpentera w 1981 roku policja w San Francisco zidentyfikowała go jako podejrzanego o zabójstwo Bennett. Sprawa pozostała uśpiona przez prawie 30 lat. Inspektor Joe Toomey z Wydziału do Spraw Niewyjaśnionych poinformował, że w grudniu technicy kryminalistyczni znaleźli nieokreślony dowód DNA. W zeszłym miesiącu dowiedzieli się, że pasuje on do próbki DNA Carpentera w stanowej bazie danych. Joseph Bennett z Plentywood w stanie Montana, jeden z trzech braci Mary Bennett i najstarszy z pięciorka żyjącego rodzeństwa, powiedział, że jego rodzina zawsze zakładała, że to Carpenter jest winny.
1: W innych sprawach, o które David był podejrzewany, nie udało się znaleźć niezbitych dowodów. David Carpenter, nazywany też zabójcą ze szlaku, przez lata pozostawał w celi śmierci, stając się tym samym najstarszym osadzonym w Kalifornii, który oczekiwał na egzekucję. W 2019 roku gubernator stanu wprowadził moratorium na karę śmierci, a więzienie w San Quentin, gdzie przebywał Carpenter, zmieniono na ośrodek rehabilitacyjny. Morderca w 2024 roku zaraził się wirusem COVID-19, ale po kilku dniach doszedł do siebie. Od 2025 roku David Carpenter przebywa w ośrodku zdrowia w Stockton. Ma problemy z porozumiewaniem się, nie może również chodzić. Umieszczono go w pojedynczej celi. Przed przenosinami napisał, że nie może się doczekać przeprowadzki. Jak zaznaczył?
5: Głównym powodem dla nas wszystkich jest wolność, której będziemy mogli doświadczyć.
1: Oprócz niego przeniesiono z San Quentin również innych starszych i niezdolnych do normalnego funkcjonowania osadzonych. Carpenter zapisał się na kurs obsługi komputera i regularnie uczestniczył w nabożeństwach więziennych. Jest zadowolony, bo otrzymuje ciepłe posiłki i ma opiekę. Jak zaznaczył, pobyt w tym ośrodku traktuje jak turnus w sanatorium.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.

0: Ósma runda.
1: Dzień dobry, panie ministrze. Na początek szybkie... Dzień dobry, witam serdecznie państwa i pana posła. Szybka, krótka piłka. Jeżeli Rosja zaatakuje Estonię, Łotwę lub Litwę, czy Polska powinna wysłać żołnierzy w ramach wspólnej obrony NATO?
2: To będzie decyzja NATO. Całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Liderem sojuszu są Stany Zjednoczone.
1: Powinna wysłać?
2: Jeżeli będzie taka decyzja sojuszu, to tak.
1: A pan będzie stał i bronił Polaków, granicy przed tym, żeby Polacy przechodzili, polscy żołnierze i bronili? Bo takie pojawiły się głosy.
2: Nie. To są jakieś nadużycia. Ja mogę podkreślić to bardzo mocno, że kiedy byłem ministrem obrony narodowej, to sytuacja na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego była najlepsza w historii.
1: Panie ministrze, powiedział pan, że za rządów PiS-u Fort Trump już od roku byłby wybudowany. Miał pan taką amerykańską zgodę na tą bazę?
2: Byliśmy już w zasadzie, tak, mogę tak powiedzieć. Była umowa podpisana 15 sierpnia 2020 roku o wzmocnionej współpracy w dziedzinie obronności między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Sam ją podpisywałem w Warszawie. Data jest symboliczna. Były lokalizacje przygotowane. Jest Kamp Kościuszko w Poznaniu. Jest w Powidzu magazyn sprzętu wojskowego.
1: Wtedy te lokalizacje, panie ministrze, to gdzie były? W których miejscach? Bo dzisiaj toczy się dyskusja, tak.
2: Trzecia, poligon w Drawsku Pomorskim, tam jest CTC, tam jest Combat Training Center, czyli poligon specjalistyczny przygotowany wedle wzorów, najlepszych wzorów amerykańskich i jeszcze kilka innych lokalizacji.
1: Panie ministrze, bronił pan określenia generałów mianem betonu. Kogo konkretnie pan miał na myśli, bo pan się z tych słów nie wycofuje?
2: Ludzi starej daty, ludzi, którzy
1: są tacy
2: przechodzili,
1: jeszcze?
2: No niestety nie dowodzą. Na szczęście,
1: nie bo dowodzą, ale są, tak?
2: Ale są, wrócili do Ministerstwa Obrony Narodowej, szeroko rozumianego. Myślę, że takim generałem jest na przykład generał Gocuł, upolitycznionym generałem, który występował na wiecach Donalda Tuska i który wrócił z emerytury i został, wie pan kim? Został komendantem, rektorem Akademii Sztuki Wojennej i występuje na przykład jako ekspert, oskarżając mnie o to, że miałem korzyść polityczną z tego tytułu, że odtajniłem archiwalne materiały dotyczące obrony.
1: Porozmawiamy o tym za chwilę.
2: A nie na granicy.
1: Dla słuchaczy informacja, czy pan by przywrócił obowiązkową służbę wojskową dla wszystkich młodych mężczyzn, nie wiem, dla kobiet?
2: Szkolenia tak, dla mężczyzn. Mhm. Sytuacja na Ukrainie to pokazuje, ale szkolenia. Rozróżniam pobór od szkoleń, bo sądzę, że to, co było za czasów PRL-u i potem po 89 roku, to było bardzo, ale to bardzo niedoskonałe.
1: Konsekwentnie pan wykluczał na razie przynajmniej możliwość współpracy z Braunem?
2: Tak.
1: Grzegorzem?
2: Prawo i Sprawiedliwość nie będzie z Braunem współpracowało.
1: Ta formacja i te poglądy psują Polskę?
2: Szkodzi,
1: albo szkodzą Polsce może w ten sposób?
2: Szkodzi Polsce Braun, na przykład negując komory gazowe w Auschwitz. To jest działanie na szkodę Polski, to jest działanie na korzyść Niemiec, bo Niemcy w ten sposób uciekają odpowiedzialności za zbrodnie, których się dopuścili w czasie II wojny światowej.
1: Panie ministrze, jak pan patrzy na działania swojego następcy w Ministerstwie Obrony, czy pan ma za co pochwalić dzisiaj, przynajmniej w jednym, dwóch punktach Kosiniaka-Kamysza?
2: Pochwalić? No, mogę powiedzieć, że nie zerwał umowy w sprawie 96 śmigłowców uderzeniowych Apache, które wynegocjowaliśmy, ale zwlekał z tą umową. Ta umowa powinna być podpisana 2 lata wcześniej niż została podpisana.
1: Panie ministrze, czy jak premier z mównicy mówi, że jest źle, mówimy o bezpieczeństwie, premier Donald Tusk, podbija to potem wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Potem są te różne incydenty, to pan jako doświadczony też w Ministerstwie Obrony minister, czy pan podziela ich zdanie, czy to jest jednak na wyrost? Tutaj senator przed chwileczką Libicki mówi, że to jest zarzut jest taki, że pod flagą się tutaj będziemy jednoczyć, bo jest zagrożenie. Czy to jest na politykę robioną, taką wewnętrzną ta narracja, czy jednak jest coś na rzeczy, bo pan też ma dobre kontakty ze stroną amerykańską, pan też tam ma ludzi, którzy panu mówią, jak jest naprawdę.
2: Problem polega na tym, że Donald Tusk jest antyamerykański i jest niewiarygodny. Niewiarygodny chociażby dlatego, że mówi o raporcie, który otrzymał CIA, a potem Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdza,
1: że nie czytał tego raportu, bo go nie ma, tak?
2: Bo nie ma tego raportu, że nie czytał. Czyli zastępca Tuska, Kosiniak-Kamysz, nie czytał raportu, na który zmówił.
1: Ale pytam, panie premierze, o coś innego. Pytam w imieniu Polaków. czy jest źle w tej chwili? Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, zagrożenie
2: rosyjskie, oczywiście ono rośnie. Czy ono rośnie? Ono jest, myślę, że takie same od listopada 2021 roku. Dlaczego? Wtedy miał miejsce atak na polską granicę ze strony białoruskiej.
1: Tak, to prawda, ale czy to nie eskaluje? No bo wszyscy w ONZ-cie też mieliśmy wczoraj dyskusję, rozmowy, dzisiaj będzie wystąpienie Karola Nawrockiego, gdzie już się mówi, że Karol Nawrocki bardzo ostro powie, że jest gorzej niż było jeszcze rok temu, półtora roku temu, że ta Rosja eskaluje ze swoimi działaniami. Nie takimi, wie pan, jak oczywiście w Kijowie, ale jednak te inne działania są bardzo charakterystyczne dla tej eskalacji.
2: Panie redaktorze, gdyby tak rzeczywiście było, no to odpowiedzialny premier co powinien zrobić? Powinien przede wszystkim nie atakować prezydenta, tylko współpracować z prezydentem. Donald Tusk atakuje prezydenta. Tego samego 17 września, kiedy występował z mównicy sejmowej, zaatakował prezydenta Nawrockiego, wyjmując z kontekstu słowa prezydenta wypowiedziane we Włodawie. Jeżeli rzeczywiste byłoby zagrożenie, to czy odpowiedzialny premier atakował, niszczyłby opozycję? No nie. Starałby się z opozycją rozmawiać, żeby zbudować jedność, żeby zbudować taką postawę, która by odpierała to zagrożenie. Donald Tusk tego nie robi. No i jeszcze jeden element, który już wspomniałem. Tusk jest antyamerykański, a wszyscy doskonale wiemy, że Putin obawia się jedynie Stanów Zjednoczonych, nie Niemiec. Tusk jest proniemiecki, ale Putin Niemiec się nie obawia, tylko obawia się Ameryki. Dlaczego w związku z tym Tusk Amerykę atakuje? Dlaczego atakuje prezydenta Trumpa?
1: A jak w tych trudnych czasach powinna wyglądać i czy ten warunek spełnia odpowiedzialna opozycja? No, pan jest jednym z liderów największej opozycyjnej partii w Sejmie. Jak powinniście się zachować? Tak. Czy to jest taka...
2: Wskazuję. Ja na przykład wskazuję. Pan redaktor mnie zapytał o ocenę mojego następcy. Mój następca robi zbyt mało, jeżeli chodzi o wzmacnianie polskiego wojska. Na przykład wiem, to są informacje powszechne, że nie ma pieniędzy na nowe etaty dla żołnierzy zawodowych. W związku z tym młodzi polscy patrioci, którzy chcą służyć w Wojsku Polskim, odbijają się od ściany. Kiedy byłem ministrem obrony narodowej, stworzyłem cały mechanizm naboru do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.
1: Może po prostu trzymając się tego słynnego zwrotu, no może trochę w innych oczywiście realiach Rostowskiego, nie ma pieniędzy i nie będzie. Może rzeczywiście jest tak źle i krucho z finansami, że teraz oszczędzają wszędzie. A tak jak pan mówi, zaczynają też oszczędzać na bezpieczeństwie, tak?
2: Nie wolno oszczędzać na bezpieczeństwie. Rzeczywiście jest źle, bo kiedy spojrzymy na zapaść finansów szpitali, czy służby zdrowia, generalnie służby zdrowia, no w ogóle rząd Donalda Tuska źle rządzi, fatalnie rządzi. Doprowadził do tego, że jest olbrzymia dziura budżetowa, dlatego też drąży kieszenie Polaków. Na stacjach benzynowych to widzimy, utrzymując wysokie marże w cenach paliw, wyższe niż być powinny. Stąd inicjatywa pana prezydenta Karola Nawrockiego, żeby te marże ściąć.
1: Która na razie zawieszona jest na kołku.
2: Jak bardzo wiele projektów, tak, które rzeczywiście wskazują na to, że rządzący zwyczajnie nie potrafią rządzić. Chociaż ja taką tezę stawiam, że w tym szaleństwie jest metoda. O co chodzi rządzący? No, chodzi o to, żeby wtłoczyć Polskę do scentralizowanego państwa europejskiego, zdominowanego przez Niemcy. I to jest ten cel. Dlatego ataki na prezesa Narodowego Banku Polskiego, profesora Glapińskiego, który nie zgadza się na to, żeby Polska weszła do strefy euro i słusznie, Polska nie powinna wchodzić do strefy euro. To są te działania, które wskazują, że rządzący w sytuacji zagrożenia, które jest, zamiast konsolidować polskie siły, no to je osłabiają.
1: Czy Prawo i Sprawiedliwość wyjdzie z jakimś pomysłem, z jakąś inicjatywą, żeby jednak, panie ministrze, panie przewodniczący, panie wiceprezesie, żeby jednak przestać prowadzić taką nawalankę, jaka jest w tej chwili, taką nawalankę bardzo taką słowną i w Sejmie, i w Senacie, i generalnie na konferencjach prasowych, żebyśmy jednak spróbowali, widząc to zagrożenie, bo sam pan podkreśla, że to zagrożenie jest. Prezydent Nawrocki mówi, tak, to zagrożenie jest. Jest, nawet eskaluje ze strony Rosji. A my wciąż tutaj na tym naszym w tym naszym polskim piekiełku, dokładamy do tego piekiełka, dokładamy do tego ognia. Ciągle to się nawet nie, że tam się uspokaja, tylko się żarzy, że jeszcze jak wy rządziliście, przecież była taka narracja, że wyłączmy poza spór polityczny sprawy bezpieczeństwa. A teraz to się już tak wszystko pomieszało. Pan mówi, że to jest wina premiera Tuska, że on atakuje prezydenta. Przyjmijmy, że okej, ale czy wy nie powinniście się wykazać większą trochę odpowiedzialnością za państwo?
2: Takie są fakty, że to Tusk atakuje. Teraz chce przejąć Trybunał Konstytucyjny. Co się dzieje z Trybunałem Konstytucyjnym?
1: Ja rozumiem, że nie możecie pozwolić.
2: Tak. Nie, ale to jest instytucja, jedna z nielicznych instytucji, która jest niezależna od Donalda Tuska i próbuje tą instytucję sobie podporządkować, wysyłając polityka do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Tak, tak. Panie...
2: Berka, mówię o Berku.
1: Dokładnie. Tylko pytanie zmierzało do tego, czy jest jeszcze szansa, żeby odsunąć sprawy bezpieczeństwa zewnętrznego, już zostawmy wewnętrzne, bo tutaj możemy ministra Kierwińskiego oceniać i wszystkich innych, ale te sprawy bezpieczeństwa zewnętrznego, czy możemy jednak poza nawias tej bieżącego sporu wyciągnąć? Czy to jest w tej chwili w Polsce pana zdaniem niemożliwe?
2: My nie jesteśmy stroną atakującą. No my nie jesteśmy stroną atakującą. Tą stroną atakującą są rządzący. Oni z igrzysk, bo to są igrzyska, zrobili metodę rządzenia. Oni zajmują tym opinię publiczną, żeby opinia publiczna nie rozmawiała na przykład o wysokich cenach paliw, żeby nie rozmawiała o zapaści służby zdrowia. To jest metoda Donalda Tuska. To jest dokładnie ta metoda. Proszę zwrócić uwagę, że Donald Tusk nie występuje na konferencjach prasowych po posiedzeniach rządu, tylko kiedy się rozpoczyna posiedzenie rządu...
1: Ma swój speech.
2: Tak. I w tym speechu co robi? No atakuje. No tak. Ostatnio przecież atakował prezydenta Nawrockiego. Prezydent Nawrocki jest w Stanach Zjednoczonych. Co robi Donald Tusk? To było wczoraj,
1: tak,
2: prawda?
1: Tak,
2: atakuje prezydenta Nawrockiego. Mhm. Więc, panie redaktorze, ten, kto jest przy władzy, ma siłę, ma możliwości. I to on powinien być odpowiedzialny w sytuacji, w której dzieje się, no, kiedy sytuacja jest napięta. Pretensje do opozycji my przecież spokojnie wskazujemy. My wskazujemy bardzo merytorycznie na to, co należy zrobić. Na przykład ja mówię o tym, że jest opóźnienie w działaniach dotyczących zwiększania liczebnego polskiego wojska. Wskazuje, że leży kontrakt na pozyskanie 500 wyrzutni HIMARS, wyrzutni w systemie rakietowym.
1: Ale tam rozmowy trwają, to pan wie, że tam...
2: Ale to już było gotowe w 2023 roku. To było gotowe w 2023 roku. My czasu nie mamy. No nie, nie mamy czasu. Mamy wzmacniać Wojsko Polskie, bo w ten sposób odstraszymy.
1: Tylko to są wszystko
2: Rosję.
1: Pieniądze, panie premierze. No to skąd brać pieniądze?
2: Zamiast brać pożyczkę SAFE, która powoduje brak wzrostu, no, takiego potencjału obronnego naszego wojska.
1: No nie, no jest wzrost.
2: No jaki jest?
1: No przecież...
2: To, że zmienili markę MAN na Star, tak, niemieckich ciężarówek, to jest wzrost potencjału. Albo to, że zakupili hełmy z pożyczki SAFE. Nie, z tych pieniędzy, tylko wygenerowanych przez Narodowy Bank Polski, o bardzo zbliżonej sumie.
1: Mówi pan o Save Zero,
2: należało, tak?
1: Tak.
2: Przygotowany
1: ale tego
2: przez
1: na razie nie ma. Tak, tego na razie
2: jest, leży na
1: ale
2: stole.
1: Z tych pieniędzy
2: należało zamówić na przykład 500 wyrzutni HIMARS.
1: No ale przyzna pan, że z tych pieniędzy, z tych 170-80 miliardów, które trafią w ramach, jak pan mówi, SAFE, inni mówią SAFE do Polski, to jednak są kontrakty zawierane i na amunicję, i na armatochaubice, i na rosomaki, i na jakiś inny ciężki.
2: Panie redaktorze, no. Nie ma niemieckiego, czyli europejskiego ekwiwalentu F-35. Nie ma. Nie ma niemieckiego ekwiwalentu systemu Patriot. Nie ma niemieckiego ekwiwalentu...
1: No ale to wszystkiego nie możemy mieć, jak rozumiem. No,
2: ale to są zasadnicze elementy obronności. Zasadnicze. Bo to odstrasza właśnie Putina. To nie ciężarówki MAN, które nazywa się będą Star.
1: Tak, ale też są potrzebne.
2: Ale pieniądze na to idą, zamiast pójść na to, co jest niezbędne.
1: Panie ministrze, ale też kupowane są drony. Kupowane są drony, czy nie w końcu?
2: Bo już kupowane są, za mało jest tych dronów kupowanych.
1: To teraz będzie zmiana. Słyszał pan, że ten szef, generał wojsk dronowych jest awansowany do Brukseli.
2: No właśnie.
1: to co to oznacza?
2: To oznacza porażkę, bo ten człowiek...
1: Mówimy o generale Bodnarze.
2: Nie sprostał, tak. Ja zresztą też nie sprostał zadaniu, które przed nim postawiono.
1: A czy pan ma takie informacje, ile dronów pozyskała polska armia przez te ostatnie dwa lata?
2: Jak... Skoro on został zdymisjonowany, to znaczy, że jest...
1: No nie, to jest awans do Brukseli. Wykonał swoje zadanie. Czy to minister Kosiniaka wczoraj, bo był pytany o to.
2: I rzeczywiście wykonał swoje zadanie. Z informacji, które mam, okazuje się, że nie wykonał swego zadania. Tu można by postawić pytanie, czy to znowu nie jakiś klan wojskowy wyniósł go na to stanowisko, bo on jest bratem byłego ministra sprawiedliwości, senatora z Koalicji Obywatelskiej, z Koalicji 13 grudnia. Czy to nie klan jakiś wojskowy zdecydował, że on otrzymał to stanowisko, które otrzymał, a teraz awansuje do Brukseli. Porażka, dwa lata zmarnowane.
1: Ale zmarnowane, nie mamy nowych dronów?
2: Ale to przecież miał być, wie, system. No, miał być system stworzony. Tak. Nie chodzi o poszczególne drony, tylko system stworzony. Jest ten system? No nie ma systemu. Wiem dokładnie, mam takie informacje, że to jest porażka. Ten człowiek nie sprostał zadaniu, które przed nim postawiono. Dlaczego jego wyznaczono do tego zadania? No dlaczego? Czy nie dlatego, że był bratem?
1: Są różne
2: ministra
1: opinie, tak?
2: Sprawiedliwości?
1: Są różne opinie.
2: Obawiam się, że właśnie...
1: Nawet przychylny rządowi, jak rozumiem, bo tak też wy mówicie, że Onet jest przychylny rządowi, tak mówicie, tak? Podaje informację, że to była taka polityczna trochę układanka w tym wojsku, jeżeli chodzi o kolegę, o generała Bodnara.
2: No i zaczęliśmy, pan redaktor zapytał mnie o układy w wojsku, o te betony, które w wojsku są. No to proszę bardzo, omawiamy taką sprawę. Ja nie zważam, kto skąd
1: pan
2: pochodzi,
1: był wiele lat...
2: ma relacje rodzinne, natomiast zadanie, które przed nim postawiono, nie zostało wykonane. Ja wiele tego betonu w MON-ie skruszyłem. Naprawdę, wiele betonu w MON-ie skruszyłem. No
1: to
2: dzięki...
1: pan nie poradził ze wszystkimi, jak rozumiem, tak?
2: Proszę pana, po 18 latach przerwy przywróciłem artylerię rakietową do polskiego wojska.
1: Panie mistrze,
2: nawet w moim rządzie byli przeciwnicy F-35. Mateusz Morawiecki nie chciał F-35. Ale... Ja się przebiłem dzięki wsparciu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. I są F-35
1: panie ministrze,
2: na wyposażeniu polskiego wojska.
1: Jesteśmy po roku 89, już nie wiem, 39 plus 6, 37 lat. Pan dzisiaj mówi o generałach beton. Tak, a miało być murem. No tak, ale miało być murem za polskim mundurem.
2: Mówię o tych starej daty.
1: Którzy są przy NATO, ci, którzy opracowują plany, ci, którzy podejmują decyzje, oni też się mogli poczuć. Nie czuje pan takiej niezręczności, że może pan się trochę zagalopował?
2: Nazywam rzeczy po imieniu.
1: Nie.
2: Takie są fakty.
1: Czy pan się trochę nie zagalopował, panie ministrze, mówiąc tak o wszystkich w sumie? Bo pan nie powiedział, że to są ci tacy.
2: Opowiedziałem, tylko.
1: Ale potem pan prostował.
2: Nie.
1: No jak?
2: Wiedziałem w tej wypowiedzi, tylko wie pan, to jest telewizja w likwidacji. To była rozmowa z panią, która reprezentuje telewizję w likwidacji, mimo tego, że ponad miliard złotych w tym roku dostała ta telewizja w likwidacji. Podobno nowe samochody teraz.
1: Nie wrzucajmy wszystkich
2: wątków. Ale są w likwidacji. Mówię, że to była wypowiedź
1: pytam o tematy bliskie.
2: Pani.
1: Tak, ale...
2: I to zostało zmanipulowane, wykorzystane. Tak, zmanipulowane zostało. No tak
1: czyli
2: było.
1: Jak powinna brzmieć ta wypowiedź Mariusza Błaszczaka o tym betonie w wojsku? Proszę bardzo, daję panu tutaj miejsce, żeby pan powiedział w kontekście tego betonu, jak to powinno wyglądać.
2: Że postawiłem, kiedy byłem ministrem obrony narodowej, na młodych polskich generałów, ludzi ambitnych, którzy dziś dowodzą w naszym kraju, ale niestety z koalicją 13 grudnia nie na stanowiska dowódcze wrócili byli dowódcy, którzy mają jakieś afiliacje polityczne, bardzo wyraźne afiliacje polityczne. I to oni za pierwszego Donalda Tuska likwidowali jednostki wojskowe, łącznie z całą pierwszą dywizją zmechanizowaną imienia Tadeusza Kościuszki. No i oni niestety są ludźmi, którzy są ludźmi przeszłości, którzy nie wiedzą, na czym polega dzisiejsza wojna. I oni mają wpływ na to, co się dzieje w Ministerstwie Obrony Narodowej.
1: Generała Kukułę, pan myśli, że oni mają wpływ?
2: Ja wiem, że generał jest
1: Kukułę.
2: Szefem sztabu generalnego, ale jest jeszcze Ministerstwo Obrony Narodowej. I to minister obrony narodowej podejmuje decyzję.
1: A chce pan powiedzieć, że źle się dzieje w Wojsku Polskim? Uwaga, murem za polskim mundurem.
2: No to pokazuje przykład, to sam pan redaktor ten przykład podniósł, wojsk dronowych. Klapa. dwa lata zmarnowane i brat byłego ministra sprawiedliwości sobie nie poradził. I tak został oceniony, że awansuje do Brukseli, prawda?
1: Czy pan patrzy ze zrozumieniem na tłumaczenie strony amerykańskiej i też Ministerstwa Obrony i Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie odwołania, czy przesunięcia, przepraszam, wizyty i spotkania z Heksetem?
2: Ja sądzę, że...
1: Mamy taką setkę tutaj, taką wypowiedź pana ministra Kosiniaka.
0: Niektóre siły polityczne w Polsce autentycznie bagatelizują zagrożenie. To wymaga współdziałania, ale na tym kierunku amerykańskim też wszystko idzie. Moi zastępcy, pani minister Sobkowiak-Czarnecka, pan minister Zalewski, specjalni wysłannicy, misja w Stanach Zjednoczonych i sprawa baz, i sprawa transferu technologii, dostaw też amerykańskiego sprzętu jak najbardziej będzie w najbliższych dniach poruszane.
1: I teraz mamy odwołanie tej wizyty w ministra Kosiniaka i spotkania z sekretarzem obrony, z ministrem obrony, czy tam wojny teraz w Stanach Zjednoczonych. Pan rozumie to tłumaczenie? Czy pan też doszukuje się nieudolności i słabości rządu? Czy pan tutaj stanie ponad tą polityczną narrację i powie, no tak, Amerykanie sami powiedzieli, że przyjeżdża szef chińskiego państwa i potrzebują więcej czasu, bo to jednak jest kluczowy i strategiczny partner?
2: Ocenimy to wtedy, kiedy będziemy mieć dostęp do dokumentacji. Ja się obawiam tego, że kiedy znów premierem jest Donald Tusk, politykant amerykański, to jest jasne, żeby nie było podobnie jak było z tarczą antyrakietową w Redzikowie. To panowie, pan profesor Cęckiewicz, redaktor Rachoń w publikacji Zgoda, opartej na dokumentach, pokazali, że wtedy Donald Tusk nie chciał tarczy antyrakietowej.
1: Działa?
2: W Redzikowie.
1: Działa dzisiaj?
2: Z jakim opóźnieniem? I dlatego działa, że Donald Tusk przegrał. Jego ugrupowanie przegrało w 2015 roku. Co daj Boże, żeby się stało w 2027 roku, bo ja panu gwarantuję i naszym słuchaczom, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy, to Fort Trump będzie. Tylko my czas tracimy. Właśnie przez te nieudolne rządy.
1: Ale może uprzedzi was Karol Nawrocki tak naprawdę, panie premierze, bo to Karol Nawrocki został teraz przecież, został pochwalony, został wyróżniony przez Donalda Trumpa i padły wyraźne słowa, że jesteśmy coraz bliżej, mówię o tym w pisie Donalda Trumpa, tak, że ten fort, czy tam baza, bo o to chodzi, baza się pojawi szybko, nie późno, ale szybko. Natomiast pan mówi, że Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy. Teraz przejdźmy na sekundkę do tego, co się dzieje.
2: A jeszcze mogę do tego?
1: Proszę.
2: Jedno tak. zdanie, panie redaktorze.
1: Do fortu, otóż, czy do bazy?
2: Do fortu. Trump, to jest, chodzi o bazę amerykańską. Otóż chciałbym wskazać, że rzeczywiście relacje polsko-amerykańskie istnieją dzięki panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Ale przecież Władysław Kosiniak-Kamysz i Donald Tusk nie popierali Karola Nawrockiego, tylko popierali Rafała Trzaskowskiego. Gdyby Rafał Trzaskowski
1: Ale wybacza pan sobie, że popieraliby w kampanii konkurenta.
2: Ale chodzi o istotę sprawy. Gdyby Rafał Trzaskowski był prezydentem, nie byłoby Fortu Trump. I na tym cała rzecz polega. Także dzięki temu, że prezydent Nawrocki...
1: Nie odbieramy zasług prezydentowi Nawrockiemu. Natomiast chciałem
2: zapytać... Mamy szansę na Fort Trump, a hamulcowym jest rząd Donalda Tuska. Tak to wygląda.
1: Panie ministrze, jak popatrzymy na te sondaże, no czemu wam nie rośnie? Bo Mateusz...
2: Jak to rośnie? Przecież no w tym sondażu...
1: W Super Ekspresie macie 22, w innym macie 17.
2: Mateusz, ale jest przyrost na plus, bo w internecie widziałem...
1: Tak, jest.
2: Też chyba jest,
1: jest na plus, ale to nie rośnie tak, żeby przejąć władzę, przynajmniej na razie.
2: No my i tak przy tej całej nagonce to sądzę, że i tak to jest wynik pokazujący, że wbrew temu, co komentariat mówi... Bo przecież komentariat mówi, że za chwilę Konfederacja nas wyprzedzi.
1: Że może być taka mijanka.
2: Super Ekspres pokazuje, że sytuacja tak właśnie wygląda, że różnica między nami,
1: żeby też...
2: Konfederacją jest.
1: Ale żeby pan nie był w tak dobrym humorze, bo...
2: Ja nie jestem.
1: Panie ministrze, w Rzeczpospolitej jest 17 do 15, więc ta mijanka, o której się mówi tak co chwilę, jest tutaj bliżej.
2: Pan redaktor potwierdza, komentariat tak mówi. Przypomnę, że w 25 roku komentariat mówił, że za chwilę Sławomir Mędrzec ocen wyprzedzi Karola Nawrockiego. Tak było?
1: Czy przestaniecie przestaniecie widzieć największego wroga w Mateuszu Morawieckim? Mówię o Prawie i Sprawiedliwości.
2: Ale ta teza nie jest...
1: Nie jest

0: czy Konfederacji, przepraszam, pojawiła się na waszych listach. Czy to w ogóle jest możliwe?
1: No, w przypadku
0: Prawie że październik, rok przed wyborami.
1: W przypadku Mateusza Morawieckiego mamy sytuację taką, w której Mateusz Morawiecki rozłamał Prawo i Sprawiedliwość.
0: Rozłamał, tak. No, dzisiaj, ale sam pan przecież jeszcze kilkanaście minut temu powiedział, że do wyborów mamy rok i zobaczymy, co się wydarzy, więc pytanie, czy pan zamknął ten na kłódkę ten safe pod hasłem PiS i tam już nikogo pan nie wpuści, czy może pan tą kłódkę
1: Sławomir Skwarek, pan poseł Sławomir Skwarek wrócił i bardzo dobrze. Tak. Myślę, że to bardzo dobra tendencja.
0: Ale taka konstrukcja Prawo i Sprawiedliwość, Rozwój Plus na wspólnych listach, coś takiego jak kiedyś Solidarna czy Suwerenna Polska i Prawo i Sprawiedliwość jeszcze jest w ogóle w głowach, czy to już idziemy na noże i koniec?
1: W ogóle to jest tak, że lider Prawa i Sprawiedliwości, pan prezes Jarosław Kaczyński, mówił o takim projekcie, który by oznaczał wspólne listy dla całej prawicy. Niestety ten projekt jest odrzucany przez Sławomira Mentzena, no bo te 5% Mateusza Morawieckiego, no to jednak to jest na granicy.
0: Na granicy.
1: Mhm. Już te 14% Sławomira Mentzena to jakąś siłę...
0: Mentzena i Krzysztofa Bosaka.
1: ...polityczną stanowi. I właśnie za bardzo koncentrujemy się na Mateuszu Morawieckim, który popadł, sądzę, że we frustrację ze względu na słabe wyniki. To są katastrofalne wyniki dla partii politycznej, która rozpoczyna swoją działalność, bo oznaczają, że nie ma żadnej siły politycznej to ugrupowanie. Oni po prostu nie mają wyborców.
0: Ale jest
1: mieli iść ku centrum.
0: Tak,
1: chociaż wyborcy,
0: w centrum,
1: tak, chociaż wyborcy Prawa i Sprawiedliwości odeszli na prawo. Stąd też my wskazaliśmy jako kandydata na premiera pana profesora Przemysława Czarnka, który jest wiarygodny.
0: Ale spełnia pana oczekiwania
1: wyborców.
0: Pan profesor Czarnek?
1: Rozmawialiśmy przed chwilą o wzroście poparcia
0: na
1: Prawo
0: i Sprawiedliwości.
1: Tak, bardzo mocno pracuje pan profesor. My też przygotowujemy program Prawa i Sprawiedliwości. Z Mateuszem Morawieckim problem jest taki, myślę, że najtrafniej opisał ten problem poseł Nitras z Koalicji Obywatelskiej. Problem mówiący o tym, że Mateusz Morawiecki jest do okiełznania dla Koalicji Obywatelskiej. A Prawo i Sprawiedliwość, my nie jesteśmy do okiełznania. A więc problem z Mateuszem Morawieckim właśnie taki jest. Maski opadły, no i niestety mamy do czynienia z kimś, kto działa na rzecz Donalda Tuska. Donald Tusk wykorzystuje tą sytuację.
0: Zostawmy tego Donalda Tuska. Panie ministrze,
1: premierem. Dobrze. Ja bym go z chęcią zostawił gdzieś na marginesie.
0: Rozmawiamy o prawej stronie sceny politycznej, czyli na razie ta kłódeczka jest zamknięta, ale co, nie wyklucza pan, że może będzie otwarta ta piwniczka z winami, która się nazywa Prawo i Sprawiedliwość i wielu innych działaczy,
1: liderów?
0: My duże
1: nadzieje pokładamy w patronacie pana prezydenta Karola Nawrockiego.
0: No tutaj przechodzimy do paktu senackiego.
1: Tak.
0: I te duże nadzieje to jesteście rzeczywiście tak wstępnie dogadani?
1: Pan premier Jarosław Kaczyński, pan prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił o tym, że dobrze by było pójść krok dalej, żeby była jedna wspólna lista prawicy. Dlaczego?
0: Dlatego, że... Mówi pan teraz o Senacie, oczywiście.
1: Mówię również o Sejmie.
0: O Sejmie.
1: Dlatego, że Dąb podpowiada takie rozwiązanie.
0: Oczywiście, o to też pytałem.
1: Donald Tusk z tego rozwiązania korzysta. W moim przekonaniu Donald Tusk doprowadzi do tego, że nie będzie osobnej listy PSL-u, tylko PSL wystąpi na liście Koalicji Obywatelskiej razem z tym nieszczęsnym Czarzastym.
0: No to ma pan tutaj ten wpis pana Romana Giertycha, który pokazuje, że taka konstrukcja daje im ile? 38, tak prawie?
1: No. Roman Giertych to...
0: Ale on też, ale to jest jego, tylko mówię, że to co... W sumie pan powtarza to, co napisał Giertych.
1: Nie. Ja nie powtarzam tego. Ja tylko pokazuję, że...
0: Nie powtarza pan w całości dotąd, że jest szansa, że Koalicja Obywatelska i PSL będą razem na listę. O to mi tylko
1: chodzi. Jak najdalej od Giertycha. On nie jest żadnym autorytetem.
0: Ale chodzi mi tylko o ten zwrot, że mogą iść razem na listę.
1: Możemy się zgodzić co do tego, że Dąb promuje.
0: Dokładnie.
1: To jest niepodważalne.
0: No więc tak samo tutaj...
1: Dąb nie został przez Giertycha wymyślony.
0: Do Sejmu też powinniście podobnie iść.
1: No właśnie, powiedziałem o tym.
0: Tak, ale wtedy co? Liczycie na patronat, panie ministrze, czyli liczycie na... Patronat do Senatu jest już zaklepany praktycznie, tak? Zaklepany w tym takim młodzieżowym slangu, że...
1: Mogę tak powiedzieć.
0: Tak? I to już jest podzielone, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało tyle okręgów.
1: Nie.
0: A co jest zaklepane? Trzymając się tej...
1: To jest inicjatywa.
0: Czyli spotykają się poszczególni liderzy, nie wiem, czy pan jest...

0: zaangażowany, czy ktoś inny z Prawa i Sprawiedliwości w Pałacu Prezydenckim i jest, ustalacie szczegóły?
1: Jest zgoda co do tego, że pan prezydent będzie patronował takim działaniom. A o szczegółach tych działań, no to będzie informowała kancelaria pana prezydenta.
0: Ale czy patrząc na ten sondaż, jak rozumiem, pod tym patronatem będzie Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, tak? Jest tam już też?
1: Proszę pytać ministra Szefernakera. Proszę pytać ministra Szefernakera.
0: A to jest, on jest tym spiritus movens, tak? Tego przedsięwzięcia? Czy Karol Nawrocki? Czy on tu tylko tak zawiaduje technicznie?
1: Patronat jest pana prezydenta.
0: Tak, dokładnie. Tak.
1: Natomiast pan prezydent ma kancelarię swoją, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, i szef gabinetu pana prezydenta czuwa nad tymi sprawami.
0: Czy korona Grzegorza Brauna też w tym pakcie będzie? Albo osoby, które powiązane są trochę z koroną?
1: Ja mogę panu powiedzieć jako wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, że Prawo i Sprawiedliwość z Braunem współpracować nie będzie. Już mówiliśmy na początku naszej rozmowy, ze względu na to, że Braun szkodzi Polsce.
0: A jak trzeba będzie zdobyć głosy i oni nie będą w tym rządzie, albo nie będą popierać potencjalnego nowego rządu, ale będą głosować za, to będziecie się tak cieszyć?
1: I ile tutaj w tym sondażu oni...
0: Kto? Korona? No prawie 7,5.
1: No to
0: jest kilkanaście głosów. Może więcej, kluczowe.
1: Trochę więcej, odrobinę więcej niż Mateusz Morawiecki.
0: Zostawmy tego Mateusza Morawieckiego.
1: Nie zauważa.
0: Panie ministrze, ostatnie pytanie na koniec.
1: Pokazuje, że to mniej więcej ten sam poziom.
0: Kończymy rozmowę, bo dzisiaj... wystąpienie po południu, zobaczymy, co Karol Nawrocki powie w ONZ-cie. Natomiast jeszcze trochę czasu jest do świąt Bożego Narodzenia, ale jak będziecie się łamać opłatkiem, no bo tak jest, prawda, w Sejmie, to jakie pan życzenia złoży Mateuszowi Morawieckiemu?
1: Sądzę, że Mateusz Morawiecki już w ubiegłym roku zrobił sobie osobny opłatek. Był na opłatku Prawa i Sprawiedliwości, ale potem zrobił osobny opłatek swojego stowarzyszenia, które jeszcze wtedy nie powstało. Także zakładam, że Mateusz Morawiecki będzie z osobna.
0: Ale jak przyjdzie z opłatkiem i się połami. Ale nie mówię o Sejmie. Przecież marszałek...
1: Życzę mu oczywiście jak najlepiej. Natomiast naszym powołaniem, naszą misją jest służenie Polsce. I to, co robi Mateusz Morawiecki, to nie służy Polsce.
0: Kończymy nasze spotkanie. A jeszcze na koniec chciałem dopytać, bo do sądu trafił akt oskarżenia chyba już rok temu w tej sprawie słynnej. Tak, minął ponad rok. Czy coś się wydarzyło?
1: Wydarzyło się to, że prokurator, który postawił mi zarzut korzyści politycznej, sam miał korzyść, no bo awansował. Jak wysłał akt oskarżenia, to awansował z prokuratury okręgowej do krajowej. To się wydarzyło.
0: Ale czy,
1: to
0: się wydarzyło. Myślę, czy była jakaś pierwsza rozprawa chociaż?
1: Nie było rozprawy.
0: Jeszcze,
1: I wiem, że bardzo prokurator się denerwuje, no bo już tak by chciał. No pewnie go tam rozliczają.
0: Chce pan powiedzieć, że od sierpnia do października...
1: Pokazuję panu też beton w wojsku. I tym przykładem betonu jest wojskowy prokurator, którego awansowali, bo akt oskarżenia przeciwko byłemu ministrowi obrony narodowej skierował. Za co? Za korzyść polityczną, panie redaktorze. Za korzyść polityczną. To jak tak, no to oni wszyscy, obecny minister też ma korzyści polityczne. No bo skoro sobie buduje popularność, no to można to wszystko przekuć na korzyść polityczną, prawda? A ekspertem w tej sprawie był generał Gocuł, który ma korzyść polityczną.
0: To nazwisko już padało, pan minister.
1: Tak, został po wyborach komendantem, rektorem Akademii Sztuki Wojennej, a w kampanii wyborczej popierał Donalda Tuska. I jest podobno niezależnym ekspertem, chociaż sam w sztabie generalnym zajmował się planami operacyjnymi. Czyli zajmował się linią Wisły.
0: Mariusz Błaszczak, Prawo i Sprawiedliwość, wiceprezes partii, były szef, były minister obrony narodowej, był naszym gościem. Dziękuję państwu bardzo serdecznie, panu ministrowi też dziękuję.
1: Dziękuję, miłego dnia.
0: Dobrego, spokojnego dnia.

0: Dawid Osysko, zapraszam na podsumowanie dnia w Vox FM. A rozpoczynamy od zdecydowanych i mocnych słów w ONZ-cie. Prezydent Karol Nawrocki wystąpił podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego. Mówił o imperialnej polityce Kremla i podkreślał, że to nie my dążymy do konfrontacji. Wiele miejsca w swoim przemówieniu prezydent poświęcił wojnie na Ukrainie i działaniach Rosji.
1: Wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych. Chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec.
0: Prezydent podkreślał także rozwój Polski, która weszła w skład grupy G20.
1: Teraz czas, aby w G20 wybrzmiał także głos Europy Środkowej, dotychczas nieobecny na tym forum. Regionu dynamicznie się rozwijającego i mającego nieco inną perspektywę oraz doświadczenia od swoich zachodnich przyjaciół. Polska będzie głosem tego regionu.
0: Wcześniej głos zabrał prezydent Zełenski. Podkreślał, że Rosja zagraża nie tylko Ukrainie. Ostrzegał, że Moskwa wywiera presję także na inne państwa, w tym Polskę i kraje bałtyckie. Jak przekonywał, żeby ograniczyć możliwości Rosji